Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła druga, a zatem rozpoczynamy muzyczną noc Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam i zapraszam jak zwykle do godziny piątej. Rozpoczniemy dzisiaj od retransmisji koncertu, który odbył się w Akademii Franciszka Liszta w Budapeszcie 10 maja ubiegłego roku. Orkiestrę symfoniczną Radia Węgierskiego poprowadził Ricardo Fritza, a tamten koncert rozpoczął się od muzyki Ryszarda Wagnera. Usłyszymy intymny poemat symfoniczny skomponowany przez Wagnera w 1870 roku, zatytułowany Idylla Zygfryda. Twórca napisał ten utwór jako potajemny prezent urodzinowy i wyznanie miłości dla swojej żony Cosimy, tuż po narodzinach ich syna Zygfrida.

To było intymne oblicze muzyki Ryszarda Wagnera, autora dramatów muzycznych. Poemat Idylla Siegfrieda, napisany dla jego żony Cosimy tuż po narodzinach syna Wagnera, czyli Siegfrieda. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Węgierskiego, dyrygował Ricardo Fritza. A teraz do węgierskiej radiówki dołączy Agnes Langer. Usłyszymy koncert skrzypcowy D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla, pozycja 218.

To był czwarty koncert skrzypcowy D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Słuchaliśmy nagrania z 10 maja ubiegłego roku. Grała orkiestra Radia Węgierskiego pod dyrekcją Ricardo Fritzy, a w partii solowej Agnes Langer. Przed nami finał tamtego koncertu i monumentalna piąta symfonia cis-moll Gustawa Malera.

Wysłuchaliśmy piątej symfonii Cis-Moll Gustawa Mahlera. Przez ciernie do gwiazd. Taki przebieg dramatyczny jest tego dzieła. Od dramatycznego marsza żałobnego po wesoły, beztroski, triumfalny finał. Grała orkiestra Radia Węgierskiego pod dyrekcją Ricarda Fritzy. I na koniec pierwszej części muzycznej nocy Euroradia muzyka Jana Sebastiana Bacha.

Członkowie zespołu Prospero Consort wykonali symfonię z kantaty 21. Ich hatte viel Bekümmernis Jana Sebastiana Bacha. I tak kończy się pierwsza część muzycznej nocy Euroradia w dwójce.

Rozpoczynamy drugą odsłonę muzycznej nocy Euroradia. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba, witam ponownie. A tę część rozpoczniemy od muzyki arcyksięcia austriackiego Rudolfa. Arcyksiąże zapisał się w historii muzyki przede wszystkim jako jeden z najważniejszych patronów Ludwika van Beethovena, ale warto pamiętać, że był nie tylko mecenasem z zasobnym portfelem. Sam grał na fortepianie, komponował i przez wiele lat uczył się u samego Ludwika van Beethovena. Najpierw gry i teorii, później także kompozycji. A oto jeden z utworów arcyksięcia. Jego trio na klarnet, wiolonczele i fortepian.

Wysłuchaliśmy tria na klarnet, wiolonczele i fortepian dzieła arcyksięcia austriackiego Rudolfa, który, tak jak mówiłem, był nie tylko mecenasem Ludwika van Beethovena, ale także uczniem słynnego kompozytora. No i sam pisał muzykę, jak sami państwo słyszeli. A teraz podróż do Ameryki. Oto suita harfowa Lou Harrisona.

To była Harp Suite, dzieło amerykańskiego twórcy Lou Harrisona, który zapisał się w historii muzyki XX wieku jako piewca tradycji świata, między innymi tradycji indonezyjskiego gamelanu, ale także jako piewca stroju naturalnego. I na koniec naszego spotkania dziś muzyka Karla Filipa Emanuela Bacha. Oto jego słynny koncert wiolonczelowy Amol.

Wysłuchaliśmy koncertu wiolonczelowego A-moll Karla Filipa Emanuela Bacha. I tak też kończy się nasze środowe spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone 3 godziny. Kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia jutro.

Przy mikrofonie Karol Furtak. Dzień dobry. Dziś na początek mam dla Państwa Charlie's Dream, czyli koncert na saksofon i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej, napisany w 1988 roku. To utwór, który bardzo ściśle wpisuje się w ten amerykański rozdział w biografii Marty Ptaszyńskiej. Artystka kompozycję zadedykowała niejakiemu Fredowi Hemke, amerykańskiemu saksofoniście. Przede wszystkim w całej tej kompozycji słychać, że podstawowym źródłem inspiracji dla Marty Ptaszyńskiej w przypadku Charlie's Dream była muzyka bluesowa. Ale słychać też jakże charakterystyczną fantazyjność Marty Ptaszyńskiej, szczególnie chyba w odniesieniu do kolorystyki w jej koncercie na saksofon i orkiestrę. Dziś dzieło to usłyszą Państwo w radiowym nagraniu z 2019 roku. Partię solową wykonuje Paweł Gusnar. Saksofon towarzyszy mu Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Liliany Krych.

Paweł Gusnar, saksofon i Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Tak w 2019 roku wykonywali utwór Marty Ptaszyńskiej z końca lat 80. Jego tytuł to Charlie's Dream. Skoro już dotknęliśmy nagrań Pawła Gusnara, pozostaniemy z nimi przez chwilę, ale tym razem usłyszą Państwo transkrypcję. Wiedzą Państwo doskonale, jak to jest. Saksofon, mimo że ta literatura pisana na taki instrument stale w zakresie ilościowym rośnie, to nadal nie cieszy się tak dużą liczbą dzieł, jak te pisane choćby na skrzypce z Towarzyszeniem Fortepianu. Mam dla Państwa zatem dwie transkrypcje muzyki neoklasycznej na saksofon z Towarzyszeniem Organów. Pawłowi Gusnarowi towarzyszy przy tym instrumencie Jan Bokszczanin, a najpierw wsłuchamy się w króciuchną wręcz neoklasycznie sonatinę Aleksandra Tansmana, oryginalnie na fagot i fortepian.

Saksofon zamiast fagotu i organy zamiast fortepianu. To była sonatina Aleksandra Tansmana w transkrypcji na te dwa wspomniane instrumenty w interpretacji Pawła Gusnara i Jana Bokszczanina. Na płycie, na której znalazła się ta sonatina Tansmana, artyści umieścili również kołysankę Grażyny Bacewicz, czyli tym razem muzykę oryginalnie pisaną na skrzypce z towarzyszeniem fortepianu. Dziś kołysankę Bacewiczówny usłyszą Państwo właśnie w wersji na saksofon z towarzyszeniem organów.

Paweł Gusnar, saksofon i Jan Bokszczanin, organy. To oni wykonali transkrypcję kołysanki Grażyny Bacewicz na te dwa instrumenty. Była kołysanka. Wcześniej słuchaliśmy koncertu na saksofon i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej, Charlie's Dream. Następne kilka minut spędzimy w podobnych nastrojach, a wszystko za sprawą muzyki ucznia Fryderyka Chopina, bo przecież z tego chyba najbardziej znany jest Karol Mikuli. Choć kompozytor ten urodził się na terenie dzisiejszej Ukrainy, to te ścisłe związki z Fryderykiem Chopinem, a także tożsamość rodziny Mikulich wpisały go już na dobre w krajobraz polskiej muzyki XIX stulecia. I to właśnie ona towarzyszyć nam będzie dziś do zakończenia tej niespełna godzinnej audycji. No a na początku, w nawiązaniu jakby do tych sennych tematów, które pojawiły się wcześniej, zabrzmi jego Reverie numer 6 w opusie 9 przy fortepianie Maria Gabryś-Hejke.

Maria Gabryś-Hejke wykonała rewerii Karola Mikulego, miniaturkę wydaną jako numer 6 w jego opusie 9. Skoro mowa o Mikulim, nie sposób chyba nie dotknąć tego, w jaki sposób ten polski pianista i kompozytor absorbował stricte chopinowskie gatunki w swoim dorobku. Mam zatem dla Państwa jeszcze jego balladę B-dur, opus 21. Utwór być może najbardziej rozbudowany w podobnym typie w całej twórczości Karola Mikulego,

ale jak się Państwo szybko przekonają, nie idzie tu ten pianista i kompozytor śladem Chopina. Ballada B-dur jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, bardzo intuicyjna, a Karol Mikuli, przede wszystkim podany tu na początku temat, poddaje przeróżnym wariacjom. Raz jeszcze usłyszą dziś Państwo nagranie Marii Gabryś-Hejke, fortepian, oraz wydaną w Wiedniu w 1871 roku balladę B-dur op. 21 Karola Mikulego.

0: Maria Gabryś-Hejke wykonała opus 21 Karola Mikulego, czyli jego balladę B dur. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowałem. Do usłyszenia jutro. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Dzisiaj w kościele obchodzimy wspomnienie świętych Marty, Marii i Łazarza. Ci święci to rodzeństwo. Byli oni przyjaciółmi Jezusa i często przyjmowali Go w swoim domu w Betanii. W dzisiejszej Ewangelii widzimy właśnie taką scenę. Marta troszczy się o przyjęcie gościa, krząta się, przygotowuje posiłek, usługuje. Natomiast Maria siedzi u stóp Jezusa i słucha Jego słów. W pewnym momencie Marta zwraca się do Jezusa z wyrzutem. Można powiedzieć, że skarży się na swoją siostrę. Mówi: Panie, czy Cię to nie obchodzi, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan Jezus odpowiada: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Ile razy my skarżymy się na swoją siostrę albo brata? Ile razy skarżymy się także Panu Bogu? Mówimy: Panie, przecież ja pracuję, poświęcam się, ciągle jestem zabiegany, nie mam czasu, a ktoś obok siedzi i nic nie robi. Tymczasem Jezus mówi, że Maria wybrała najlepszą cząstkę. Nie oznacza to jednak, że mamy nic nie robić albo zaniedbywać swoje obowiązki codzienne. Maria wcale nie była bierna. Nie możemy powiedzieć, że nic nie robiła. Robiła coś bardzo ważnego. Najlepsza cząstka to słuchanie słów Chrystusa. To Jezus właśnie stawia na pierwszym miejscu. Nie chodzi więc o to, by przestać pracować. Chodzi o to, aby dobro robić dobrze. A żeby dobro robić dobrze, czyli bez narzekania, bez pretensji i bez porównywania się z innymi, trzeba najpierw usiąść u stóp Chrystusa.

0: i posłuchać Jego słowa, zaczerpnąć siłę z Jego obecności, z modlitwy, z adoracji, spojrzeć w Jego oczy. Dopiero wtedy możemy iść do naszych obowiązków. Wtedy nie będziemy już myśleli, dlaczego tylko ja. Będziemy po prostu służyć z miłością, bo siłę do służby czerpiemy nie z samych siebie, ale z przebywania z Chrystusem. Bardzo często powtarzamy słowa Jezusa: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. I chyba łatwo zapamiętujemy właśnie Martę, bo jest w nas wiele właśnie z niej. Żyjemy w pośpiechu, jesteśmy zabiegani, mamy mnóstwo spraw do załatwienia. Czasem z tego wszystkiego zapominamy nawet rano o modlitwie, o chwili ciszy, o spojrzeniu na Chrystusa. I jeśli najpierw zasłuchamy się w słowo Chrystusa, to potem możemy pójść do swoich obowiązków i wykonywać je tak dobrze, jak robiła to Marta, ale już z innym sercem, bo z radosnym sercem, bez narzekania i bez pretensji. O to właśnie chodzi. Wykonywać swoje obowiązki, mając przed oczami Chrystusa. To jest ta najlepsza cząstka, z której nigdy nie warto rezygnować.
1: Mówiła Joanna Lipka.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia z Warszawy. Właśnie minęła szósta. Poranna radiowa zmiana przystępuje do pracy. Witamy Państwa tym wakacyjnym świtem. Za konsoletą Zofia Kruszewska, nad całością czuwa Monika Góral. Muzykę wybrał dziś Michał Dębski, a przed mikrofonem Marcin Pesta. Dzień dobry.
1: Poranek dwójki.
0: Dziś jest środa, 29 lipca, to 210 dzień roku. Słońce w znaku lwa pojawiło się na horyzoncie godzinę i 9 minut temu. Zajdzie o 20:33, a zatem dzień będzie trwał 15 godzin i 42 minuty. Na życzenia imieninowe czekają Felix, Maria, Marta, Olaf, Teodor i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego również od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa, który przypomina, że nawet najsilniejsze symbole natury mogą wymagać ochrony. To także Dzień Deszczu, motywu od wieków obecnego w muzyce, literaturze i malarstwie jako znak melancholii, oczyszczenia i zmiany. Dziś przypada również Dzień Lasagni, jednego z najbardziej rozpoznawalnych dań włoskiej kuchni.
1: Pogoda.
0: Środa prawie w całym kraju zapowiada się pogodnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północy i północnym wschodzie, gdzie miejscami może też przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 26 stopni w centrum, do 28-29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko na północnym wschodzie chwilami umiarkowane, zachodni i północno-zachodni, przechodzący w zmienny.

0: zawodziliśmy dziś Państwa kompozycją Józefa Haydna, finałowe Allegro z siódmej symfonii C-dur. Grał włoski zespół Il Giardino Armonico pod kierunkiem Giovanniego Antoniniego. Jest 6:06.
1: Poranek dwójki.
0: Twój rytm, twoje kino, twój love. Pod takim tytułem odbędzie się tegoroczna letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. W programie znalazły się przedpremierowe pokazy filmów nagradzanych na światowych festiwalach, retrospektywy Marilyn Monroe i Liv Ullmann, spotkania z twórcami, a także nocne seanse horrorów w lesie. O najciekawszych punktach programu opowie w poranku po 8:30 Artur Zaborski, dyrektor artystyczny wydarzenia. Wybierzemy się też do krakowskiego Muzeum Manga na wystawę Akitsushima Wyspa Ważek, prezentującej japońskie zbroje z kolekcji Wiktora i Adamów Jurgiewiczów.
2: Ważka jest takim owadem, który nie cofa się. Jest odważna, idzie naprzód, jest waleczna.
0: Wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa

0: w kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem Opisać Świat. Sprawdzimy, co dzieje się na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Będzie też felieton językowy dr Agaty Honci.
1: Nasi przodkowie mówili tak. Jedno słowo, dwie słowie, trzy słowa. Jedna niewiasta, dwie niewieście, trzy, cztery niewiasty.
0: Nie zabraknie kulturalnych rekomendacji Piotra Dudy, pomysłodawcy i dyrektora festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. No i jak zawsze czekają na Państwa nasze stałe propozycje, kalendarium, gdzie bohaterowie pewnego filmu zastanawiają się, co zrobić z wygraną.
2: Ciekaw jestem, co wy teraz robicie z taką fortuną. Panie Stróż, nie wiem jak on, a ja to wszystko przepruwa, co do grosza.
0: Wszystko wyjaśni się jeszcze w tej godzinie. Będzie też wiersz na dzień dobry. No i oczywiście nasza płyta tygodnia. Tym razem mamy dla Państwa najnowszy album oktetu wokalnego Arten Voices. Nagrodzony album w tym roku Fryderykiem w kategorii muzyka współczesna.

0: To było Vivace z koncerto na klawesyn, flet, obój, klarnet, skrzypce, wiolonczele i orkiestrę kameralną Emanuela de Falli grali kameraliści New York Philharmonic pod dyrekcją samego Pierre'a Boulez'a. Dwójkowy poranek, 13 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Siedemdziesiąt 8 lat temu w Londynie, po 12-letniej przerwie spowodowanej wybuchem II wojny światowej, rozpoczęły się 14-letnie Igrzyska Olimpijskie. Polska zdobyła na nich 2 medale. W wadze piórkowej brązowy medal wywalczył bokser Aleksy Antkiewicz, a w olimpijskim konkursie sztuki złoty medal w dziedzinie muzyki otrzymał Zbigniew Turski. Z kolei 76 lat temu we Wrocławiu urodziła się Elżbieta Towarnicka, śpiewaczka operowa sopran, szerszej publiczności znana z nagrań muzyki Zbigniewa Preisnera do filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Sprawdźmy, co jeszcze wydarzyło się 29 lipca.
2: Na początek zagadka.
3: Czy jedno z bliźniąt może być od drugiego starsze o rok?
4: Naturalnie. Konkretny przykład – Kossakowie. Wojtek przyszedł na świat kwadrans przed zakończeniem się roku 1856. Tadek już w nowym roku 1857.
5: Urodziłem się w Paryżu. Podług kodeksu napoleońskiego z bliźniaków przychodzących na świat drugi uznany jest za starszego. W tym więc wypadku paragraf ten uznaje mego brata, urodzonego w roku 1857, za starszego ode mnie, urodzonego w roku 1856.
2: 84 lata temu w Krakowie zmarł Wojciech Kossak, malarz i przedstawiciel nurtu malarstwa historycznego i batalistycznego. Jest współautorem Panoramy Racławickiej, a także ojcem malarza Jerzego Kossaka oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. 8 lat temu w Warszawie zmarł natomiast Tomasz Stańko, jeden z najwybitniejszych muzyków w historii polskiego jazzu. Autor około 40 albumów, kompozytor muzyki do kilkudziesięciu filmów.
6: Konkurencja jest dzisiaj właściwie prawie że niemożliwie trudna. Do tego stopnia, że jak ja się zastanawiam, jak ja bym musiał dzisiaj startować, to bym sobie nie wyobrażał, że to się da. Ale to się da, bo zawsze panuje wytrwałość, wiarę w siebie, pracowitość, konsekwencje. Dlatego, bo każda muzyka, szczególnie myślimy o muzyce, która nie jest taka łatwa na pewno, więc wymaga tego, bo zawsze się po jakimś czasie, jak jest człowiek silny, konsekwentny i wytrwały, to po jakimś czasie zawsze się znajdzie jakiś rodzaj szczęścia.
2: Czy o szczęściu można mówić w przypadku tych mężczyzn? Chyba nie do końca. Dwaj panowie wygrywają pieniądze w totolotka, całą fortunę przeznaczają na różne przyjemności, które nie dają im oczekiwanego szczęścia. Dokładnie 53 lata temu miała miejsce premiera filmu W niebo wzięci w reżyserii Andrzeja Kondratiuka.
7: Ciekaw jestem, co wy teraz robicie z taką fortuną. Panie Stróż, nie wiem jak on, a ja to wszystko przefruwa, co do grosza. To rozumiem, chce pan się zabawić. Ja na pana miejscu zrobiłbym to samo.
2: A 59 lat temu w Paryżu zmarł Aleksander Watt, poeta, prozaik, tłumacz, przedstawiciel polskiego futuryzmu.
8: Ciemno w moich czterech ścianach. Po co chodzi tam i nazad? Jaką kosą mnie dosięgnie, kiedy w celi mego bólu nie ma okien ani drzwi? Gdzieś tam pewno lecą lata z ognistego krzaka życia. Tutaj chodzi tam i nazad strażnik upiór ślepą twarzą.
2: 59 lat temu zmarł Aleksander Watt.
0: Najważniejsze rocznice z 29 lipca w naszym dwójkowym kalendarium wybrał i przypomniał Jakub Jamrozek, a my sięgamy jeszcze po nagranie dzisiejszej jubilatki.

0: Słuchaliśmy pierwszej części motetu Exultate Jubilate Wolfganga Amadeusza Mozarta. Śpiewała dzisiejsza jubilatka Elżbieta Towarnicka, a Radiową Orkiestrą Symfoniczną w Krakowie dyrygował Wojciech Czepiel. Środowy poranek, 22 minuty po godzinie 6. 114 wydarzeń w 3 weekendy września. Koncerty, warsztaty, wystawa, spacery, oprowadzania i aktywności społeczne. Tak zapowiada się festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Właśnie ogłoszono jego program. W ten sposób Warszawska Orkiestra otwiera dla publiczności swoją wyremontowaną przestrzeń przy ulicy Grochowskiej, zapowiada dyrektor zespołu Janusz Marynowski.
1: Chcieliśmy ukazać Państwu takie pierwiastki tego, co będzie się działo na co dzień, czyli i koncerty kameralne, to będzie właśnie specjalnością tego drugiego weekendu. Oczywiście też pokazujemy symfoniczną orkiestrę, całą Symfonię Warszawie, te projekty w namiocie, ale również chcemy zwrócić na to uwagę, że Symfonia Warszawie to już nie tylko zbiór znakomitych artystów orkiestrowych, ale to instytucja, która chce promieniować

0: i odmieniać przestrzeń dookoła. To ma być miejsce do budowania wspólnoty.
1: Łukasz Strusiński, kierownik działu programowego Sinfonii Warszawy, dodaje, że w czasie festiwalu tegoroczne Szalone Dni Muzyki przeniosą się z Teatru Wielkiego Opery Narodowej do siedziby Sinfonii Warszawy na ulicę Grochowską.
2: Przenosimy się do nas, pawilon koncertowy będzie dla Państwa dostępny, tam koncerty symfoniczne, dwie sale koncertowe w zrewitalizowanych budynkach, jedna sala na blisko 200 miejsc, druga na blisko 100 miejsc, sala recitalowa i sala do muzyki kameralnej, ponad 88 wydarzeń i znowu mała zmiana, nie w ostatni weekend września, tak jak zazwyczaj Szalone Dni Muzyki są organizowane, a od już wtorku 22 września do niedzieli 27 września. Sinfonia Warszawia będzie koncerty powtarzać po to, żeby jak największa grupa odbiorców mogła z nich skorzystać.
1: Wyremontowane trzy zabytkowe budynki to pierwsza część inwestycji siedziby Sinfonii Warszawy. Drugą jest oczywiście budowa największej sali koncertowej w Polsce. Jej rozpoczęcie już wkrótce. A w tej odnowionej siedzibie Sinfonii Warszawy zabrzmią m.in. utwory Kilara, Szpilmana, Bacewicz, Lutosławskiego, Góreckiego, Chopina i Mozarta. Wśród solistów wystąpią m.in. pianiści Krzysztof Jabłoński, Aleksander Dębicz i Hugh Lee. Festiwal odbędzie się w trzy weekendy, 11, 13, 18, 20 i 22, 27 września, a więcej o programie festiwalu Sinfonia Warszawia Nowe Otwarcie w dzisiejszej popołudniowej audycji Wybieram Dwójkę.

0: Finałowe Allegro z szóstego koncertu brandenburskiego B-dur Jana Sebastiana Bacha grał jeden z czołowych europejskich zespołów muzyki dawnej Freiburger Barock Orchester. Dwójkowy poranek, minęła 6:30.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Zbliża się setna rocznica śmierci Jana Kasprowicza. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w ubiegłym tygodniu uchwałę upamiętniającą tego poetę, tłumacza, krytyka, dramaturga i publicystę, jednego z najwybitniejszych twórców okresu Młodej Polski. Kasprowicz zmarł w Zakopanem, a urodził się w Szymborzu pod Inowrocławiem w roku 1860. Właśnie w Inowrocławiu, gdzie pisarz chodził do gimnazjum, stanął jego pierwszy pomnik w roku 1930. I to z Kujaw wyszła inicjatywa upamiętnienia setnej rocznicy śmierci autora Księgi Ubogich w polskim parlamencie. Dziś jeden z wierszy Jana Kasprowicza czyta Krzysztof Kołbasiuk.
2: Niedawno wyszedłem o świcie. Niedawno wyszedłem o świcie na pola, wśród których wzrastały me lata. Mój Boże. Mój Boże, wzrost lichy, a miał być wspaniały. Gdym stanął na wonnych rozłogach, wędrowca przywitał radośnie chór czajek. Mój Boże, jak prędko sen minął o wiośnie. Zdziwiło się słońce wschodzące, że mar na tym świeżym zagonie ktoś szuka. Mój Boże, daremnie się marą tym bronia. Gdzie krzyż na rozstajach odwieczny? Gdzie są te okryte sitowiem wondolce? Mój Boże, cóż ja nadzieją mym powiem? Świat nowy i nowe sąsiady, a ci, którzy z dawnych zostali, oślepli, mój Boże. Wzrok mój zamroczył się w dali. Spotkałem procesję pielgrzymów, gdym wyszedł o świcie na łany młodości. Mój Boże, nieznany mi orszak. A znany? Zwrócili się ku mnie, wzywają, już śpieszę. O serce ty człecze do kresu. Mój Boże, zbyt długo.

0: ta droga się wlecze.
1: Przypomnę, że setna rocznica śmierci Jana Kasprowicza przypada w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. A jutro w poranku posłuchamy wiersza Jana Kasprowicza zatytułowanego Łabędź. Tymczasem przed nami poranne chwile z muzyką Fryderyka Chopina.

0: To był Mazurek C-dur, opus pośmiertne Fryderyka Chopina w wykonaniu japońskiej pianistki od lat mieszkającej w Polsce Rinko Kobayashi, która podczas konkursu chopinowskiego w 1980 roku otrzymała dyplom i nagrodę specjalną. Środowy poranek, 37 minut po szóstej.
1: Słowo się rzekło.
0: Na ile zasady polskiej gramatyki są konsekwentne, o tym dziś opowie nasza językoznawczyni dr Agata Honcia.
2: Czy polska gramatyka jest logiczna? Cóż, to nie jest proste pytanie. Jeśli mówimy o logiczności gramatyki, mamy na myśli przede wszystkim to, że oczekujemy braku wyjątków. To jest rzecz jasna postulat nie do spełnienia. Nie ma gramatyki bezwyjątkowej. Czasami nielogiczne, nieregularne wydają nam się takie formy, które są niezgodne z nieznanymi nam regułami. Na przykład mówimy poszedł, choć poszła i to nam się wydaje niejasne, mimo tego, że ma uzasadnienie systemowe. Są to zatem pozorne wyjątki. A tak zwane wyjątki prawdziwe wynikają najczęściej ze zmian historycznych. Nawiązują bowiem do dawnych form i dawnych konstrukcji gramatycznych, dawniej regularnych, a dzisiaj nieznanych.

0: Są też wyjątki, które się utrwaliły na mocy zwyczaju. Nie tłumaczą się ani dawniejszymi, ani współczesnymi regułami. A jak to wygląda konkretnie na przykładach? Cóż, można by się zastanawiać choćby, dlaczego mówimy dwaj chłopcy, ale pięciu chłopców, a nie pięciu chłopcy. To wynika z dawnej kwalifikacji obecnych liczebników. Historycznie rzecz ujmując, dwa to był, uwaga, uwaga, zaimek, wcale nie liczebnik. Trzy, cztery to były przymiotniki i dlatego mówimy dwaj chłopcy, tak jak na przykład pewni, piękni chłopcy. A z kolei wyrazy od pięciu do dziesięciu to były kiedyś rzeczowniki. No i stąd mówimy pięciu chłopców, tak jak na przykład ojcowie chłopców. Stąd wynika dzisiejsza gramatyka. Nielogiczne wydają nam się także frazeologizmy wyjść za mąż, wskoczyć na koń. Przecież gdybyśmy je dzisiaj tworzyli, mówilibyśmy o wyjściu za męża i o wskoczeniu na konia. Tak, tak byśmy dzisiaj postąpili, ale te frazeologizmy powstały dawno i przechowują relikty niegdysiejszej gramatyki. Dawniej systemowe, dziś formy te mają status wyjątków. Podobnie jest z powiedzeniami mądrej głowie dość dwie słowie i trzy gęsi, dwie niewieście uczyniły jarmark w mieście. Dziwią nas konstrukcje dwie słowie, dwie niewieście, wydają się nielogiczne, a tymczasem reprezentują niegdyś żywą, a dziś w polszczyźnie nieobecną liczbę podwójną. Nasi przodkowie mówili tak: jedno słowo, dwie słowie, trzy słowa. Jedna niewiasta, dwie niewieście, trzy, cztery niewiasty. W przysłowiach mamy więc utrwalone relikty dawnej gramatyki. Niegdyś regularne, dziś wydają się nielogiczne. Nie obrażajmy się jednak na nie, a niech nas raczej zaintrygują. Bo czy wiedzą Państwo na przykład, że formy ręce, oczy, uszy to też formy dawnej liczby podwójnej? Przecież była jedna ręka, dwie ręce, trzy, no mają Państwo rację, dobrze się Państwo domyślają, trzy ręki, tak, właśnie tak. Jedno oko, ucho, dwoje oczu, uszu, a trzy, cztery oka, ucha. Jeśli zatem na gramatykę spojrzymy szerzej, wyjątki przestaną być wyjątkami, a pozwolą dostrzec urodę systemu. Do usłyszenia.
1: No i właśnie o urodzie systemu, czyli zasadach dawnej gramatyki w polszczyźnie opowiadała dr Agata Honcia. Kolejne spotkanie w naszym porannym cyklu Słowo się rzekło w najbliższy poniedziałek.

0: Słuchaliśmy trzeciej części koncertu C-dur Antonia Vivaldiego. Partię solową wykonał Giuliano Carmignola, a orkiestrę Akademia Bizantina poprowadził Ottavio D'Antone. Poranek dwójki za 14 minut siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Zaglądamy do środowych gazet i tygodników. W studiu zapowiadany już wczoraj Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dzisiaj ciekawego na kolumnach kulturalnych znalazłeś?
2: Zaczniemy od relacji z konferencji prasowej Marty Cienkowskiej. Ministra kultury podsumowała pierwszy rok swojego urzędowania w resorcie. No, rozmaite
0: same
2: tematy.
0: Sukcesy.
2: Tak, pasmo nieustających sukcesów. Tutaj mnóstwo różnych tematów się przewija, ale ograniczmy się do kilku. Chociażby dobry klimat pracy w grupie restytucyjnej, zajmującej się polskimi dobrami kultury zagrabionymi podczas II wojny światowej przez Niemców. Jak zapowiedziała Marta Cienkowska, wkrótce możemy się spodziewać kolejnych autografów dziennika Stefana Żeromskiego. Niektóre już wcześniej wróciły do Polski. W przyszłym roku, w dziesięciolecie ustawy, na podstawie której polskie dobra kultury wracają do Polski, odbędzie się wielka wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie. Do dziś powróciło do Polski z Niemiec około 900 obiektów, pisze Jacek Cieślak na łamach Rzeczpospolitej. Poza tym ministra zapowiedziała, że zostanie zwiększona transparentność wspierania artystów oraz zapis o statusie artysty, by przez formułę artysty zawodowego nie kojarzył się, ta funkcja nie kojarzyła się z weryfikacjami ministerialnymi w czasach PRL-u. Także Rzeczpospolita publikuje listę instytucji, których dyrektorom kończą się kadencje. Lista nie jest kompletna, ale zawiera aż 17 pozycji. Nie będziemy ich wymieniać, ale żeby wyliczyć taką chyba trójkę najbardziej popularnych instytucji, to Pałac Króla Jana III w Wilanowie, Zachęta i Polska Opera Królewska. Szczegóły Rzeczpospolitej i na stronach ministerstwa. Z kolei Gazeta Polska codziennie przypomina, że 16 sierpnia w Warszawie rozpocznie się kolejne tournée Ukrainian

0: Freedom Orchestra. Zespół złożony z ukraińskich instrumentalistów ponownie zagra przeciwko tyranii na najważniejszych scenach Europy i Stanów Zjednoczonych, pisze Sylwia Krasnodębska. Tradycyjnie tournée zaczyna się od Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. To efekt współpracy między Waldemarem Dąbrowskim a Peterem Gelbem z Metropolitan Opera z roku 2022. Autorka przypomina, że w skład orkiestry wchodzą muzycy mieszkający na Ukrainie, z których kilku musiało otrzymać specjalną zgodę od rządu ukraińskiego, by służyć swojemu krajowi muzyką, a także artyści, którzy opuścili ojczyznę jako uchodźcy oraz ukraińscy instrumentaliści będący członkami orkiestr europejskich. Jeśli chodzi o repertuar, to pewnie Państwa zainteresuje. Po pierwsze znajdzie się w repertuarze prapremierowe wykonanie utworu Gloria skomponowanego specjalnie przez Bohdanę Froliak, jedną z najsłynniejszych ukraińskich kompozytorek. A ponadto usłyszymy również muzykę wielkich klasyków Mahlera czy Beethovena, no tutaj siódma symfonia. Jeśli chodzi o program występów, tu też lista obejmuje no, kilka miejscowości. Oprócz Warszawy będzie także Londyn, Amsterdam, Hamburg, Dublin i na koniec dwa koncerty w Nowym Jorku. Teraz kino. Gazeta Wyborcza na rozkładówce przedstawia postać, przypomina postać Larsa von Triera.
1: Ja myślałem już, że o Odysei będzie.
0: Poczekaj chwilę.
1: Zostawiłeś sobie to na
0: deser,
1: finał.
0: Tak, na deser. Póki co Wyborcza i przypomnienie biografii i osobistej, i zawodowej tego właśnie wspaniałego reżysera, a to za sprawą faktu, że jego twórczość będzie obecna podczas zbliżającego się festiwalu Dwa Brzegi.
1: O tak, Grażyna Torbicka opowiadała on nam w poranku o programie i między innymi o tej retrospektywie, która już rusza w najbliższą sobotę, bo festiwal się właśnie zaczyna 1 sierpnia.
0: Tak jest, od 1 do 9 sierpnia w Kazimierzu Dolnym, przypomnijmy. A jeśli chodzi o historię reżysera, to ciekawe są początki jego twórczości artystycznej. 12 lat miał. Jeszcze nie reżyser, ale już występował. Szczupły chłopiec z gładkimi włosami przystrzyżonymi na grzybka siedzi naprzeciw dziennikarza duńskiego tabloidu. Udziela swojego pierwszego, ale jak się później okaże, nie ostatniego wywiadu w życiu. Ma 12 lat, zagrał w zabawnym serialu telewizyjnym dla dzieci, choć jak przyznaje, wolałby wystąpić w rasowym kryminale. Jest przekonany, że chce robić coś związanego z kinem, ale nie ma jeszcze sprecyzowanych planów. Wówczas nie mógł przewidzieć, że zostanie jednym z najważniejszych twórców współczesnego kina, pisze Dawid Druszcz właśnie w tymże artykule. Wspominając jeszcze ten epizod, publicysta pisze w następujący sposób. Wspomina tę produkcję duńsko-szwedzką telewizyjną. Film był zatytułowany Lato pełne tajemnic. Serial opowiadał o duńskim chłopcu i szwedzkiej dziewczynce, którzy nudzą się podczas wakacji. Bardzo na czasie. Lars zgłosił się wtedy bezpośrednio do reżysera, który po prostu dał mu tę rolę. Ale nie czułem się dobrze grając w komedii. Poza tym krępowało mnie, że dziewczyna jest dużo wyższa ode mnie, przyznał po latach reżyser. To były początki. Potem, będąc nastolatkiem, kręcił amatorskie filmy małą, ale zaawansowaną kamerą, którą dostał od matki. Rejestrował proste sceny z życia, później nakręcił kilka filmów rysunkowych i animowanych. Fascynowała go technika, samodzielnie montował filmy, ustawiał przesłonę, tonował obraz, próbował nawet zbudować wózek do kamery. Pozostała część życiorysu i także ta współczesna niezbyt dla niego korzystna. Znaczy mam na myśli zły stan zdrowia po prostu. Niestety nie będzie gościem retrospektywy. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia. No i na koniec jeszcze właśnie ta wspomniana Odyseja Nolana. Wczoraj poświęciliśmy jej dobre
1: sporo,
0: pół przeglądu.
1: Tak?
0: Więc dzisiaj tylko za sprawą Krzysztofa Wołoćki z Gazety Polskiej Codziennie kilka liczb, bo niezależnie od tego, czy mamy dobre, czy złe zdanie o tym filmie, to na pewno jest to niezwykle dochodowa produkcja. Z danych opublikowanych w sobotę przez polskiego dystrybutora wynika, że w Polsce film obejrzało ponad 500 000 widzów, a w sam weekend otwarcia było to 270 tysięcy osób. Natomiast jeśli chodzi o cały świat, według wyliczeń Odyseja Nolana zrobiła już prawie 640 milionów

0: dolarów przy budżecie w wysokości 250 milionów. Czyli tak już przekroczyła dwukrotnie.
1: Jeśli, a licznik nadal bije.
0: A właśnie, jeśli zainteresowanie filmem będzie spadać tak wolno jak dotychczas, najnowszy obraz słynnego reżysera zarobi powyżej miliarda dolarów, zapowiada Krzysztof Wołoćko. No i pisze w recenzji, że to niesamowite, jak bardzo obchodzą nas wciąż losy starożytnego Herosa.
1: No tak, ten powrót do mitów rzeczywiście jest zastanawiający i ta fascynacja nasza mitami, że tyle o tej Odysei mówimy. No ale cóż, takie czasy. Dziękuję bardzo.
0: Tęsknimy za takimi bohaterami.
1: Tak jest. Jeszcze więcej o tym, co znalazło się w dzisiejszych gazetach, Tomasz Cudowski opowie państwu po 7:45, a my do 7:00 na chwilę przenosimy się do Brazylii. Corcavado, Antonia Carlosa Jobim w instrumentalnej interpretacji Granta Greena, jednego z najbardziej charakterystycznych gitarzystów jazzowych lat 60. i jego zespołu.

0: Autopromocja. 150 lat festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth to nie tylko nowe produkcje, ale też wyjątkowa retrospektywa z niemal całej historii inscenizacji na Zielonym Wzgórzu. Tetralogia Pierścień Nibelunga tego najlepszym przykładem. Siegfried, drugi dzień dramatu we czwartek 30 lipca. Wśród wykonawców Klaus Florian Vogt, Siegfried, Gerhard Siegel, Mime, Michael Folle, Wędrowiec, Jochen Schmeckenbecher, Alberyk, Peter Rose, Fafner, Krista Mayer, Erda, Camilla Nylund, Brunhilda. Dyryguje Christian Tillemann. Początek transmisji o 15.50. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
1: Jest punktualnie 7.
2: Dwójka jesteś na miejscu.
3: Filip Żaruski.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Monika Górali, przed mikrofonem Marcin Pesta. Witamy raz jeszcze.
4: Poranek dwójki.
1: Mamy środę, 29 lipca, 210 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie o 20.33. Dzień będzie trwał 15 godzin i 42 minuty. Felix, Maria, Marta, Olaf, Teodor i Wilhelm to dzisiejsi solenizanci, którym składamy najlepsze dwójkowe życzenia. Ze świąt nietypowych dziś przypada Dzień Deszczu, który od wieków inspiruje poetów, malarzy i kompozytorów. Obchodzimy także Światowy Dzień Tygrysa, zwracający uwagę na potrzebę ochrony tych zagrożonych zwierząt. A na koniec kulinarny akcent, Dzień Lasagni, jednego z najbardziej znanych dań włoskiej kuchni. A w poranku czas na pierwsze dziś wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kant-Zienko.
5: Dzień dobry. Wielkimi krokami zbliża się 82. rocznica Powstania Warszawskiego, wybuchu Powstania Warszawskiego. To wydarzenie upamiętni spektakl Było nie gorąco w reżyserii Aleksandry Bielewicz. Jest oparty o poezję Anny Świerszczyńskiej i prozę Mirona Białoszewskiego. Tytuł spektaklu Było nie gorąco nawiązuje zresztą do pierwszych słów pamiętnika z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego. Cytuję, 1 sierpnia było niesłonecznie, mokro, nie było za bardzo ciepło. W spektaklu pojawia się postać Białoszewskiego, śmierci oraz samej Warszawy. Jest także wątek kosmosu oraz próba odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby na zawsze zachować pamięć o Powstaniu Warszawskim.
6: Nie jest to linearna historia, a raczej takie strzępki wspomnień, emocji z tamtych dwóch miesięcy.
7: Mówi reżyserka spektaklu Aleksandra Bielewicz.
6: Dużo przez ciało opowiadamy, jest dużo ruchu, no i też dużo przez muzykę.
8: Tak mi żal tych umarłych, zbombardowanych, że minęła ich ta frajda przeżycia. Inna rzecz, że to właśnie na tym polega, że można nie przeżyć.
6: Mieliśmy takie marzenie, że fajnie by było, gdyby ta historia też nie tylko właściwie była znana wszystkim w Polsce i na świecie, ale gdyby też można ją było wysłać w kosmos. Tutaj inspiracją była taka złota płyta, która została umieszczona na sondzie Voyager 2 i lata sobie teraz gdzieś w kosmosie z różnymi dźwiękami i obrazami zapisanymi z Ziemi. Uznaliśmy, że też ta historia powstania absolutnie też powinna się tam znaleźć.
8: I pamiętam, było gorąco i lato.
9: Było zimno. Było w ogóle nie gorąco.
5: Spektakl pod tytułem Było nie gorąco będzie można oglądać w Muzeum Powstania Warszawskiego od 3 do 6 sierpnia. Bilety są dostępne w kasach Muzeum Powstania Warszawskiego i na stronie 1944.pl. Leśnicy z nadleśnictwa Żołędowo apelują

0: o pomoc w ustaleniu sprawców, którzy dokonali aktu wandalizmu na terenie słynnej jaskini Bajka w położonym w województwie kujawsko-pomorskim Gondyczu. Ściany piaskowcowych skał zostały pokryte jaskrawą farbą w sprayu, powodując zniszczenie jednego z najcenniejszych zabytków przyrodniczych regionu. Jak mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych, usunięcie farby ze ściany jaskini będzie wyjątkowo trudne.
1: Problem polega na tym, że skały tworzące jaskinię są niezwykle delikatne i porowate. Zastosowanie środków chemicznych lub mechaniczne czyszczenie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia ich struktury. Trwa analiza, w jaki sposób bezpiecznie usunąć napisy, a jednocześnie nie zniszczyć cennego pomnika przyrody.
0: Leśnicy zgłosili sprawę na policję i apelują o pomoc w ustaleniu sprawców.
1: Leśnicy apelują do wszystkich osób, które mogły być świadkami tego zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, o kontakt z Nadleśnictwem Żołądowo lub Policją. Zniszczenie pomnika przyrody i obszaru objętego ochroną Natura 2000 może wiązać się z odpowiedzialnością karną oraz wysokimi karami finansowymi.
0: Jaskinia Bajka jest pomnikiem przyrody nieożywionej, wyjątkowym obiektem geologicznym, który ze względu na swoją strukturę jest szczególnie podatny na uszkodzenia. Dodatkowo leży na terenie ochrony Natura 2000. Jego okolice to ważne siedlisko i schronienie dla chronionych gatunków zwierząt. Na Litwie, w Pałacu Tyszkiewiczów, w Zatroczu można już oglądać wystawę Benedykt Henryk Tyszkiewicz i jego świat fotografii. Są na niej prezentowane zdjęcia, znalezione zaledwie kilka lat temu. Wystawa jest czynna do końca sierpnia.
2: Na wystawie prezentowane są prace Benedykta Henryka Tyszkiewicza, XIX-wiecznego podróżnika, mecenasa i pioniera fotografii artystycznej na Litwie. Pałac w Zatroczu z kolei jest dawną rezydencją Józefa Tyszkiewicza, kuzyna, autora zdjęć. Benedykt Henryk Tyszkiewicz był bowiem właścicielem majątku w Czerwonym Dworze pod Kownem. Fotografią zaczął zajmować się na początku lat 80. XIX wieku. Przez wiele lat mieszkał w Paryżu, gdzie odegrał istotną rolę w rozwoju francuskiego piktorializmu. Jest również uznawany za jednego z pionierów fotografii artystycznej na Litwie. Przez dziesięciolecia większość jego prac uznawano za zaginione. Kilka lat temu litewscy kolekcjonerzy odnaleźli i sprowadzili na Litwę kilkaset fotografii, a także albumy z pracami artysty. Zdjęcia przedstawiają między innymi sceny z podróży, życie na wsi, portrety oraz kompozycje historyczne. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Sam pałac w Zatroczu, gdzie można oglądać wystawę fotografii Benedykta Henryka Tyszkiewicza, to budynek z początku XX wieku, który powstał z inicjatywy hrabiego Józefa Tyszkiewicza i jego żony Jadwigi. Neoklasycystyczna rezydencja, jeden z najlepiej zachowanych zespołów pałacowo-parkowych na Litwie i największa atrakcja turystyczna okolic Trok. Z pałacu można oglądać widok na Zamek Wielkich Książąt Litewskich i jezioro Galwę. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o godzinie 9 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Pogoda.
4: Środa niemal w całym kraju zapowiada się pogodnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północy i północnym wschodzie, gdzie miejscami może również przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 26 stopni w centrum, do 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby, jedynie na północnym wschodzie chwilami umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni, wieczorem przechodzący w zmienny.
5: Reklama.
6: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych.
5: Reklama.
4: Środowy poranek dwójki, 8 minut po siódmej. No i czas na naszą płytę tygodnia, czyli album Pieces of Myself oktetu wokalnego Arden Voices. Kompozycje a cappella Anny Racławskiej-Musiałczyk i Marka Raczyńskiego. Zespół działa od ponad 15 lat. Jest

ceniony za precyzję, muzykalność oraz repertuar tworzony specjalnie dla ośmiorga wokalistów. Ta płyta otrzymała nagrodę Fryderyka 2026 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna. No i by ten nowy krążek zdobyć, tradycyjnie prosimy o zgłoszenia mailowe poranek@polskieradio.pl. Do płyty tygodnia dołączamy jeszcze nagrodę dodatkową. Dziś jest to album Heritage, fonograficzny debiut pianistki Julii Łozowskiej z kompozycjami Beethovena, Schumana i Chopina. No a my w poranku sięgamy po album oktetu wokalnego Alton Voices.

0: To był utwór Bliss Anny Rocławskiej-Musiałczyk do słów Wiktora Igo z naszej płyty Tygodnia w wykonaniu oktetu wokalnego Arten Voices. No i właśnie ten album zatytułowany Pieces of Myself można u nas zdobyć w tym tygodniu. Poranek Dwojkiat polskieradio.pl. Pod tym adresem wciąż czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Jest 14 minut po siódmej.
1: Poranek Dwójki.
0: A w tej godzinie naszego spotkania odwiedzimy krakowską wystawę Wyspa Ważek, łączącą porządek natury, symbolikę wojowników oraz japońską estetykę przedmiotów użytkowych.
2: Te złote ważki niebieskie pojawiające się i w takim rzuciku na tkaninach, ale też dekorujące hełmy Kabuto na pewno przykują Państwa uwagę.
0: Kwadrans przed ósmą wspólnie z Tomaszem Cudowskim zajrzymy do środowych gazet i tygodników, a wraz z Dorotą Gacek zaprosimy Państwa w kolejną podróż naszym wakacyjnym szlakiem opisać świat.
3: Gdy mieszkasz w Wenecji, odczuwasz to zupełnie inaczej. Dni przemijają, a ty nie dostrzegasz niczego. To tak jak życie z przystojnym, bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Po jakimś czasie nie myślisz, że on jest wspaniały.
0: W trzeciej godzinie poranka sprawdzimy, co dzieje się na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a po 8.30 naszym gościem będzie Artur Zaborski, z którym porozmawiamy o tegorocznym programie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu.

0: To było finałowe rondo z pierwszego koncertu altówkowego D-dur Karla Filipa Sztamica. Grała Victoria Chiang, amerykańska altowiolistka i ceniona pedagog z Baltimore Chamber Orchestra pod dyrekcją Markanda Takara. Środowy poranek dwójki, 20 minut po siódmej. Nowa wystawa w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Ekspozycja zatytułowana Akitsushima, Wyspa Ważek, japońskie zbroje z kolekcji Wiktorii i Adama Jurgielewiczów. Nawiązuje ona do najstarszej nazwy kraju kwitnącej wiśni. Wystawa gromadzi kolekcje japońskich zbroi, a także inne militaria, które łączy motyw ważki. Towarzyszą im drzeworyty i malowidła przedstawiające kwiaty, ważki i motyle oraz grafiki ukazujące dynamiczne sylwetki wojowników. Ważka do dziś jest w Japonii owadem o wielkim znaczeniu symbolicznym, tłumaczy w rozmowie z Justyną Nowicką dyrektorka Muzeum Manga Katarzyna Nowak.
1: Ważka japońska jest groźnym stworzeniem. My będziemy mówić o Akitsushimie, czyli Wyspie Ważek. Japońskim wyobrażeniu kraju, dlatego że w jednych z pierwszych japońskich dzienników Kodziki pojawia się właśnie wspomnienie o tym, że Wyspy Japońskie są takim wyobrażeniem dwóch ważek ze sobą tam połączonych. Ale tutaj odnosimy ją też do tradycji samurajskiej. Japończycy wierzyli, głównie samurajowie, że ważka jest takim owadem, który nie cofa się. Jest odważna, idzie naprzód, jest waleczna. I myślę, że w naszej tradycji ta ważka też nie jest takim płochym owadem, prawda? Raczej jest owadem, którym kojarzymy z pewną dynamiką, agresywnym lotem, prawda? I tutaj może gdzieś ten taki mały punkt zaczepienia mamy. Ale przede wszystkim oczywiście opowiadamy o ważce na japońskich zbrojach, hełmach kabuto, na akcesoriach związanych właśnie z wyposażeniem samuraja.
2: Czyli powrót do tej militarnej tematyki. Nawet szybko, bo całkiem niedawno, rok, dwa lata temu rozmawiałyśmy o podobnej wystawie, czyli o czymś to świadczy.
1: To zainteresowaniu publiczności. My dosyć skrupulatnie słuchamy naszej publiczności, robimy też stosowne badania. No i tam ten temat samurajski pojawia się. Poza tym chyba jest coś w świecie, dlatego że takich wystaw o samurajach jest w tej chwili, czy było kilka, między innymi na przykład w British Museum, czy obecnie w Lublinie, czy w Zielonej Górze, więc tych wystaw takich podejmujących temat japońskiego wojownika jest trochę. Ale nasza wystawa będzie miała właśnie ten kontekst również związany z naturą, przyrodą, bo same zbroje, tak jak mówię, udekorowane ważkami, to jest jeden oczywiście aspekt, ale drugi również związany z tym, co pojawi się obok zbroi samurajskich. Ja tylko powiem, że mamy okazję pokazywać kolekcję Wiktorii Adama Jurgielewiczów. To jest kolekcja jeszcze bardzo mało znana w Polsce.

0: Miała tylko jedną swoją odsłonę w ambasadzie Japonii w Warszawie i teraz wraca w takim szerszym pokazie, a towarzyszyć jej będą drzeworyty, czyli to, co też nasza publiczność bardzo lubi. Wizerunki owadów, motyli, oczywiście ważek. Będzie też mały kontekst taki europejski, no bo jeżeli sobie przypomnimy, to również i nasza tradycja, szczególnie secesja, ukochała sobie ważkę, więc no właśnie, więc to będzie też taki kontekst.
1: Czyli wątki również sztuki nie tylko japońskiej, tak ogólnie
0: tak, one będą oczywiście w mniejszym zakresie, sygnałem, ale też chodzi o jakby zaznaczenie tych kontekstów takich również w sztuce europejskiej.
1: Czyli owady nie tylko w tym roku będą nam dokuczać podczas wakacji właśnie nad jeziorem, jako uprzykrzone te dodatki do tego chillowania, ale również na wspaniale wyobrażone w japońskim drzeworycie. Jeszcze kilka takich doszczegóławiających pytań. Kolekcja Wiktorii i Adama Jurgielewiczów. To jest pierwsze spotkanie w Muzeum Manga z tą kolekcją, tak. Coś przyszłościowego, jak tutaj
0: tak,
1: widzisz
0: to
1: temat.
0: Jest pierwsze spotkanie.
1: To jest współczesna kolekcja, czy jakoś
0: nie, to są jednak historyczne zbroje, historyczne zbroje.
1: Ale kolekcja powstaje teraz, tak?
0: Kolekcja powstaje teraz. Bardzo ładnie opowiada o tym sam kolekcjoner, który w ogóle zafascynował się sztuką japońską, jak my wszyscy dawno temu, ale podczas pobytu w Japonii właśnie sięgnął udał się do antykwariatu, gdzie właśnie takie zbroje mógł zobaczyć,
1: Oszalał, jak to z kolekcjonerami bywa, bo to są nieracjonalne różne zachowania, które gorąco popieramy.
0: I właśnie ten element ważki jest tutaj tym elementem przewodnim całej kolekcji. Będą też historyczne zbroje, będą stare zbroje, zresztą przekonacie się państwo sami, przychodząc do Muzeum Manga, te złote ważki niebieskie pojawiające się i w takim rzuciku, prawda, na tkaninach, ale też dekorujące hełmy kabuto na pewno przykują państwa uwagę.
2: Wystawę Akitsushima, wyspa ważek łącząca porządek natury, symbolikę wojowników oraz japońską estetykę przedmiotów użytkowych w krakowskim Muzeum Manga. Tę ekspozycję można będzie oglądać do 11 listopada.

0: W nawiązaniu do wystawy Wyspa Ważek, to był Riot in Lagos Ruichiego Sakamoto, jeden z najbardziej nowatorskich utworów japońskiego kompozytora. Poranek dwójki, 31 minut po siódmej. Jak zawsze w wakacyjne środy zapraszamy Państwa w podróż z literaturą w roli przewodnika. W cyklu Opisać Świat sprawdzamy, jak podróże, krajobrazy i miasta przenikały do książek, wierszy i sposobu myślenia pisarzy i poetów. W studiu jest już Dorota Gacek.
1: Witam. Witaj. Cię, Marcinie, witam Państwa.
0: A dziś zajrzymy do świata pełnego kanałów, pałaców, codziennych napięć i tajemnic ukrytych za takimi mocno eleganckimi fasadami.
1: Dzisiejsza bohaterka jest taką nieoczywistą bohaterką tego cyklu.
0: No właśnie.
1: Opisać Świat w ubiegłym tygodniu był Nicolas Bouvier, który przejechał z pół świata. Za tydzień powiem o Patryku Liefermorze, który przewędrował z Holandii do Konstantynopola, głównie właśnie na piechotę.
0: Natomiast w ubiegłym tygodniu była Annemarie Schwarzenbach.
1: A tak, dwa tygodnie temu, tak, o Nicolas Bouvier. No, Annemarie Schwarzenbach też wędrowała, tak, czy jechała samochodem przez ogromne terytorium. Natomiast tu jest świat, wydawałoby się mikroświat, Wenecja, o której mówisz. Ale ten mikroświat jest rzeczywiście pełnym światem, a pod piórem Donny Leon, bo to o niej będę dziś mówić, jest właściwie takim światem pełnym kolorów, ale też kontrastów, zadziwiającym. Donna Leon, jak sama o sobie pisze w książce takiej autobiograficznej Wędrówka przez życie, jest pół krwi Irlandką, ćwierć krwi latynoską, ćwierć krwi Niemką. Do Włoch pierwszy raz pojechała w drugiej połowie lat 60. razem z przyjaciółką do Neapolu i stamtąd przyjaciele zabrali ją właśnie gdzieś do jakiejś włoskiej prowincji i tam została tak ugoszczona przez Włochów, że się na zabój w tych Włoszech zakochała. Mówiła tak. Wypiłam swoje pierwsze cappuccino, zjadłam pierwszy talerz makaronu z warzywami, które pochodziły z ogrodu, chleb, który został upieczony tego rana. Wypiłam wino z winogron rosnących na tyłach domu. Dla Amerykanki wychowanej na białym pieczywie i maśle orzechowym, nawykłej do steków i fasolki szparagowej z puszki, była to baśniowa kraina. Stąd, jak państwo znają kryminały Donny Leon, wiedzą, że Guido Brunetti, jej bohater, komisarz, który właśnie tropi zbrodnie w tym

0: niezwykłym mieście, no jest smakoszem i zawsze jakaś taka kulinarna, jakiś kulinarny wątek w tych opowieściach się pojawia. Ja z Donną Leon miałam okazję rozmawiać, była to bardzo miła rzeczywiście rozmowa. Ona w 2005 roku była w Warszawie i wtedy właśnie mi opowiadała o tej swojej Wenecji, która rzeczywiście jest niezwykła. Posłuchajmy, jak Donna Leon mówiła o Wenecji.
1: Gdy mieszkasz w Wenecji, odczuwasz to zupełnie inaczej. Dni przemijają, a ty nie dostrzegasz niczego. To tak jak życie z przystojnym, bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Po jakimś czasie nie myślisz, że on jest wspaniały. Tak samo życie z piękną kobietą. Ale nagle coś się wydarza. Na jej głowę pada jakiś błysk światła. I wtedy mówisz sobie, co z tego, że ma siwe włosy, ale one są takie piękne. To samo odnosi się do Wenecji. Codziennie chodzimy po tym mieście, nie dostrzegając niczego nadzwyczajnego. I nagle wracamy do domu pewnej nocy, kiedy nie musimy patrzeć pod nogi i przepychać się przez tłum. Nasz wzrok wędruje wtedy ku górze i nagle dostrzegamy jakieś okno, jakiś posąg. Zdarza mi się, że nagle przystaję i zdziwiona spoglądam na coś, co widywałam przez 25 lat. Ale nigdy tego naprawdę nie zobaczyłam. I stoję zaskoczona wiele minut. Ale rano, gdy wstaję i idę na kawę z rogalikiem, wcale nie wybieram drogi obok fasady kościoła Santa Maria dei Miracoli, który prawdopodobnie jest najpiękniejszym kościołem Wenecji. Po prostu decyduję się na trasę najkrótszą, ignorując tę piękną fasadę. Wiem, że brzmi to dziwacznie.
0: No rzeczywiście, kościół Santa Maria dei Miracoli to jest taka marmurowa perła nad kanałami w Wenecji, więc trudno nie zakochać się w tym kościele, ale myślę, że właśnie Donna Leon jest osobą, która chce to miasto pokazać w całym jego skomplikowaniu. Ona
2: no właśnie, pisze... bo u niej jest takie charakterystyczne zestawienie, kontrast piękna i rozkładu, że ta monumentalna architektura, uroda krajobrazu sąsiadują u niej z korupcją, przemocą,
0: we współczesnym kryminale jest cały taki nurt właśnie kryminałów, które pokazują tą ciemną stronę miasta. Natomiast no, Donna Leon pokazuje tę Wenecję, którą kochamy, do której przyjeżdżamy, ale którą też niszczymy, zadeptujemy. Bardzo tak wnikliwie i z troską, dlatego że na przykład jest w tej książce, o której tutaj mówię, Wędrówka przez życie, taka scena, kiedy ona ma przyjaciół mieszkających na Giudece, a właśnie kanałem Giudeca no, do niedawna pływały te wielkie statki, które przywożą turystów i ona nagle widzi, że pęka dom tego jej przyjaciela, że po prostu są rysy z powodu właśnie tego, że ten nawał turystów i te wielkie statki niszczą tę perłę, jaką jest Wenecja.
2: Myślę, że to u niej ciekawe też jest takie spojrzenie mieszkanki i przybysza jednocześnie.
0: Tak, ona zresztą nie pozwala tłumaczyć tych kryminałów na język włoski. Pytałam ją o to i mówi, że ona po prostu nie chce. Ona nie chce, może się trochę obawia, że Włosi jej nie polubią z powodu tego, czy Wenecjanie, jaki obraz miasta przedstawia. Natomiast właśnie, może państwo pamiętają, jest taki serial, no w telewizji można go było obejrzeć, niemiecki, gdzie komisarz Brunetti mówi po niemiecku, ale Wenecja jest pokazana...
2: W 1/4 jest Niemką.
0: Jest pokazana przepięknie ta Wenecja. Ona zresztą tych kryminałów napisała no, 20 kilka. Jest bardzo ciekawą osobą. Właśnie polecam państwu bardzo tę książkę Wędrówka przez życie, bo ona nie tylko o Wenecji opowiada w tej książce, ale też o na przykład o Iranie czy o Arabii Saudyjskiej, gdzie uczyła języka angielskiego. Przeczytałam, że już nie mieszka w Wenecji, że przeprowadziła się na stałe do Szwajcarii, ale Wenecji jest tak ważna dla niej, że raz co jakiś czas po prostu przyjeżdża do tego miasta i no chce tą atmosferą Wenecji pooddychać, chociaż no nie jest to do końca zawsze takie zdrowe powietrze. Natomiast posłuchajmy, jak właśnie opisuje Wenecję oczami komisarza Brunettiego, bo to jest rzeczywiście niesamowicie piękna wizytówka tego miasta.
3: Po wyjściu z komendy policji, Brunetti skręcił w prawo, kierując się w stronę Bacino i Bazyliki Świętego Marka.

0: zdziwił się, że miasto skąpane jest w słońcu. Na ulicach było niewiele osób. Jednakże ci, których mijał, uśmiechali się promiennie, radując się nieoczekiwaną zmianą aury. Kto by uwierzył, że zaledwie wczoraj miasto otulała mgła, a Vaporetti musiały używać radaru na krótkiej trasie do Lido. Brunetti żałował, że nie włożył cieńszego garnituru i nie wziął okularów słonecznych, bo kiedy doszedł do laguny, oślepił go blask bijący od wody. Przed sobą zobaczył kopułę i wieżę San Giorgio Maggiore. Ktoś, kto był tu wczoraj, kiedy wcale nie było ich widać, mógłby sądzić, iż kościół i klasztor zakradły się do miasta pod osłoną nocy. Komisarz skręcił w prawo, idąc przez piazza, ze zdziwieniem przyłapał się na tym, że spogląda z sympatią na mijanych po drodze turystów, którzy stoją z otwartymi ustami i rozglądają się dookoła. Wenecja. Stara ladacznica wciąż potrafiła przyprawić ich o zawrót głowy. A on, jej nieodrodny syn, opiekuńczo nastawiony do staruszki, odczuwał dumę przemieszaną z radością i miał nadzieję, że przybysze z obcych stron zdołają rozpoznać w nim Wenecjanina, a więc poniekąd dziedzica i współwłaściciela podziwianych przez nich wspaniałości.
1: Donna Leon, miłośniczka Wenecji, ale też muzyki, o czym nie mogę nie powiedzieć. Zresztą właśnie w tej książce Wędrówka przez życie jest taka scena, kiedy spotyka na ulicy Weneckiej pewnego pana z czerwoną różą. Myśli, no dla kobiety ta róża. A on mówi, nie proszę pani, to dla Wagnera. Bo ja jestem szefem Towarzystwa Wagnerowskiego, a no Wagner właśnie zmarł w Wenecji. Natomiast jej ulubionym kompozytorem jest Händel i właśnie ta książka Wędrówka przez życie kończy się takimi słowami. Händel daje mi wieczną radość, a ja nadal będę darzyć go uczuciem, na które zasługuje wieczną miłością. Wiem, że posłuchamy Händla i właśnie tego utworu, gdzie pada ta fraza wieczna radość, wieczna miłość, prawda?
2: Więc o autorce tak nierozerwalnie związanej z Wenecją opowiadała dziś Dorota Gacek. Bardzo ci dziękuję.
1: Nierozerwalnie, ale nie bezkrytycznie.
2: Tak jest.
1: To podkreślmy.
2: Do usłyszenia za tydzień. No a przed nami w poranku ulubiony kompozytor Donny Leon.

0: To była aria Endless Pleasure, Endless Love z opery Semele Jerzego Fryderyka Händla. Jedna z ulubionych pisarki Donny Leon. Śpiewała Kathleen Battle, a English Chamber Orchestra i Ambrosian Opera Chorus prowadził John Nelson. Poranek dwójki jest za 14:08.
1: Przegląd prasy.
0: Pora zajrzeć do środowych gazet, a właściwie tygodników. Do studia powraca Tomasz Cudowski. Witaj ponownie.
2: Dzień dobry.
0: Co tym razem polecasz?
2: Do tygodników i internetów zaglądamy. Tygodniki stanęły na wysokości zadania. Zacznijmy od Tygodnika Powszechnego. Tu dodatek specjalny poświęcony Andrzejowi Wajdzie. To oczywiście uhonorowanie roku Andrzeja Wajdy. Do przeczytania w zasadzie od deski do deski. Ograniczmy się do tekstu wstępnego autorstwa Kaliny Błażejowskiej, zatytułowanego Niewinnie oczarowany. To wspomnienie spotkania z Andrzejem Wajdą dobrych kilkanaście lat temu. Natomiast zaczynamy od odpowiedzi na pytanie, jaki kolejny film chciałby pan nakręcić. To jedno z pytań, które padło podczas tej rozmowy. Taki, którego nikt za mnie nie opowie, odpowiedział Andrzej Wajda. Ale może nie muszę robić takiego filmu, zastanawia się po chwili. Może mógłbym zrobić jakiś film bezinteresowny. Pilnie obserwuję także obyczajowość, jak ona się zmienia. Chciałbym zrobić film o tym, czym żyją młodzi ludzie, czego chcą, czy zostaną, czy uciekną, czy wrócą. To pytanie, na które chętnie bym udzielił odpowiedzi. Pamiętam, że byłam zdziwiona. 90-latek opowiadający o młodzieży i jej obyczajowości. Skąd mu się to w ogóle wzięło? A przecież w swojej karierze Wajda wielokrotnie wracał do tematyki pokoleniowej zmiany. Opowiadał przede wszystkim o własnej, naznaczonej wojną generacji, patrząc wstecz z coraz odleglejszej perspektywy, ale zdarzało mu się też mówić o polskiej młodzieży tu i teraz. Jak te jego filmy ogląda się dziś? Co z czasem zyskały, a co straciły? No, na te pytania poszukajcie państwo odpowiedzi w dodatku Tygodnika Powszechnego.
0: To ja tylko jeszcze tak trochę pro domo sułam, dodam, że dziś o 22:00 w Rozmowach po zmroku kolejny odcinek cyklu Wajda, portret z powidoków i rozmawiać będziemy o dyptyku, najsłynniejszym dyptyku politycznym, czyli o dwóch filmach Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza.
2: A Człowiek z miasteczka Pietrasanta jest tytułem, jest tematem artykułu w Polityce. Chodzi oczywiście o Igora Mitoraja w miasteczku Pietrasanto. Otwarto

0: muzeum tego wspaniałego rzeźbiarza, ale to nie tylko we Włoszech, tylko nad Wisłą odżyła z tego powodu dyskusja, czy uhonorowano wielkiego rzeźbiarza, czy może producenta kiczu. To taka teza, którą stawia w artykule Piotr Sarzyński w Polityce właśnie. Na świecie prace Mitoraja od dawna zdobiły miejskie place, parki, muzea i salony zamożnych kolekcjonerów, czyli służyły z grubsza temu, do czego zostały stworzone. Efektowne, nieodmiennie nawiązujące do antyku, sugerujące rozległe i erudycyjne konteksty intelektualne i emocjonalne, podkreślały siłę korzeni śródziemnomorskiej cywilizacji oraz tragiczne skutki jej zanikania. Tymczasem w Polsce okazały się doskonałym materiałem przede wszystkim do budowania barykad, po których obu stronach mocno okopali się zwolennicy różnych wizji sztuki, pisze publicysta Polityki. O ile bowiem w większości cywilizowanych krajów obowiązuje niepisana, ale zasadniczo przestrzegana zasada, że każdy twórca ma prawo do uprawiania własnego artystycznego ogródka, o tyle nad Wisłą przyjęło się, że ogródek jest jeden, a wstęp doń z motyką, a raczej z pędzlem czy dłutem, jest reglamentowany i pilnie strzeżony. Barykady zaś służą temu, by te najważniejsze ogrody sztuk zabezpieczyć przed odwiedzinami niepożądanych gości. No, historia Igora Mitoraja, jego twórczości i recepcji właśnie do poczytania w Polityce. A teraz taki letni temat z Gazety Polskiej, z naszego ulubionego kącika kulinarnego.
1: Dziś dzień lasagni.
0: A no, ciepło, bo Iwona Balcerak w swoim tekście rekomenduje kurki jako taki grzyb, jak się okazuje, popularny w całej Europie, a taki, bez którego nie obyłaby się również kuchnia polska. Niewiele produktów potrafi połączyć tak różne kulinarne tradycje. Od skandynawskich lasów, przez francuskie bistro, alpejskie gospody i włoskie trattorie, aż po polskie domy. Wszędzie kurki zachwycają aromatem i naturalnym pięknem, pisze publicystka. I wymienia tutaj różne metody zastosowania w różnych krajach. Na przykład w krajach skandynawskich kurki trafiają na patelnię z masłem, szalotką i odrobiną pieprzu, a następnie lądują na chrupiącej grzance lub obok pieczonych ziemniaków. Popularne są również kremowe zupy kurkowe oraz sosy podawane do łososia i dziczyzny. Natomiast ciekawe, jaki to kraj. Jajecznica z kurkami, pierogi z grzybowym farszem, sos podany z młodymi ziemniakami, czy aromatyczna zupa należą do klasyki domowego gotowania, oczywiście w Polsce. W wielu domach kurki marynuje się lub zamraża, aby zachować ich smak na chłodniejsze miesiące. No i Iwona Balcerak podaje przepis na holenderski Dutch baby ze smażonymi kurkami, czyli taki rodzaj małego naleśnika podawanego na ciepło właśnie z farszem kurkowym. Więc jeśli państwo jesteście zainteresowani, zapraszamy do lektury Gazety Polskiej.
1: A ja w międzyczasie sprawdziłem, jest lasagna z kurkami. No. Kremowa, aromatyczna, idealna na sos, na sezon grzybowy.
0: A gdybyście państwo zbytnio pochłonęli się tym, gdyby ten smak was za bardzo pochłonął, to na zakończenie jeszcze informacja właśnie z internetu. Naukowcy odkryli, że późne kolacje są nie tylko niekorzystne dla figury, ale także przyspieszają starzenie się mózgu. Taki wniosek można znaleźć w wynikach wystąpień z konferencji Nutrition 2026 Amerykańskiego Stowarzyszenia do Spraw Żywności, czyli takiej organizacji, która między innymi dietą się zajmuje. Dorocznie to spotkanie odbywa się w Maryland i właśnie w tych wynikach czytamy, że badacze obserwowali grupę prawie 50 pań po 50, będących na diecie. Przez pół roku zmniejszyły one swoją dzienną dawkę pożywienia o 500 kalorii. Niektóre z nich jadły wszystkie posiłki od 10 do 19, a inne posilały się między 10 a 10. No, obie grupy schudły, co jest pocieszające, średnio po około 7 kg. Jednak osoby, które ostatni posiłek spożywały przed 17, uzyskały lepsze wyniki w testach pamięci, rozumowania przestrzennego i rozwiązywania problemów. Czyli nie obżeramy się na noc, na pewno nie kurkami.
1: Kolacja przed 17, choć jestem bardzo ciekawy, co na to by powiedzieli Hiszpanie, którzy czasami zasiadają do stołów po godzinie 23. Tyle o tym, co ciekawego w wakacyjnej prasie znalazł Tomasz Cudowski. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Odsyłamy państwa do dzisiejszych wydań, a przed nami do 8 jazzowy standard Dizziego Gillespiego Con Alma w interpretacji Stana Getza na saksofonie tenorowym, Chica Corea na fortepianie i

0: Autopromocja.
1: Festiwal Bachowski w Świdnicy trwa już ponad tydzień. Gościmy na nim, słuchając transmisji, opowieści wykonawców, zapowiadając kolejne wydarzenia i przedstawiając te, które nagraliśmy, by nic Państwa nie ominęło. Inauguracyjny koncert zespołów Lupę Marmonik i Kapeli Krakowiensis z muzyką Marc-Antoine Charpentiera usłyszą Państwo dzisiaj o 19.15. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Tu program Drugi Polskiego Radia, minęła 8. Witamy w trzeciej godzinie naszego spotkania. Zofia Kruszewska, Monika Góral i przed mikrofonem Marcin Pesta. Będziemy z Państwem do 9.
3: Poranek Dwójki.
2: Dziś jest środa, 29 lipca, 210 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie o 20.33, a tym samym dzień będzie trwał 15 godzin i 42 minuty. Na życzenia imieninowe czekają Felix, Maria, Marta, Olaf, Teodor i Wilhelm. Wszystkiego najlepszego od dwójki. Ze świąt nietypowych dziś obchodzimy Światowy Dzień Tygrysa, Dzień Deszczu, a także Dzień Lasagni, czyli mamy na naturę, pogodę i włoską kuchnię w jednym porannym zestawie.
3: Pogoda.
2: Środa prawie w całym kraju zapowiada się pogodnie. Więcej chmur pojawi się jedynie na północy i północnym wschodzie, gdzie miejscami może też przelotnie spaść deszcz. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat około 26 stopni będzie w centrum, aż do 29 stopni na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr na ogół słaby, tylko na północnym wschodzie chwilami umiarkowany. Zachodni i północno-zachodni, później przechodzący w zmienne. A na muzyczne otwarcie tej godziny poranka fragment symfonii o wyrazistym rytmie i niemal ludowym charakterze.

0: Dokładnie 170 lat temu zmarł Robert Schumann. Przypomnieliśmy fragment trzeciej symfonii S-dur reńskiej kompozytora. Inspirowana jej krajobrazem i atmosferą nadrenni, to była część druga w opracowaniu Gustawa Mahlera w wykonaniu orkiestry lipskiego Gewandhausu pod dyrekcją Ricarda Szai. Tymczasem jest 7 po 8.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Swoje kulturalne rekomendacje przedstawi Piotr Duda, pomysłodawca i dyrektor festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie.
2: W Muzeum Narodowym w Krakowie wielka wystawa w 130. rocznicę urodzin artysty.
0: O kogo chodzi, dowiemy się po 8.20, a po 8.30 zajrzymy do Zwierzyńca, gdzie już niebawem rozpocznie się 27. Letnia Akademia Filmowa. O tegorocznym programie, filmowych odkryciach, retrospektywach i kinie oglądanym we własnym rytmie opowie dyrektor programowy festiwalu Artur Zaborski.

0: To był finał sonaty da Camera Grażyny Bacewicz w nagraniu skrzypka Jakuba Jakowicza i pianisty Bartosza Bednarczyka. Środowy poranek dwójki, 10 minut po ósmej. We Wrocławiu trwa jeden z najważniejszych polskich festiwali kina autorskiego, Nowe Horyzonty. Na miejscu jest nasza specjalna wysłanniczka Monika Zając. Witaj.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Festiwal już na półmetku. Ile obejrzanych filmów na Twoim koncie?
1: No, muszę przyznać, że od piątku udało mi się w kinie obejrzeć 14 filmów. No. To jest wynik nie aż tak imponujący, bo jak podsłuchuję tutaj niektóre takie rozmowy pomiędzy filmami, to są rekordziści, którzy już mają tych filmów ponad 20 na swoim koncie, także
0: wszystko
1: to zawsze
0: tobą.
1: Jest taki rodzaj konkurencji. Wszystko przede mną. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze nadrobić, a co istotne, równolegle do tej stacjonarnej odsłony trwa również odsłona online, także no, można nadrabiać także w godzinach nocnych.
0: I jeszcze przez tydzień dłużej, bo ta odsłona online'owa będzie aż do 9 sierpnia. Jak już powiedzieliśmy, festiwal na półmetku ma też nową dyrekcję. Czy widać jakieś zmiany w programie tego ogromnego wydarzenia? I też czy widać film albo temat, który szczególnie poruszył publiczność i zdominował rozmowy po seansie?
1: Jeśli chodzi o zmiany takie w samej organizacji festiwalu, tego jeszcze nie widać. Zawsze są takie podstawowe punkty, na których ten program jest oparty. To są oczywiście nowości, filmy z największych festiwali, te nagradzane, ale także kino eksperymentalne, autorskie. Także to wszystko w tym programie nadal jest. No i nadal to jest festiwal, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów, w tym widzów bardzo młodych z tego pokolenia Z. I mam wrażenie, zwłaszcza po weekendzie, że znów zanosi się na frekwencyjny rekord, bo kolejki przed salami, zwłaszcza tymi, w których pokazywane są te najgłośniejsze tytuły, naprawdę w tym roku zaskakują. No ale w centrum rozmów i w centrum tego całego zamieszania oczywiście jest kino. Pytałeś, jakie filmy budzą największe emocje. No na pewno sporo mówi się o najnowszych filmach Pedro Almodovara czy Christiana Mungiu. Z polskich filmów bardzo dobrze przyjęty został film Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. Ale ja chciałam zwrócić uwagę Państwa także na retrospektywy, bo to są na ogół te filmy, na które nie jest aż tak trudno się dostać, a są to filmy, które często bardzo trudno znaleźć gdziekolwiek indziej. I dla mnie sporym odkryciem okazała się retrospektywa twórczości węgierskiej reżyserki Marty Mesaros, bo o ile te jej późniejsze filmy, chociażby te z udziałem Jana Nowickiego, nie są w Polsce zupełnie nieznane, to na przykład jej debiut, czyli Dziewczyna z 1968 roku, może być dla wielu osób odkryciem i bardzo polecam, żeby te filmy odkryć, zwłaszcza, że one są właśnie również dostępne online. A skoro mowa o uznanych twórczyniach, o nestorkach kina, to sporym festiwalowym wydarzeniem była wizyta we Wrocławiu niemieckiej reżyserki Ulrike Oettinger. To jest artystka urodzona w latach 40., wywodząca się ze świata sztuk wizualnych, uznawana za spadkobierczynię surrealizmu. Te filmy cechuje taki

0: i bardzo barwny, rozbuchany język wizualny, także hybrydowość formy. I ja miałam okazję spotkać się z Ulrike Oettinger i zapytać ją o to, jak rozpoczęła się jej przygoda z kinem.
1: When I was in Paris, I get to know cinema.
0: Świat kina zafascynował mnie podczas mojego pobytu w Paryżu. Gdy opuszczałam Niemcy w późnych latach 50., przemysł filmowy właściwie tam nie istniał. Nie powstawały żadne znaczące obrazy, może z nielicznymi wyjątkami, ale ogólnie sytuacja niemieckiej kinematografii była beznadziejna. We Francji dosłownie zachłysnęłam się kinem. Wiecznie przesiadywałam w salach kinowych, oglądałam filmy z całego świata, od najbardziej awangardowych i eksperymentalnych, po komercyjne hollywoodzkie produkcje, od dokumentów po fabuły z Meksyku czy Indii. To była moja edukacja, moja szkoła filmowa. Wtedy zrozumiałam, że być może to jest moje przeznaczenie. Początki nie były oczywiście łatwe. Byłam młoda, nie miałam pieniędzy ani kontaktów. Gdy wróciłam do Niemiec, postanowiłam po prostu zacząć. Znalazłam gdzieś starą kamerę, chyba czechosłowackiej produkcji, z trzema różnymi obiektywami. Do podłączenia 12-woltowej baterii potrzebowałam zawsze czyjejś pomocy, ale dawało mi to możliwość kręcenia dłuższych ujęć. Oczywiście nie było mowy o dodaniu dźwięku. Całe szczęście mogłam liczyć na przyjaciół i tak to się zaczęło. Byłam zaskoczona, że twórcy festiwalu Nowe Horyzonty zdecydowali się pokazać publiczności dwa krótkie filmy właśnie z tego wczesnego okresu mojej twórczości. Proces powstawania tych filmów był żmudny, czasem przerywany okresami, w których nie miałam wystarczających środków. Całe szczęście niektórzy miłośnicy mojej sztuki, obrazów, które wtedy nadal malowałam, wspierali mnie nieznacznymi kwotami, które przeznaczałam właśnie na moją twórczość filmową. Tak to wszystko się zaczęło. Również później napotykałam na wiele trudności. Na realizację niektórych pomysłów musiałam czekać po 20-25 lat. To było dla mnie źródłem frustracji. Zawsze uważałam, że gdy nie da się w danej chwili iść do przodu, trzeba wybrać ścieżkę obok, czasem się zatrzymać, czasem cofnąć, zająć się czymś innym i czekać. To trudne, ale gdy człowiek jest zdeterminowany, po prostu musi walczyć o możliwość tworzenia lub przynajmniej bez końca próbować. Mówiła Ulrike Oettinger, której filmy również mogą Państwo znaleźć w ramach wirtualnej odsłony festiwalu, a która, i to trzeba podkreślić, jest reżyserką nadal aktywną. Do Wrocławia przyjechała ze swoim najnowszym filmem Krwawa hrabina. Tu w roli głównej Isabelle Huppert, która wciela się w wampiryczną wersję Elżbiety Batory i która odwiedza współczesny Wiedeń w poszukiwaniu nowych ofiar. To jest film, mam wrażenie, świetnie podsumowujący właśnie ten specyficzny język filmowy Ulrike Oettinger. No ale Festiwal Nowe Horyzonty odwiedził w tym roku także jeden z ulubieńców nowohoryzontowej publiczności.
2: Wiem, że to też jeden z Twoich ulubionych reżyserów.
0: To prawda, ja mam ogromną słabość do tego twórcy. Także udało mi się z nim podczas festiwalu spotkać. On tym razem prezentuje film Dziennik Panny Służącej i to jest o tyle niezwykły w jego dorobku film, że zrealizowany we Francji. A tymczasem Radu Żudy zawsze podkreśla, że uważa się za stuprocentowego Rumuna i ten rumuński kontekst jest dla niego bardzo istotny. No zatem nawet w tym filmie realizowanym we Francji za francuskie pieniądze pojawia się w głównej roli młoda Rumunka, imigrantka, która pracuje w zamożnym domu jako pomoc domowa, jako niania. Ja ten film odebrałam jako nieco subtelniejszą niż inne obrazy Żudę, ale jednak bardzo celną satyrę na tę starą zachodnią Europę, która wykazuje się głębokim niezrozumieniem i w dużej mierze także pogardą wobec przybyszy ze wschodniej części kontynentu. Nawet obywateli Unii Europejskiej, wykształconych, znających języki, takich no, dalekich od stereotypowego wizerunku migranta. I Radu Żudę przyznał, że miał pewne obawy. Nie chciałby jego film został odebrany jako głos eurosceptyczny. Ja zapytałam go o to, czy kilka lat temu również by się tego obawiał.
3: Maybe a few years back, a bit less.

0: Because I think
1: Kilka lat temu zapewnie miałbym mniej wątpliwości, ponieważ wtedy koncepcja Zjednoczonej Europy była bardziej powszechna. Dziś ta idea jest atakowana przede wszystkim ze strony putinowskiej Rosji, ale również ze strony Stanów Zjednoczonych w dobie drugiej kadencji Donalda Trumpa. Atakowane są nasze europejskie wartości, w które naprawdę szczerze wierzę. Eurosceptycyzm zyskuje na sile. 5 czy 6

0: filmowe mojego filmu. Jednocześnie jednak jedną z najważniejszych europejskich demokratycznych wartości jest możliwość zastosowania autokrytycyzmu. Takiej możliwości nie mają ludzie żyjący w dyktaturach. Niezależnie od tego, co nas otacza, powinniśmy walczyć o możliwość krytykowania rzeczywistości. Pamiętam głosy, które docierały do mnie po filmach, w których krytycznie odnosiłem się do niektórych faktów z rumuńskiej historii. Byłem atakowany za rzekome dostarczanie amunicji do atakowania mojego kraju. To głupota. Musimy być szczerzy wobec samych siebie. Nie możemy ukrywać wstydliwej prawdy o nas samych. Wracając do kontekstu europejskiego, właśnie ci, którzy są najbardziej przywiązani do europejskich wartości, powinni krytykować w Europie to, co wymaga zmiany, ale nie z pozycji faszyzmu, ekstremizmu, putinizmu czy trumpizmu. Tylko z naszej europejskiej perspektywy.
1: What's this stupidity? You know, I think we have to be honest towards ourselves first of all. So yeah, so I think it's I still believe that it's first us, the people who love European values, that we should be the first to criticize what we consider not it's not working, but to criticize from a position, not from a hostile position, not from a fascist position, or from an extremist, or Putinist, or Trumpist, but from a European position.
2: Dodam, że nowy film Radu Żudy jest oparty na powieści Octave Mirbeau. Jest może nieco mniej eksperymentalny w formie, jest przystępniejszy niż inne tytuły tego rumuńskiego twórcy, no ale nadal on robi to, co potrafi najlepiej, czyli z dużym poczuciem humoru piętnuje hipokryzję i wprowadza publiczność w lekkie poczucie dyskomfortu. A z ciekawostek, Radu Żudy zadebiutował niedawno także jako aktor i można go podziwiać podczas festiwalu w epizodzie w filmie Ktoś we mnie Artura Harariego. Ale Festiwal Nowe Horyzonty to także oczywiście międzynarodowy konkurs. O nagrodę walczy 12 filmów z całego świata. To są produkcje między innymi z Kolumbii, Francji, Kambodży czy Gruzji. Ocenia je kilkuosobowe grono, w którym zasiadają głównie krytycy filmowi, ale także prawnik z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, założyciel festiwalu Watch Dogs Maciej Nowicki.
3: No to jest niewątpliwie bardzo nowohoryzontowy konkurs. Ja jestem fanem tego festiwalu od zawsze i na nim się właściwie wychowałem filmowo. I tutaj ten wyraźny nowohoryzontowy charakter jest. To znaczy są to filmy poszukujące zarówno formy, jak i języka filmowego, jak i próbujące stworzyć obraz rzeczywistości, w której rzeczywiście żyjemy, z różnych punktów widzenia ją ujmując. Więc na pewno to, co jest charakterystyczne, to odwaga artystycznych poszukiwań. Czasem można uznać, że wyniki tych poszukiwań są bliższe wrażliwości odbiorcy, czasem akurat może niektórym mogą być dalsze, ale na pewno są bardzo odważne. Są też gatunkowymi hybrydami w jakimś tam sensie. Są rzeczywiście bardzo, bardzo różne. Myślę, że dużym wyzwaniem będzie na przykład zestawienie właśnie filmów fabularnych, które tu oczywiście w naturalny sposób dominują, z też obecnym w programie znakomitym dokumentem. To rzeczywiście jest dosyć trudne do zrobienia. To, co mnie niesamowicie cieszy, to jest to, że tutaj po raz kolejny właściwie jest taka sama atmosfera, jaką pamiętam ze wczesnych festiwali. To znaczy ludzie są niezwykle otwarci, receptywni na to, co te filmy pokazują, mają bardzo dużo szacunku i pasji właśnie do tego kina, do odkrywania świata, do odkrywania go poprzez sztukę. To jest rzecz, uważam, że bezcenna i podkreślają to również wszyscy goście zagraniczni, że naprawdę wyjątkowa na takiej festiwalowej mapie światowej.
2: A jaki film zwycięży w tegorocznym konkursie, to okaże się już w sobotę.
4: A czy da się wskazać film, który może stać się takim tegorocznym odkryciem Nowych Horyzontów?
2: Ja chyba nie zaryzykuję, ale jeśli, żeby tutaj wskazywać od razu taki tytuł, bo pamiętajmy, jak wspomniałeś, festiwal jest na półmetku, ale jeśli chodzi o konkurs, to mogę Państwu z czystym sumieniem polecić jeden z filmów, to jest chilijsko-amerykańsko-meksykańsko-hiszpańska koprodukcja The Meltdown i tu ciekawostka z polskim aktorem Jakubem Gierszałem w jednej z głównych ról.
4: O tym, co dzieje się i co jeszcze przed nami na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, opowiadała Monika Zając. Bardzo Ci dziękuję za tę obszerną relację.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam z Wrocławia.
4: A my pozdrawiamy z Warszawy.

0: To był fragment koncerto C-dur Christopha Graupnera w wykonaniu zespołu Akademia Daniel pod kierunkiem klawesynisty Szalewa Ad El. Środowy poranek dwójki, 27 minut po ósmej.
1: Rekomendacje.
0: Piotr Duda, dyrektor festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, zaprasza nas dziś do świata autora Na nieludzkiej ziemi, malarza i świadka XX wieku.
2: Kolejna moja rekomendacja to pokłosie mojej wizyty w pawilonie Czapskiego w Krakowie. Tam obecnie można zobaczyć, było kilka obrazów, ale w Muzeum Narodowym w Krakowie od 18 września wielka wystawa w 130. rocznicę urodzin artysty. Myślę, że to jest coś, co powinniśmy obejrzeć. Ja na pewno tam pojadę. Myślę, że warte jest przy tej okazji sięgnięcie do książki, którą wydał Narodowe Centrum Kultury Czapski, rówieśnik XX wieku, Paweł Rodak, zebrał dużo ciekawych informacji i historii związanych z fascynującą postacią, wielowymiarową. Ostatnio przysłuchiwałem się rozmowie. Jedna z osób, która brała udział w rozmowie, powiedziała, że nie spotkałem nikogo, kto by nie czuł sympatii do Józefa Czapskiego, że Józef Czapski nie miał w zasadzie osób, które go nie lubiły. To też dużo mówi o tym człowieku.
0: Józef Czapski, jego wystawa w Krakowie, to dzisiejsza propozycja Piotra Dudy, kolejna kulturalna rekomendacja dyrektora festiwalu w Szczebrze.

0: Ocalone od zapomnienia, muzyka Andrzeja Korzyńskiego z filmu Człowiek z marmuru w reżyserii Andrzeja Wajdy w wykonaniu kompozytora z zespołem. Minęła 8:32.
1: Gość poranka dwójki.
0: Muzyka Andrzeja Korzyńskiego nieprzypadkowo w poranku zabrzmiała, bo jednym z wydarzeń tegorocznej Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu będzie koncert The Best of Wajda, symfoniczna podróż przez muzyczny świat filmów reżysera w stulecie urodzin. A w studiu dobrze Państwu znany z naszej anteny Artur Zaborski, dziennikarz i krytyk filmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tym razem w roli dyrektora programowego Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Ale zanim porozmawiamy o tegorocznym programie festiwalu, nie mogę cię nie zapytać o niedawne wyróżnienie. Dołączyłeś do grona osób głosujących na Złote Globy jako zaledwie piąta osoba z Polski w historii tych nagród. Gratuluję.
2: Bardzo dziękuję.
0: Co to dla ciebie znaczy i jak to w ogóle się stało?
2: No jest to ogromny prestiż. To jest takie wyróżnienie, na które w życiu zawodowym dziennikarz filmowy czeka. Rzeczywiście, no to jest przepustka do trochę większego świata, dlatego że jeżeli już jest się w gronie osób głosujących na Złote Globy, to automatycznie też jest się inaczej postrzeganym przez producentów filmowych hollywoodzkich, przez agentów i PR-owców. Tym razem to oni zabiegają o naszą uwagę, a nie jak było do tej pory odwrotnie, no bo to my jako dziennikarze musieliśmy się bić, żeby dostać jakieś wywiady, czy móc zobaczyć jakiś hit przed premierą. Teraz jest odwrotnie. Teraz to właśnie nas próbuje się ściągać do kin, zapraszać na junkety, czyli właśnie wywiady z gwiazdami. No i to rzeczywiście jest taki awans, no, który dla mnie jest bardzo przyjemny, ale żeby nie było tak różowo i kolorowo, to też trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o Złote Globy, to ta organizacja, czyli Hollywood Foreign Press Association, jest bardzo wymagająca. To znaczy oni nas rozliczają z tego, co my przez cały rok oglądamy. Mamy dostęp do takiej specjalnej platformy. Na tej platformie pojawiają się nowe seriale i nowe filmy na długo przed premierą. Mhm. Więc jeśli na przykład nie chcemy oglądać tych filmów na festiwalach filmowych czy w kinach, to po prostu możemy to zrobić we własnym domu. Tam są jakieś bardzo skomplikowane zabezpieczenia. Trzeba się logować poprzez podawanie kodów z

0: maili, jest wielopoziomowy proces weryfikacji, żeby na pewno to nigdzie nie wyciekło i żeby też nikt inny nie miał do tego dostępu. No więc tak naprawdę Złote Globy liczą, że my jako dziennikarze, jako członkowie potrafimy rozciągać dobę i potrafimy to wszystko, co oni nam proponują, zobaczyć. No i niestety muszę tutaj powiedzieć, że to stowarzyszenie jest bezwzględne, dlatego że w momencie, kiedy nie spisujemy się, kiedy nie oglądamy tych rzeczy, kiedy głosujemy na podstawie tylko małej części obejrzanych produkcji, no to wtedy niestety organizacja nie ma żadnych skrupułów i mówi do widzenia, jeśli chodzi o dalsze członkostwo, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy mi po dwóch latach, bo na tyle mnie przyjęli, przedłużą bycie głosującym na Złote Globy, czy też nie. Będzie to zależało od tego, jak bardzo będę w stanie powciskać w swoją dobę jak największą ilość produkcji do obejrzenia.
1: I czy będziesz to oglądał w domu, czy na licznych festiwalach, które odwiedzasz. No dobrze, to przejdźmy do tegorocznego festiwalu Letniej Akademii Filmowej. Tegoroczne hasło brzmi Twój rytm, Twoje kino, Twój love. Co to oznacza? Twój rytm, własny rytm.
0: Chodzi o to, że nasz festiwal dzieje się w fantastycznych okolicznościach przyrody. Zwierzyniec to jest przepiękne, urokliwe miasteczko, w którym do dyspozycji poza czterema kinami, w których gramy nasze filmy, są też możliwości korzystania z kajaków, z rowerów, ze spacerów po lesie, z stadnin koni i tym podobnych rzeczy. W związku z czym tak naprawdę nasza oferta skierowana jest do ludzi, którzy chcą połączyć jedno z drugim. To nie jest tak, że my zapraszając widzów do zwierzyńca zmuszamy ich tylko i wyłącznie do tego, żeby całą dobę spędzali w kinie. My chcemy, żeby łączyli jedno z drugim. Dlatego też to hasło ma mówić o tym, że to sami widzowie decydują, czy dziś wolą iść do kina, czy dziś jednak wolą sobie poleżeć na plaży stawów Echo. I to też bardzo fajnie nam działa w kontekście tego, w jaki sposób nasz festiwal jest wrośnięty w tkankę zwierzyńca. Dlatego, że zazwyczaj jest tak, no, że kiedy pada deszcz, no to wiadomo jak to jest. Nie za bardzo chce nam się wychodzić z domu, nie za bardzo chce nam się biec do kina. A tymczasem zwierzyńcu jest tak, że my wtedy przeżywamy oblężenie naszych sal kinowych, dlatego że turyści, którzy przyjechali tam tylko i wyłącznie po wypoczynek, nie wiedzieli nawet o tym, że jest festiwal, nagle szukają jakichś alternatyw, chociażby do leżenia na plaży nad stawem Echo, no i odkrywają, że w mieście dzieje się festiwal, że jest coś do oglądania i idą oglądać filmy, których nie zobaczyliby nigdzie indziej. To jest zresztą jeden z takich chyba największych komplementów, jaki festiwal dostaje, bo niemal każdego roku słyszymy od turystów, którzy w ogóle nie planowali iść do kina, że na przykład zobaczyli najdziwniejszy film, albo zobaczyli film, na który nigdy w życiu nie poszliby do kina, ani nie zobaczyliby go na platformie streamingowej. No, że tutaj akurat to była jedyna alternatywa dla pogody, się na to zdecydowali. No i przy okazji odkryli coś niesamowitego.
1: To skoro mówisz o tych okolicznościach przyrody, to nocne pokazy horrorów w lesie, bo to będzie w tym roku w programie, brzmi to jak wydarzenie, w którym miejsce staje się częścią seansu.
0: Zdecydowanie. I potem ten powrót do hotelu, czy powrót do miejsca noclegowego, no, potrafi być naprawdę interesujący. Nam się to sprawdziło w zeszłym roku. W zeszłym roku zaproponowaliśmy tę sekcję, żeby właśnie w zwierzynieckim parku grać nocami horrory. Okazało się, że jest to strzał w dziesiątkę, że ludzie kochają horrory, zwłaszcza oglądane na świeżym powietrzu. Odkryliśmy też, że jednak jeśli chodzi o tę sekcję, to tutaj bardzo działa sentyment, że nasi widzowie chcą oglądać stare horrory, te, które na przykład oglądali za dzieciaka w telewizji. Teraz chcą je zobaczyć na wielkim ekranie i chcą skonfrontować się z tym, jak one działają po latach. Dlatego też staramy się ten program przygotować w taki sposób, żeby znaleźć właśnie równowagę pomiędzy jednym i drugim. W tym roku przypomnimy, no, absolutnie kultowy film lat 90., na którym chyba wszyscy łapaliśmy się momentami, na którym chyba wszyscy momentami zasłanialiśmy sobie oczy, czyli film Krzyk. To jest naprawdę wspaniałe połączenie takiego thrillera z horrorem. Dla mnie ta seria cały czas jest ekscytująca i pomimo to, że teraz chyba już, nie wiem, siódma część była w kinach, to ja dalej z wypiekami na twarzy do tego kina biegłem i pochłaniałem to, co twórcy przygotowali. No więc cieszę się, że tutaj będziemy mogli się cofnąć w czasie i poczuć te emocje strachu z lat 90. właśnie.
1: W programie znalazły się retrospektywy ważnych i znanych postaci, Marilyn Monroe i Liv Ullmann, co sprawiło, że właśnie te dwie artystki stały się bohaterkami tegorocznej edycji.
0: Marilyn Monroe i nowe spojrzenie na nią zaproponowała nam Ola Salva, znakomita dziennikarka filmowa, która chciała przyjrzeć się Marilyn

0: Monroe z perspektywy takiej współczesnej, czyli już odchodzimy dzisiaj trochę od tego myślenia o tym, że Marilyn Monroe to była seksbomba kina, tak? Już się nie posługujemy tymi kategoriami, one się na szczęście zestarzały. Dzisiaj patrzymy przede wszystkim na to, jaką była silną, niezależną kobietą, jak bardzo mocno jednak odcisnęła swoje piętno na branży filmowej. I z tej perspektywy właśnie Ola chce się jej przyjrzeć. Jej sekcja będzie poprzedzana autorskimi prelekcjami, w których Ola zaproponuje trochę zgłębi to nowe spojrzenie. Natomiast jeżeli chodzi o Liv Ullmann, to ja miałem przyjemność robić z nią wywiad na festiwalu w Wenecji, gdzie był pokazywany serial dokumentalny na jej temat. Mhm. No i rozmawialiśmy sobie i w pewnym momencie Liv Ullmann powiedziała, że ona właściwie w wielu miejscach cały czas funkcjonuje jako tylko i wyłącznie aktorka Ingmara Bergmana. Że właściwie ludzie myślą, że ona jest Szwedką przez to, że się nagrała w tych jego szwedzkich filmach. Że mało kto nawet w ogóle pamięta, że ona jest Norweżką i mało kto pamięta, że ona jest reżyserką. Te słowa bardzo mi utkwiły w pamięci i stwierdziłem, że pora spojrzeć na Liv Ullmann właśnie jako na norweską reżyserkę. Dlatego w tej retrospektywie pokazujemy tylko i wyłącznie filmy wyreżyserowane przez Liv Ullmann. To są naprawdę bardzo dobre dzieła. Ona jest bardzo sprawną reżyserką, też w bardzo interesujący sposób prowadzi aktorów. Nie jest tak, że jak się patrzy na jej kino, to się widzi, że to są jakieś popłuczyny po Bergmanie. Ona udowodniła, że jeśli chodzi o Bergmana, no to wiadomo, że to była dla niej bardzo istotna i bardzo ważna część jej życia. Ale jeśli chodzi o jej twórczość, to jest zdecydowanie pójście własną drogą, to jest szukanie nowych kierunków, to jest próba przede wszystkim odnalezienia własnego języka i te filmy są tego dowodem. Więc ja się bardzo cieszę, że tutaj udało się je zebrać wszystkie razem do kupy, dlatego że Liv Ullmann jako reżyserka nie była bardzo aktywna. To nie jest tak, że te filmy powstawały na przykład rok po roku, czy tam z przerwami dwuletnimi, a one powstawały tak naprawdę na przełomie kilku dekad. Więc dopiero zebrane razem, oglądane w połączeniu, no potrafią oddać nam to, jaką twórczynią, jaką reżyserką Liv Ullmann jest.
1: Myślę, patrząc na program, że jedną z najbardziej intrygujących sekcji jest kino Maorysów. Czego właściwie polski widz może się dowiedzieć z tej sekcji o współczesnej Nowej Zelandii?
0: Przede wszystkim tego, że jeżeli chodzi o Maorysów, to jeśli chodzi o ich kino, nie ma czegoś takiego, że oni próbują stawiać się w pozycji ofiary. Zazwyczaj tak myślimy o tych etnicznościach, które były w jakiś sposób lekceważone, w jakiś sposób wyniszczane przez kolonizatorów. Tymczasem, jeżeli chodzi o kino Maorysów, to nawet w momencie, kiedy oni opowiadają o tej trudnej przeszłości, kiedy Brytyjczycy tam dotarli, kiedy rozpoczęła się, no właściwie nazywając rzeczy po imieniu rzeź, to oni próbują pokazywać jednak dumę z tego, jak długo i jak sprawnie stawiali tym najeźdźcom opór. Więc zamiast oglądać takich klasycznych narracji właśnie mówiących o tym, jaka to jest pokrzywdzona ludność, oglądamy przede wszystkim dumę. I gdybym ja miał użyć jednego słowa, które scharakteryzuje tę sekcję, to byłaby to duma właśnie. Pokazujemy w tej sekcji takie filmy, które przede wszystkim też pozwolą nam się przyjrzeć temu, jak bogata i jak wciąż bardzo żywa jest kultura Maorysów. Pomimo dekad, które minęły właśnie od tego procesu kolonizatorskiego, okazało się, że im udało się utrzymać własną tożsamość, że udało się tak naprawdę zachować te wartości, które od wieków kultywowali i że dzisiaj bardzo ochoczo z nich korzystają. No i te filmy są tego najlepszym dowodem. Ja też mam takie wrażenie, że w ogóle w Polsce samo określenie kino Maorysów niewiele komukolwiek cokolwiek mówi, że to są jakieś takie filmy ciekawostki, które raz na czas gdzieś zaistniały na jakimś festiwalu filmowym w jakiejś bocznej sekcji, więc też właśnie cieszy mnie, że byliśmy w stanie zebrać to wszystko razem, we współpracy zresztą z Instytutem Kultury Maorysów w Nowej Zelandii, no i że udało się przede wszystkim zdobyć te kopie, bo z tym był ogromny problem, no i że udało się stworzyć napisy, no i że mieliśmy właśnie konsultantów przede wszystkim stamtąd, tak? Czyli że to nie jest takie nasze spojrzenie na ich kulturę, tylko że ta sekcja powstała we współpracy z nimi, no i dzięki temu wierzę, może jeszcze prawdziwiej wybrzmieć w zwierzyńcu.
1: Właśnie, kiedy tak przeglądam ten program, no to mam wrażenie, że w tym roku wyjątkowo ambitnie postawiliście sobie tę poprzeczkę, bo w programie pojawia się sekcja poświęcona Irakowi. No i właściwie od razu rodzi się pytanie, jak unikać w takim przeglądzie uproszczeń i spojrzeń na kraj wyłącznie właśnie, żeby to nie był pryzmat wojny, przemocy i polityki.
0: To jest bardzo trudne, dlatego że jeżeli chodzi o kinematografię iracką, to tam powstaje bardzo mało filmów, no z przyczyn oczywistych. Jak wiemy, no to jest kraj, który przez dwie dekady mierzy

0: wiąże się z konsekwencjami najazdu Stanów Zjednoczonych i wojsk koalicjantów. No więc wiadomo, że w każdym kraju, w którym panuje wojna, kino schodzi na dalszy plan, jak i cała kultura. Dlatego tak naprawdę filmy, które powstają w Iraku i filmy, które prezentujemy w tej sekcji, to jest zbieranina, która na przestrzeni wielu lat powstawała jako właśnie pojedyncze tytuły. I to są filmy, które też są niezwykle ciekawe, dlatego że one przede wszystkim próbują opowiadać o tym, jak żyć po końcu świata, czy w ogóle da się żyć po końcu świata, czy życie się odradza po końcu świata. Mówiąc koniec świata, mam oczywiście na myśli ten moment najazdu. I to są filmy przede wszystkim też robione przez reżyserów dwojakiego typu. Pierwszy typ reżyserów to taki, który pamięta ten czas sprzed początku XXI wieku. No a drugi typ reżyserów to ci, którzy no, właściwie znają tylko tę rzeczywistość. I te spojrzenia są niezwykle ciekawe, dlatego że w tych filmach robionych przez starszych reżyserów, tam jednak cały czas pojawia się jakaś taka próba komparatystyki, próba mówienia o tym, jak się żyło przed, jak się żyje po. Jest jakaś nostalgia za starym czasem, jest jakaś próba w ogóle też no, krytyki, tak? Opartej właśnie na porównaniu. Natomiast w przypadku tych młodszych reżyserów, tak naprawdę mamy do czynienia z taką wizją, że to jest jedyna znana ci rzeczywistość, że właściwie nie ma za czym tęsknić, bo nie ma innego świata. Więc to jest coś, w czym ktoś się wychował i jedyne, co tak naprawdę jest w stanie zanalizować. Dlatego te dwie perspektywy się w tej sekcji naszej spotkają i co roku mamy taką tradycję, że właśnie w tej sekcji zrozumieć, bo tak ona się nazywa, tutaj w tym roku to jest zrozumieć Irak, w zeszłym roku to było zrozumieć Strefę Gazy, a wcześniej to było zrozumieć Iran. Każdy z tych filmów jest poprzedzany też autorską prelekcją, w której to prelekcji próbujemy trochę widzów wprowadzić w kontekst powstania samych filmów i też na przykład trochę ich uprzedzić przed tym, że w związku z tym, z jakimi problemami aktualnie Irak się mierzy, no to wiadomo, że te filmy powstają w bólach, tak? Więc pewne rzeczy, pewne niedociągnięcia w naturalny sposób trzeba wybaczyć, no bo jednak te filmy powstają w bardzo specyficznych i trudnych warunkach.
1: Kino retoromańskie, to trochę brzmi jak takie odkrycie archeologiczne. Co fascynującego może wynikać z oglądania filmów tworzonych w jednym z najmniejszych języków Europy?
0: 0,5% populacji Europy posługuje się tym językiem. Jest to czwarty urzędowy język Szwajcarii. Ja muszę się przyznać do pewnej ignorancji, mianowicie ja w ogóle nie wiedziałem o jego istnieniu. Dowiedziałem się o tym przypadkowo, kiedy odwiedziłem Szwajcarię w ubiegłym roku. No i okazało się, że skoro ten język istnieje, to gdzieś naturalnie...
1: To postanowiłeś od razu ściągnąć do zwierzyńca.
0: Oczywiście, podzielić się tym z naszymi widzami, ale zacząłem się zastanawiać, czy skoro ten język tam funkcjonuje oficjalnie, to czy w ogóle są jakieś filmy, które w tym języku, dialogi są w tym języku. I tak we własnej głowie szukałem jakichś tytułów, nie znalazłem nic, więc oczywiście z pomocą przyszły wyszukiwarki internetowe. No i okazało się, że owszem, że takie filmy są, że one istnieją. No i tutaj w momencie, ja już wtedy wiedziałem, że robię ten przegląd, że musimy je pokazać. Obejrzałem, okazało się, że jest co pokazywać. No i tutaj oczywiście pojawił się największy problem, ponieważ okazało się, że w związku z tym, że tych filmów jest kilka, to na przykład ściągnięcie filmu Marmoresa z lat 90. no było dla nas prawie niemożliwe, dlatego że okazało się, że ten film nigdy nie został zdigitalizowany, że nigdy nie został przerobiony właśnie na formę cyfrową, więc muszę przyznać, że mieliśmy naprawdę sporo wyzwań, żeby tę sekcję ukończyć, ale udało się, pokażemy te filmy, język retoromański wybrzmi z głośników zwierzynieckich, no i też na pewno nasza publiczność będzie miała dostęp przede wszystkim do realiów życia górali z Gryzoni, bo to w tym regionie język retoromański występuje. A najbardziej jestem dumny z tego, że wsparła nas ambasada Szwajcarii przy organizacji tego przeglądu, w związku z czym jesteśmy w stanie zaprosić do zwierzyńca reżyserów. Oni się pojawią, będzie Q&A po seansach, no i będzie można dowiedzieć się, jak właściwie żyje się w Gryzoni, no i jak wyglądało powstawanie filmów właśnie w tym języku.
1: To na zakończenie muszę powiedzieć, że jeden z moich ulubionych filmów pojawi się w tym roku w zwierzyńcu. Pan z Wilka Andrzeja Wajdy. Obok koncertu The Best of Wajda, wspomnianego na początku naszej rozmowy. Czy to jest próba spojrzenia na twórczość reżysera właśnie przez muzykę i atmosferę jego kina, a nie przez no, te filmy jako historia polskiej kinematografii?
0: Ja muszę przyznać, że w związku z tym, że świętujemy stulecie urodzin Andrzeja Wajdy, ja muszę przyznać, że to, co mnie bardzo cieszy, to jest to, jak w ogóle próbuje się na twórczość Andrzeja Wajdy patrzeć w tym roku na różnych przeglądach. Że wybrzmiewają na przykład takie wątki, jak kwestia tego, że Andrzej Wajda był fantastycznym reżyserem kobiet. Że on wiedział,

0: w jaki sposób kobiece bohaterki konstruować w swoich scenariuszach, że był w stanie tworzyć pogłębione, wielopoziomowe postaci, no i że był w stanie tak pracować z aktorkami, że te postacie mogły wybrzmieć na ekranie. I to, co my proponujemy w tym roku w Zwierzyńcu, to jest trochę właśnie takie podejście. Czyli z jednej strony właśnie skupienie się przede wszystkim na tych filmach, które nam na to pozwalają, no a że możemy to jeszcze uczcić muzyką, no to dlaczego tego nie robić?
1: O programie Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, która rozpocznie się 9 sierpnia, opowiadał Artur Zaborski, dyrektor programowy festiwalu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

To było Allegro z pierwszej sonaty C-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w interpretacji Mao Fujity. Kolejnych nagrań tego japońskiego pianisty będą mogli Państwo posłuchać dziś po godzinie 14 w porze lunchu. Za 5 minut 9 najnowszy album Pieces of Myself oktetu wokalnego Artun Voices zdobywa pan Jarosław z Poznania. Płytę dodatkową Julii Łozowskiej otrzymuje pan Andrzej z Warszawy. Serdecznie gratuluję. No a nasz środowy poranek dobiega końca. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas od 6. Monika Góral, Michał Dębski i Marcin Pesta. Mówimy do usłyszenia, a na finał poranka przypomnienie jeszcze jednej ważnej rocznicy. Dokładnie 101 lat temu urodził się Mikis Theodorakis, jeden z najwybitniejszych greckich kompozytorów XX wieku. Największą popularność przyniosła mu muzyka do filmu Grek Zorba Michaela Kakoyanisa z Antonem Quinnem w roli głównej.

0: cyklu Książka do słuchania premiera. Boski Juliusz Jacka Bocheńskiego w interpretacji Andrzeja Mastalerza. Opowieść o władzy i postawie ludzi wobec niej. O tym, jak się ludzie bronią i jak kapitulują.
1: Czy ktoś z Państwa chciałby zostać Bogiem? Jest to osiągalne. Rzecz prosta, nie każdy reflektuje i nie każdy potrafi. Ale może chcą Państwo wiedzieć, jak się to robi.
0: Zapraszamy o 19:00.
2: Autopromocja.
3: Wybiła 9:00.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Adamczyk.

0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia najnowszej wystawy Edward Dwurnik – Duma i Wstyd. Skupia się na dwóch cyklach malarskich artysty – sportowcy i robotnicy. Dwurnik, który czerpał z twórczości outsiderów i traktował malarstwo jako dokument życia społecznego, będzie przedstawiony przez pryzmat swojego dorobku w opowieści o dwóch emocjach społecznych w Polsce XX wieku. Nieustannym ścieraniu się uczuć dumy i wstydu. Kuratorem wystawy jest Łukasz Rondu.
1: Ta wystawa polega na takim odwróceniu perspektywy, że bardziej percypujemy Dwurnika teraz z tego późniejszego okresu jego twórczości, takiego bardziej związanego z jego obecnością w mediach. Czyli sięgamy do początków, czyli właśnie do lat 70., 80. i do początku lat 90. Staram się rekonstruować taką źródłową postawę Edwarda Dwurnika, takiego chłopaka, który właśnie pochodzi znikąd, z jakiegoś bardzo brutalnego środowiska, dość mocno zmarginalizowanego społecznie i ekonomicznie, ale zawsze miał jakąś pasję do rysowania i postawił na tą pasję. Mimo już nie miał żadnych punktów odniesienia w rodzinie, nikt nie rysował, nikt się nie zajmował sztuką i to jego postawienie na tą sztukę było niezwykłą decyzją, trochę nieżyciową wręcz.
0: Na wystawie po raz pierwszy w Polsce będzie można obejrzeć rzeźboobrazy Edwarda Dwurnika. Uroczyste otwarcie wystawy Duma i Wstyd w piątek 31 lipca. Tego dnia wstęp na nią będzie bezpłatny dla pierwszych 5000 osób. Ekspozycję będzie można oglądać w warszawskim MSN-ie przez najbliższe pół roku. Polichromię, piec z 15 stulecia i zabytkowe sklepienia odnaleziono w czasie remontu dwóch kamienic na poznańskim Starym Rynku. W przyszłości powstanie tu Muzeum Mieszkańców. Obiekty są teraz badane, docelowo będą na wystawie stałej, zapowiada Aleksandra Sobocińska.
2: To są polichromie ornamentalne, ale widzimy również wizerunki króla koronowanego. Ostatnio na przykład została odkryta płyta kamienna nad proże z inskrypcją łacińską, która jest zdobiona również ornamentami. Myśleliśmy na początku, że to są herby, to są najprawdopodobniej gmerki. W tej kamienicy mieszkał ówczesny burmistrz Poznania w XVI wieku, Walenty Reszka. Odkryliśmy również kafle piecowe z pieca gotyckiego, które zachowały się, pomimo destrukcji tego pieca, zachowały się w fundamentach piwnic. Archeolodzy podczas badań odkryli te kafle i piec zostanie najprawdopodobniej odtworzony i też go będzie można zobaczyć.
0: Będzie go można zobaczyć w Muzeum Mieszkańców, które powstaje w dwóch kamienicach naprzeciwko poznańskiego ratusza. Będzie opowiadało o codzienności poznaniaków od XV wieku do dzisiaj. Projekt jest realizowany z funduszy europejskich. Boleszyn, nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim, to doskonałe miejsce do obserwacji bocianów. Jest ich tam kilkaset. Spędzają w Boleszynie całe lato, a to dlatego, że we wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie. A to właśnie pożywienie bocianów, wyjaśnia dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
3: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
0: Boleszyn to także dobre miejsce do obserwacji wron oraz mew. Z powodu wysokich temperatur wieczne miasto, Rzym. Aktywność rozrywkowa w tym mieście przenosi się na późny

0: wieczór i noc. Widać i słychać to szczególnie na Zatybrzu, które latem tętni życiem.
1: Mieszkańcy i turyści chętnie gromadzą się na Piazza Trilussa i prowadzącym do placu Ponte Sisto, gdzie wieczorami rozbrzmiewa muzyka na żywo. Tłumy pojawiają się też w pawilonach i barach ustawionych wzdłuż Tybru w okolicach Wyspy Tyberyjskiej. Jedni chcą odetchnąć się od upału, drudzy doceniają nocną atmosferę miasta. W sezonie letnim zdecydowanie wolę Rzym wieczorową porą, ponieważ jest trochę chłodniej. Poza tym jest dużo ludzi i wspaniała atmosfera. Ja wolę Rzym w nocy przede wszystkim dlatego, że świat dodają tylko blasku temu miastu. Łodzie oświetlone lampami i woda robią na mnie duże wrażenie, mówią Rzymianki i turysta z Wiednia. Atmosfera zabawy i spacerów do późnych godzin nocnych utrzymuje się na Zatybrzu przez całe lato. Nabrzeża Tybru pozostają otwarte do drugiej w nocy. W tym sezonie spodziewanych jest tu nawet 2 miliony turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: Ta pocztówka z Rzymu kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę, zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 13 i śledzenia ich na naszym portalu.
2: Pogoda.
0: Mamy wyż, ciśnienie w Warszawie wyniesie w południe 1009 hektopaskali. Przewiduje się, że utrzyma się na tym poziomie w środę. W kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże tam będą możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura to od 20 do 21 stopni na północnym wschodzie, miejscami w rejonach podgórskich Karpat, 25 w centrum, 29 na zachodzie i południowym zachodzie kraju.
3: Reklama.
4: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Vision String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
3: Reklama.
7: Słuchają Państwo Dwójki, jest 7 minut po 9.
2: Letni kanon Dwójki.
7: Zofia Kruszewska nadal za konsoletą, Róża Świadczyńska w studiu. Dzień dobry, witamy Państwa we środę 29 lipca. Letni kanon jak zawsze do południa, a to oznacza, że przed nami niemal 3 godziny z nowymi płytami, prozą Eduarda Mendozy i wizytą w Juracie w willi Kosakówka. W części muzycznej dziś premiera płyty zatytułowanej Beethoven and Italians, na której Enrico Onofri z Monachijską Orkiestrą Kameralną prezentują wybrane symfonie Beethovena, dokładnie 3, oraz także 3 uwertury cenionych przez niego włoskich kompozytorów. Zabrzmi m.in. szósta symfonia F-dur pastoralna opus 68, a potem jeszcze z innej nowej płyty fantazja C-dur Franciszka Schuberta, słynna fantazja Wędrowiec, ale tym razem w trochę mniej znanej wersji Franciszka Lista na fortepian i orkiestrę. Czyli wszystko w letnim temacie. Solistą będzie znakomity pianista, laureat konkursu chopinowskiego z 2010 roku, myślę, że świetnie Państwu znany, Lukas Geniuszas, tegoroczny gość festiwalu Chopin i jego Europa. Po 11.15 powrócę zaś do beethovenowskiego albumu Mitsuko Ushidy i jej nagrania sonaty c-moll op. 111, ostatniej sonaty Beethovena. To nasze plany na najbliższe godziny. Zachęcam Państwa jak zawsze do pozostania z nami, a teraz jeszcze zapowiedź festiwalu bachowskiego w Świdnicy, gdzie w słynnym Kościele Pokoju wystąpi dziś zespół prowadzony przez

przez Marcina Świątkiewicza, zespół Arte dei Suonatori. W programie kantaty patrona festiwalu Jana Sebastiana Bacha, a my słuchamy najnowszego nagrania zespołu, płyty, która miała swą premierę 3 lipca i przynosi koncerty klawesynowe i symfonię Johanna Gottlieba Janicza. Muzyka o niezwykle ciekawej biografii, urodzonego w 1708 roku właśnie w Świdnicy, a związanego przez większą część życia z pruskim dworem w Berlinie. Janicz był najpierw członkiem dworskiej orkiestry i kapelmistrzem w Rheinsbergu. Po przenosinach Fryderyka Wielkiego do Berlina został jego osobistym kompozytorem. Prowadził także orkiestrę Collegium Musicum, którą przejął po nim Karl Philipp Emanuel Bach. A wpływ jego twórczości, twórczości syna Bacha, słychać w symfoniach i ekspresyjnych koncertach klawesynowych Janicza, utworach w stylu galant, o wzmożonej jednak uczuciowości i fantazyjności, czego przykład przed nami. Koncert klawesynowy Asdur Janicza grają Marcin Świątkiewicz na klawesynie i prowadzona przez niego orkiestra Arte dei Suonatori.

Andante, Siciliana i Allegro. Takie oznaczenia mają trzy części koncertu klawesynowego Asdur Johanna Gottlieba Janicza. Grał Marcin Świątkiewicz z prowadzoną od klawesynu orkiestrą Arte dei Suonatori. Jest to fragment nowej płyty muzyków z wyborem koncertów i symfonii tego płodnego kompozytora rodem ze Świdnicy. No to może jeszcze fragmencik tego albumu.

0: Początek symfonii S-dur Johanna Gottlieba Janicza w nowym nagraniu orkiestry Arte dei Suonatori, która dziś z Marcinem Świątkiewiczem koncertuje na festiwalu bachowskim w Świdnicy, a w dwójce, proszę pamiętać, wieczorem odtworzenie inauguracyjnego występu zespołu Le Poème Harmonique prowadzonego przez Vincenta Dumestra. Gorąco polecam w imieniu Magdaleny Łoś. Program drugi, minęła 9:30.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami kolejny fragment najnowszej powieści hiszpańskiego pisarza Eduarda Mendozy. Trzy zagadki dla organizacji. Rzecz dzieje się współcześnie w Barcelonie, gdzie działa tajemnicza organizacja detektywistyczna, próbująca rozwikłać zagadki na pozór nie do rozwikłania. Czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: Graciela, mimo swych lat, zachowała wspaniałą figurę oraz regularne rysy. Stosowała dyskretny makijaż, nosiła się elegancko i w chodzie kołysała biodrami. Strażnik nie był już młody, ale wciąż wrażliwy na niewieście wdzięki pani Gracieli. Wdali się w pogawędkę i ona powiedziała:
4: dobrze znam tę jednostkę, a ściślej mówiąc jej właściciela. Pływaliśmy razem, sama nie wiem ile razy. Przede wszystkim po Morzu Śródziemnym i po Tyreńskim, nie wspominając o Jońskim i Adriatyku. Ach, te zachody słońca nad Peloponezem, te pejzaże, te Tuńczyki...
3: Zrobiła przerwę i choć na jej ustach wciąż gościł przewrotny uśmieszek, w oczach czaiła się nostalgia.
4: Myśli pan, że można by tam wejść i rzucić okiem na miejsca, które przywodzą tyle wspomnień? Zapytała.
5: Mowy nie ma,
3: odparł strażnik.
4: Zaręczam, że mój piesek niczego nie zabrudzi, powiedziała. Właśnie się wysiusiał jak prawdziwy dżentelmen, a do tego będę go trzymała cały czas na rękach.
5: Pani posłucha, odrzekł strażnik, nie chodzi o pieska. Jeśli by mnie kto pytał, to może on sobie lać na zewnątrz czy w środku, wisi mi to. Ale na tę jednostkę nie można wejść z trzech powodów. Po pierwsze, bo nie. Po drugie, bo nie ma trapu. Po trzecie, Gwardia Obywatelska ją zaplombowała.
4: Matko jedyna! Wykrzyknęła pani Graciela. A dlaczegoż to?
5: Wygląda na to, że załoga zgłosiła zaginięcie właściciela, wyjaśnił strażnik. Armatora, jakby to chyba powiedzieli marynarze. Na mój rozum to dał nogę, żeby nie musieć im płacić.
4: A, nie wydaje mi się, odparła. Gdyby chodziło o zwykłe sprawy finansowe, wkroczyłaby po prostu policja, a nie gwardia. Znał pan właściciela?
5: Z widzenia, rzekł strażnik. Od czasu do czasu się tu pojawiał. Kazał na siebie wołać komandor jakiś tam. Tutaj wszyscy mówią o sobie per komandor. Komandor François, komandor Gilbert, komandor tu mi kaktus wyrośnie i gadaj zdrów. Przepłynął stąd do następnego portu w Monga i już mają się za... no nie wiem.
4: Za Sindbada? Zasugerowała.
5: Właśnie, zgodził się strażnik. Albo Popeya.

0: kiedy się tu zjawiał? – dopytywała pani Graciela. – Mieszkał na pokładzie czy przenosił się do hotelu? – Na pokładzie, kobieto – odrzekł strażnik. – Przecież to pływający pałac, nie widzi pani. Po co miałby się pchać do hotelu?
1: – No, ale co on tam robił przez cały dzień na jachcie? – dziwiła się.
0: – To już pani powinna wiedzieć, skoro tyle razem pływaliście – odparł strażnik. Pani Graciela udawała, że się zastanawia. Potem posłała strażnikowi swój słynny uśmiech i mrugnęła do niego lewym okiem.
1: – A gdzie mogę znaleźć załogę? – zapytała. – Może, jeśli z nimi pogadam, dowiem się, gdzie znajduje się nasz nieuchwytny komandor.
0: Strażnik splunął do kałuży na znak, że ma już dość udzielania informacji z Afryko. – Ba! – odezwał się w końcu. Gdyby coś wiedzieli, już by puścili farbę. Ale jak chce ich pani znaleźć, to spędzają całe dnie na piciu i graniu w karty oraz w hacele, w tamtej knajpie. Nie chcą się oddalać od jachtu. No, logiczne w sumie. Jeśli odcumuje i wypłynie na wody międzynarodowe, żegnaj jurysdykcjo. Na pani miejscu jednak nie zadawałbym się z tymi ludźmi. Nie wiem, skąd pochodzą. Z wyglądu powiedziałbym, że z Mauretanii. Ludzie nieokrzesani, bez manier, a teraz na dobitkę bez grosza przy duszy. I nie widzieli kobiety od, nie wiem, jak dawna. Wda się pani z nimi w rozmowę i nie ręczę, czym to się skończy. Jakby co? Uprzedzałem. Bo jeśli coś pani zrobią, proszę na mnie nie liczyć. Dzisiaj, tak jak w tym kraju, zabijesz chrześcijanina, to cię zaraz wypuszczą. Ale jeśli tylko trzepniesz jakiegoś Mustafę, o, wtedy masz przerąbane. Pani Graciela podziękowała i uspokoiła rozmówcę co do swoich intencji. Porozmawia z nimi ostrożnie, przy czym postara się zachować dystans. Poza tym, dodała, pies ją obroni. Mały jest, ale bardzo wierny i głośno szczeka. Z nim można spokojnie chodzić, dokąd się zechce. Pożegnali się tymi oraz innymi jeszcze uprzejmymi słowy i pani Graciela udała się, nadal niepewnym krokiem, w stronę knajpy. Piesek ruszył za nią, kiwając ogonem. W razie problemów tak naprawdę do niczego by się nie przydał. Było to zwierzę drobne, strachliwe i na dodatek nie czuło żadnego przywiązania do pani Gracieli. Zabierała go ze sobą na tajne misje jako część kamuflażu. Uważała, że taki pupil u boku przydaje jej aury wielkiej damy. Szef na próżno próbował jej to wyperswadować. Gracielo, mówił, żadna prawdziwa dama nie pokazałaby się z taką pokraką. Od razu widać, że nie jest rodowodowy, szczeka nie w porę, a jego bździny zatruwają powietrze skuteczniej niż jakieś diabelskie kadzidło. Pani Graciela przymocowała smyczy do latarni przy wejściu do knajpy, a potem ruszyła zmierzyć się ze straszliwymi marynarzami.
1: A nuż mi się poszczęści i przejdzie tędy ktoś, kto cię zabierze, nędzniku, burknęła do pieska.
0: Następnie wkroczyła do lokalu, przy czym starała się nie okazywać ani nieśmiałości, ani pewności siebie. W głębi dostrzegła stół, przy którym siedziało pół tuzina mężczyzn. Ewidentnie trzymali się razem. Nie zwróciła się do nich od razu, tylko przetoczyła spojrzeniem po knajpie. Za barem pili kawę dwaj klienci. Każdy siedział na swoim końcu lady. Prócz tego z marynarzami stoliki nie były zajęte. Miały za to nakrycia, bo serwowano tu obiady. To ją uspokoiło. Pani Graciela przyglądała się nakryciom rozłożonym w knajpie i oszacowała, że z takim arsenałem i przewagą, jaką daje zaskoczenie, jest w stanie poradzić sobie z ewentualnym niebezpieczeństwem. Przysunęła więc krzesło do stolika marynarzy i zapytała, czy któryś z nich mówi po hiszpańsku, francusku albo włosku.
2: – Ja mówię po hiszpańsku – odezwał się niski, chudy, ciemnowłosy marynarz z blizną na policzku.
1: – Aha, gdzie się pan nauczył? – zapytała pani Graciela, żeby przełamać lody.
2: – Nigdzie! – odparł marynarz. Jestem Hiszpanem, pochodzę z Pontevedry.
0: Informacja ta sprawiła, że pani Graciela mogła się wyluzować.
1: Mam na imię Marisa, powiedziała, przybierając w

0: fałszywe imię i należy do organizacji pozarządowej, która roztacza opiekę nad rozbitkami, a pojęcie to, jeśli kapkę poszerzyć definicję, można odnieść i do was. A, proszę pani, zachlipał marynarz, trafiliśmy na ląd bez pracy i bez kołaczy i nie mam dokąd iść. Jego towarzysze niczego nie zrozumieli, ale potakiwali ze załzawionymi oczami. Opowiedzcie mi wszystko, zachęcała. Jestem pewna, że znajdziemy receptę na wasze bolączki. Po godzinie pani Graciela opuściła knajpę, odwiązała pieska, wróciła na nadbrzeże i przez chwilę przyglądała się porzuconemu i zaplombowanemu jachtowi. Stary, mrukowaty strażnik zaraz pojawił się. Widziała się pani z załogą? Zapytał. I co? Tacy jak mówiłem. Pani Graciela rozłożyła ręce we współczującym geście. Nie mieli okazji odebrać dobrego wykształcenia. Wykonują ciężką pracę i narażają się na tysiące przeciwności losu, rzekła. I reprezentują różne rasy ludzkie, podkreślił strażnik. A to też prawda, przyznała pani Graciela. Ale mam jedną prośbę. Jeśli przypadkiem objawi się tu Gwardia Obywatelska, albo miałby pan okazję porozmawiać z jakimś jej przedstawicielem, niech im pan powie, żeby zabrali stąd ten jacht. I to jak najszybciej.
1: Krzysztof Szczepaniak przeczytał trzeci fragment powieści Eduarda Mendozy Trzy zagadki dla organizacji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie Tomasza Pindla, a do lektury wrócimy jutro około 9:30.
2: Letni kanon dwójki.
1: I w takim zrelaksowanym, mam nadzieję, nastroju otwieramy środkową część naszego dzisiejszego spotkania. A skoro wakacje w pełni, to cóż piękniejszego od kontaktu z naturą i urokami lata. Taki właśnie letni będzie też program tej odsłony kanonu, a to za sprawą symfonii pastoralnej Beethovena i fantazji Wędrowiec Schuberta. Oba te dzieła wypełnią nam czas do 11:00. Oba to także fragmenty nowych płyt. Album znanego Państwu pianisty Łukasa Geniuszasa jest już z nami od czerwca, zaś ta druga z płyt nagrana przez Monachijską Orkiestrę Kameralną, którą prowadzi Enrico Onofri, pojawi się dopiero w sierpniu. Jesteśmy więc uprzywilejowani. Album przyniesie trzy symfonie Beethovena w nowym, bardzo świeżym ujęciu włoskiego skrzypka i dyrygenta Enrica Onofriego, który sugeruje, że na symfonikę Beethovena znaczący wpływ miała włoska opera. Jej przykłady kompozytor musiał słyszeć nieraz, co wpłynęło zdaniem dyrygenta zarówno na dramaturgię, jak też wyraz jego utworów. Stąd na płycie obecność także trzech uwertur do oper Cherubiniego, Rossiniego i Spontiniego, od którego muzyki zaczynamy tę odsłonę letniego kanonu.

Błyskotliwa uwertura do opery Olympie z 1819 roku, francuskiej opery Gaspara Spontiniego w nagraniu monachijskiej orkiestry kameralnej, którą prowadził tu Enrico Onofri. To fragment nowego albumu zatytułowanego Beethoven and the Italians, prezentującego trzy symfonie Beethovena, dokładnie piątą, szóstą i siódmą w kontekście twórczości włoskich mistrzów. Przede wszystkim podziwianego przez Beethovena Cherubiniego, którego symfonia D-dur także na tej płycie. Poza tym słuchanego właśnie Spontiniego i Rossiniego, któremu, jak się okazuje, boński mistrz zazdrościł lekkości pióra, ale za to wykpiwał jego charakter i widoczną słabość do dobrej kuchni. Nas dzisiaj najbardziej jednak interesuje sam Beethoven, jego szósta symfonia F-dur, symfonia pastoralna, a zatem sublimacja programowości w twórczości kompozytora. Ale oczywiście nie tej czysto malarskiej, jak w czasach barokowej ilustracyjności, tu wyrażanej, jak wiemy, raczej nastrojem, barwą i sugestią. Bardziej ekspresją uczuć niż malarstwa, jak miał rzec Beethoven. Wspomnienie życia na wsi to dobrze nam znany program pastoralnej dzieła, nad którym kompozytor pracował wiosną i latem 1808 roku w sielskich okolicach Heiligenstadt i Baden. To właśnie tam powstał ten sugestywny obraz życia wiejskiego i natury w różnych jej przejawach, bo i odgłosach przyrody, ptasich trelach, letniej burzy z piorunami i grzmotami, dźwiękami imitującymi dudy i burdonami oddającymi atmosferę ludowej zabawy. Autor komentarza do płyty sugeruje, że Beethoven mógł się inspirować z jednej strony symfonią zatytułowaną Muzyczny portret natury Justyna Heinricha Knechta, dziełem zawierającym scenę burzy i hymn pochwalny na cześć Stwórcy, ale z drugiej także fantazją fortepianową Wiosenny poranek, południe i wieczór Franza Jakoba Freistedlera z 1791 roku, utworem, którego pasterski szwajcarski temat cytuje kompozytor w finale swojego dzieła. Wszystkie te związki wyraźnie akcentują kameraliści z Monachium.

Monachium, a znane części dzieła o programowych tytułach to, przypomnę, Allegro Manon Troppo, Przebudzenie się radosnych uczuć po przybyciu na wieś, Andante Molto, Scena nad strumieniem, Allegro Zabawa wieśniaków, Allegro Burza i Allegretto Pieśń pasterska, Radosne i dziękczynne uczucia po burzy. Gra Monachijska Orkiestra Kameralna, którą prowadzi Enrico Onofri.

I tak wybrzmiewa szósta symfonia F-dur, op. 68 Ludwika van Beethovena, symfonia pastoralna, grana tutaj z jakże włoską promiennością i pewną taką lekkością bytu, którą Enrico Onofri zaraża swoją orkiestrę monachijskich kameralistów. Premiera płyty Beethoven and the Italians dopiero w sierpniu, ja wrócę do niej już jutro, a dziś jeszcze posłuchamy Mitsuko Uchidy w ostatniej sonacie fortepianowej kompozytora. Za 23 minuty 11 pora na ostatnie nagranie tej części kanonu i kolejne echo natury, bo przed nami fantazja Wędrowiec Franciszka Schuberta, ale w swej nieco rzadziej słyszanej wersji Franciszka Liszta na fortepian i orkiestrę. Z zespołem symfonicznym San Galeon pod dyrekcją Modestasa Pitrenasa gra tu Lukas Geniuszas, pamiętny współlaureat drugiej nagrody konkursu Chopinowskiego z 2010 roku. Świetny pianista, który na festiwalu Chopin i jego Europa już w sierpniu zagra wybór utworów Gershwina, a także Ravela i Debussy'ego w duecie z żoną pianistką Anną. A teraz na swej nowej płycie składa hołd fantazji, łącząc fantazję koncertową Czajkowskiego z fantazją C-dur Franciszka Liszta i Franciszka Schuberta. No i jak Państwo wiedzą, kluczowa jest tu figura wędrowca, pieśni, której motywy pojawiają się w każdej z czterech części fantazji, a w tej drugiej, Adagio, nawet pojawia się cały temat. Utwór, jak wiemy, najtrudniejszy z fortepianowej twórczości Schuberta, no a kiedy wziął go jeszcze na warsztat Liszt, no to wiadomo, że łatwo to już było. Liszt opracował swoją wersję w 1851 roku, a my słuchamy nagrania przy fortepianie Lukas Geniusza z części utworu Allegro con fuoco ma non troppo, Adagio presto Allegro.

0: Schubert odczytany na nowo przez Franciszka Lista. Tak brzmi jego fantazja na temat fantazji. Wędrowiec, prawykonana w Weimarze, a dziś słuchana przez nas w nowym nagraniu Łukasza Geniuszasa i Orkiestry Symfonicznej Saint-Gallen pod dyrekcją Modestasa Pitrenasa.
1: Autopromocja.
2: Sezon urlopowy w pełni. Wypoczywamy w luksusowych hotelach, schroniskach, pensjonatach i na kempingach. Ale czy dokonując wyboru zastanawiamy się nad tym, jak te miejsca zostały zaprojektowane? O architekturze domów wczasowych i sanatoriów porozmawiamy w najbliższym studiu projektowym. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
0: A dzisiaj środa, minęła już 11:00.

0: Dziś odwiedzamy Kosakówkę, ale tym razem nie krakowską. Udajemy się nad morze do urokliwej Juraty na Półwyspie Helskim. To właśnie tam przy ulicy Świętopełka wśród starych, szumiących sosen stoi dawny letni dom i pracownia malarska Wojciecha Kossaka. Od 1937 roku drewniany dom otoczony leśnym ogrodem był jego miejscem odpoczynku, ale również pracy. W przestronnym, pełnym światła atelier powstawały kolejne obrazy mistrza, a dziś działa tam kawiarnia artystyczna prowadzona przez Joannę i Tomasza Adamczaków, którzy od lat troszczą się o to wyjątkowe miejsce i pielęgnują pamięć o dawnym gospodarzu. Nadmorską Kossakówkę odwiedziła z mikrofonem Elżbieta Szymkowska, której o historii miejsca opowiedział Tomasz Adamczak.
1: Urodziłem się właśnie w tym domu, gdzie przed wojną tworzył Wojciech Kossak w latach 30. W 1937 roku Mojżesz Lewin, czyli największy udziałowiec Juraty, miał 90% udziałów, zaproponował Wojciechowi Kossakowi, który do Juraty często wcześniej jeszcze przyjeżdżał i wystawiał swoje dzieła w innym miejscu, zaproponował mu wydzierżawienie tego tutaj domku. Dzierżawę oczywiście podpisała Maria Kossak, ponieważ ci, którzy posiadali pieniądze, mieli większe zaufanie do Marii, która była w stanie spłacić swoje długi, bo Wojciech, jak wiadomo, wszędzie pozadłużany, miał za dużo tych nieruchomości. I Maria wydzierżawiła ten domek. W następnym roku spółka akcyjna zaprojektowała tę pracownię Wojciechowi Kossakowi, którą dobudowano do istniejącego domku. No i w tym momencie zaczął Wojciech malować właśnie we własnej pracowni w Juracie. Aczkolwiek nie miał za dużo czasu na malowanie, bo tutaj toczyło się życie takie rozrywkowe. Było Lido, przyjeżdżała orkiestra z Adrii. Przy domu kąpielowym było Café Casino. Tam dwa razy dziennie orkiestra grała, także bawiono się już w południe. Następnie wieczorem przebierano się w stroje wieczorowe, grano w brydża na Gankach. Przyjeżdżały tutaj też obrazy z Krakowa, które malowali uczniowie. On oczywiście je sygnował, coś tam pewnie domalował. I tak właśnie biznes się toczy, bo przecież miał też zobowiązania Wojciech w stosunku do swoich pożyczkodawców.
2: A czy wiadomo, dlaczego Wojciech Kossak wybrał Juratę? Bo zanim stał się właścicielem tego domu, to właśnie spędzał każde lato od roku chyba 1932 w pobliskim hotelu Lido.
1: Zacznijmy od tego, że po odzyskaniu niepodległości Polska nie miała kurortu, więc zebrała się grupa ludzi z kapitałem i zainwestowali w wybudowanie Juraty. Był to duży proces, bo rozporządzeniem Rady Ministrów uzyskano zgodę na wydzierżawienie 150 hektarów, na którym trzeba było zgodnie z prawem zabudowy zabudować tę Juratę, wybudować wodociągi, elektrownie. Były też kanalizowane na trzy domki, było też jedno szambo, było światło, był dozorca, który chodził, pilnował. I jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ było to prawo zabudowy, więc właścicielem nadal był Skarb Państwa, a na 90 lat była tak zwana długoletnia dzierżawa i właściciele to byli długoletni dzierżawcy, którzy wydzierżawiali właśnie te domki z prawem zamieszkania. A po wojnie, ponieważ już prawa zabudowy nie było, nie było spółki, a ziemia była Skarbu Państwa, więc to, co na gruncie należy do Skarbu Państwa, te domy z automatu stały się własnością właściciela, czyli Skarbu Państwa. Ale wracając do Wojciecha Kossaka, on tutaj przyjeżdżał, podobało mu się tu w Juracie, bo tu przyjeżdżała śmietanka. Te domki nabywali na tą dzierżawę bardzo dużo przemysłowców, lekarzy, adwokatów, prawników, także to byli ludzie majętni. Stać ich było na taką dzierżawę długoletnią takiego domku, bo trzeba było te transze zapłacić w przeciągu 3 lat od podpisania umowy. Ponieważ Wojciech Kossak był znaną osobą i to były lata 37, już wiadomo, że będzie wojna, był schyłek sprzedaży tych dzierżaw, więc Lewin zaproponował Kossakowi za zmniejszoną kwotę tą dzierżawę, na co oczywiście się zgodził i Maria Kossak podpisała tę umowę. Z tym, że jeszcze zaproponowano mu, że dobudują mu tę pracownię malarską.
2: Co takiego było właśnie w Juracie, że Wojciech Kossak decydował się tutaj co roku przyjeżdżać? Ostatnie wakacje przed wojną też tutaj spędził.
1: Jurata była kurortem i to było kurortem dla tak zwanej śmietanki towarzyskiej, więc tu się odbywały też turnieje tenisowe. Hebda, Jędrzejowska grali tam, gdzie Bryza. Tu się spotykali, wymieniali się różnymi doświadczeniami, zawierali różne umowy nieformalne. Także tutaj się też kręcił wielki biznes. Tu trzeba było być, pojawiać się. Tu można było nawiązać dobre kontakty i co za tym idzie, dobre kontrakty. Więc tu trzeba było

0: pobywać. Tu byli majętni ludzie.
1: Proszę nam powiedzieć, jak ta willa wyglądała w momencie powstania?
0: Ten domek to jest autentyczny domek, który był budowany przez spółkę akcyjną. Domki były budowane w następujący sposób. To są drewniane domki, oczywiście otynkowane na fundamencie. Cieśle budowali te domki, składali to w bardzo szybkim tempie. Także gotowe okna wstawiano, gotowe drzwi. Przywożono już ten materiał pocięty, tylko trzeba było to składać. Także tempo budowy juraty było bardzo szybkie, bo zobaczcie Państwo, w 28 zaczęto budować, a od 30 roku już większość tych domków stała. A trzeba było jeszcze wytyczyć ulice, trzeba było wyciąć sosny z tych ulic, bo to był las. Tu niczego nie było, to był las. To dlatego się mówi jurata, kuror z niczego. I nagle powstaje hotel Lido, który ma łączność polityczną z Francją, z Paryżem. Powstają duże pensjonaty, powstają też te małe domki. Ludzie sobie tutaj chwalili, ci, którzy tu mieszkali. To nie były domy w takich byłych wioskach rybackich, tylko konkretnie budowane pod turystów.
1: To, co było wyjątkowe, to, co widzimy tutaj po lewej stronie, czyli właśnie pracownia z przepięknym, wielkim oknem.
0: Tak, była usłyszana do północy. Było światło, ale niesłoneczne, żeby cień nie padał na płótno, żeby było łatwiej malować. I oczywiście dach też, część dachu była szklana, także było bardzo dobrze doświetlone.
1: A czy wiadomo, jak wyglądały wakacje Wojciecha Kossaka właśnie tutaj? Co on tutaj robił, poza tym, że wiadomo, że malował, ale jak wyglądało jego życie właśnie to letnie?
0: Wojciech Kossak był tak zwaną osobą rozrywaną, czyli był towarzyski, każdy chciałby spędzać czas w jego towarzystwie. Oczywiście nie spędzał czasu na plaży. Wojciech Kossak miał swoją limuzynę, którą jeździł do Jastarni. Oczywiście swojej żonie, tak zwane mamidło, mówił, że nie może z nią nigdzie pojechać, bo ma zepsuty samochód, a okazało się, że później miał swoją flamę, czyli kochankę. Z flamą jechał do Jastarni, tam oczywiście balował.
1: Tutaj też wakacje spędzała jego rodzina, właśnie żona i córki.
0: Tak. Co ciekawe, mama, czyli mamidło, spędzała czas w tym domku, a one oczywiście balowały i mieszkały w Lido, za co płacił Wojciech. Magdalena Samozwaniec, Pawlikowska Jasnorzeska. Ona tutaj jeszcze przed wyjazdem do Anglii to się pożegnała tutaj w 39 z siostrą i już od tego momentu się nie widziały. Tu na tym ganku, w tym domku.
1: Magdalena Samozwaniec też nazywała to miejsce filią Kosakówki, no bo Kosakówka kojarzy się nam z Krakowem, prawda? Z miejscem, w którym Wojciech Kossak żył. Tymczasem tutaj Kosakówkę też możemy odwiedzić.
0: Tak, prowadzimy kawiarenkę. Z naszych własnych środków odtworzyliśmy ten dom. Często remontujemy, no, prawie 100 lat ma, także dzięki temu ten dom istnieje. Nie został rozebrany, nie powstała deweloperka. Dalej możemy się cieszyć tą pracownią. Jest oryginalna podłoga, oryginalne okna, oryginalne drzwi. Tam, gdzie chodził Kossak, chwytał tą klamkę. Klamki już nie ma, ale była jeszcze kiedyś taka stara mosiężna klamka, pamiętam. To są takie rzeczy, które pozostały z tamtych czasów, że nie tylko Wojciech Kossak, ale my mamy możliwość też przejścia po tej starej podłodze, po której on chodził.
1: To zaraz po tej podłodze też się przejdziemy, a jeszcze chciałam zapytać, czy wiadomo, jakie obrazy w tym miejscu powstały?
0: Nie wiem, ale legendy krążą, że coś tu powstało. Jest taki obraz, lato w juracie, 39. To jest taka wydma, jak przypominam, z widokiem na morze.
1: To były te już ostatnie momenty, które Wojciech Kossak tutaj przed wojną spędził i czekał do ostatniej chwili.
0: Tak, w różnych źródłach podają, tak, czekał do ostatniej chwili. Pisze jeszcze list do żony, że już będzie musiał ruszać, bo już pociągi nawet nie jeżdżą. Zapakował swojego Fiata, samochód i jechał do Krakowa. Już więcej go tu nie było.
1: To proszę jeszcze powiedzieć, co w czasie wojny się właśnie działo z tym miejscem i co się z nim stało po wojnie.
0: W czasie wojny jurata wymarła. Domy były, generalnie okna wszędzie, w tych większych pensjonatach były zabite dechami. Część obiektów jak fregata, teraz nie ma już tego ośrodka, był tam taki ośrodek rekonwalescencji dla żołnierzy niemieckich. Była też karna kompania, mama opowiadała, że w czasie wojny widziała, jak tam żołnierze niemieccy musieli tam worki z piaskiem dźwigać. Cafe Casino, które było nad morzem, też nie było czynne. Generalnie tu było wojsko. W tym domu w tamtym czasie była Straż Graniczna Niemiecka. W ogrodzie dalej, gdzie była willa Natalia, stało działo przeciwlotnicze. Były rowy wykopane. No i tak przez całą wojnę tu Niemcy stacjonowali. Po wojnie, jak Niemcy skapitulowali, opuścili Hel, bo tu było 100 tysięcy wojska niemieckiego. Oczywiście było dużo amunicji, różnych drutów,

0: Także ktokolwiek się wprowadził do tego domu, to jego obowiązkiem było oczyszczać ten teren, rowy zasypywać. I tak w 1953 roku moi rodzice zamieszkali w tym domu, zostali zakwaterowani. No i od tej pory ja kontynuuję tutaj zamieszkiwanie i działalność tego obiektu i dbam o to.
1: A dlaczego właśnie pan o to dba? Dlaczego pan postanowił wskrzesić niejako to miejsce, przypomnieć, że tutaj dużo różnych ważnych rzeczy się działo, że to jest ważne miejsce?
0: Po pierwsze, ja się w tym domu urodziłem i znam tutaj każde drzewo w tym ogrodzie, każdy mur, drzwi, okna, więc jest mi łatwiej o to dbać, bo tu jest moje też serce, a z drugiej strony jest to kawał historii, bo to jest ta przedwojenna Juraty, już tylko nie sam Wojciech Kosach, ale to jest historia przedwojennej Juraty. Moja mama mieszkała w Jastarni, dziadek był urzędnikiem Urzędu Morskiego i tutaj do Juraty często przyjeżdżała i tak jak na Wimbledonie podawała piłeczki tenisowe, bo tu były turnieje. Przyjaźniła się z tymi dziećmi tych zamożnych mieszkańców Juraty, więc ona przekazała mi tę historię. Po jej śmierci mam to jeszcze w pamięci, kontynuuję, bo wiem, że to była ta nasza Polska powojenna i my jesteśmy nadal kontynuatorami tej naszej przedwojennej Polski. To jest ta pamięć.
1: Jak to jest urodzić się i żyć w miejscu, w którym spędzał wakacje Wojciech Kosak?
0: Dla mnie jest to wyróżnienie w sumie, bo tu się czuje tego Kosaka. To jest naprawdę taki dom ciepły, zawsze był, dużo gości przyjeżdżało do tego domu. To skromny domek, to nie willa. Z tą pracownią malarską, otoczony ogrodem leśnym, sosnami, gdzie w ogrodzie leży pełno szyszek, które codziennie spadają i tych sosen leci igliwie. To jest ten urok działki leśnej, ale jak zaświeci słońce, to jest przyjemnie, ptaszki ćwierkają, cisza, jest miło, przyjemnie, jak się napali w kominku i tak sobie pomyśli o tym, co było kiedyś, kto tu był, chodził, kto w tym piecu, jak ten kazek palił, bo wtedy wodę trzeba było grzać w piecu, podgrzewać, więc ten kazek rozpalał im raz w tygodniu woda, żeby była ciepła, że mogli się wykąpać. To się czuje, czuje się tą historię. Jest tu jakiś duch pewno, który nas obserwuje cały czas.
1: Przejdźmy w takim razie do środka i powiedzmy o tej podłodze, czy ona skrzypi?
0: Nie, podłoga jest dobrze zbudowana. W ogóle te podłogi przedwojenne były robione, budowane prawidłowo. To była sztuka ciesielska. Proszę bardzo, tu mamy taką, chodzimy, deska poprzeczna, od tej się zaczynają ta podłoga, która była przed wojną. Jest to, nie jest to najlepszy gatunek drewna, bo widzimy, że są szersze deski, węższe, dużo sęków, ale mimo wszystko wytrzymała dzięki konserwacji, nie skrzypi, nawet gwoździ nie widać. Proszę zobaczyć, tak było mądrze to montowane.
1: I tutaj właśnie po tej podłodze chodził Wojciech Kosak.
0: Wojciech Kosak chodził, tam w rogu, gdzie siedzi moja małżonka, był taki stary zlew, była rura wybita przez ścianę i on tam sobie jak malował, to wiadro wody było, to mieszał farby i później wylewał na drugą stronę, woda z farmą ociekała po murze, po fundamencie. I tu w rogu była kiedyś taka stara szafa i piec koza, ten jest odrestaurowany, a poza tym tu niczego nie było, bo to było wszystko rozgrabione, a żadnych dzieł sztuki tu niestety nie było, nie pozostawił nikt.
1: Ale na ścianach widzimy nawiązania do twórczości, tak, Wojciecha Kosaka.
0: Tak, ponieważ jest to pracownia, nie stać nas na oryginały, ale postanowiliśmy powiesić reprodukcję.
1: Czyli jesteśmy w pracowni, w której teraz mieści się kawiarnia. Są też organizowane różne wydarzenia artystyczne. Można powiedzieć, że to miejsce nadal tętni życiem kulturalnym, tak jak było to prawie 100 lat temu, kiedy pojawiał się tutaj w czasie wakacji Wojciech Kosak.
0: Tak, oczywiście. Powstanie kawiarni to było właśnie założenie takie, że kawiarnia to nie jest, chodzi o miejsce komercyjne, tylko dzięki temu, że ona tu jest, każdy może z zewnątrz wejść, zobaczyć, poczuć tego ducha, też dowiedzieć się o czasach tych przedwojennych, bo mamy dużą wiedzę od naszych przodków. Żona bardzo też się interesuje literaturą, więc też pomaga i tłumaczy te czasy Wojciecha i Pawlikowskiej i Samozwaniec, co się później działo, kto tu później przyjeżdżał. Także jest to miejsce, bo założeniem było, że jako miejsce kulturalne, a kawiarnia pomaga nam oczywiście utrzymać ten dom, bo to są duże koszta remontów i tak dalej.
1: Można tutaj też przeczytać o Wojciechu Kosaku, można zobaczyć jego zdjęcie.
0: Tak, można przeczytać historię tego domu i też można zobaczyć, jak w tym ogrodzie Wojciech Kosak postawił sztalugi i coś tam szkicuje.
1: Malował też w ogrodzie, nie tak, tylko przy tym oknie, które daje nie ogromne
0: tylko
1: możliwości.
0: Postawił właśnie sztalugi przed pracownię. Jest jeszcze takie zdjęcie, gdzie on stoi w korkowym kapeluszu.

0: czarnej marynarce i w białych spodniach i z fajką w zębach i szkicuje. Coś tam na płótnie maluje.
1: O wakacyjnym domu i pracowni Wojciecha Kossaka w Juracie Elżbieta Szymkowska rozmawiała z Tomaszem Adamczakiem.
2: Letni kanon dwójki.
1: A ten sygnał zaprasza Państwa na ostatni już kwadrans dzisiejszego programu. No i od razu uprzedzę, nie będzie już tak sielsko, bo ten wakacyjny rozdział naszego programu mamy już za sobą, ale można spojrzeć na to przecież z innej strony, bo trzeba pewnej siły charakteru Mitsuko Ushidy, by bez kompleksów wynikających ze słabnących sił nagrywać trzy ostatnie sonaty Beethovena, nagrywać je w dostosowanych do możliwości fizycznych tempach, z pewnym filozoficznym dystansem i uderzającą mądrością. Ta mądrość i ogromne doświadczenie prowadzą Ushidę przez najbardziej dramatyczne i momentami bardzo wymagające pianistyczne meandry tych fortepianowych arcydzieł. Tym bardziej, że to jej drugie podejście do tego repertuaru po rejestracji ostatniej triady sonat z 2006 roku. No i jak czytamy w opisie, jest to ponoć nagranie live utrwalone podczas recitalu pianistki w tokijskiej Century Hall 1 listopada ubiegłego roku. Tym większe uznanie dla tych interpretacji. Za nami już dwie sonaty E-dur op. 109 i As-dur op. 110. Dziś czas na ostatnią, 32. sonatę fortepianową C-moll op. 111. Sonatę ukończoną w 1822 roku z dedykacją dla arcyksięcia Rudolfa. Przed nami jej dwa ogniwa, diametralnie inne jak awers i rewers tego samego medalu, burzliwe, otwarte recytatywnym wstępem w maestoso Allegro con brio ed appassionato, a po nim legendarna Arietta, adagio molto semplice cantabile, takie wejście z mroku tonacji C-moll do światła C-dur, pod każdym względem wymowne, filozoficzna transgresja, zwłaszcza w metafizycznym finale. Posłuchajmy, jaką wizję tego dzieła proponuje nam dziś Dame Mitsuko Ushida.

No i tak właśnie serią pięciu wariacji zwieńczonych tą niemal mistyczną kodą kończy Mitsuko Uchida nie tylko interpretację sonaty c-moll op. 111, ale też, no, można powiedzieć, całą swoją egzystencjalną podróż przez wyzwania trzech ostatnich sonat fortepianowych Beethovena. To nowe nagranie pianistki, mającej za sobą już nie tylko bagaż życiowych doświadczeń, ale także, jak wiemy, imponujący katalog nagrań dzieł Mozarta i Beethovena, w tym także tę arcytriadę sonat będących koroną formy bońskiego mistrza. No i tak zakończyliśmy przesłuchiwanie tego albumu. Końca dobiega pomału także nasze dzisiejsze spotkanie w letnim kanonie dwójki. Jutro powróci Beethoven z siódmą symfonią Alla Italiana. Będą też m.in. Kreisler Jana, cykl Roberta Schumana dedykowany Fryderykowi Chopinowi, a więc muzyka kompozytora, którego 170. rocznica śmierci mija dokładnie dziś. Na pożegnanie zatem jeszcze jego Księżycowa Noc i Doroteja Roszman z Mitsuko Uchidą przy fortepianie.

0: Mondnacht, księżycowa noc, czyli piąta pieśń do słów Józefa von Eichendorfa z cyklu Liederkreis, krąg pieśni, opus 39 Roberta Schumana, kompozytora, którego 170. rocznica śmierci dokładnie mija właśnie dziś. I z tej okazji pożegnałam Państwa tą właśnie pieśnią w interpretacji Doroty Roszman i Mitsuko Uchidy, ale proszę pamiętać, jutro cały cykl Kreisleriana, bardzo piękny cykl Schumana w nowej interpretacji francuskiego pianisty Adama Laluma. Będzie także dużo innych atrakcji, do czego gorąco Państwa namawiam, a dzisiaj już żegnam się z Państwem, kończąc i dziękując Państwu za uwagę, bo już prawie za 5 minut 12 przy konsolecie pozostaje Zofia Kruszewska, Róża Świadczyńska. Do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: Jeśli pisze się tyle lat poezję, ile ja piszę, to cały czas ma się ten elementarny lęk w sobie, czy ja się nie powtarzam. Bo powtarzanie się dla każdego artysty jest końcem, mówił Piotr Matywiecki, odbierając we Wrocławiu nagrodę poetycką Silesius za tom Epika. Na pewno stałym, powracającym motywem poezji laureata jest Warszawa, miasto urodzenia i zamieszkiwania. Sceny miejskie występują także w nagrodzonym tomie. Ulice, autobusy, skrzyżowania, parki, Wisła, katedra, ale także sceny z wnętrza mieszkań, jak ta opowieść o sprowadzeniu się w dzieciństwie jego rodziny do mieszkania po Tuwimie. Szczególny i nowatorski wymiar to zamieszkiwanie wnętrz przybiera jednak w cyklu, o którym sam Piotr Matywiecki tak opowiada.
3: Przeczytam Państwu dziwny cykl pod tytułem Czynsz. On jest wyrazem mojej obsesji mieszkań. Mieszkań, które są portretami ludzi, którzy w nich żyją. W mojej wyobraźni zawsze tak było, że mieszkania utożsamiają się z mieszkańcami. Kiedy je portretuję,

0: te mieszkania, to tak jakby one były drugą stroną ludzi tam mieszkających. Pan K, lat 40, adoptowany, prawdziwych rodziców nie zna, był w domu dziecka porzucony od narodzin. Matkowała mu kobieta, która już nie żyje. Mieszkanie po niej odziedziczył. Jest kierowcą tira. Wozi polskie wyroby za granicę, przywozi te same jako obcych firm, zamiana papierów. Oszustwo go nie obchodzi. Ma kolegów kierowców, żadnych przyjaciół. Domem tego towarzystwa jest pewien kurwidołek, tak go nazywają, hotel w małej miejscowości, który obrali sobie na miejsce spotkań. Tu się zatrzymują w trasach. Zakompleksiony mizogin. Jego dom osobisty to dwa nieprawdopodobnie zagracone pokoje. Połączenie prowizorki, bo zawsze jest w podróżach, z tęsknotą do urządzenia się. Wyżywa się w urządzaniu mieszkania na przyszłość, gdy zmieni zawód. Marzy o tym. W ciasnocie konstruuje jakieś niesłychane warsztaty. A to do modelarstwa, a to do biżuterii. Chciałby niebawem zacząć tak zarobkować. Urządzenia, bajery, grepsy mechaniczne, linki do pociągania, dźwigienki, korbki, przyciski. Neurotyczne przeurządzanie mieszkania. Jest bardzo silny. Trenuje podnoszenie ciężarów nieomal do zerwania mięśni. Ale lubi też urządzenia pracujące za niego, prowokowane lekkim, delikatnym trąceniem. Przez całe lato oknami jego mieszkania wdziera się zmieszany wrzask maszynki do strzyżenia trawy i silniczka w modelu samolotu na uwięzi. Dźwięki dręczące, natrętne, brzęczenie jednostajne, a urządzenia, szczególnie silniczki modeli, skomplikowane. Materia rozpraszana, pożerana trawa. Słyszy gwałt zadawany roślinom, toporność ruchu. Gwałt i toporność brutalne, ale zminiaturyzowane. Urządzenie na uwięzi. Dźwięk jest znakiem, że ono nie może się zmieścić w sobie. Ruchome części silnika chcą od siebie odlecieć. Materia rozproszenia. To nie on tak myśli. Jakieś urządzenie weszło w niego i przebija mieszkanie na wylot.
1: Literatura powróci w Dwójce o 13.50. Zapraszamy na literacką siestę, w której kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa przeczyta Jerzy Kamas, a muzyka jak zawsze o 14.00 w porze lunchu w koncercie prowadzonym przez Adama Suprynowicza.

Patrycja Cisz, dzień dobry. Plon niesiemy plon. Ten znany motyw pieśni dożynkowej będzie nam dziś często towarzyszył, bo o żniwach, o dożynkach i o pieśniach w tym czasie ludziom towarzyszącym dziś usłyszymy. Pieśń Plon niesiemy plon wykonali Kaja i Janusz Prusinowscy z Przyjaciółmi. To utwór z dwupłytowego albumu Cztery domy słońca, dokładniej z płyty Lato. Zanim w szczególe powiem, co dziś przed nami, zapowiem naszą pierwszą gościnię, Marię Siwiec, a zaśpiewa ona z zespołem śpiewaczym Gołcunecki. Usłyszymy rejestrację sprzed niemal 10 lat z koncertu Muzyka Źródeł, który miał miejsce podczas trwania nowej tradycji w 2017 roku. Pokrężmy się trochę wspólnie, pokręćmy się, na razie w oberkach. Obery ciągłe ze śpiewem.

0: To był zespół śpiewaczy Gołcunecki w niezapomnianym składzie. Zofia Kucharczyk, Maria Siwiec, Maria Pęzik, Jadwiga Dziedzic i Maria Oracz, a towarzyszyli im Mariza Nawrocka, śpiew basy, Janusz Prusinowski, skrzypce, Agnieszka Niwińska, bębenek i Mateusz Niwiński, skrzypce. A dziś źródła, jak już wspomniałam na początku naszego spotkania, poświęcimy żniwom, pieśniom żniwnym i dożynkowym. Usłyszymy archiwalną opowieść kobiet przesiedlonych z Wileńszczyzny, które opowiedzą o żniwach. Posłuchamy także nagrań zarejestrowanych przez Instytut Sztuki Pan, a także usłyszymy współczesną opowieść o żniwach, o których opowie Maria Siwiec, a z którą to miałam przyjemność porozmawiać w trakcie trwania Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w tym roku. Audycja o żniwach i pieśniach z tym okresem związanych nie powstałaby, gdyby nie kazimierski upał, który skojarzył się z tym podczas trwania żniw. A z kim w czasie upału nie porozmawiać o żniwach, jak z Marią Siwiec?
1: Jak się panie trzymacie w tych strojach? Ledwo chyba, co?
2: Ledwo.
3: Pamiętają panie jeszcze taki gorąc na Kazimierzu?
2: No pamiętam, ale to było bardzo dawno. Też tak piekło, że jeszcze bardziej chyba wtedy. Ale to ileś wstecz lat temu. No był człowiek młodszy, no i wytrzymalszy pewnie, a teraz to już bardziej jest. Trzeba w cień uciekać, no bo dzisiaj no tyle, taka temperatura wysoka, to naprawdę, aż człowiek, a jeszcze te stroje, widzi pani, no a jak te nasze babcie chodziły tak całe życie, ja to nie wiem, nie wyobrażam sobie, no tylko były takie też chłopki, nie, na co dzień to były takie trochę cieńsze, ale do kościoła, no to przecież w takich chodziły tylko, no. Ja myślę, że coś się teraz zmieniło i w temperaturze, bo to słońce bardzo piecze, nie? Kiedyś żniwa były i człowiek poszedł, odbierał i nie było to słońce takie gorące, a teraz to bardzo jest.
3: Wpływa to jakoś na śpiewanie, te temperatury? Jak się śpiewa przy takim gorącu?
2: No ciężko, ciężko, bo też zasycha w ustach nawet, jak człowiek śpiewa, nie? No i to trochę katastrofa, można sobie powiedzieć, nie tylko.
3: Też te stroje... W takie temperatury na co dzień to były inne. To nie były te odświętne stroje. Jak chodzono w pole na przykład albo na żniwa?
2: Powiem pani tak. W pole to były takie spódna białe zrobione do wni. No my to już nie chodzili w takich, ja już nie chodziłam w takich. Już chodziło się w cienkich takich tam sukienkach. Ale co do mojego taty, mamy, no to oni miały takie... Inne koszule, spodnie, chłopy to nawet miały takie, że ich drapały tam nieraz, to coś tam sobie musiał robić, bo jak się... Ale to też może tak nie piekło, to było, len był, to zdrowy przede wszystkim, nie? No i w takich chodziły strojach. No i to, że to ich, ja to też czasami mówię, jak one tam wytrzymały. Ale też kobiety miały takie chłopeczki, taki był kiedyś fajny materiał, przewiewny, zdrowotny, nie tak jak teraz te sztuczne wszystkie bistoly, jakieś, nie wiem jak to określić. Naprawdę to był fajny materiał i to też eleganckie takie były, jak tam się chciała pokazać. Kobieta to musiała i zgrabna była, to tam się ubrali do żniwa. Białe chusteczki były z kartonu poszyte, żeby w głowę to nie piekło. Także kobiety to już chodziły tak cały czas i w chusteczkach, nie z gołymi głowami. Włosy tam sobie schowały, tak. No dziewczyny to różnie, ale też chusteczki brały do pracy, no bo to nie było, nie było, tak. To trzeba było kiedyś to... Ja jeszcze za kosą brałam.

0: siek, bo mąż to chyba bardzo krótko, bo już później te sprzęty już nastawały, ale brat to długo zanim odbierałam. No to powiem pani, że przecież się to do południa, później trochę się poszło, poleżało tam gdzieś pod gruszkę, czy po jakieś drzewo, jakieś jajko się zjadło, napiło się. No i trzeba było dalej to, żeby to jak najwięcej zrobić, nie? Bo to trzeba było ręcznie to zrobić.
1: A śpiewano żniwne?
2: Powiesz coś czy nie?
0: Powiem pani tak, żniwne też są piosenki. Też był przyśpiewki. Ja to tak nie wiem, może to dlatego, że człowiek się dużo ruszał kiedyś. Ten sport tak człowiekowi, że się chciało, jak się szło z pola. To echo tak niosło, nie, słoneczko zachodziło. Te dziewczyny jak tam chciały i nawet, no to śpiewały, ale i ludzie to bardzo kochali kiedyś. Bo teraz naprawdę nieraz to okazali, żeby sobie tam wyjść pośpiewać. No i albo jak się tam krowy pasło, to mówi, a czemu żeś nie śpiewasz, ładnie śpiewasz, żebyś pośpiewała. No ale później to już to zaczęło tak zanikać. No teraz to pewnie to już by powiedziały, że matko chyba zwariowała albo coś na pewno, bo co już. Powiem pani tak. Przedtem to był ten świat piękniejszy dużo. Wszystko grało i śpiewało. Naprawdę wdzięczne, te, nawet te sprzęty, no sama ta kosa, jak chłopy tak tam toczyły czy coś, to wszystko to grało. A teraz tak wyjadą tym wielkim ciągnikami, to moment i zrobią. Jakby pani pojechała na pole, to się nawet człowiek się boi, no bo nie ma żywego ducha. A kiedyś jak pani poszła, to było pełno ludzi, wesoło. I no wszyscy pracowali, żeby to zebrać i to było szanowane. Trzeba było wszystkie te kłosy pozbierać, żeby jeden nie został. Zrosą jeszcze, żeby nie wyleciało ziarno. Teraz to wcale tam nie patrzą mnie. A jadą tym kombajnem, pokoszą moment i no pewnie już się no, nie cofnie człowiek do tych czasów. Chociaż ja jestem marzycielką, to czasami mi łezka pójdzie z oka. Bo napracował się człowiek, ale było tak fajnie, mi się wydaje, dużo. Ale trzeba było się narobić. Pewnie teraz już i ta technologia poszedł przodu na wsi, no bo kiedyś to wie pani nie było ani wody. No ciężkie były warunki tak naprawdę na wsi, bardzo.
1: A ten jęczmień jeszcze, jak to gryzie, okropnie, a weź się nie przemyj.
0: Nie, ale i żyto to te oście wchodziły tak samo, a na tym rżysku, jak te nogi się... A czasami to boso my chodzili. Ja teraz to mówię, jak to było, że boso się chodziło po tym rzysku. Później się grabiło, jak pani pokosiła tą kosą, to trzeba było grabić rano, żeby zrosło, żeby tam nic nie wyleciało i to zgrabić. Wszystko jeszcze poszli tam rodzice zerkły, czy to dobrze zrobione, nie, no bo to, no żniwa to były jednak... Ciężka robota i później jeszcze trzeba było to maszyną wymucić i to się chodziło za koleją, zarobić ludzi. To jak się teraz tak, i to się tak kurzyło. Cepy były wcześniej, chociaż później tam krową, nie? No to często to tam trochę...
1: U nas się to burdek nazywa, wyburdowa.
0: Tak. Trochę tam zawsze kłosował tego, żeby trochę jakieś ziarko i krową rzucał, nie? No to też ładnie wyglądały. Sieczkę się też, no... Rżło, czy jak to się mówi, nie wiem, teraz brakuje słów, bo to... No i trzeba było naszykować te wszystkie, bo tyle, nawet siana to tyle nie było dawniej, bo szkoda było, trzeba było wszystko zagospodarować, nie? A teraz to trochę lepiej sobie te młode radzą, nasieją sobie i różnych tych, żeby... Nie? Naprawdę. No także, no ciężko było, ale wesoło było, mi się wydaje, bym tak powiedziała, takie były czasy.
1: Wieczorem się siadało? No i co robić po robocie? Odpocząć, a jak odpocząć, to śpiewać. Też trzeba było się czymś zająć.
0: Wie pani co, jak była ciężka praca, to powiem pani się, przyznam szczerze, że nieraz to mi się nie chciało i ubyć, tak padłam, tak mucha i po prostu. Ale był czas, no praca lżejsza, za którą po prostu no, chciało się pośpiewać, nie? Się śpiewało. Dziewczyny i kobiety, które umiały śpiewać, To robiły, no ale nie było tych wszystkich technologii, tyle nie było. Nie było komórek, nie było komputeru. No to w co miały? No to przecież to, a ten śpiew to tak ludzi trzyma, a nawet przy zdrowiu chyba to trzyma ten śpiew ludzi, mi się wydaje. Ja bym tak powiedziała, bo i mnie też trochę by, jakby, a dzisiaj to się rozchorowałam, jestem chora.
1: A gdzie? Trzyma się pani pięknie.
0: Jezus kochany, nie wiem, kiedy mi się to odmieni nawet, no ale co zrobić, no tak się zdarzyło. Ksiądz się na kozaniu pomylił, no i człowiek też. Choć już się nie pomylił.

0: Mam nalepszamy co inne i trochę tam po nabroiłam, no ale co zrobić.
1: Jakaś żniwna przychodzi pani na myśl?
0: No, jako to, nie wiem na razie tutaj, to tylko polno, zakojdze słońce, razem, czy cztery.
2: Zakojdze słoneczko.

O żniwach opowiadała Maria Siwiec, a rozmawiałyśmy ponad miesiąc temu podczas tegorocznego odbywającego się w Upale Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Czas na pieśni żniwne ze wschodniej części Polski. Namo Rugeliai, oj namo, czyli do domu Żydko, zaśpiewa Litwin Jan Jakubowski. To nagranie z 1990 roku z płyty Mniejszości, część druga kolekcji Muzyka Źródeł Polskiego Radia.

0: I zmierzamy na historyczną Wileńszczyznę. Opowieść o żniwach przedstawią kobiety urodzone przed 1939 rokiem. Nie znamy niestety dokładnie ich danych. Przesiedlone ze wsi Morośki koło Mołodeczna, z którymi ponad 30 lat temu rozmawiała Teresa Łozińska. Mołodeczno to obecnie stolica regionu mołodeckiego na Białorusi, a historycznie to wschodnie krańce Wileńszczyzny, a także do 1939 roku największe miasto w południowej części województwa wileńskiego.
1: Ta wieś nazywała nasza Morośki. To było koło samego Mołodeczna. A Mołodeczno to jest, nasz był powiat, miasto powiatowe. Teraz bardzo duże, większe będzie jak Warszawa chyba.
2: Województwo wileńskie.
3: Najwięcej u nas tak pod koniec było lipca żniwo te.
4: U nas inaczej zaczynali żniwa. U nas wychodził gospodarz, ojciec rodziny na pole z kosą. Gospodynia za nim musiała mieć nowy fartuszek oczywiście. Prosto z igły, jak to się mówi, uszyty, bielusieńki, chusteczka nowa na głowie, też bielutka. Gospodarz ostrzy kosę, mówi szczęść Boże, w imię Boże, żegna się, czapkę z głowy rzuca u ziemię i zaczyna dopiero kości. No i wtedy rozpoczęte dopiero zaczęli być żniwo.
5: Przeważnie, jak rozpoczynali żniwo, to przeważnie starali się, żeby w sobotę te żniwo właśnie rozpocząć. Ty po prostu nie tylko troszeczkę tego gospodarza, żeby tylko garsteczkę tego zboża. Tak, z chlebem, z solą, kawałeczek chleba i soli się brało na pole i to się zażęło i przyniosło się już później ten snopek. Tak, przeżegnało się i przyniosło się tego gospodarza, w kącie postawili. Już on stał, a później obojętnie, w pierwszy lepszy dzień, już nawet w poniedziałek szli rząść te zboże, te żyto sierpami i normalnie się żeło.
4: Jak już żniwa się zakończało, to się zostawiało troszeczkę zboża, ładnie wstążku się związywało i tego gospodarza tam do tego i musiał się wykupić gospodarz. To było zakończenie żniw.
6: Teraz panie też zaczynają żniwa w sobotę?
7: Kiedy kombaj, kiedy dostanie się żniwiarza?
8: No jak wypadnie kolejka, bo jedzie kombajn od...

0: początku wsi i po kolei kolejno kosi.
1: Ja mam snopowiązałkę i mam taką odkładankę, że bardzo dużo tutaj na zachodzie wiązałam te snopy. Przeważnie, bo to tylko tak rzutka, rzuci garść i trzeba wszystko związać. No to się napracowało bardzo dużo. I teraz też snopowiązałku, bo mam stodołę, mam swoją mucarnię, to i nadal, bo

0: kombajnie. Nie lubię kombajnu zasadniczo. Nie lubię. Lubię, żeby snopek był już w stodole gotowy, bo kombajnem weźmie zboże, prawda, w tym już jest w porządku, ale niestety sloma leży, bałagan. Deszcz pada, slomy nie można związać, bo to też kosztuje. Sznur drogi, no i w dodatku maszyna też. Trzeba, jak to się mówi, presę tą brać. To jest po prostu nie za bardzo i plew nie ma, a to jest korzyść, bo jak się bydło ma, to wszystko jest potrzebne.
1: Przyszło żniwa, pobrali sierpy i całą rodzinę poszli rządzić na pole. Podczas obiadu trochę odpocznie się, trochę pośpiewa się gdzieś tam pod snopem.
0: Jak żniwo przychodzi, to naprawdę, że człowiek po prostu no odczuwał te żniwo. Piosenki, przychodzi obiad, już żniwo śpiewają na wieczór. Już wieczór wieczereje, nasz panok wieseleje. Po postacie pojeżdżaje, swoich żniejków podganiaje. Żnijcie, żniejki, żnijcie, sami siebie nie paźnicie, bo mój koń waranienki, ja sam malazieńki. Dążoż wieczar wieczareja, da nasz panok wieseleje. Po postaciach pojeżdżaje, swoich żniejków podganiaje. Żnicia, żniejki, żnicia, żnicia, sami siebie nie paźnicia, bo mój koń waranieńki, ja sam też malozieńki.
2: A czy pani mogłaby przetłumaczyć to na polskim?
0: Już wieczór nadchodzi, nasz pan już jest wesoły i tych właśnie żniwiarzy podgania, jeździ po tych zagonach i mówi prędzej, żeby żeli, bo już mówi wieczór się zbliża, to żeby jak najprędzej, jak najwięcej żeli, i bo już się wieczór zbliża. Było wesoło, naprawdę człowiek w ogóle nie odczuwał. Żniwo, krzyż boli, ale to jest młodość.
2: Pieśń pomagała.
0: Pieśń pomagała.
2: Jak panie to wszystko pamiętają, znakomicie.
3: Śpiewaj, wyprawiła mnie nie mać. Wyprawiła.

białoruskojęzyczne zamieszkują także Podlasie Północne. I stamtąd pochodzi kolejna pieśń, tym razem dożynkowa, oj wyleć, wyleć jasne sakole. Zaśpiewa ją Anna Filipczuk z Biędziuki. To wieś między Grudkiem a Hajnówką. Ta rejestracja pochodzi z 1998 roku z płyty Mniejszości część pierwsza z serii, oczywiście, Muzyka źródeł.

Wracamy do motywu dożynkowej pieśni Plon niesiemy plon, który różnił się w zależności od danego regionu kraju. Ponieważ za moment usłyszymy anonimowych śpiewaków, a będą to muzyczne przykłady do audycji folklorystycznej Anny Szałaśnej Dożynki. Audycję tę wyemitowano 25 września 1974 roku w programie drugim Polskiego Radia. Niestety, jak wspomniałam, nie wiadomo, jacy śpiewacy i muzycy ludowi z różnych stron naszego kraju są zarejestrowani, ale po motywach pieśni możemy zorientować się, z jakiej części Polski oni pochodzą. Na Kujawach pieśń dożynkowa Plon niesiemy plon przybrała nieco inną formę, rozpoczynając się zazwyczaj od wezwania Daj Boże, by plonowało, z dalszym fragmentem Po sto korcy z mędla dało, plon niesiemy plon, jegomości w dom. W przeciwieństwie do wersji podlaskiej, która zawierała życzenie Po sto korcy kopa dała, kujawska wersja używała określenia z mędla, co odnosiło się do regionalnych miar zboża. Różnice regionalne w tej pieśni obejmują również Kaliskie, śpiewano tam Przynosimy plon w jegomości dom, żeby ono plonowało, po sto korcy skupy dało. Wielkopolska, uznawana za najstarszą formę, bez motywu jegomości, z wersami Przynosimy plon ze wszech czterech stron. Na Mazowszu i Podlasiu często występuje wers Plon niesiemy plon w gospodarza dom, żeby dobrze plonowało, po sto korcy skopy dało. Mimo regionalnych różnic w zwrotkach, trzon pieśni Plon niesiemy plon pozostawał powszechny w całym kraju. Niech więc zabrzmią przykłady muzyczne, także z motywem niesienia plonu, zarejestrowane do audycji Anny Szałaśnej. Od najlepszych pod względem jakościowych nagrań, po te najgorsze, ale też, co słychać, są to nagrania najstarsze i brzmiące najbardziej archaicznie, jeśli chodzi o harmonię i sposób wykonywania pieśni. A co usłyszymy? Będzie to tradycyjna muzyka wokalna, a dokładniej pieśni żniwne, wieńcowe i dożynkowe. Będzie także fragment muzyki instrumentalnej. Jak już wspomniałam, są to rejestracje z różnych regionów Polski, a nagrań dokonali pracownicy Instytutu Sztuki PAN w Warszawie.

0: Sterben.
1: Niesiemy snopek pola, niesiemy snopek pola do naszego pana z dwora.

O krężeniu była ostatnia pieśń z rejestracji Anny Szałaśnej. To kolejny motyw pojawiający się w pieśniach tego letniego okresu żniw i dożynek. O krężeniu jest także żniwna pieśń w wykonaniu Anny.

motyw dorzynania żyta jest obecny także we współczesnych produkcjach folkowych. Chociażby płyta zespołu Babuszki z 2020 roku zatytułowana jest Będziemy się krężyli i są tam na niej również pieśni żniwne. Staropolskie określenie krężyć oznacza dosłownie krążyć, obracać się w koło, zataczać krąg. I tym utworem w wykonaniu zespołu Babuszki zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Miłego dnia życzy Patrycja Cisz.

0: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Dzisiaj są urodziny wybitnego pisarza i działacza opozycji demokratycznej w PRL Jacka Bocheńskiego, mówi Iwona Smolka.
1: Jacek Bocheński to postać, to ktoś. Ktoś, kto jak się jechało do Obór, od razu było go widać, jak wychodził na taras i wokół niego inne osoby, które wydawały się to już takie mniej znaczące, chyba że obok stał Międzyrzecki. Ja wiele, wiele lat temu, kiedy to nie byłam jeszcze członkiem Związku Literatów, kiedy byłam tylko osobą piszącą i kiedy przyjeżdżałam do Obór, powiedzmy był to rok 63 czy 64, 1900, no to wtedy spotykałam oczywiście Jacka Bocheńskiego, który był autorem Boskiego Juliusza. Boski Juliusz był na ustach wszystkich. No więc wtedy Jacek Bocheński dla mnie był postacią bardziej mityczną niż realną. Chyba tak naprawdę zaczął wyglądać w naszych oczach, mówię naszych, czyli naszego pokolenia, jako taki zwyczajny człowiek po 76 roku.

kiedy współzałożył razem z Wiktorem Woroszyńskim zapis. Nielegalne podziemne pismo. No i prawdę mówiąc, przyczynił się do tego w dużym stopniu Mirek Chojecki, który wtedy postanowił, że założy drukarnię podziemną tylko po to, żeby móc drukować właśnie tego typu pisma. Do zapisu pisali różni moi przyjaciele, ja jeszcze wtedy nie. 76 rok to był czas, kiedy raczej zajmowałam się pieluchami i dzieckiem. Ale tak się złożyło, że kiedy wychodzi w Nowej, a potem w Londynie powieść Jacka Bocheńskiego Stan po zapaści, to ja piszę recenzję dla Wolnej Europy. Tak myślę, kiedy naprawdę byliśmy już jakby tu rzec w tej samej klasie. Chyba był to rok 1989, kiedy razem współzakładaliśmy Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Tu jeszcze nic się nie działo, jeszcze żadnego przełomu nie było, a stowarzyszenie już się powoli wyłaniało, władzę i tak dalej. W momencie, kiedy przeszłam do programu drugiego i kiedy nastała jako dyrektor pani Elżbieta Markowska, ja zaproponowałam, że no może byśmy przywrócili powieści, wielkie powieści, które właściwie już stanowią klasykę, czyli Boskiego Juliusza, Ignacy o poetę. Markowska powiedziała, że oczywiście. Ja zadzwoniłam do Jacka Bocheńskiego. On powiedział, dobrze, oczywiście, tak, tak, weźcie na antenę, ale ja będę czytać. Ja mówię, no jak to będziesz czytać? No tak, przecież ja byłem w Akademii Teatralnej. Jacek Bocheński czytał rewelacyjnie. Za każdym razem był przygotowany. To było naczytane, czytał nazopoetę i ten rytm prozy był w sposób rewelacyjny przez niego oddany. To były bardzo miłe nagrania. Kiedy to z tych no właściwie oficjalnych takich stosunków raptem stała się to przyjaźń. Byłam w Astorii, w Zakopanem. I tak pierwszego dnia zawsze szło się do Białego, do Dolinki, żeby tak pierwszy rozruch prosto z pociągu. Patrzę, a tam oparty o tak ścianę skały siedzi, właściwie tak opiera się Jacek Bocheński. No dzień dobry, dzień dobry. Mówię, no ty co, już opat odpoczywa tutaj. No jestem prosto po operacji i tak muszę troszeczkę tutaj poodpoczywać. Nie mogę za dużo chodzić. No i okazało się, że siedzimy obok siebie przy kolacji. Zaczęły się rozmowy, takie chodzenia, ale takie łagodne chodzenia. Któregoś dnia w czasie takiego spaceru Jacek Bocheński mówi, no chodźmy wieczorem na jakiś większy spacer. Prosto po kolacji ruszyliśmy do Doliny Olczyskiej. No to rzeczywiście nie jest daleko, ale pod górę, wzdłuż strumienia, cały czas pod górę, aż do źródeł potoku, który tak wybucha w tam wspaniale i otwiera się cudowna, ogromna taka połać, właściwie dolina. No jest tam przepięknie. Szliśmy, jeszcze było widno, ale jak już byliśmy na samej górze, zaczął zapadać zmierzch, zmrok i raptem okazało się, że jest prawie pełnia, która wszystko oświetla. I ja mówię do Jacka Bocheńskiego, to jest mój problem. Nigdy nie wiem, czy to będzie pełnia, czy to księżyc się już kurczy, chowa i za chwilę zniknie. I on wtedy wyrecytował wspaniałą łacińską formułę i mówi, pamiętasz, jak idzie w prawą stronę i się zaokrągla, to idzie do domu, a jak tutaj, to idzie, ucieka. Trzeba by tylko pamiętać D i C. I już będziesz wszystko wiedziała. To było takie ładne. Wracaliśmy, właściwie już było ciemno. To był magiczny spacer, naprawdę. Było słychać tylko ten potok. Potem tylko milczeliśmy, szliśmy tak obok siebie. Niedawno, jak dzwoniłam do Jacka, to mówię, a pamiętasz nasz spacer do Doliny Olczyskiej? Ja mówię, no oczywiście, że pamiętam. I pytam go, czy pamiętasz nasz spacer na Wantule?
a na Wantule był

było tak, że okazało się, iż wśród gości w Astorii jest pisarz z Łodzi, który pochwalił się, że ma kartę przewodnika tatrzańskiego. A Jacek powiedział wtedy, no cóż, jedyne moje marzenie, które się nigdy nie spełniło, to żeby pójść jeszcze raz na Wantule. Wantule były od wojny zamknięte. Tam nie ma szlaku. To znaczy, jak tam doszliśmy, to cień niebieskiego szlaku był na jednym z głazów. No więc ten przewodnik tatrzański powiedział, tak, możecie państwo ze mną iść. No to była szalona, dzika wyrypa, bo to trzeba dopchać się do Kościeliskiej. Chyba dojechaliśmy jednak do Kościeliskiej. Stamtąd w stronę Miętusiej Doliny i stamtąd dopiero nas poprowadził na tę Wantulę. Takim, no jakby to powiedzieć, no trudno to nazwać wąwozem. Nie, ścieżka była w dole. Po lewej stronie był zarośnięty stok, zarośnięty trawą, taką jedwabistą, cudowną trawą. Po prawej troszeczkę wznosiła się ta droga. I tak szliśmy i w pewnym momencie przez tą naszą drogę, a właściwie ścieżynkę, przefrunął jeleń. I to było zjawiskowe, bo to był taki błysk tego rudego ciała, ogromnej masy, która przefruwała właściwie przez całą tą naszą drogę. I ja i Jacek byliśmy bardzo tym widokiem poruszeni. Szliśmy dalej. No i co? I za chwilę tą drogę przeskoczyła długonoga, smukła, przepiękna dziewczyna. I jak ja teraz zapytałam Jacka o tego jelenia, on powiedział, jeleń? Nie, no była wspaniała dziewczyna, która nam przeszła drogę. Ja mówię, no słuchaj, była dziewczyna, ale był też jeleń. W każdym razie Wantule to jest miejsce zaczarowane. Tam to było to wielkie urwisko. I to są kamienie z epoki lodowcowej. Ogromne głazy, przez które właściwie trudno się przedrzeć. Porasta to taki las świerków, ale trudno to nazwać lasem. Tam jest zupełnie czarno. Myśmy się bardzo szybko stamtąd wycofali. Szliśmy w milczeniu, bo było no pięknie. To było wszystko takie jak z bajki, jak z legendy jakieś. I raptem nasz przewodnik, też pisarz, zaczął gadać. Zaczął gadać i wyszedł z niego potok antysemickiego gadania. Kazaliśmy mu się zamknąć. Po tak wspaniałej drodze, po takim zjawiskowym zupełnie spotkaniu się z tym lasem, z tymi głazami, z tym całym no, cudem natury, raptem taki brud, taka głupota straszliwa wyszła. Jakoś się go pozbyliśmy i Jacek spojrzał na mnie i mówi, musimy to przepłukać. No ale Wantule to jest miejsce, którego nigdy nie zapomnę. Dobrze się chodziło, on świetnym był piechurem. No i mówił, że właściwie jako dziecko, jako chłopak, to on te Zakopane ma przeleciane od lewej strony do prawej i w górę i w dół. No i właściwie zna wszystko. Potem jak spotkaliśmy się w Warszawie, no spotkaliśmy się zarówno w Pen-klubie, wtedy po kongresie to było, który Jacek zorganizował. No jednak zorganizowanie Światowego Kongresu Pen-klubu to był nie lada wyczyn. I w dodatku to tak wyglądało, że rozpoczął tę całą sprawę prezes Artur Międzyrzecki. Jacek Bocheński był wtedy wiceprezesem. Artur Międzyrzecki, kiedy już pozapraszał gości, był bardzo ciężko chory, właściwie umierał. Czyli ostatnie dwa lata cała organizacja spadła na Jacka Bocheńskiego. To było niesamowite, dlatego że te dwa lata, kiedy on musiał robić wszystko, myślę, że po tym to mu przeszło już takie zaangażowanie i taka ochota robienia czegokolwiek, bo to było wycieńczające. Zresztą to był taki okres, kiedy Jacek Bocheński po tym 99 roku bardzo dużo zaczął pisać. Coś wreszcie puściło, że ten czas, kiedy nie wiedział, czy jeżeli napisze, to co wyjdzie.

0: idzie, czy nie wyjdzie, ukaże się. W końcu miał zakaz druku. No, to były całe lata jałowe tak naprawdę. I raptem się okazało, że to, o czym tak wspominał, ach, to lata temu, że on jednak napisze ten trzeci tom trylogii i że to będzie trylogia rzymska i że będzie Tyberiusz Cezar. No i wtedy rzeczywiście, jak się ukazał ten Tyberiusz Cezar w 2009 roku, wszyscy byli pod wrażeniem. To w jakiś sposób charakteryzuje postawę Jacka i jakim on naprawdę jest pisarzem, bo zaczął trylogię w roku 1961. Skończył ją w roku 2009. I on cały czas myślał o tej trylogii. To nie była rzecz odłożona. Były notatki, były rzeczy, które już miał jakby przygotowane i to leżało. I różne inne książki wtedy powstawały. Najbardziej mnie Jacek Bocheński rozczulił i zaskoczył, kiedy stał się pisarzem w internecie. Od czasu do czasu czytałam blogi, ale tak naprawdę czekałam na to, żeby się książka ukazała. Jak w klubie księgarza była promocja tej książki, ja prowadziłam rozmowę wtedy z Jackiem. Byłam pod ogromnym wrażeniem, nie tyle nawet książki, co sposobu pisania. No, wydawało mi się, że to jest coś tak odbiegającego od rytmu prozy znanej z innych książek Jacka Bocheńskiego, ale z drugiej strony też pomyślałam, że przecież kiedy zaczynał pisać, był reporterem. Teraz wracając jakby do tej techniki łapania dnia, zapisywania wydarzeń, które są i prawdziwe, i fikcyjne, gdzie własne życie splata się z tym, co zostało wyobrażone. Że to wszystko ma taki zupełnie inny i wdzięki charakter, prawda? Że to jest coś, co zmienia tę prozę. Potem zorganizowałam Jacka jubileusz. Tłum ludzi przyszedł wtedy i Jacek Bocheński przeczytał wspaniale, pisany przez siebie, stworzony na tę okoliczność, wiersz po łacinie. I Jacek Bocheński, pisząc ten łaciński wiersz, jakoś zamykał również siebie jako chłopaka, który miał ojca, który nauczył go tej łaciny. Nieśmiało, ale zapytałam go, Jacek, no dobrze, ale w tych dawnych czasach, to z czego ty naprawdę żyłeś? Na co on mi powiedział, no wiesz, no muszę ci się przyznać, ten rudy ryc to właśnie ja.
1: To był portret Jacka Bocheńskiego nakreślony przez Iwonę Smolkę. Jutro o przyjacielu Anna Przedpełska-Trzeciakowska i Justyna Guzę.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Piotr Beczała.

0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. To dokument, który wyznacza kierunki ochrony jednego z najcenniejszych lasów w Europie. UNESCO zaakceptowała plan zarządzania Puszczą Białowieską na najbliższe ćwierć wieku. Jak podkreśla podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Mikołaj Drożała, to ważny krok zarówno dla przyrody, jak i utrzymania prestiżowego statusu Białowieskiej Puszczy.
1: Plan został przyjęty na zgromadzeniu ogólnym UNESCO w zasadzie bez żadnych poprawek. To jest dowód też akceptacji społeczności międzynarodowej tego planu, który jest pierwszym bardzo dobrym planem zarządzania obiektem światowego dziedzictwa UNESCO. Daje gwarancję, że rząd polski wspólnie z samorządem, ze wszystkimi służbami środowiskowymi robi wszystko, aby zachować markę UNESCO dla Puszczy Białowieskiej.
0: Zgodnie z dokumentem, który będzie obowiązywał przez 25 lat, około 96% powierzchni Puszczy Białowieskiej ma podlegać naturalnym procesom przyrodniczym, a dotychczas było to tylko 37% całości. W Gdańsku dziś rozpoczyna się piąta odsłona wakacyjnego cyklu koncertowego Jazz na Wyspie. Przez trzy kolejne letnie środki.

0: Wody, organizatorzy zapraszają na Wyspę Ołowianka na spotkania z najciekawszymi przedstawicielami młodej polskiej sceny jazzowej i improwizowanej. Co roku zapraszamy artystów, którzy redefiniują współczesny język jazzu, łącząc go z elektroniką, muzyką klubową, psychobdelią czy ambientem, zapowiada kurator cyklu Jazz na Wyspie Jakub Knera z organizacji Nowe Idzie od Morza.
1: Organizujemy te koncerty niezmiennie w środku wakacji, w czasie Jarmarku Dominikańskiego na Wyspie Ołowianka. Tam zapraszamy młodszych i średnich przedstawicieli pokolenia polskiego jazzu, którzy na różne sposoby eksplorują to, jak jazz rozumiemy, to, co jazzem może być i to, jak szeroko można go postrzegać. I pierwszy wieczór jest chyba tego dobrym zobrazowaniem. Zobaczymy Emilię Gołos i Zuzę Jasińską, duet na pianino, elektronikę i głos, czyli bardzo delikatny, subtelny występ, a zaraz po nich Ninja Episkopat, czyli grupa, która w swojej muzyce łączy elementy jazzu, punka, metalu, rocka, jazz lekki i jazz ciężki.
0: Dzisiejszy koncert jazzu na Wyspie rozpocznie się na gdańskiej Ołowiance o 19, a wstęp na wszystkie koncerty tego cyklu, które potrwają do 12 sierpnia co środę, jest bezpłatny. Ponad 20 osób na 11 drewnianych łodziach wypłynęło dzisiaj z nadwiślańskiego bulwaru w Sandomierzu na 11 wyprawę warszawską. To Wiślacy z Sandomierza, okolic oraz ich przyjaciele z kilku innych województw płyną do Warszawy, gdzie 1 sierpnia wezmą udział w uroczystościach z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób chcą uczcić pamięć powstańców.
2: Wejdź wiosło długie, przejdź na tamtą stronę łódki i wiosłem się odepnę. Poszła.
3: Marek Barzant z grupy Napędzanie Wisłą powiedział, że dla niego ta wyprawa jest istotna z kilku powodów.
4: Bo z jednej strony to jest wydarzenie patriotyczne, wydarzenie, które mi się też łączy z moim ojcem, dziadkiem, pradziadkiem, którzy zawsze byli zaangażowani w te ruchy patriotyczne, wyzwoleńcze, partyzanckie. Jest to wielka przygoda, jest to kontakt z niesamowitą naturą, kontakt z fantastycznymi ludźmi i fantastyczne przeżycie tam w Warszawie.
3: Stanisław Baska, doświadczony wodniak.
5: Bardzo niski poziom Wisły. Poza tym Wisła niby jest ten sam poziom jak w innych latach, te 80 cm. Natomiast no, są nowe wyspy, nowe przykosy. No to jest w sumie dla nas ciekawe. My sobie damy radę jako ślacy, bo na takich łodziach to przepłyniemy wszystko.
3: Wszystkie łodzie płynące z Sandomierza Wisłą do Warszawy mają na masztach biało-czerwone flagi z symbolem Powstania Warszawskiego. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik. Polskie Radio Kielce.
0: Już jest długa lista nominowanych do literackiej nagrody Bookera 2026, a na niej, jak donosi nasza londyńska korespondentka, są powieści odważne, zaskakujące i trudne do zaszufladkowania, wielkie nazwiska, debiutanci, czarny humor, apokalipsa, rodzinne tajemnice, a nawet cela więzienna, która wymyka się prawom logiki.
6: Jury Bookera wybrało 13 książek spośród 163 zgłoszonych tytułów. Jak podkreśla przewodnicząca komisji Mary Bird, tegoroczne powieści bywają zabawne, niepokojące, magiczne, a nawet brutalne. Booker nagradza w tym roku literaturę, która podejmuje ryzyko. Wśród nominowanych znaleźli się dwaj dawni laureaci, Marlon James, zwycięzca z 2015 roku, i Douglas Stewart, nagrodzony w 2020 roku. James i Stewart mogą dołączyć do elitarnego grona autorów, którzy zdobyli Bookera dwukrotnie. Do tej pory udało się to tylko czterem pisarzom. Tegoroczny Booker nie opiera się jednak wyłącznie na znanych nazwiskach. Aż 10 autorów pojawiło się na długiej liście po raz pierwszy, a 3 nominowane książki to debiuty. Najmłodszy kandydat ma 28 lat, najstarszy 81. Tegoroczne książki zabierają czytelników od szpitala w Meksyku, przez miasto Kingston na Jamajce, szkockie wyspy Hebrydy, aż po postapokaliptyczne wybrzeże Anglii. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio.
0: Korespondencja o liście, długiej liście nagród Bookera kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości o 16 i śledzenia ich na naszym portalu.
7: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa!
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: 4, 3, 2, 1, 0.
9: zero.

0: climber.
1: Połączenie międzynarodowe.

0: Przed mikrofonem Monika Zając, dzień dobry. Konflikty nie biorą się znikąd. Zanim wybuchną, pojawiają się znaki. Te całkiem wyraźne, widoczne chociażby na ulicach, a czasem te mniej oczywiste. Co jeśli przyszłość nie jest zapisana w gwiazdach, tylko całkiem po prostu w książkach? Może mamy wszystkie narzędzia, by ją przewidzieć? A jeśli tak, to jak znaleźć klucz do jej odczytania? Te pytania od kilku lat zadają naukowcy współpracujący w ramach międzynarodowego projektu Cassandra pod przewodnictwem profesora Jürgena Wertheimera z Uniwersytetu w Tybindze i profesor Moniki Wolting z Uniwersytetu Wrocławskiego, która zgodziła się przyjąć zaproszenie do dzisiejszej audycji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: My będziemy rozmawiać o wspomnianej Kassandrze, ale zanim o tym przedsięwzięciu, to mogę chyba zdradzić, że łączymy się z Koreą. Co panią tam zaprowadziło i nad czym pani w Korei pracuje?
1: Tak, rzeczywiście. Jestem w Seulu. Otrzymałam grant z Uniwersytetu Wrocławskiego na długi pobyt na Uniwersytecie w Seulu. Tutaj mam bardzo dobrą koleżankę, która gościła u nas kilka tygodni temu we Wrocławiu. Zbliżył nas temat traum, które są pochodną II wojny światowej. Okazuje się, że w literaturze polskiej, literaturze niemieckiej i też właśnie w literaturze koreańskiej mamy bardzo podobną tematykę i ślady traum II wojny światowej są porównywalne w tych trzech literaturach. Ponadto kolejnym takim tematem to są tematy tłumaczeniowe. To jest coś, co obie nas też niezwykle zajmuje, w jaki sposób tłumaczona jest tak odległa literatura, jaką właśnie jest literatura koreańska, na język polski, na język niemiecki. Okazuje się, że pomimo tej odległości geograficznej, te literatury aż tak bardzo się od siebie nie różnią i autorki, bo jakoś tak głównie autorkami się zajmujemy, czy to jest Gang Han, czy Bora Chang, bardzo się nie korzystają z literatury polskiej, z literatury krajów słowiańskich, literatury europejskiej przy tworzeniu swoich tekstów. I interesuje nas to, w jaki sposób wygląda ta sprawa w oryginale i jak to jest później przetłumaczone na język polski, czy no w związku z tym, że ja jestem germanistką, na język niemiecki.
0: Być może ten koreański kontekst też w dalszej części naszej rozmowy się pojawi, bo wspomniany projekt Cassandra ma zasięg globalny. Państwo analizowali literaturę z różnych krajów świata, w różnych językach. To ciekawe i muszę zacząć od tego pytania. Żyjemy w czasach, w których mam wrażenie najszybciej za rzeczywistością nadążają media, także media społecznościowe, a tymczasem państwo jako literaturoznawcy dowodzą, że również literatura jest takim żywym organizmem, który w pewnym sensie oddaje te nastroje społeczne. Czy nie wystarczy badać na przykład komentarze w mediach społecznościowych, tylko warto sięgać po takie teksty, które przecież powstają długie lata i zakładam, jednak trafiają do mniejszej liczby odbiorców niż wszelkie internetowe treści?
1: No tak, tak, to prawda. To prawda jest. Media społecznościowe, publicystyka reagują bardzo szybko na rzeczywistość, w zasadzie w takim trybie natychmiastowym. No właśnie, i tu jest ten problem tej publicystyki i tych mediów społecznościowych, bo literatura jako wprawdzie powolne medium jest jednak bezcennym źródłem wiedzy o procesach długotrwałych. I tu można powiedzieć, że tak, po pierwsze, literatura rejestruje zmiany, zanim staną się one widoczne. I tak

0: właśnie podkreślamy w naszym projekcie Kassandra, że język jest sejsmografem niemal wszystkiego, co kształtuje nasze zachowanie. Teksty literackie są tak jakby takimi śladami kulturowych genomów. Nie opowiadają w kategoriach wielkich politycznych zdarzeń, czy nazwisk, czy danych, ale w formie indywidualnych życiorysów, indywidualnych losów figur literackich. Literatura w zasadzie nie mówi nam o prawach człowieka, ale pokazuje zwykłych ludzi w codziennych sytuacjach. Po drugie, literatura uchwytuje to, co jest niewypowiedziane. To, co widzimy w komentarzach, w mediach społecznościowych, to są już reakcje na zaistniałe wydarzenia. To, co literatura robi, to jest takie odzwierciedlenie zbiorowej wyobraźni naszych społeczeństw. W literaturze mamy rejestrację nastrojów, lęków, nadziei, które tak dopiero zaczynają się formować, zanim znajdą taki rzeczywiście swój wyraz w dyskursie publicznym. Jeszcze może taki trzeci punkt to, że literatura ujawnia struktury głębokie. I tu nasze analizy pokazują, że bardzo dużo tekstów. Będę się opierała na analizie tekstów literatury polskiej, w tym, co dzisiaj będę mówiła. Pozostawię inne literatury na boku, gdyż aż tak dokładnych badań nie prowadziliśmy, o których mogłabym publicznie mówić. One są otoczone klauzulą poufności, więc tu akurat z NASK otrzymałam no, takie zezwolenie na to, że mogę o pewnych rzeczach mówić, więc wykorzystuję to jak najbardziej i właśnie mówię o tym, więc co mamy, to rzeczywiście większość badanych przez nas tekstów zawiera taką kategorię mityczne wspomnienie, ciężar przeszłości. I to jest czymś takim dość już niebezpiecznym dla nas, jeżeli widzimy, że jest to bardzo duża ilość tekstów. To nie jest 20%, to jest potężna ilość tekstów, które właśnie idą w tym kierunku. I podobnie wielka ilość tekstów, to będzie gdzieś około 3/4 tekstów, które żeśmy analizowali, a analizowaliśmy setki tekstów. To przedstawiają one nam obrazy wroga, wykluczenia. I takie wzorce może się i pojawiają gdzieś tam w komentarzach internetowych, ale one są rozproszone, przypadkowe i często takie reaktywne. Literatura natomiast ukazuje je jako systematyczne, jako takie powtarzalne matryce. No i to są niestety, ale gotowe biblioteki mitów czekające tylko na aktywację.
1: Jeśli dobrze rozumiem, te badania dotyczą literatury współczesnej, ale zdaje się, muszą być osadzone w takim nieco szerszym historycznym kontekście.
0: Tak i nie. Badamy przede wszystkim teksty literatury współczesnej. Czyli jest to ostatnie 15 lat. Do niektórych badań, jeżeli chcemy prześledzić, czy coś się zmieniło, czyli nie chcemy tylko uchwycić aktualnego stanu, że tak to właśnie teraz jest, tylko chcemy prześledzić zmiany, wówczas sięgamy do starszych tekstów literackich, jak najbardziej.
1: A co rozumieją Państwo jako literaturę? To znaczy, co jest przedmiotem Państwa zainteresowania? Czy to są wyłącznie teksty o wysokiej jakości artystycznej, czy też literatura popularna? A może tym kryterium jest międzynarodowe uznanie?
0: Jak rozmawiałam z moją grupą badawczą w momencie, kiedy zaczynaliśmy projekt, powiedziałam: czytajcie wszystko, na co natraficie. Nawet interesuje nas to, co nigdy nie zostało opublikowane. Więc w zasadzie czytamy rzeczywiście, sięgamy po tak samo po teksty kanoniczne, jak i po literaturę peryferyjną, spoza jakiegoś takiego głównego obiegu. I to jest jak najbardziej świadoma decyzja metodologiczna, ponieważ teksty o słabym poziomie recenzowania, czyli właśnie te może takie mało nagradzane, te nie wszędzie w każdej bibliotece dostępne, nie w każdej księgarni dostępne. Właśnie te spoza takiego głównego obiegu często bliżej oddają potoczne narracje, a one właśnie są dla nas istotne. Literatura popularna często lepiej niż dzieła wysokiego kanonu oddaje powszechne nastroje społeczne. To, co ludzie mówią, to jakimi stereotypami się posługują.

0: I tu wchodzi ten moment, który dla nas jest niezwykle ważny, szukanie tropów, którymi ewentualnie może później pójść dezinformacja. Bo dezinformacja często nie atakuje frontalnie, czyli jakaś geopolityka, wielkie narracje historyczne, lecz atakuje od strony prywatności, sąsiedztwa, takiej zwykłej codzienności. I tu właśnie kryminały, romanse, powieści obyczajowe dokumentują te takie codzienne napięcia w sposób, którego no, może czasami nie znajdziemy w dziełach kanonicznych.
1: Jeśli dobrze rozumiem, nawet w opowieści miłosnej mogą pojawić się takie wątki czy takie sformułowania, być może, które mogą wzbudzić zaniepokojenie badaczy.
0: Tak, jak najbardziej, bo ludzie ze sobą rozmawiają, ludzie mają swoje sny, ludzie boją się pewnych rzeczy i czasami nie mówią w ogóle o tym. Nawet jeżeli weźmiemy jakieś statystyki, w momencie, kiedy jesteśmy zapytani o coś, staramy się powiedzieć no, to, co nam się wydaje byłoby najbardziej adekwatne w tym momencie, co ta osoba może oczekuje od nas, jak chcielibyśmy się sami zaprezentować. To, co autorzy robią, to starają się stworzyć figury, które są w jakiś sposób autentyczne, więc nie podporządkowujące się żadnym schematom, a właśnie myślą, mówią, co im czasami ślina na język przyniesie, no i śnią. I to jest też taki dość istotny element, o czym ludzie śnią, boją się w tych snach czegoś, o czym marzą. To nas interesuje.
1: Mówimy o polskiej literaturze współczesnej, a gdybyśmy miały taki szerszy europejski kontekst zakreślić, czy na przykład nie chce pani się na ten temat wypowiadać, bo ta grupa pracująca przy projekcie Cassandra, grupa badaczy, naukowców jest tak szeroka, że tak naprawdę każdy zajmuje się nieco inną działką?
0: Nie, bo to nie jest raczej z tym związane. Związane to jest bardziej z tym, że tego rodzaju badania są bardzo pracochłonne, więc potrzebne są na to duże środki finansowe. I my tymi środkami dysponujemy zawsze tylko na jakieś konkretne projekty. Jeżeli pani pyta o taki bardziej jeszcze globalny projekt, to badaliśmy literaturę francuskojęzyczną przede wszystkim, ale nie tylko, dotyczącą sytuacji w Algierii i w Tajwanie. Jeżeli chodzi o Tajwan, no to tam no, wojny nie ma, ale zagrożenie wojną jest bardzo duże, więc mieliśmy zadanie powierzone nam z NATO, aby właśnie sprawdzić literaturę, jakie są tutaj nastawienia społeczne w stosunku do tego zagrożenia. Jeżeli chodzi o tą naszą taką siatkę tłumaczy czy osób z nami współpracujących, to jest sobie bardzo fajna sprawa, że jesteśmy naukowcami, bo my jako naukowcy mamy kontakt z ludźmi nauki na całym świecie. I naprawdę moje doświadczenie jest tutaj doskonałe. Jeżeli poproszę kogoś, kogo kompletnie nie znam, ale kto jest literaturoznawcą z jakiegokolwiek uniwersytetu na świecie o jakąś pomoc, ja zawsze tą pomoc otrzymam. To jest niesamowite właśnie doświadczenie, jak my, literaturoznawcy, jesteśmy jakąś taką siecią ze sobą powiązani i widzimy tą potrzebę pracy właśnie z tekstami literackimi. W tym kierunku, żeby no, w jakiś sposób, nie wiem, może dopomóc do tego, że abyśmy jednak dalej mogli żyć w pokoju.
1: To jest bardzo ciekawy wątek. Wiele mówi się o tym, jak naukowcy czasem nieświadomie mogą przysłużyć się chociażby opracowaniu kolejnej śmiercionośnej broni, a tymczasem państwa działalność jest chyba takim potwierdzeniem tego, co w tej misji naukowca, badacza, także humanisty jest bardzo istotne, to znaczy przyczynienie się tak naprawdę do dbania o lepsze jutro, prawda?
0: No, takie jest nasze rzeczywiście założenie, do tego dążymy. Czujemy tą odpowiedzialność. Problemem może, z jakim mierzymy się po każdym naszym projekcie, jest taki, że nie wiemy, co z tymi naszymi badaniami zostanie zrobione. Na szczęście wiemy, komu dajemy te nasze badania w ręce. To jest też ważny element, że tu możemy zdecydować, czy chcemy dla kogoś pracować, czy nie chcemy, bo tego nam nikt nie może narzucić. I co dalej? To jest niestety, ale taka.

czarna skrzynka dla nas. Niestety nie wiemy. Ale nasze stanowisko w zasadzie jest takie, że naszym celem, który nam przyświeca przy każdej naszej pracy, jest wczesne ostrzeganie i identyfikacja ostrych napięć społecznych. Zanim one przerodzą się w konflikty zbrojne lub wojnę. Czyli celem nie jest wspieranie działań

0: manipulacji. Uważamy, że literatura nie służy w żaden sposób ideologicznym celom. Chodzi raczej o demaskowanie ideologicznych tendencji występujących w jakichś tam regionach.
1: To w takim razie odnosząc to do naszej rzeczywistości, czy agresję Rosji na Ukrainę na przykład można było przewidzieć na podstawie wydawanych w Rosji książek?
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeżeli zobaczymy na teksty nawet Sorokina, który jest naprawdę tłumaczony na każdy język świata, czy pani Aleksiejewicz, noblistki, też przetłumaczonej na wszystkie języki świata, to tam widzimy bardzo dokładnie, w jaki sposób jest opisana Rosja, że jest to kraj, który nigdy nie znalazł swojej tożsamości po latach 90., że jest to kraj, który poszukuje tej tożsamości, poszukuje tej drogi znowu być wielkim mocarstwem. Ludzie są zdezorientowani, są niezadowoleni, chcą mieć tego swojego przewodnika, za którym pójdą. To jest w tych tekstach i to się stało.
1: Skoro mówimy w takim razie o tym, jak literaturę można badać pod kątem, upraszczając przewidywania przyszłości, to przychodzi mi też do głowy to, że to jest dobre potwierdzenie tego, jak ważną rolę w naszych życiach odgrywa literatura. Często się mówi o kryzysie czytelnictwa, często się mówi o tym, że żyjemy w świecie, w którym nie ma przestrzeni dla niuansów, a tymczasem literatura to jest świat pełen niuansów i takie badania jak właśnie projekt Cassandra dowodzi chyba, jak istotna jest literatura w naszych życiach, nawet jeśli nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę.
0: Tak, jak istotne, ale też jak jest niebezpieczne, mało krytyczne czytanie tekstów literackich. Nie chodzi mi o ten element czytania między wierszami. Raczej chodzi mi o to, dlaczego pewne elementy są do tekstów literackich wprowadzane. Dlaczego figura wyraża się w ten sposób, na przykład o innych osobach. Czy to jest teraz zdanie takie, które powinniśmy przyjąć po prostu jako jeden do jednego, że to jest prawda o obcym, czy o wrogu, czy o innej narodowości, czy to jest coś, co powinniśmy krytycznie przeczytać i zobaczyć, aha, tu chodzi w zasadzie o to, że ta figura jest w ten sposób charakteryzowana, że ona się w ten sposób wyraża o innych osobach. Ja tu widzę ogromny problem, że nie umiemy czytać literatury krytycznie i przez to stajemy się bardzo podatni na te takie tendencje, no właśnie negatywne, które literatura również może ze sobą wnieść, że na przykład mamy w literaturze polskiej, co już wspomniałam, owo mityczne wspomnienie, to jest ten ciężar przeszłości, że historia w literaturze polskiej, jeżeli nie jest czytana ta literatura krytycznie, okazuje się, że ona nie jest przepracowana, jest tak jakby zamrożona w pewnych formułach takich gotowych, które niestety, ale są w zasadzie gotowe do instrumentalizacji.
1: Jeśli dobrze rozumiem, zatem nawet dobra literatura może służyć złym celom.
0: Tak, jak najbardziej. Tu przytoczę przykład z ksiąg jakubowych Olgi Tokarczuk i tam jest, teraz nie mam niestety zapisanego tego cytatu, więc mogę coś przekręcić. Polska to kraj, gdzie wolność religijna i nienawiść religijna w równym stopniu się spotykają. Jest to formuła literacko wspaniała. Koduje pewien paradoks, który jednak wszelkiego rodzaju dezinformacja może eksploatować poprzez selektywne wydobywanie jednego albo drugiego bieguna. I to jest to niebezpieczeństwo. Możemy popatrzeć sobie do naszej polskiej literatury i zobaczyć, w jaki sposób jest przedstawiony obraz wroga, obraz wykluczenia. Znaleźliśmy ten obraz w ponad połowie tekstów, gdzie pojawiają się jakieś fantazje o zemście. I to jest to niebezpieczeństwo, w jaki sposób przedstawiamy, a powiedzmy Ukrainę, tą sytuację polityczną, w której aktualnie się znajdujemy. Ukraina jest przedstawiana w tych ostatnich, powiedzmy, 10-15 latach w sposób taki właśnie

0: ambiwalentny. Tak balansują ukraińskie figury między statusem naszych i obcych. Czyli mamy takie niby współczucie w stosunku do nich, ale z drugiej strony jesteśmy pełni historycznych resentymentów. I to, co się stało w ostatnich tygodniach, ten resentyment historyczny został wyciągnięty na punkt pierwszy. Nie to nasze współczucie, że co tam strasznego się dzieje, tylko właśnie resentyment, nasza nieprzepracowana historia. I ona zaczęła dominować nastawienia, no nie tylko polityczne, ale nastawienia społeczeństwa.
1: Może być zatem tak, że literatura w sposób nieuświadomiony nas wyposaża w jakiś zestaw skojarzeń, w jakiś zestaw określeń, przez co może być narzędziem propagandy albo dezinformacji, ale z drugiej strony trudno wymagać od pisarzy, od twórców, żeby w jakiś sposób świadomie starali się tę rzeczywistość kreować. To znaczy, czy częścią celu tych badań jest uświadomienie właśnie osób piszących, tworzących rozmaite treści, jak wielka to jest odpowiedzialność także w kontekście rozmaitych międzynarodowych konfliktów?
0: O, tak daleko to bym nie poszła. Autor jest artystą, ma absolutną wolność w tym, co robi. Nie chcemy mieć literatury tendencyjnej. Absolutnie nie. Tak? A to, jeżeli ja bym chciała coś takiego, nie wiem, zaproponować czy narzucić jakiemuś autorowi, to bym wtedy narzucała mu pisanie literatury tendencyjnej. To w ogóle mija się absolutnie z celem. Ale ja powiem taki przykład. I to nie jest poprzez narzucanie komukolwiek czegokolwiek. W ramach jednego z projektów analizowałam literaturę polską, pisaną w Polsce przez polskich autorów i analizowałam literaturę, tak zwaną literaturę migracyjną polsko-niemiecką, pisaną najczęściej w Niemczech przez Polaków, którzy tam wyemigrowali i tam się osiedlili i piszą najczęściej po niemiecku. Ta literatura jest tłumaczona na język polski. Są także autorzy, którzy mieszkają w jednym i w drugim kraju, piszą i w tym języku, i w tamtym języku. I co jest bardzo ciekawe, porównując obraz Niemca w tej literaturze migracyjnej, on jest kompletnie inny niż ten obraz Niemca tworzony w literaturze tej polskiej, tej takiej wewnętrznej polskiej. I tu można się zapytać, no ale jak to się stało? No dlaczego jest ten obraz inny? Dlaczego ten obraz niemieckiej figury w literaturze migracyjnej jest wielowarstwowy? On jest i pozytywny, i negatywny, i powiedzmy może i obojętny, ale on jest pełny. To, co mamy w literaturze polskiej, to jest obraz tylko negatywny. Ja autorom nic nie chcę narzucać. Ale widzę, jakie są różnice pomiędzy autorami, którzy znają Niemcy, mieszkali tam czy mieszkają tam, a autorami, którzy mieszkają w Polsce i piszą po prostu tylko gdzieś tam zupełnie na boku, bo to nie jest, że to jest książka o Niemczech, absolutnie, czy główna figura jest Niemcem czy Niemką. Nie, to są takie poboczne, takie drobne elementy, takie rzucone zdanie gdzieś tam i ono jest przeważającej ilości negatywnie, emocjonalnie gdzieś tam nasycone.
1: To bardzo ciekawe. Ja nawiążę do słów, które padły w jednym z wywiadów. Pani powiedziała tak, dzięki tym badaniom możliwe staje się nie tylko wskazanie potencjalnych zagrożeń, ale i zaprojektowanie działań naprawczych, kontropowieści, które staną na drodze resentymentów. A zatem muszę zapytać, czy i to jest częścią tego projektu, a jeśli tak, no to skoro badania pani zespołu trafiają chociażby do NATO, czy do Unii Europejskiej, albo do Ministerstwa Obrony Niemiec, czy nie mogłyby zostać wykorzystane przez inne podmioty, takie jak chociażby Kreml, czy Komunistyczna Partia Chin, a zatem czy to projektowanie tych kontropowieści nie jest jakimś zagrożeniem, nie jest niebezpieczeństwem wkroczenia literatury do obszaru propagandy?
0: Raczej nie, bo to, co my proponujemy, to idzie w kierunku dekonstrukcji pewnych mitów, może pokazanie, że ambiwalencja nie jest słabo.

0: lecz bogactwem, jakieś takie szczepienia narracyjne, czyli dostarczanie innych interpretacji. Nie powiedziałabym, że mogło być to w jakikolwiek sposób niebezpieczne, bo my nie tworzymy nowych powieści. I naszym celem nie jest negowanie rzeczywistych zagrożeń, ani bagatelizowanie jakichś traum, które gdzieś tam istnieją. Powiedziałabym raczej, że chodzi nam o budowanie odporności emocjonalnej, krytycznego myślenia, zamiast jakichś automatycznych reakcji. I może jako przykład podałabym, nawet jednak wrócę do tej Rosji. Rosja jest przedstawiana w literaturze polskiej zawsze jako taki żywioł. I nasza propozycja była, może przejdźmy od żywiołu raczej do polityki, pokażmy jakąś odpowiedzialność konkretnych ludzi. Czyli Rosja nie musi być zawsze pokazywana jako żywioł, ale może jako system kierowany przez bardzo konkretnych ludzi. Może to już by nam ułatwiło jakieś takie podejście do Rosji. Też jeżeli chodzi o Ukrainę, to też może właśnie powinniśmy przejść od paternalizmu do rzeczywistego partnerstwa. Czyli przejście z tej takiej narracji pomagamy słabszym, tylko raczej wspieramy sojuszników. Czyli nasze kontrnarracje czy kontropowieści to jest raczej taki, no powiedziałabym, że bardzo, bardzo mało niebezpieczny element naszych prac.
1: Jest jeszcze jeden wątek, który mnie bardzo ciekawi. Państwo analizują literaturę, jak wspomniałyśmy, z różnych krajów i w różnych językach. A co z tłumaczeniami? To przecież jest, mam wrażenie, odrębny, bardzo ciekawy temat. To w jaki sposób dane treści są przekładane na inny język i co w tym przekładzie może się zgubić, a jaki kontekst może się pojawić?
0: Tak, tłumaczenia w ogóle są takim dość dużym kłopotem, ponieważ to, co my czytamy z literatury światowej w naszych językach, czy to w języku niemieckim, czy polskim, czy jakimkolwiek na świecie, to nie jest nasza decyzja, co czytamy. Niestety, ale właśnie o tym, co czytamy, decydują wydawnictwa, często tłumacze, którzy proponują teksty wydawnictwom. Także to jest ten pierwszy taki, moim zdaniem, kłopot, który mamy z literaturą tłumaczoną. Drugi problem to jest właśnie ten przekład kulturowy, że bardzo wiele elementów ginie w tłumaczeniu, ze względu na to, że no, literatura chce się sprzedać. Ta książka musi być w jakiś sposób sprzedawalna, a więc pewne elementy obcości, inności muszą zginąć albo zostać w jakiś sposób przetłumaczone na nasze znaki kulturowe. Dlatego też my wprawdzie w naszych badaniach korzystamy z tłumaczeń, ale wolimy zawsze zasięgnąć jeszcze jakiejś konsultacji, jakiejś pomocy u osób, które znają ten język, z którego ta literatura była tłumaczona i tam prosimy wtedy o potwierdzenie naszych jakichś tam przypuszczeń czy pomoc w stworzeniu jakiegoś nowego pomysłu na tą książkę.
1: W jakich kierunkach będzie rozwijał się projekt Kassandra?
0: Bardzo dobre pytanie. Aktualnie chyba nie wiem. Chociaż zastanawiałam się nad takim małym projektem aktualnie. Chodzi o to, co literatura może sprawdzić. I na przykład, czy literatura jest w stanie sprawdzić to, dlaczego jesteśmy tak bardzo podatni na wszelkiego rodzaju, no właśnie na tą dezinformację, ale też na to, dlaczego uważamy wiedzę w ostatnich latach za coś, co nie jest aż tak bardzo istotne, nie jest nam aż tak bardzo potrzebne do życia. W jaki sposób literatura przedstawia naukowców, naukę, czy w ogóle ją przedstawia, czy w ogóle się z nią liczy. I pierwszym takim elementem, który mnie bardzo zadziwił, to jest to, jak ogromna ilość współczesnych tekstów jest napisana z pozycji narratora mówiącego o sobie ja. I tak jak nawet sięgnęłam sobie do tych tekstów sprzed tam 30 na przykład, czy 40 lat, tam był bardziej uważany, ten taki narrator,

0: no powiedzmy, ale wszystko wiedzący. Dzisiaj wiemy, że on nie może wszystkiego wiedzieć, no wiadomo, że nie może, ale powiedzmy tak go nazywaliśmy, że to jest narrator wszystko wiedzący. Dzisiaj mamy narratora pierwszoosobowego. Większość, nie, ja nie mówię, że wszystkie książki, większość książek. I tutaj już widzimy ten pierwszy problem. To, co ja mówię, to się liczy. To, co inni mówią, mogę to rozważyć, ale to nie jest takie istotne dla mnie.
1: No to bardzo wymowne, mam wrażenie, i wiele mówi o dzisiejszych czasach i też o tej narracji, która prowadzona jest również w przestrzeni medialnej, w przestrzeni internetowej. No właśnie, a jeśli mówimy o wymowności, to chciałam na koniec zapytać o sam tytuł projektu, Kassandra. Przecież ta mitologiczna Kassandra została, owszem, obdarzona zdolnością przewidywania przyszłości, ale jednocześnie ukarana tym, że nikt w te jej przepowiednie nie chciał wierzyć. To taka figura przecież tragiczna. Tak widzą siebie dziś naukowcy?
0: My to odwracamy i wierzymy w to, że Kassandra mogła przepowiedzieć tą przyszłość. A więc my mamy też tą wielką nadzieję, że znajdziemy kogoś, kto nas wysłucha i powie, a faktycznie tak, zgadza się, co oni tam mówią. Więc ten element nadziei, w tym właśnie żyjemy, że ktoś nas wysłucha. A jest taka możliwość. Jest możliwość, że można przepowiedzieć, no przepowiedzieć przecież, bez przesady. My naprawdę te teksty analizujemy i przedstawiamy konkretne fakty, co jest napisane w tych tekstach. Popieramy się cytatami, popieramy się jakąś tam wiedzą naszą. Także to nie jest tylko naprawdę wróżenie z fusów.
1: Profesor Monika Wolting z Uniwersytetu Wrocławskiego opowiadała dzisiaj Państwu o międzynarodowym projekcie badawczym Kassandra. Bardzo dziękuję Pani Profesor. No i życzę tego, żeby wyniki Państwa badań jednak docierały do uszu tych, do których powinny dotrzeć.
0: Dziękuję bardzo za nasze spotkanie, dziękuję za rozmowę i za tą właśnie nadzieję.

0: połączeniu międzynarodowym przenosimy się teraz do Hiszpanii, by porozmawiać o obecności polskiej kultury w tym kraju. Katarzyna Fitzwilliams spotkała się z pracującą w Instytucie Polskim w Madrycie iberystką, autorką esejów, wierszy i opowiadań, Klaudią Pieszczoch.
1: Z dużym zainteresowaniem spotykają się przeglądy filmowe i też spektakle teatralne, ale też jako instytut współpracujemy z festiwalami hiszpańskimi, z instytucjami hiszpańskimi i staramy się po prostu zapewnić obecność polskich artystów, polskiej kultury na tych hiszpańskich ważnych imprezach kulturalnych i na przykład w ostatnim czasie na festiwalu Foto Espania, takim festiwalu fotograficznym, była duża wystawa Rafała Milacha. Też oczywiście zapraszamy polskich pisarzy. Na przykład na targach książki w Madrycie na przełomie maja i czerwca gościliśmy Małgorzatę Reimer i Urszulę Honek, bo ich książki w ostatnim czasie wyszły w Hiszpanii.
2: A film?
1: Właśnie w tym roku będziemy mieć dwa takie ważne przeglądy filmowe. Jeden to będzie retrospektywa Wajdy w różnych miastach, nie tylko w Madrycie, bo też działamy w całej Hiszpanii. A drugi już taki wieloletni nasz przegląd Cine Polska, to jest właśnie współczesne polskie kino.
2: W ubiegłym roku, to nie mój film, Marii Zbąskiej, film, który odniósł duży sukces jako film niezależny spoza głównego nurtu.
1: Wydaje mi się, że różnorodność staramy się pokazywać i też, żeby trochę Polski właśnie było w tych filmach i rzeczywiście film, to nie jest mój film, świetnie pokazywał Bałtyk i publiczność była pod dużym wrażeniem też tego żywiołu, tej zimy. To był przepiękny estetycznie też film, więc naprawdę dobrze się sprawdził.
2: Ty odpowiadasz za obszar literatury.
1: Tak.
2: I jak budujesz tą ofertę dla hiszpańskiej publiczności?
1: Trochę jest to podyktowane tym, co się ukazuje, jakie są przekłady, które ukazują się na hiszpańskim rynku. Bo z jednej strony oczywiście robimy wydarzenia promujące na przykład polski kanon literacki, literaturę dwudziestowieczną, ale też staramy się zapraszać jak najwięcej żyjących autorów, którzy też są w stanie wejść w dialog, na przykład z pisarzami hiszpańskimi,

0: hiszpańskimi. Bardzo się staramy, żeby te wydarzenia poświęcone polskiej literaturze, żeby, jeżeli to jest na przykład rozmowa, to żeby rozmówcą był właśnie też pisarz hiszpański, ponieważ to jest najcenniejsze, jak jakiś dialog wynika między tymi dwoma twórcami, jak na przykład możemy też no, trochę te dwie rzeczywistości do siebie zbliżyć w tej rozmowie.
1: A to bardzo ciekawe założenie. To kogo zbliżyliście ze sobą do tej pory?
0: Na przykład, jak zaprosiliśmy Tomasza Różyckiego, to rozmawiał on z takim bardzo znanym, aczkolwiek młodym hiszpańskim poetą, Mario Obrero, który jest trochę takim złotym dzieckiem hiszpańskiej poezji i rzeczywiście ta rozmowa była bardzo interesująca i zderzała ze sobą być może dwa różne podejścia do poezji, a jednocześnie Mario i pan Tomasz Różycki bardzo się ze sobą dobrze rozumieli.
1: Ciężko jest się przebić chyba z jakąkolwiek ofertą kulturalną w Madrycie.
0: W Madrycie jest ciężko, ponieważ jest ogromna konkurencja, jak to w stolicy. Ale staramy się wychodzić właśnie poza ten Madryt i niedawno byłam na takim bardzo ciekawym festiwalu literatury science fiction, fantazy, właśnie na północy Hiszpanii, w Asturii, w niewielkim mieście Aviles. Ale festiwal jest, ma szerokie rzesze fanów, więc to było fantastyczne zobaczyć, jak na sali liczącej 800 miejsc nie mieszczą się ludzie. Na spotkaniu z Jakubem Szamałkiem, który był naszym gościem. Jakub jest pisarzem i też twórcą narracji do gier komputerowych, więc też taką bardzo ciekawą postacią. I właśnie tam na północy w Aviles gościł. Przez bardzo długi czas głównie Hiszpanie kojarzyli Szymborską, którą uwielbiają, i też Zagajewskiego, który dostał Nagrodę Księżnej Asturii, więc został bardzo w Hiszpanii doceniony. To jest taki hiszpański Nobel, powiedzmy. Ale wydaje mi się, że teraz przebijamy się też z trochę taką bardziej współczesną twórczością. Bardzo Polski Reportaż na przykład w Hiszpanii jest ceniony i rzeczywiście w ogóle Kapuściński jest taką postacią darzoną niezwykłym szacunkiem i jakoś ciągle przywoływaną. Czasami nawet my już o nim tak bardzo wiele nie mówimy, ponieważ dla nas jest jakaś oczywistość, a Hiszpanie cały czas tutaj podkreślają, przywołują jego dziedzictwo i powoli wchodzimy z prozą, ponieważ z tym jest trochę ciężej rzeczywiście, żeby przebić się z takimi polskimi autorami fikcji na przykład. Też będziemy w tej jesieni krajem zaproszonym takiego dużego festiwalu literackiego ENIE i tam również będzie rozmowa o polskim reportażu.
1: A jakie są największe bariery we wprowadzaniu literatury do Hiszpanii, polskiej literatury do Hiszpanii?
0: Brak przykładów przede wszystkim i też taka czasami może nie przypadkowość, ale brak logiki w tym, co jest przekładane. Często jest tak, że na przykład autorzy już bardzo uznani w Polsce wciąż w tej Hiszpanii nie istnieją, nie byli publikowani, natomiast wystarczy, że tłumacz przyjdzie do wydawnictwa z jakąś książką, którą bardzo ceni i na przykład wydawcę do tej książki przekona. Czasami to wystarczy, aby ona się ukazała i to też jest fantastyczne, bo dzięki temu mamy też dużo współczesnych autorów. Natomiast przekłady są tutaj rzeczywiście problemem, ciągle duże braki w oddaniu tej tradycji literackiej też.
1: A czy ten przekaz obecny chociażby w literaturze i reportażu jest czytelny dla Hiszpanów?
0: Zaskakująco tak, ponieważ chociażby rok temu w Hiszpanii ukazał się przekład Chłopek Joanny Kuciel-Frydryszak, co wydawało nam się nawet być może ryzykowne, ponieważ rzeczywistość, która tam jest oddana, no jest jednak bardzo związana z konkretnym miejscem, z konkretnym czasem, z naszą rzeczywistością społeczną, a jednak rzeczywiście na spotkaniach sporo osób wypowiadało się, że ta książka do nich przemawia, że odnajdują w opisywanych doświadczeniach polskich chłopek też doświadczenia kobiet wiejskich z Hiszpanii. Oczywiście to były inne uwarunkowania i sytuacje, ale pewne rzeczy są uniwersalne.
2: Klaudia Pieszczoch jest także autorką wydanej niedawno książki Wysokie niebo nad Madrytem, o której już wkrótce opowie dłużej na Antenie Dwójki. A skoro mowa o Hiszpanii, mamy nadzieję, że tragiczne pożary, które trawią część kraju, wkrótce zostaną ugaszone. Połączenie międzynarodowe powróci za 2 tygodnie o tej samej porze, a na dziś już się żegnam, życząc miłego dnia i przypominając, że wszystkie odcinki tej audycji są dostępne w formie podcastów na portalu Polskiego Radia i na platformach streamingowych. Monika Zając, do usłyszenia.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Nawiasowo powiem, że serdecznie chcę, żeby Stach się ożenił. Gdyby miał żonę, nie mógłby tak często naradzać się z Collinsem i panią Meriton. A gdyby jeszcze przyszły dzieci, może zerwałby wszystkie podejrzane stosunki. Bo co to, żeby taki człowiek jak on, taka żołnierska natura, żeby kojarzył się z ludźmi, którzy bądź jak bądź nie występują na plac z bronią przeciw broni. Węgierska piechota, a wreszcie żadna piechota, nie będzie strzelać do rozbrojonego przeciwnika. A, ale czasy zmieniają się. Otóż bardzo pragnę, ażeby Stach się ożenił i nawet myślę, że upatrzyłem mu partię. Bywa czasem w naszym magazynie i bywała w tamtym sklepie osoba dziwnej urody. Szatynka, szare oczy, rysy, cudownie piękne, wzrost okazały i rączki, i nóżki, sam smak. Patrzyłem, jak raz wysiadała z dorożki i powiem, że mi się gorąco zrobiło wobec tego, com ujrzał. Ach, miałby poczciwy Stasiek wielki z niej pożytek, bo to i ciałka w miarę, i usteczka jak jagódki, a co za biust! Kiedy wchodzi ubrana do figury, to myślę, że wszedł anioł, który zleciawszy z nieba, na piersiach złożył sobie skrzydełka. Zdaje mi się, że jest wdową, gdyż nigdy nie widuje jej z mężem, tylko z małą córeczką Helunią, miluchną jak cukiereczek. Stach, gdyby się z nią ożenił, od razu musiałby zerwać z nihilistami. Bo co by mu zostało czasu od posług przy żonie, to pieściłby jej dziecinę. Ale i taka żoneczka niewiele zostawiłaby mu chwil wolnych.

Już ułożyłem cały plan i rozmyślałem, w jaki by sposób zapoznać się z tą damą, a później przedstawić jej Stacha, gdy nagle diabli przynieśli z Moskwy Mraczewskiego. Proszę zaś sobie wyobrazić mój gniew, kiedy zaraz na drugi dzień po swoim przyjeździe frant ten wchodzi do naszego sklepu z moją wdową. A jak skakał przy niej, jak wywracał oczyma, jak starał się odgadywać jej myśli. Szczęście, że nie jestem otyły, bo wobec tych bezczelnych zalotów dostałbym chyba apopleksji. Kiedy w parę godzin wrócił do nas, pytałem go z najobojętniejszą miną: kto jest owa dama? Podobała się panu? On mówi. Co? Haha, szampan, nie kobieta, dodał bezwstydnie, mrugając okiem. Ale na nic pański apetyt, bo ona szaleje za mną. Ach, panie, co to za temperament, co za ciało. A gdybyś pan widział, jak wygląda w kaftaniku... Spodziewam się, panie Mraczewski, odparłem surowo. Ja przecież nic nie mówię, odpowiada, zacierając ręce w sposób, który wydał mi się lubieżnym. Ja nic nie mówię. Największą cnotą mężczyzny, panie Rzecki, jest dyskrecja, panie Rzecki, szczególnie w bardziej poufałych stosunkach. Przerwałem mu, czując, że gdyby tak mówił dalej, musiałbym pogardzić tym młodzieńcem. Co za czasy, co za ludzie. Bo ja, gdybym miał szczęście zwrócić na siebie uwagę takiej damy, nie śmiałbym nawet myśleć o tym, a nie dopiero wrzeszczeć na cały głos, jeszcze w takim wielkim, jakim jest nasz magazynie. Gdy zaś w dodatku wyłożył mi Mraczewski swoją teorię o wspólności żon, zaraz przyszło mi do głowy. Stach nihilista i Mraczewski nihilista. Niechże się więc pierwszy ożeni, to drugi zaraz mu zaprowadzi wspólność. A przecież szkoda byłoby takiej kobiety dla takiego Mraczewskiego. W końcu maja Wokulski postanowił zrobić poświęcenie naszego magazynu. Przy tej sposobności zauważyłem, jak się czasy zmieniają. Za moich młodych lat kupcy także poświęcali sklepy, troszcząc się o to, ażeby ceremonii dopełnił ksiądz sędziwy, a pobożny. Ażeby na miejscu była autentyczna woda święcona, nowe kropidło i organista biegły w łacinie. Po skończonym zaś obrządku, przy którym pokropiono i obmodlono prawie każdą szafę i sztukę towaru, przybijało się na progu sklepu podkowę, ażeby zwabiała gości, a dopiero potem myślano o przekąsce, zwykle złożonej z kieliszka wódki, kiełbasy i piwa. Dziś zaś, co by powiedzieli na to rówieśnicy starego mincla, pytano przede wszystkim, ile potrzeba kucharzy i lokajów, a potem ile butelek szampana, ile węgrzyna i jaki będzie obiad. Obiad bowiem stanowił główną wagę uroczystości, gdyż i zaproszeni nie o to troszczyli się, kto będzie święcił, ale co podadzą do stołu. W wigilię ceremonii wpadł do naszego magazynu jakiś jegomość przysadkowaty, spocony, o którym nie mógłbym powiedzieć, czy kołnierzyki walały mu szyję, czy też działo się na odwrót. Z wytartej surduciny wydobył gruby notes, włożył na nos zatłuszczone binokle i począł chodzić po pokojach z taką miną, że mnie po prostu wzięła trwoga. Co u diabła myślę? Czy by kto z policji, czy może jaki sekretarz komornika spisuje nam ruchomości? Dwa razy zastępowałem mu drogę, chcąc jak najgrzeczniej spytać, czego by sobie życzył. Ale on za pierwszym razem mruknął, proszę mi nie przeszkadzać, a za drugim bez ceremonii odsunął mnie na bok. Zdumienie moje było tym większe, że niektórzy z naszych panów kłaniali mu się bardzo uprzejmie i zacierając ręce, jakby co najmniej przed dyrektorem banku, dawali wszelkie objaśnienia. No, mówię w duchu, już ci chyba ten biedaczysko nie jest z Towarzystwa Ubezpieczeń. Ludzi tak obdartych tam nie trzymają. Dopiero Lisiecki szepnął mi, że ten pan jest bardzo znakomitym reporterem i że będzie nas opisywał w gazetach. Ciepło mi się zrobiło około serca na myśl, że mogę ujrzeć w druku moje nazwisko, które raz tylko figurowało w gazecie policyjnej, gdym zgubił książeczkę. Jednej chwili spostrzegłem, że w tym człowieku jest wszystko wielkie. Wielka głowa, wielki notes, a nawet bardzo wielka przyszczypka u lewego buta. A on wciąż chodził po pokojach nadęty jak indyk i pisał, wciąż pisał. Nareszcie odezwał się.

0: Czy w tych czasach nie było u panów jakiego wypadku? O, małego pożaru, kradzieży, nadużycia zaufania, awantury. Boże, uchowaj, ośmieliłem się wtrącić. Szkoda, odparł. Najlepszą reklamą dla sklepu byłoby, gdyby się tak kto w nim powiesił. Struchlałem, usłyszawszy to życzenie. Może pan dobrodziej, odważyłem się wtrącić z ukłonem, raczy wybrać sobie jaki przedmiocik, który odeszlemy bez pretensji. Łapówka? Zapytał, spoglądając na mnie jak figura Kopernika. Mam zwyczaj, dodał, to co nam się podoba kupować. Prezentów nie przyjmujemy od nikogo. Włożył poplamiony kapelusz na głowę na środku magazynu i z rękami w kieszeniach wyszedł jak minister. Jeszcze po drugiej stronie ulicy widziałem jego przyszczypkę. Wracam do ceremonii poświęcenia. Główna uroczystość, czyli obiad, odbyła się w wielkiej sali hotelu europejskiego. Salę ubrano w kwiaty, ustawiono ogromne stoły w podkowę, sprowadzono muzykę i o 6 wieczór zebrało się przeszło 150 osób. Kogo tam nie było? Głównie kupcy i fabrykanci z Warszawy, z prowincji, z Moskwy, ba, nawet z Wiednia i z Paryża. Znalazło się też dwóch rabiów, jeden książę i sporo szlachty. O trunkach nie wspominam, gdyż naprawdę nie wiem, czego było więcej. Listków na roślinach zdobiących salę, czy butelek. Kosztowała nas ta zabawa przeszło 3000 rubli, ale widok tylu jedzących osób był zaiste okazały. Kiedy zaś wśród ogólnej ciszy powstał książę i wypił zdrowie Stacha, kiedy zagrała muzyka, nie wiem już jaki kawałek, ale bardzo ładny, i 150 ludzi huknęło, niech żyje, miałem łzy w oczach. Podbiegłem do Wokulskiego i ściskając go szepnąłem. Widzisz, jak cię kochają? Lubią szampana, odpowiedział. Zauważyłem, że wiwaty nic go nie obchodzą. Nie rozchmurzył się nawet, choć jeden z mówców musiał być literat, bo gadał dużo i bez sensu, powiedział nie wiem, czy w swoim, czy w Wokulskiego imieniu, że jest to najpiękniejszy dzień jego życia.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Jerzy Radziwiłłowicz.
3: Minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Dzień dobry, za konsoletą Zofia Kruszewska, przed mikrofonem Adam Suprynowicz. Dzisiaj przerwa w wagnerowskiej tetralogii, nasz program zatem znowu prawie do 16:00. Kto nas słuchał wczoraj, ten wie, że byliśmy w Danii i słuchaliśmy zespołu Concerto Copenhagen. Dzisiaj ciąg dalszy wątku duńskiego, choć muzyki duńskiej nie ma jako takiej w programie. Jest za to Richard Strauss, którego bogata muzyka rozrzutna w szafowaniu, brzmieniową urodą, zmysłowością zamyka klamrą koncert zarejestrowany 21 maja w sali koncertowej Radia Duńskiego. Koncert Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, który poprowadzi młody brytyjski dyrygent cypryjskiego pochodzenia Kerem Hassan.

Salome tańczy przed królem Herodem i jest to jeden z najbardziej nieprzyzwoitych, zmysłowych tańców w historii muzyki. Grała Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Kerema Hassana. To był taniec siedmiu zasłon z opery Ryszarda Strausa. Tak zaczął się koncert Duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej, w którym poza muzyką Ryszarda Strausa zabrzmią też utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta. I nie tylko, bo będzie jeszcze bis, ale to zwykle pozostawiamy jako tajemnicę. Będzie to interesujące.

dialog, bo Strauss ze swoją muzyką to wcielenie fin de siècle, muzyka przełomu, zwiastująca już nieprzebrane bogactwo muzyki XX wieku. A Mozarta Strauss przez całe życie podziwiał za równowagę formy i ekspresji. Dyrygował jego operami, a w swoich dziełach operowych z wiekiem coraz częściej skłaniał się ku idei odnawiania klasycznego porządku. Za chwilę zabrzmi 21. koncert fortepianowy C-dur numer 467 numer w katalogu dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta. Koncerty fortepianowe pisał Mozart przede wszystkim z myślą o sobie jako pianiście. Stanowią one więc szczególnie osobiste wypowiedzi artystyczne. A napisany w 1785 roku koncert C-dur jest jasny, nieco operowy w pierwszej części, zachwycający melodiami i cudowną harmonią. To ten koncert, który nosi przydomek filmowy Elvira Madigan. To tytuł filmu Bo Widerberga z 1967 roku, w którym wykorzystana została druga liryczna część dzieła Mozarta. I tak widzom i słuchaczom zapadło w pamięć to połączenie, że od tego czasu często nazywa się ten koncert właśnie Elvira Madigan. Solistą będzie 27-letni pianista japoński Mao Fujita. Mogą go Państwo pamiętać z występu z kwartetem Hagenów na ubiegłorocznym festiwalu Chopin i jego Europa. Rozgłos przyniosło mu zwycięstwo w konkursie imienia Klary Haskell w 2017 roku. Pierwsza nagroda, nagroda publiczności i jeszcze dwie inne. Był wtedy jeszcze studentem Tokyo College of Music. Dwa lata później zdobył srebrny medal w konkursie imienia Czajkowskiego w Moskwie. Zdążył już nagrać dla wytwórni Sony wszystkie sonaty fortepianowe Mozarta, a także album 72 Preludia, zawierający utwory Chopina, Skriabina i japońskiego kompozytora Akio Yashiro. Obecnie studiuje pod kierunkiem Kiryła Gersztajna w berlińskiej Hochschule für Musik imienia Hansa Eislera. Od sezonu 2024-25 jest także członkiem prestiżowego programu młodych artystów Junge Wilde w Koncerthausie w Dortmundzie. A oto i on z Duńską Narodową Orkiestrą Symfoniczną w koncercie fortepianowym C-dur Kechel 467 Wolfganga Amadeusza Mozarta dyryguje Kerem Hasan.

piękno w najczystszej postaci. Tak się chyba mówi o takiej muzyce, prawda? 21. koncert fortepianowy C-dur Kechel 467 Wolfganga Amadeusza Mozarta w koncercie w porze lunchu w Dwójce. Jest 14.46. Grała Narodowa Duńska Orkiestra Symfoniczna, której koncertu dzisiaj słuchamy. Dyrygował Kerem Hassan, bardzo uważnie współdziałając z japońskim pianistą Mao Fujitą. Światowe sale koncertowe rzucają się na takich młodych zdolnych, chcąc ich pokazać swojej publiczności. I tak Mao Fujita zdążył już współpracować z tak utytułowanymi dyrygentami jak Ricardo Chailly, Semyon Byczkow, Andrzej Snelson, Jakub Chrusza czy Myungwan Chang. Z takimi orkiestrami jak Królewska Orkiestra Koncerthallu w Amsterdamie, Orkiestra Festiwalu w Lucernie, Los Angeles Philharmonic czy Cleveland Orchestra. Jako kameralista współpracował nie tylko z Hagenami, o czym wspominałem, ale też z Renaud Capuçonem, Leonidasem Kavakosem i Kiryłem Gersztajnem. Nazwisko Kavakos jeszcze tu powróci nieco później. Mogą się Państwo na razie domyślać dlaczego. Tymczasem słuchamy bisu Mao Fujita.

Zawsze się zastanawiam, dlaczego publiczność zwykle śmieje się po bisach. Nie zgłębiłem tego jeszcze dlaczego. Od Wagnera w tym tygodniu nie uciekniemy, bo to była aria Waltera z trzeciego aktu opery Śpiewacy norymberscy, Morgenlich Leuchten.

and im Rosigen Shine. Nie wiem, czyje opracowanie, może Państwo wiedzą. Proszę napisać adam.suprynowicz@polskieradio.pl. Grał Mao Fujita, solista i gwiazda koncertu w sali koncertowej Radia Duńskiego 21 maja tego roku. I tak rozpięty jest ten koncert ekspresyjnie między Straussem a Mozartem, a Wagner dodał jeszcze nieco gratisowej, romantycznej ekspresji na bis. Wagnera będziemy słuchali w dwójce ponownie jutro, a teraz już wracamy do Mozarta. Młodzieńczy duch nas nie opuszcza, bo 29. Symfonia Adur numer 201 w katalogu Kechla, choć zaliczana już do wybitnych mozartowskich dzieł, jest utworem 18-letniego kompozytora. Kompozytora, który fascynuje się muzyką starszego kolegi Józefa Haydna, zwłaszcza jego pełnymi wyrazistej ekspresji symfoniami z okresu Sturm und Drang. Wspaniała jest ta pewność ręki, którą już się zaczyna wyczuwać w pierwszej części tej symfonii. Jeszcze trochę rokoko, ale już z wyraźną potrzebą dramatycznego dociążenia. Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna dyryguje Kerem Hasan.

29. Symfonia A-dur numer 201 w katalogu dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta grała Duńska Narodowa Orkiestra Symfoniczna, dyrygował Kerem Hasan. Dlaczego publiczność śmieje się po bisach? Takie pytanie zadałem państwu. Pan Wojciech do mnie napisał od razu, bo bisy rzadko są poważne. To muzyczny deser. Artysta rzuca ognisty fajerwerk wirtuozerii, żartobliwą miniaturę lub puszcza oko do publiczności. Śmiech to automatyczna reakcja. Ulga po 2 godzinach skupienia, zachwyt jak on to robi i wspólne odetchnięcie, że było pięknie, ale też z humorem. To prawda, panie Wojciechu, ale zdarzają się, tak jak i w tym przypadku to było, takie bisy raczej dość poważne i wtedy publiczność też czasami się śmieje. Co więcej, śmieje się prawie zawsze po tym, jak wykonawca na przykład zapowie bis albo coś do niej powie. To jest bardzo ciekawa reakcja psychologiczna. Może państwo coś jeszcze mi na ten temat podeślą. Bardzo proszę, adam.suprynowicz@polskieradio.pl. To jeszcze nie koniec tego świetnego koncertu. Jest 18 minut po 15. Jak zapowiedziałem, klamrą dla tych mozartowskich perełek jest zmysłowa muzyka Ryszarda Straussa. Wciąż można zrobić

coś pożytecznego przed 82 urodzinami, jeśli wcześniej było się pracowitym, pisał 82-letni Strauss w liście do wnuka. W roku 1946 jego sytuacja nie była najłatwiejsza, choć nigdy nie wspierał reżimu Hitlera, zmuszony był lawirować ze względów rodzinnych. Po wojnie jego możliwości prezentowania nowych utworów były bardzo ograniczone, nie mówiąc już o wystawianiu oper. Strauss postanowił więc przygotować wybór najpiękniejszych fragmentów swojej ukochanej opery Kobieta bez cienia i przedstawić go w formie fantazji symfonicznej. Wracamy zatem do tej uwodzicielsko pięknej, choć przecież dużo gęstszej niż mozartowska, orkiestracji. Przed nami Narodowa Duńska Orkiestra Symfoniczna pod batutą Kerema Hassana w fantazji symfonicznej Kobieta bez cienia Ryszarda Straussa.

0: To wiemy na pewno, jak po muzyce zapada tak długa cisza, to znaczy, że publiczność rzeczywiście weszła w nastrój tej muzyki i rzeczywiście jakoś to wykonanie przeżyła. Tak było i myślę zasłużenie po występie duńskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Kerema Hassana. W tym utworze Kobieta bez cienia, fantazji symfonicznej Ryszarda Straussa, ale i w całym tym koncercie, który otrzymaliśmy od Radia Duńskiego w ramach współpracy w Europejskiej Unii Nadawców, koncercie nagranym 21 maja w Kopenhadze. Za 19 minut 16 to dwójka.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.

zaczynam oczywiście od rozstrzygnięcia naszego konkursu z wczoraj. Pytałem, jak państwo przeżywają dzieła religijne, których pełno jest przecież w muzyce klasycznej. Czy duchowo, czy czysto estetycznie? A może nie da się tego rozdzielić? Dwie najciekawsze odpowiedzi to ta od pana Jana. Sakrum w naszych zdesakralizowanych czasach przetrwało w sztuce i ja, niewierzący, czuję to, bo muzyka sakralna budzi we mnie szczególne wzruszenie. I pan Jan uzupełnił jeszcze swoją wypowiedź w drugim SMS-ie. Sztuka to kreacja, akt twórczy niemal boski. Religia to poczucie podległości wobec boskości. Sprzeczność, lecz ze sprzeczności rodzą się dzieła najmocniejsze. A pan Jarosław pisze tak. Klasyczna muzyka religijna zawiera i trans, i patetyzm, przez co wzmaga błogostan wyciszający ciało, ale jest też oczyszczającym przylgnięciem do Stwórcy. Do panów dziś trafiają płyty Leifa Ove Andsnesa i norweskiego chóru solistów pod kierunkiem Grete Pedersen. Głębokiego słuchania państwu życzę, a teraz zagramy o taką muzykę.

urokliwe i wpadające w ucho finałowe wariacje Stria B-dur op. 11 Gassenhauer Ludwika van Beethovena. Z płyty z serii Beethoven for Three. Beethoven dla trzech. To przedsięwzięcie trzech artystów, których nie muszę Państwu przedstawiać. Jojo Ma na wiolonczeli, Leonidas Kavakos na skrzypcach i Emmanuel Ax przy fortepianie. W tej serii nagrywają opracowania symfonii Beethovena na te trzy instrumenty, uzupełniając je interpretacjami triów fortepianowych tego kompozytora. Przedsięwzięcie szalone, ale przecież nie pozbawione precedensów. Ferdinand Ries pierwszy opracował symfonię Beethovena na kameralny skład, a panowie Ma, Kavakos i Ax korzystają z nowych aranżacji Szajowosnera. To dobry moment, żeby spytać, która symfonia Beethovena jest Państwu najbliższa i dlaczego? Może piąta, a może eroika, a może pastoralna, czy dziewiąta, albo może właśnie ta bardzo jeszcze klasyczna pierwsza, którą mamy dzisiaj na płycie dla Państwa. Proszę o tym napisać w SMS-ie do 160 znaków, który poprzedzamy słowem lato i wysyłamy na numer 71211. Koszt złotówka i 23 grosze brutto. Czas mają Państwo jak zwykle do północy. Bawimy się? No to proszę posłuchać teraz fragmentu pierwszej symfonii w opracowaniu Szajowosnera.

0: Do takiej kameralistyki cieszą się moje serce i moje uszy. Finał pierwszej symfonii C-dur Ludwika van Beethovena w opracowaniu na trio fortepianowe Shaya Wussnera. Na skrzypcach Leonidas Kavakos, na wiolonczeli Jojo Ma, na fortepianie Emmanuel Ax. A która z symfonii Beethovena jest Państwa ulubioną? Proszę o tym napisać w SMS-ie do 160 znaków, który musi koniecznie zaczynać się od słowa lato i do północy wysłać go na numer 71211. Jutro po 15 wyłonimy zwycięzców naszej zabawy, którzy dostaną od nas tę płytę, której właśnie przed chwilą słuchaliśmy. Teraz już dziękuję. Adam Suprynowicz. Za 2 minuty, 2,5 minuty będzie 16.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Prezydent Zełenski prowadził udaną, jak się wydaje, ofensywę dyplomatyczną w Waszyngtonie. My posłuchajmy kolejnego wiersza z frontu. Przekład Anety Kamińskiej czyta Angelika Kurowska.
3: Jaryna Czornochus. Bez tytułu. Kuczerowi. Petrowi Stefurakowi. Jeśli oboje przeżyjemy, spróbuję pierwszy raz w życiu posadzić roślinę w jeszcze niezaminowanym polu rękami osoby miastowej, która dopiero z nadejściem wojny zobaczyła

co kryje się pod asfaltem. Jeśli oboje przeżyjemy, będziemy żyć na ziemi, na której z utratą każdego oddechu przed oczami odbywa się powtórka. Niewidzialna i ostra. Księżyc pobłękitnieje i będzie brzęczeć nam w uszach. Co zimy będzie mnie wzywać lód w górach i stepu krzywych mapach. I nie będzie w tym ani krzty romantyzmu. On został daleko w tyle, razem z heroizmem, zostawiwszy mi twoją nagłą obecność, posiwiałą i żarliwą. Będziemy zapraszać w gości śmierć, żeby grzała się z nami przy drewnianym ognisku. Ona będzie nas biła swoimi drewnianymi pałkami. My będziemy rozcierali jej zgrabiałe dłonie. Jeśli oboje przeżyjemy, nie tak boleśnie będę znosić bolesne światło wiosny, które mnie rani, które niezmiennie będzie wciąż przychodzić po zimie, której nie mogę zapomnieć. W tym kraju zim się nie zapomina.

0: Tu dwójka, minęła 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Rafał Augustyn.
0: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Najnowszy film Agnieszki Smoczyńskiej, zatytułowany Hotspot, został wyróżniony na trwającym w Montrealu festiwalu Fantasia International Film Festival. Ma miejsce po raz 30. To kanadyjski festiwal, jeden z najbardziej prestiżowych, poświęconych kinu gatunkowemu w całym świecie. Polsko-grecka koprodukcja otrzymała na nim specjalne wyróżnienie jury za zniuansowany zbiorowy występ. Ten festiwal to dobre miejsce dla premiery naszego filmu, podkreśla reżyserka Agnieszka Smoczyńska.
2: Bardzo się cieszę, że to pokazujemy w Montrealu na takim festiwalu, który jest taką kolebką kina gatunkowego na świecie i wydaje mi się, że widownia i ci widzowie dla nas będą idealni. To nie jest taki film czysto gatunkowy, dlatego że to jest tak zwany arthouse gatunkowy, można tak powiedzieć. Czyli to jest taka mieszanka autorska. To jest kino, które jest pewnego rodzaju zabawą gatunkami, zabawą historiami, które znamy i gdzieś sportretowanie świata, tego przyszłości, tego bohatera, ale właśnie, co jest bardzo istotne, z takim mrugnięciem okiem do widza. Że to nie jest na serio, chociaż porusza bardzo serio tematy i też dotyka bardzo ważnych, istotnych rzeczy.
0: Fabuła filmu Hotspot jest oparta o wizję science fiction. Rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. W niej porządek społeczny wyznacza świadoma sztuczna inteligencja, a bohaterem jest prywatny detektyw, który prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa i trafia na grupę uchodźców, rebeliantów, którzy potrafią podważać władzę cyfrowego systemu. To kolejna współpraca Agnieszki Smoczyńskiej ze scenarzystą Robertem Bolesto, autorem scenariusza do Arii Diva i Córek Dancingu. Zaintrygowała mnie wielowymiarowość tej historii, zdradza Smoczyńska.
2: To w metaforyczny sposób konwencji, której nie znałam do tej pory, opowiada o współczesnym świecie, o naszym sposobie komunikowania się, troszeczkę zatraceniu się, o tym, że jesteśmy ciągle podłączeni, że po to, żeby funkcjonować w świecie, musimy być podłączeni do świata, że musimy być ciągle online, a nie offline. O miłości, o naszej podwójnej naturze, też o tym, co nas definiuje jako ludzi. Takie pytania bardzo, powiedziałabym, uniwersalne i najważniejsze o człowieka i to wszystko znalazłam w tym tekście.
0: Polska premiera filmu Hotspot już w najbliższą sobotę we Wrocławiu w czasie trwających tam Nowych Horyzontów. Film Agnieszki Smoczyńskiej zamknie tę imprezę, a do światowej dystrybucji trafi 21 sierpnia. Gdzie słońce spędza zimę? To tytuł reporterskiej książki Agnieszki Zielińskiej, poświęconej tak chętnie odwiedzanej przez polskich turystów Andaluzji. Mieszkająca na południu Hiszpanii dziennikarka i korespondentka zagraniczna pokazuje historię tego regionu, w którym splatają się wpływy arabskie i europejskie. Zależało mi przede wszystkim na ukazaniu skomplikowanej różnorodności tego regionu Hiszpanii, mówi Agnieszka Zielińska.
3: Mogłabym pisać oczywiście bardzo długo o tym, jak przepiękna jest Sewilla, Malaga, Córdoba, ale gdzieś starałam się znaleźć takie tematy, które są nieoczywiste, które dla tych turystów, którzy znają dobrze Andaluzję, będą także ciekawe. Dla kogoś, kto był

0: wielokrotnie, albo dla kogoś, kto przyjeżdża po raz pierwszy, żeby poznać taką Andaluzję, która może jest niedostępna. Ciężko też dojechać do mniejszych miejscowości, czy może dla osób, które nie znają języka. Więc szukałam po prostu takich historii, które dobrze pokażą, że Andaluzja jest różnorodna. Sprowadzanie jej do plaży i do słońca jest naprawdę bardzo dużym uproszczeniem tematu.
1: Spotkanie z Agnieszką Zielińską i rozmowa o jej książce Gdzie słońce spędza zimę? Historię z Andaluzji już dzisiaj o 18 w Warszawie, a konkretnie na Placu Zabaw nad Wisłą, czyli nieopodal pomnika warszawskiej Syrenki. Polscy rycerze podbili Danię. Reprezentacja naszego kraju zdobyła tam 16 medali, z czego 10 złotych podczas Mistrzostw Świata w sportowych walkach rycerskich. Olbrzymi udział w tym sukcesie mają rycerze z Warmii i Mazur, reprezentujący Bractwo Konwent Świętego Piotra. Zdobyli w sumie 4 krążki, w tym 3 złote. O triumfie podwójnego Mistrza Świata opowiada prezes Stowarzyszenia Cezary Krasowski.
2: Grzegorz, mój syn, zdobył złoto w mieczu i tarczy oraz takiej koronnej konkurencji w triatlonie rycerskim, gdzie z jednym przeciwnikiem jednorazowo odbywa 3 pojedynki na 3 różne oręża. Na miecz długi, na miecz i tarczę oraz na miecz i puklerz. I liczy się łączna liczba punktów zdobytych w tych 3 pojedynkach na końcowy wynik pojedynku z przeciwnikiem.
1: Walki w pełnej zbroi to jednak niezwykle kosztowny sport. Jak podkreślał prezes Bractwa, koszty jednego wyczynowego miecza to 1500 zł, a w czasie samych przygotowań potrafią pęknąć nawet 4 takie miecze. Polskie i ormiańskie samorządy rozwijają współpracę. W Jehek nad Zorze, mieście położonym niedaleko granicy z Azerbejdżanem, gdzie działa także misja obserwacyjna Unii Europejskiej, miała miejsce rozmowa o kolejnych wspólnych polsko-ormiańskich projektach. Honorowy konsul Republiki Armenii w Polsce, Hracia Boyardzian, został uhonorowany za wieloletni wkład w rozwój partnerstwa między polskimi i ormiańskimi samorządami. Na uroczystości była nasza reporterka.
3: To dźwięk młodych muzyków z Armenii, którzy przygotowują się do wrześniowego wyjazdu do Polski. Kilka tygodni wcześniej ich rówieśnicy z Jehek nad Zorą wrócili z pierwszej w życiu podróży do Ciechanowca. Między innymi Lilit. Polacy byli niezwykle serdeczni, życzliwi i cierpliwi. Ich wyjazd był częścią współpracy między Jehek nad Zorem a polskimi miastami partnerskimi. Za rozwój tej współpracy honorowy konsul Armenii w Polsce, Hracia Boyardzian, otrzymał tytuł honorowego obywatela Jehek nad Zoru.
4: Dla mnie bardzo ważne było, aby miasta partnerskie właśnie były z tego regionu, żeby dzieci z Armenii mogły przyjechać do Polski z tego regionu, poznać kulturę europejską, kulturę polską.
3: We wrześniu do Polski przyjadą kolejni młodzi muzycy z Armenii, którzy wystąpią podczas Festiwalu Kultury Ormiańskiej. Z Armenii Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Armenii kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnych wiadomości jutro o 7 rano i do śledzenia ich na naszym portalu.
5: Reklama. Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Vision String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consort, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio PL.
8: Reklama. 8 minut po 16.

Środa, 29 dzień lipca, to jest 210 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie dziś 33 minuty po godzinie 20.

0: Imieniny obchodzą Felix, Maria, Marta, Olaf, Teodor i Wilhelm. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności i na najbliższe dni sporo cienia. Iga Kamińska, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Zapraszamy do godziny 18. A porozmawiamy dziś m.in. o kilku festiwalach. Za kilka chwil zaprosimy Państwa na festiwal Symfonia Warszawia, nowe otwarcie.
1: Naszym głównym zamierzeniem było to, żeby pokazać Państwu takie pierwiastki tego, co będziemy robili absolutnie na co dzień. Więc i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty dla najmłodszego słuchacza, dla tego smykofonicznego słuchacza, tego, który zaczyna się od wieku 3 miesiące.
0: I będą też nadęci, czyli mieszkańcy okolic, którzy uczą się gry na instrumentach dętych, szczegóły za minut kilka. Później zaprosimy Państwa do Wrocławia, tam już w ten weekend rozpocznie się po raz kolejny festiwal Forum Musicum, w tym roku pod hasłem Sięgając do granic. W czasach nieustannego przekraczania granic technologicznych, społecznych, kulturowych, organizatorzy zastanawią się, w jaki sposób w muzyce granice były przekraczane. O szczegółach opowie dyrektor artystyczny festiwalu, flecista Tomasz Dobrzański. To spotkanie za minut kilkanaście. Poza tym zaprosimy Państwa też na festiwal szekspirowski.
2: Wyszliśmy od założenia, że tam, gdzie jest jeden widz, jeden występujący, tam już dzieje się teatr.
0: Jak to sprawdza się w praktyce, to założenie i to przedsięwzięcie, o którym przed momentem mówił reżyser. Do tej kwestii wrócimy przed godziną 17. Wątków teatralnych zresztą będzie więcej. Po godzinie 17 Monika Pilch spotka się z reżyserem i pisarzem Mateuszem Pakułą, żeby zapytać o nowy tom jego dramatów. Ponadto zaprosimy Państwa także do Białegostoku.
3: Magia Białegostoku i magia takich miast, które są duże, ale na tyle małe, że ludzie kultury się znają, ale widzę podczas tych spotkań te elementy, kiedy zaczynają się rozmowy, a może coś razem zrobimy. Gdzieś już ta ziarenka się zasiewa.
0: Białystok z kulturą to jest strategiczny dokument, który ma być drogowskazem dla miasta, który ma pokazywać kierunki rozwoju, trendy i sposoby działania, oczywiście przede wszystkim w obszarze kultury, o zasiewaniu ziaren kulturalnych. Więcej powiemy przed godziną 18.

0: Christian Zimmermann, London Symphony Orchestra i Sir Simon Rattle. Słuchaliśmy fragmentu trzeciej części pierwszego koncertu fortepianowego C-dur Ludwika van Beethovena. Prawie 16 minut po godzinie 16. Wczoraj podczas konferencji prasowej zaprezentowano program festiwalu Symfonia Varsovia Nowe Otwarcie. Ten festiwal odbędzie się we wrześniu w odnowionej siedzibie orkiestry przy ulicy Grochowskiej 272. Ważny adres, proszę go zapamiętać. Wydarzenie organizowane jest z okazji zakończenia pierwszego etapu inwestycji i otwarcia dla publiczności wyremontowanych przestrzeni Symfonii Varsovii. W nowych pomieszczeniach odbędą się w tym roku także szalone dni muzyki. O programie festiwalu Nowe Otwarcie opowiada dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski.
1: Mam zaszczyt i radość naprawdę każdego dnia, że nie ja sam wszystko planuję i programuję w tej instytucji. Mam znakomity zespół ludzi, świetnego kierownika dzieła programowego, pana Łukasza Stusińskiego, i wspólnie rozmawialiśmy, co chcemy pokazać w trakcie tego festiwalu otwarcia. Naszym głównym zamierzeniem było to, żeby pokazać państwu takie pierwiastki tego, co będziemy robili absolutnie na co dzień, więc i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty dla najmłodszego słuchacza, dla tego smykofonicznego słuchacza, tego, który zaczyna się od wieku 3 miesiące, i dla szkół podstawowych, bo tu nawet zaprojektowaliśmy 3 pomieszczenia w głównym budynku, żeby tam te zajęcia mogły się odbywać. I spotkania dla mieszkańców, w trakcie których oni uczą się grać na instrumentach. Mamy taką grupę nadęci, kiedyś było to finansowane ze środków ministerstwa. Jak środki się zakończyły, to powiedzieliśmy, no niestety środki skończone, programu nie będzie. Oni prawie u nas zrobili strajk okupacyjny i powiedzieli, że jak to, oni muszą grać, to jest tak wspaniałe. I my absolutnie ujęci taką po prostu determinacją i tym, że tak bardzo chcą dobrze, stwierdziliśmy, że gdzieś tam w swoim budżecie poszukamy tych środków, i tak też się stało. Więc chcieliśmy przy tym festiwalu otwarcia również taką aktywność ujawnić. Więc oczywiście spotkania z muzyką, ale też spotkania ze sztuką, z dziełami wizualnymi, stąd też wystawa. I stąd też przestrzeń w budynku, który jest na rogu Grochowskiej, teraz Polskiej, gdzie to jest genialne miejsce do prezentowania czy obrazów, czy rzeźb. I będziemy chcieli robić to regularnie, by prezentować te prace i opowiadać o nich przy pomocy muzyki. Czyli różnego typu improwizacje na temat obrazów, czy spotkania oczywiście z artystami, wszelkiego rodzaju dyskusje, bo chcemy też być miejscem do tego, żeby się wymieniać wrażeniami. No ale nasza główna idea, żeby to było miejsce budowania wspólnoty. Wspólnota jest teraz

0: super istotna, gdzieś tam zapomniana, bo ciągle się kłócimy na przeróżne tematy, ale oczywiście nie zapominamy o wykonawcy muzyki na najwyższym poziomie i to będzie właśnie ta cudowna nowa scena, by ci muzycy symfonii wesołej mogli się prezentować nie tylko w składach symfonicznych, ale w składach kameralnych. Są naprawdę fantastyczni. To, że oni budują wewnątrz orkiestry kwatety, czy tria, czy grają solo i mogę wielu z nich zaprosić z czystym sumieniem, żeby stanęli przed dużą orkiestrą i zagrali koncert Szymanowskiego czy Mozarta, to jest wartość absolutna. Dlatego musimy ich pokazywać. Wreszcie mamy gdzie? Bo to trzy budynki. Ach, proszę Państwa, jak tam jest pięknie, no naprawdę trzeba przyjechać i to zobaczyć. Ja tam jestem codziennie, tam mam biuro. Codziennie chodzę na budowę i codziennie jestem uciśniony. Więc trochę Państwu zazdroszczę, że Państwo to zobaczą po raz pierwszy. Ale bardzo zapraszam, taka ciekawostka, fasada naszego głównego budynku została od nas odtworzona, bo ona była kiedyś skuta, tak zupełnie na płasko w 50-tych latach. Ona jest odtworzona na podstawie jednego zachowanego zdjęcia z 1901 roku. Cudownie ornamentalny budynek, który teraz wrócił do swojego pierwotnego kształtu.
1: Rozmawiamy z Łukaszem Strusińskim, który odpowiada za program Szalonych Dni Muzyki oraz festiwalu Nowe Otwarcie. Podczas festiwalu, który zbiorczo nazywa się Nowym Otwarciem, usłyszymy nie tylko artystów znanych już w Warszawie, takich jak Hiokli, Aleksander Dębicz czy Krzysztof Jabłoński, ale pojawią się także goście z zagranicy.
2: Tak jest, będziemy mieli grupę już trochę znanych, a też częściowo nowych, znanych orkiestrze artystów z Francji. Zapraszamy na dwa recitale klawesynowe Pierre Antailly. To jest absolutny geniusz klawesynu. Ponadto klarnecista w koncercie Mozarta, w koncercie inauguracyjnym Rafael Sever. Akurat artysta w Warszawie znany w ubiegłym roku wspaniale zapisał się wykonaniem koncertu klarnetowego Arona Coplanda. Podobnie będzie z Manon Galli, wspaniałą młodą francuską skrzypaczką, która otrzymała nagrodę Victoire de la Musique. Została wyróżniona jako jedna z obiecujących talentów francuskiej wiolinistyki. Staram się wydobywać takie elementy z historii muzycznej Warszawy, które mogłyby działać na wyobraźnię i na pewno jednym z nich jest legendarna piosenka Warszawa, piosenka Davida Bowiego z roku 1976, z płyty Low. To jest pierwszy album słynnej berlińskiej trylogii Davida Bowiego, który wtedy właśnie w Berlinie mieszkał. I zatrzymał się, wiele osób o tym nie pamięta, a może po prostu nie wie, że w drodze z koncertów z Moskwy David Bowie prawdopodobnie, nie znamy daty dziennej, w kwietniu roku 1976, a więc 50 lat temu, wybrał się na krótki spacer, korzystając z przerwy technicznej na Dworcu Gdańskim w kierunku dzisiejszego placu Wilsona, wtedy Komuny Paryskiej, gdzie w sklepie Empik kupił dwie płyty. Jedną z tych płyt była płyta zespołu Śląsk, nieoczekiwanie. I później melodie piosenki Helokanie, nie oryginalnej piosenki śląskiej, piosenki Stanisława Hadyny, założyciela zespołu Śląsk, słyszymy właśnie w piosence Warszawa. Zatem właściwie powstała piosenka, poemat symfoniczny. No i idąc tym tropem postanowiliśmy zamówić wersję symfoniczną, którą dla nas zrealizował już Christopher Austin. To jest brytyjski kompozytor, dyrygent, człowiek, który również poprowadzi koncert finałowy weekendu otwarcia 13 września o godzinie 19. Warszawa w pełnej swojej krasie.
0: Bardzo Państwa zapraszam na nasz festiwal od 11 września, 3 weekendy. Sporo wydarzeń nieodpłatnie dla Państwa, a te, które są odpłatne, ceny są naprawdę, naprawdę niskie. Zapraszam Państwa na Grochowską.
3: Z Januszem Marnowskim i Łukaszem Strusińskim rozmawiała Monika Kopcik. Szczegółowy program wydarzeń znajdą Państwo oczywiście w internecie na stronach Symfonii Varsovii. Program drugi Polskiego Radia, 22 minuty po 16:00.

0: Sonata E-dur Dietricha Buxtehudego w wykonaniu zespołu Stylus Fantasticus. Ten zespół już niedługo wystąpi w Polsce, we Wrocławiu. O tym za chwilę powiemy więcej, ta nazwa jeszcze dziś na naszej antenie padnie, ale tymczasem mijamy Wrocław, jedziemy nieco dalej, zatrzymujemy się przed Wałbrzychem przy Zamku Książ. Wracamy dziś do nowej książki Agnieszki Dobkiewicz. Dla wielu czytelników ta książka stała się swego rodzaju przewodnikiem po Zamku Książ właśnie. To jest opowieść o dziejach zamku i mieszkających tam ludzi, ale pisana z perspektywy aktorów drugiego planu, tak to nazwijmy. To jest opowieść z perspektywy pokojówek, kamerdynera, opiekunki dla dzieci mistrza kucharskiego czy szofera. Są oczywiście momenty wzniosłe, są momenty tragiczne i radosne, bo też czas jest szczególny. Autorka opisuje dzieje zamku od końcówki XIX wieku aż do 1946 roku, kiedy Europa weszła w zupełnie nową rzeczywistość. Oczywiście w tych historiach musi też pojawić się księżna.
1: Daisy, która przyjeżdża na Dolny Śląsk, czyli na obrzeża, jak ona to widzi, opisuje w pamiętnikach takiego świata cywilizowanego, nie umie się tutaj za bardzo znaleźć. Trochę też nie za bardzo ma taką jakąś rolę do spełnienia, poza tym, że ma urodzić dzieci i ma być żoną księcia. I ona sobie znajduje różne zajęcia z pożytkiem dla miejscowej ludności. I jednym z takich sfer, zresztą bardzo bliską jej, bo moda była przecież dla niej bardzo ważna, o czym wiemy doskonale. Dbała o to, jak wygląda, jak się pokazuje światu. A koronki karkonoskie były już wtedy w miarę popularne na dworach, chociaż docierały tam przez pośredników, którzy po prostu na nich zarabiali. A te kobiety, które produkowały w tych wiejskich, gdzieś tam górskich chatach, one po prostu żyły na skraju nędzy. I Daisy, będąc już tu na miejscu, ona to zauważa. To też taki fajny rys charakterologiczny, bo nie musiała przecież tego robić. I ona wykupuje jedną z takich szkół, znaczy nie tylko jedną, a ja opisuję, że wykupuje jedną, pani Metzner. No i ona próbuje uregulować ten system w sumie z takim sobie skutkiem, bo to budzi wielkie niepokoje, nie podoba się to grupom interesów, które tracą na tym, więc idą na nią skargi, no nie podoba się to po prostu.
0: Jak potoczyły się losy koronczarek, którym próbowała pomóc księżna Daisy, między innymi tego dowiedzą się Państwo z nowej książki.

książki Agnieszki Dobkiewicz, Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących. Mamy dziś dla Państwa tę właśnie książkę, czekamy na maile. Wybieram dwójkę, @polskieradio.pl. W treści maila proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym.

0: To Vincenzo Capezzotto, zespół L'Arpeggiata i muzyka Henry'ego Purcella. Program drugi, 16:32.
1: Gość dwójki.
0: Tomasz Dobrzański, dyrektor festiwalu Forum Muzikum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: W tym roku festiwal rozpocznie się 1 sierpnia, potrwa do 9 sierpnia i będzie zachęcał do przekraczania granic. Granice dopełniacz kogo czego będą przekraczane?
2: Granice szeroko dosyć tu będą pojęte, ponieważ no, stara muzyka generalnie obraca się w kręgu stylistycznym dość ścisłym, można powiedzieć. Także o przekraczanie granic to nie jest coś takiego, co spektakularnie można by na stadionie w dzisiejszych czasach głośno puścić, tak? Te granice są nieco bardziej subtelne, nazwijmy to. I to jest trudno oczywiście tak krótko to określić, ponieważ no, mamy tutaj kilka przedstawień nowego przekraczania granic. No na przykład powiem tutaj o takim najbardziej może spektakularnym, mianowicie to będzie akurat ostatni koncert zespołu Ensemble Pampinea ze Szwajcarii. Przedstawi nam program utworów epoki XIV wieku w stylu, który no, to nazywamy może epoką Ars Nową, ale Ars Subtili.

0: która wyewoluowała z owej Ars Nowy, to już nie jest epoka, tylko pewien styl, który no, na przełomie XIV-XV wieku, zwłaszcza we Francji, był w pewnych kręgach zapewne, ponieważ jest to muzyka bardzo wyrafinowana, znany i lubiany. A przyczyną jego powstania, można powiedzieć, było to, że w XIV wieku notacja muzyczna zrobiła taki postęp, że kompozytorzy zaczęli korzystać z tego do granic możliwości, no i stworzyli taki styl, który w dzisiejszych czasach, no a pewnie i dla większości ludzi w owych czasach, pewnie wydaje się być dosyć szalony. Nawet widziałem ostatnio na taki portal jest Akademia Edu i tam różne artykuły ciekawe można sobie poczytać. Widziałem artykuł o związkach, na konkretnych przykładach, nawet było to analizowane, muzyki Ars Subtile z muzyką XXI wieku, co oczywiście nie jest żadną przesadą, ponieważ te utwory są tak często skomplikowane zarówno rytmicznie, jak i harmonicznie, także ich związki z tekstem są tak czasami szalone, że jest to absolutnie jeszcze bardziej, no i bardzo trudne zresztą do wykonania są te utwory, bardzo porównywalne faktycznie z muzyką współczesną. Natomiast myślę, że ten koncert będzie atrakcyjny. Nie, brzmiało to być może niezbyt zachęcająco, co powiedziałem do tego momentu, ale wykonawcy wpadli na bardzo taki fajny pomysł, ponieważ utwory te, no, należy jakoś rozumieć, prawda? Mimo, że są one tak w różnych warstwach skomplikowane, więc podzielili sobie ten repertuar na różne sfery. Będzie tam i brzmienie, i rytm, i kontrapunkt, i jeszcze różne inne elementy. I publiczność będzie brała udział w wykonaniu, ponieważ oni przygotowali taką dużą, dużą pluszową kostkę do gry. I te różne ścianki tej kostki właśnie wyznaczają te różne obszary, w których obrała muzyka się będzie obracać i publiczność będzie rzucała tą kostką i w ten sposób wybierała z tego całego menu utworów takie, które akurat los wyznaczy. Także będzie to pewnie także i fajna zabawa, a jednocześnie troszeczkę o tej muzyce się dowiemy.
1: I to pokazuje, że awangarda XX wieku niczego nowego absolutnie nie wymyśliła. Wracając jeszcze do tego przełomu, o którym pan wspomniał, o tej zmianie notacji, która dała kompozytorom nowe możliwości i spowodowała, że puścili wozę fantazji. Czy muzyka, która wtedy powstawała, komukolwiek sprawiała przyjemność? Wykonawcom na przykład albo publiczności?
0: No, na pewno tak, ponieważ no, muzyka jest to jedna ze sfer istotnych oddziaływania muzyki, że sprawia ona przyjemność. Natomiast sprowadzenie jej wyłącznie do tej sfery to już jest pewien błąd i na pewno nie jest to adekwatne do muzyki dawnych czasów, która zawsze ze sobą niesie no nie tylko ową przyjemność, czysto przyjemność fizyczną, ale także pewien przekaz, zarówno treściowy, jak i emocjonalny zwłaszcza. A do tego no, zależy też, w jakiej epoce odnosi się również do rzeczy głębszych, takich jak no, na przykład harmonia wszechświata, tak? Co nie jest takie bagatelne. Ale na pewno z punktu widzenia współczesnego odbiorcy pomyślenie, że to dzieło muzyczne odzwierciedla harmonię wszechświata jest dość nieczęste.
1: Pan zaczął od końca, stwierdzając, że to być może jedno z najbardziej spektakularnych wydarzeń tegorocznego festiwalu, a mnie się wydawało, że pan zacznie od Leonarda da Vinci.
0: Tak, oczywiście, ponieważ przekraczanie owych granic, no to odbywało się w różnych sferach. Tu oczywiście można by je wymieniać, długo omawiać, ale no właśnie, jak pan redaktor słusznie stwierdził, spektakularny i to również nie tylko pod względem auralnym, ale także wizualnym będzie spotkanie z wiolą organistą. Mianowicie pan Sławomir Zubrzycki, wirtuoz tego instrumentu, osobiście zbudował nie tylko ten, na którym będzie grał, ale także inne egzemplarze tego instrumentu, różne jego wersje. No jest to zadziwiający instrument. Podstawa jego funkcjonowania to są obracające się koła, które trą o struny na zasadzie takiej, jak no, odbywa się ta produkcja dźwięku, tak jak w skrzypcach, prawda? i wydobywają w ten sposób ciągły dźwięk. Obsługuje to klawiatura taka jak no, w klawesynie. I no, na tym instrumencie można rzeczywiście prowadzić głosy, tak? Ponieważ jest dźwięk jest cały czas utrzymywany, w związku z tym linie owych głosów na pewno poprowadzić można doskonale. To oczywiście sięgnianie do granic na gruncie budownictwa instrumentów muzycznych. No wiadomo, że wiek XVI to być może jest najbardziej

0: bardziej pod tym względem istotny, ponieważ system muzyczny tak się rozszerzył w stosunku do tak zwanego gamut, czyli diatonicznej skali zaczynającej się od G wielkiego i kończącego się w okolicy A raz kreślonego. Poszerzył się ten zakres skali. Zaczęto budować instrumenty czasami bardzo duże, albo też bardzo małe, po to, żeby sięgać właśnie do owych granic. No i oczywiście na gruncie instrumentów klawiszowych, które no, mają pewną zakres skali dość duży. No i konstrukcyjnie oczywiście budowniczy dawali się niejednokrotnie podnieść dużej, dużej naprawdę fantazji, czego viola organista jest chyba najbardziej spektakularnym odbiciem.
1: Czy Da Vinci violę organistę tylko wykoncypował, czy również ten instrument zbudował?
0: Tutaj oczywiście trzeba by się dopiero zagłębić w tą całą historię. Na pewno pan Sławomir Zubrzycki nam troszkę o tym opowie, także tu nie chciałbym wchodzić w jego kompetencje, ponieważ niewątpliwie jest on tutaj zdecydowanie autorytetem.
1: Przejdźmy do kolejnego koncertu i do kolejnych gości. Grupa The Medievals, zespół wokalny, jakiego rodzaju granice będą przekraczali?
0: No więc akurat zespół Medievals to jest troszeczkę poza głównym nurtem festiwalu, ponieważ jest to zespół, który wywodzi się z tradycji kalickiego festiwalu z Hola Cantorum. My mamy taki troszkę może zwyczaj od kilku lat, że zawsze zapraszamy kogoś z tego towarzystwa, można powiedzieć, ponieważ co roku odbywa się ten festiwal w Kaliszu, no tak okolicy luty-marzec i wyłaniani są zwycięzcy, laureaci, to jest konkurs w różnych kategoriach. Jest to dość specyficzne zjawisko, nie tylko na mapie Polski, ale także i Europy być może, ponieważ jest to kuźnia młodych talentów, tak można śmiało powiedzieć. Na czym owa kuźnia polega? Nie jest to kuźnia w znaczeniu, że tam się trenuje się wielkich wirtuozów, którzy podbiją estrady świata. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Jest to coś o wiele bardziej takiego ciekawego i też niewiele o tym słychać. Mianowicie tam ludzie młodzi, często nawet też dzieci, poznają starą muzykę od, można powiedzieć, nie chcę powiedzieć, wysysają z mlekiem matki, bo to może tu o matce, nie jest to moment mówić o matce, ale bardzo, w bardzo młodym wieku nasiąkają tą atmosferą, tak? Być może nie werbalizując niczego, po prostu intuicyjnie, tak jak dziecko się uczy mówić, prawda? Uczy się starej muzyki, co jest bardzo szczególne, ponieważ ja też troszeczkę zajmuję się pedagogiką od lat, może nawet nie troszeczkę, tylko dosyć dużo. Miałem też wielu uczniów i studentów, którzy studiowali flet podłużny i wychodzili się z różnych, można powiedzieć, światów. I właśnie osoby, które z tego kręgu festiwalu z Hola Cantorum do mnie trafiły, już jako uczący się tak na poważnie, na profesjonalnie, one po prostu już coś wiedziały. Im po prostu łatwo było przekazywać wszystkie te tajniki, różne sposoby gry i tak dalej. Można powiedzieć, że było to dla nich całkiem naturalne. No i uczyłem też ludzi, którzy ukończyli normalną szkołę muzyczną na współczesnym instrumencie. No i powiedzmy, coś ich zafascynowało w tej starej muzyce i też chcieli się tego uczyć, ale im przychodziło to o wiele, wiele, wiele trudniej. Naprawdę. Także oczywiście są też w Europie takie podobne troszkę festiwale, gdzie amatorskie zespoły sobie tam konkurują, ale nie odbywa się to tak od podszewki, tak od dzieciństwa. W takim, można powiedzieć, kontinuum, ponieważ te zespoły tam przyjeżdżają co roku. Są osoby, które tam spędziły dzieciństwo, młodość i jeszcze jako dorośli przyjeżdżają cały czas. Więc jest to naprawdę zjawiskowa sprawa. Także zapraszamy zawsze taki zespół. No i właśnie The Medievals to akurat zespół, który z Kalisza, są członkowie jego, mieszkają w Kaliszu, związany z tym festiwalem od lat. Także można powiedzieć, że stanowi taką reprezentację prawdziwą tego, co tam się dzieje. No i w tej kategorii harfa bursztynowa to jest akurat taka, że tam już dorośli ludzie też biorą udział. Oni właśnie do nas przyjadą, i przedstawiają taki program troszkę mieszany, nieco renesansu, średniowiecza na różnych instrumentach, również ze śpiewem. Także będzie to taka barwna perełka muzyki dawnej, tak można powiedzieć. Nie będą przekraczać wielu granic, ale tu akurat nie o to chodzi.
1: Czy stylus fantasticus to jest określenie stylu kompozytorskiego, techniki kompozytorskiej, czy może nazwa zespołu? A może jedno i drugie?
0: Tak, to jest akurat

0: Jedno i drugie w tym wypadku. Stylus Fantasticus to jest zespół, który w zasadzie ma swoją siedzibę w Niemczech, ale towarzystwo jest międzynarodowe. Akurat sięgnęliśmy teraz kompletnie na drugą stronę, można powiedzieć, tego oceanu, prawda, muzyki dawnej, ponieważ muzyka baroku i to już takiego, no nie jest to może dojrzały barok jeszcze, ale koniec wieku XVII, dość szczególny okres, ponieważ, no po pierwsze, zresztą to w każdej sytuacji, kiedy dochodzimy do jakiegoś etapu, kiedy następuje przemiana stylów, prawda, jest epoka przełomu, wówczas mieszają się różne komponenty z tego, co było dawniej, tego, co przychodzi nowego i oczywiście koniec XVII wieku właśnie taki jest, czyli można powiedzieć pewna recesja muzyki włoskiej, która dominowała w wieku XVIII, wpływy francuskie i do tego jeszcze kontynent angielski, nie? Który no, w szczególny sposób zmiksował te elementy, ponieważ no, oczywiście jak wiemy, muzyka w XVIII wieku była no, w Anglii absolutnie no, tylko wyłącznie włoska, to oczywiście reakcja na wiek XVII, na francuskie tam różne wpływy, nie wszystkie miłe, także również w muzyce takie polityczne sprawy też mają swoje odbicie, o czym oczywiście też nieczęsto można się dowiedzieć. No ale właśnie tu w tym wypadku stylus fantasticus w dodatku, prawda, to taki styl, gdzie te elementy muzyki barokowej rodzaju efektów retorycznych, harmonicznych i tak dalej, no są doprowadzone do pewnych może nie granic, tak? Ale mocno wypuklone. No i teraz owa mieszanka włoskiego, francuskiego, tudzież stylus fantasticus na gruncie angielskim, no to już naprawdę jest coś specyficznego i na pewno no, jest to muzyka ciekawa i robiąca wrażenie, nawet na współczesnym słuchaczu.
1: Wspomnieliśmy o przekraczaniu granic technicznych w budowie instrumentów na przykład. Wspomnieliśmy o przekraczaniu granic możliwości kompozytorskich i inwencji kompozytorskiej. Ale czy będzie też próba przekraczania granic możliwości technicznych instrumentalisty? Czy takie wyzwanie też zostanie podjęte?
0: Jak najbardziej. No tutaj, jak już widzimy, udało nam się tych granic w tych kilku wydarzeniach koncertowych, kilka tych granic przedstawić. No i teraz granica może najbardziej taka oczywista, mianowicie wirtuozeria. Koniec wieku XVI, początek wieku XVII dochodzą do głosu instrumenty. Wcześniej muzyka była domeną jednak śpiewaków, instrumenty nie miały swojego własnego repertuaru. Na gruncie dzieł wokalnych, granych na instrumentach, wyewoluowała muzyka instrumentalna od początku wieku XVII, coraz bardziej eksplorując te możliwości instrumentów, zarówno w skali, jak i w różnych możliwościach, technika instrumentalna poczęła się rozbijać i to burzliwie. Oczywiście to jest domena skrzypiec, także wiek XVII, muzyka włoska. Włoska muzyka generalnie jest związana ze skrzypcami mocno na przestrzeni dziejów i to właśnie w wieku XVII we Włoszech owa wirtuozeria powstała. I można powiedzieć, że do połowy XVII wieku mniej więcej ta instrumentalna faktura, która się rodziła, ona powiedzmy pozwalała wykonywać utwory na różnych instrumentach, ale od połowy wieku XVII już idiom skrzypcowy tak silnie się wyemancypuje, że te takie w tytułach zbiorów instrumentalnych powtarzające się zawsze formuły per ogni son sorte di strumenti już przestaje być aktualne, aczkolwiek nadal się tak pisze ze względów komercyjnych, żeby nutki się sprzedawały, wiadomo. Niemniej jednak od połowy XVII wieku skrzypce już tak zdominowują ten wirtuozowski kierunek, że no nie ma już wątpliwości. No i mamy tutaj na naszym festiwalu koncert zespołu Castello Concert i skrzypce tutaj zagrają jak najbardziej główną rolę. Zobaczymy troszeczkę takich przemian właśnie, jak to się działo, ponieważ w repertuarze będą zarówno utwory z pierwszej połowy wieku XVII, jak i późniejsze, także no, owa błyskotliwa wirtuozeria będzie to miała miejsce, można powiedzieć, w pełnym zakresie.
1: Festiwal Forum Musicum od 1 do 9 sierpnia, a do Wrocławia zapraszał Państwa dyrektor artystyczny festiwalu Tomasz Dobrzański. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

0: Sonata wprawdzie fortepianowa, ale w opracowaniu na harfę. Muzyka Wolfganga Amadeusza Mozarta, grał Xavier de Maistre. 16.50, teraz przenosimy się na północ. Prapremiera spektaklu Cały świat jest sceną odbyła się w czasie trwającego w Gdańsku Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Robert Traczyk przygotował przedstawienie, które odnosi się do różnych dramatów Williama Szekspira. To jedno z pięciu przedstawień, jeden z pięciu spektakli, który został wybrany w konkursie ofowym i został dofinansowany przez festiwal. Przedstawienie jest połączeniem gry typu Escape Room z imersyjnym doświadczeniem teatralnym. W każdym wydarzeniu może wziąć udział tylko 10 osób. W jednym z nich uczestniczyła Marzena Bakowska.
1: Właśnie zakończyłam przygodę w Escape Roomie, który się nazywa Cały świat jest sceną, a ze mną twórcy.
2: Robert Traczyk.
3: Joanna Kubik.
1: Czy to był spektakl? Czy to jest escape room? Co to jest?
2: To jest teatr. Wyszliśmy od założenia, że tam, gdzie jest jeden widz, jeden występujący, tam już dzieje się teatr. Nie potrzebujemy jasnego podziału na publikę i artystów występujących. I myślę, że dopiero wtedy to jest naprawdę angażujące i bardzo jestem wdzięczny festiwalowi szekspirowskiemu, że zgodził się ten, no nie boję się tego powiedzieć, innowacyjny w kontekście teatru pomysł i że możemy to pokazać i jest to, myślę, nie tylko dobra zabawa, ale też obserwuję to z góry, z reżyserki, świetne pod względem teatralnym, performatywnym, patrzeć jak nieznajomi ludzie zawiązują tutaj relacje, żeby zmierzyć się z naszymi zagadkami.
1: Pani jest kimś, kto zwodzi, podpowiada.
3: Tak, ponieważ wiemy, że nie każdy bywa w escape roomach i nie każdy tak naprawdę wie, jak niektóre zagadki rozwiązywać, więc staramy się podpowiadać, ale też czasami dawać małe zmyłki, żeby nie było tak prosto. Bardziej odpowiadam za sferę i strefę wizualną tego przedsięwzięcia. Ktoś, kto wchodzi do nas, czuł nie tylko klimat, atmosferę danego miejsca, ale i po prostu w to wszedł cały.
1: Bardziej Państwa inspiruje teatr, czy właśnie ten escape room?
3: Mnie najbardziej inspiruje teatr, film i obrazy, czyli to, co tak naprawdę nas otacza. Więc naszym zadaniem było to, by te rzeczy po prostu zagrały.
2: Tak, a ja ostatnio szukam, szczególnie w takim teatrze ofowym, momentu przekroczenia, właśnie w tym takim nurcie pozainstytucjonalnym. Już coraz mniej mnie interesuje po prostu wystawianie spektaklu, że widzowie przychodzą, aktorzy odgrywają. Mamy taką historyjkę, bo to, co bardzo często się powtarza w takich sloganach, że to jest jakaś wymiana energii, że to jest wartość, że to jest na żywo. Dużo spektakli oglądam też nagranych i nie widzę różnicy, że mam wrażenie, że ta czwarta ściana wróciła. Wróciła coraz bardziej i nie tylko przez sposób reżyserii, produkcji spektakli, ale też przez tak naszą sferę mentalną. Sama świadomość uczestnictwa w wydarzeniu o charakterze artystycznym już tworzy naszą barierę, kastruje nas z naszych naturalnych, społecznych zachowań. Na bazie takich przemyśleń wymyśliliśmy ten projekt.
1: Wiele osób idzie do teatru i chce poczuć się tak bezpiecznie, tylko żeby nie było interakcji.

0: żeby mnie żaden aktor nie zapytał, a tutaj widzowie zaczynają w pewnym momencie przejmować rolę ze względu na to, że muszą rozwiązać zagadki, no bo są w escape roomie.
1: To, co my też zauważyliśmy wśród naszych znajomych i też młodszego pokolenia, to to, że coraz mniej osób chce nawiązywać po prostu nowe kontakty. Myślę, że też, no niestety, ale pandemia, którą przeszliśmy, trochę to też
0: nie pomogło.
1: Nie pomogło. I ludzie coraz bardziej są wycofani, troszkę też skryci za ekranem telefonów i też rodzaj myślenia jest coraz bardziej szybki, prosty. Wyszukiwanie informacji jest, no, już nie ma tutaj encyklopedii i szukania ABCD. A to, co my chcieliśmy, to właśnie bardzo mocne pobudzenie komórek i to, by ludzie weszli ze sobą w interakcję, ponieważ ty nie będą ze sobą współpracować, nie odgadną i nie zrealizują zagadek, które przygotowaliśmy dla nich.
0: Zagadki są oparte o teksty Szekspira, więc musiało państwu zająć sporo czasu prześledzenie całej twórczości Szekspira i wynajdowanie właśnie takich różnych smaczków, żeby później ułożyć je w zagadki. Dużo było tak, pracy?
2: Koncepcyjnie było, ale myślę, że więcej było scenograficznie jednak tutaj tej pracy, a tak powiem pokrótce, że no, znam te dzieła Szekspira, no i tak chodziłem sobie, wymyślałem, jak te zagadki mogłyby wyglądać i bardziej wychodziłem od mechanizmu, do którego później starałem się dopasować historię czy postać, która najlepiej oddawałaby ducha tej zagadki, żeby to przywoływało. No, wyszedłem z założenia, że ludzie kojarzą te dramaty, szczególnie najbardziej popularne. I dla mnie ciekawe jest to, że przywołanie jednej sceny czy jednej postaci, albo tutaj jak jednego rekwizytu, że na podstawie takiego małego wycinka jesteśmy w stanie wyobraźnie odtworzyć sobie całą historię. To jest dla mnie magiczne, jak to głęboko siedzi w naszej kulturze.
0: Dla mnie było fascynujące to, że uczestniczki, bo akurat była to grupa złożona z samych kobiet, zaczęły w pewnym momencie, ja też zresztą, rozmawiać o sztukach Szekspira. Co rzeczywiście, jacy są bohaterowie, jak się nazywają. Więc udało się państwu wykrzesać z nieznajomych, stworzyć grupę i jeszcze porozmawiać o sztuce.
1: Ilość cytatów i nawiązań oraz interpretacji daje nam to, że możemy po prostu usiąść w domu i najzwyczajniej w świecie sprawdzić to, co się przed chwilą przeczytało, albo nie wiem, nawet zrobiło zdjęcie czegoś. Otwiera to po prostu kolejne drogi do pogłębiania tego Szekspira. Jeżeli są tutaj ludzie, którzy, a byli dzisiaj, od 2009 roku chodzą na festiwal, okazuje się, że niektóre smaczki, które pozostawiliśmy dla takich stałych bywalców, też odnaleźli.
3: Z Joanną Kubik i Robertem Traczykiem rozmawiała Marzena Bakowska. Czy spektakl Cały świat jest sceną zdobędzie nagrodę w ramach Szekspirów? Dowiemy się podczas gali Festiwalu Szekspirowskiego w niedzielę 2 sierpnia.

0: Autopromocja.
1: Festiwal Bachowski w Świdnicy trwa już ponad tydzień. Gościmy na nim słuchając transmisji, opowieści wykonawców, zapowiadając kolejne wydarzenia i przedstawiając te, które nagraliśmy, by nic Państwa nie ominęło. Inauguracyjny koncert zespołów Lupę Marmonik i kapeli Krakowiensis z muzyką Marc-Antoine Charpentiera usłyszą Państwo dzisiaj o 19.15. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Program drugi, minęła 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś środa, czyli przeglądamy prasę ukraińską. Mariana Krill, dzień dobry.
4: Dzień dobry. A opowiemy dziś o Andrzeju Kurkowie, który był na festiwalu literackim w Brazylii. Tam zaprezentował swoją książkę Dziennik Agresji, która została wydana w języku portugalskim. Podczas festiwalu Burning Man 2026 zostanie zaprezentowany ukraiński projekt Hero Armor. To jest symboliczna rzeźba poświęcona pamięci i wewnętrznej sile. Katastrofalny lipiec dla ukraińskiego rynku wydawniczego. Jak e-booki wspierają wydawnictwa, podczas gdy Rosja niszczy drukarnię. A na początek informacja z Chersonia. Obwodowe Muzeum Sztuki imienia Oleksija Czówkunenki w Chersonie znalazło się na 24. miejscu w rankingu najbardziej aktywnych i wpływowych instytucji GLAM na świecie według Museum Week 2026. Na liście znalazło się 83 instytucji spośród ponad 700 uczestników, informuje Suspilna Kultura. W rankingu oceniano zdolność instytucji do mobilizowania odbiorców, rozpowszechniania treści kulturalnych oraz angażowania ludzi w dyskusję na temat sztuki. W muzeum zaznaczono, że jest to już drugi rok z rzędu, kiedy placówka znalazła się w rankingu Museum Week. W warunkach wojny na pełną skalę Muzeum Czówkunenki nadal informuje międzynarodową publiczność o swojej kolekcji, grabieżach dokonanych podczas rosyjskiej okupacji, działaniach na rzecz zwrotu skradzionych dóbr kultury oraz wspólnych projektach z ukraińskimi muzeami i innymi instytucjami. Ukraiński pisarz Andrzej Kurkow został pierwszym ukraińskim pisarzem, który znalazł się w oficjalnym programie największego festiwalu literackiego w Brazylii, Festa Literaria Internacional de Paraty. Czytamy na portalu Liwej Berech. Kurkow jest najczęściej tłumaczonym współczesnym pisarzem ukraińskim na świecie. Jego książka Dziennik Agresji ukazała się w zeszłym roku w języku portugalskim i od razu znalazła się na liście 40 najlepszych książek wydanych w Brazylii. W ramach festiwalu literackiego Andrzej Kurkow osobiście zaprezentował swoją książkę oraz wziął udział w serii spotkań z czytelnikami oraz dyskusjach na temat literatury, pamięci i doświadczeń wojennych. Ukraina pozostaje nieznana dla świata zewnętrznego. Dzieje się tak, ponieważ oficjalna historia Ukrainy stworzona w czasach radzieckich opierała się na historii imperialnej. Nie opowiadała prawdy. Z historii Ukrainy wymazano wiele osób i wiele historii, powiedział pisarz. Podczas prezentacji książki Kurkow zaznaczył, że na początku wojny, kiedy usłyszał za oknem pierwsze wybuchy, zapomniał, że jest pisarzem.

0: Szczerze mówiąc, myślę, że w tamtej chwili wszyscy zapomnieli, czym się wcześniej zajmowali. Dziennik Agresji zaczął pisać, gdy wraz z żoną ewakuował się do Użhorodu. Nieznajoma kobieta przekazała nam klucze do swojego mieszkania, a sama przeniosła się do swoich dzieci. To właśnie tam zacząłem pisać codziennie. Jak twierdzi Andrzej Kurkow, dzięki gościnności tej nieznanej kobiety w Użhorodzie znalazł schronienie i siłę, by udokumentować swoje przeżycia. Książka Dziennik Agresji została wydana w języku angielskim w Wielkiej Brytanii w 2022 roku, a w 2023 przetłumaczona na język ukraiński. Podczas festiwalu Burning Man 2026 zostanie zaprezentowany projekt Hero Armor. To symboliczna rzeźba poświęcona pamięci, wewnętrznej sile oraz zdolności człowieka do przekazywania historii tych, których już nie ma wśród nas, informuje Ukraińska Prawda. Jak podkreślają organizatorzy, Hero Armor to niezależny ukraiński projekt artystyczny, który zespół złożony z przedstawicieli Ukrainy, Holandii i Stanów Zjednoczonych zaprezentuje podczas festiwalu. Hero Armor jest poświęcony Ukraińcom, którzy stanęli w obronie swojego kraju. Rzeźba opowiada o tych, którzy kontynuują ich dzieło i zachowują pamięć o nich, a także o sile wsparcia, która pomaga przekształcić osobistą ideę we wspólną inicjatywę. Historia Hero Armor rozpoczęła się od osobistego wydarzenia, które miało miejsce z udziałem założycielki projektu Lizy Kormilec podczas festiwalu Burning Man. W 2025 roku przeniosła do Temple zdjęcie swojego kuzyna Zachara Zacharowa, ukraińskiego artysty 3D, który w pierwszych dniach pełnoskalowej wojny dobrowolnie stanął w obronie Ukrainy i zginął na froncie. Oprócz aspektu artystycznego, projekt realizuje również misję charytatywną, łącząc siły z centrum rehabilitacyjnym Unbroken we Lwowie w celu wsparcia osób dotkniętych skutkami wojny. I na koniec o rynku wydawniczym. Każda papierowa książka oprócz fabuły kryje w sobie jeszcze jedną historię. To rękopis, redakcja i skład oraz drukarnia, paleta w magazynie i samochód kurierski. W kraju pogrożonym w wojnie każdy rozdział tej historii ma swój adres, a co za tym idzie, miejsca, które mogą stać się celem wrogiej rakiety. Lipiec bieżącego roku po raz kolejny udowodnił to z przerażającą dobitnością. Według szacunków Ukraińskiego Instytutu Książki w ciągu zaledwie jednego miesiąca rosyjskie ataki zniszczyły ponad 1,5 miliona ukraińskich książek. W obliczu zakrojonych na szeroką skalę ostrzałów wydawcy wzywają do wspierania ukraińskiej książki na różne sposoby, w szczególności poprzez kupowanie e-booków i audiobooków. Jak treści w formie elektronicznej stają się ważnym elementem wydawnictwa książkowego w czasie wojny, tłumaczy Suspilna Kultura. W tych trudnych czasach na pierwszy plan wysuwa się format cyfrowy i nie chodzi tu tylko o to, że pliku nie da się spalić. E-book działa na zupełnie innej zasadzie. Nie ma nakładu, który można zgubić, ani palet i metrów kwadratowych, które trzeba wynająć i zabezpieczyć. Egzemplarz powstaje w momencie zakupu. Nie ma więc po prostu momentu, w którym można by go zniszczyć. Kiedy harmonogramy druku przesuwają się o miesiące, elektroniczna witryna wydawnictwa nadal działa. Czytelnicy mogą nabyć tekst, którego fizycznie nie ma w żadnym magazynie w kraju. Wojna w paradoksalny sposób przyczyniła się też do wzrostu popularności czytania w Ukrainie. Według danych Ogólnokrajowego Badania Praktyk Kulturowych w ubiegłym roku 80% Ukraińców czytało książki w porównaniu z 2022 roku, wtedy to było 65%. I choć wydawnictwa papierowe tradycyjnie zajmują czołowe miejsca, to wybiera je właśnie 75% ankietowanych, to z formatów elektronicznych korzysta już 55% obywateli, a kolejna 1/4 słucha audiobooków. I to wszystko w przeglądzie prasy ukraińskiej na dziś.
1: Trasę ukraińską przeglądała dla Państwa Mariana Krill na krótko przed urlopem.
0: Tak.

0: Ernest Chausson i koncert D-dur na skrzypce, fortepian i kwartet smyczkowy. Słuchaliśmy części pierwszej, a w zasadzie fragmentu części pierwszej. Grali Jakub Jakowicz, Paweł Jumpanen i Lutosławski Kwartet. Program drugi jest 13 minut po 17.
1: Gość dwójki.
2: Monika Pilchy, dzień dobry. Moim gościem jest Mateusz Pakuła, dramatopisarz, prozaik i reżyser teatralny. Witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Pretekstem do naszej rozmowy jest wydarzenie

0: dane przez Agencję Dramatu i Teatru Nowy Wybór Sztuk Teatralnych pana autorstwa zatytułowane Latający Potwór Spaghetti od tytułu jednego z dramatów, chociaż bardzo wiele z tekstów, które w tym tomie się znajduje, miało już swoje sceniczne premiery. Znamy je z teatralnych desek. Wieloryb The Globe czy Latający Potwór Spaghetti pojawiły się w krakowskiej Łaźni Nowej. Złote płyty pozostają w repertuarze Wrocławskiego Teatru Muzycznego Kapitol. Ale mam takie pytanie, zastanawiając się nad tą scenicznym życiem także pana tekstów, czy wydanie tego zbioru to dla pana osobiście taka próba podsumowań i refleksji nad własną dramaturgią? Jak pan to traktuje?
1: No trochę tak. Trochę jest to, o tyle to jest niezwykły wybór, bo przed wydaniem dwóch książek prozatorskich faktycznie wydawałem w niewielkich wydawnictwach. Wydawałem książki z dramatami, ale to zawsze były takie podsumowujące, powiedzmy, ostatnie lata działalności teatralnej zbiory albo pojedyncze teksty. A teraz to jest pierwszy taki zbiór, który jest bardzo przekrojowy. W zasadzie od niemal od początku mojej twórczości, bo Marcin Wieczny Artur, sztuka, która otwiera ten zbiór, jedna z niewielu moich sztuk, które nie miały swojej realizacji, no, poza jakimiś czytaniami, powiedzmy, performatywnymi.
0: Ale wszystko
1: nie miały
0: przed
1: swojej
0: panem.
1: Pełnej realizacji. Wszystko przed Marcinem Wiecznym Arturem, tak. To jest tekst, który ja napisałem w 2009 roku, więc mam takie poczucie, że to jest już ładnych kilkanaście lat, 17 zdaje się. Przekrój przez 20 lat w zasadzie twórczości, no bo powiedzmy, że w 2006 mniej więcej tam zacząłem pisać teksty dla teatru. No i wybrałem razem z redaktorem Witkiem Loską, wybraliśmy teksty, które do dzisiaj lubię. Znaczy, których się nie wstydzę, na przykład po latach, które mam wrażenie, że się mimo wszystko nie zestarzały albo zestarzały się dobrze.
0: Ale albo też duża też część teksty z nich wciąż pozostaje w repertuarze, prawda? Czyli one wciąż mają to swoje sceniczne życie, mają życie w teatrze. Ale też mam wrażenie, że wybrał pan teksty o pewnych wspólnych elementach. Takich elementach w konstrukcji samych dramatów, ale też w języku, w którym pan opowiada. Takim języku właśnie przełamującym rozmaite aspekty tragizmu i komizmu, pewnego sposobu postrzegania świata.
1: Starałem się też wybrać takie teksty, które były dla mnie jakoś ważne, w sensie były dla mnie jakimiś kamieniami, krokami milowymi też w mojej twórczości. Były dla mnie przełomowe, że coś we mnie zmieniały, albo coś mi potwierdzały, albo coś mi wywracały w moim podejściu do pisania, do sztuki w ogóle. Twardy gnat, martwy świat, który zrealizowaliśmy z Ewą Rysową jako reżyserką w Teatrze Żeromskiego w Kielcach, on już nie jest w repertuarze, to 2014 rok, to była premiera tego spektaklu. No to był jakiś ciekawy przypadek, bo właśnie on był strasznie wygłupiasty. Ten jest ten tekst i ten spektakl też był. I to był taki manifest takiej czystej radości teatralnej, takiego jajcowania na scenie dla jajcowania, dla energii, dla radochy, wygłupianie się, robienie sobie jaj i tak dalej. Oczywiście pod spodem są właśnie ważne tematy, tragiczne tematy, jakieś odniesienia do takich tematów, powiedzmy, mitycznych czy biblijnych, typu Hiob na przykład. W sumie jest pod tym jajcowaniem jakaś opowieść o cierpieniu na przykład, albo o winie, czy niezawinionym cierpieniu i tak dalej. To jest jeden z takich przykładów właśnie, trochę jest to, o czym pani mówi, ta śmieszność i komizm i tragizm jednocześnie. I to był jakiś taki mój ważny dla mnie tekst pod tym względem. Znaczy wyznaczał też chyba dla mnie jakąś taką konieczność też komediowości, takiego rysu komediowego w zasadzie w każdym moim tekście. Że ja tego potrzebuję i też widzę, jaką to daje szansę na komunikację z odbiorcą, z widzem czy z czytelnikiem, przede wszystkim z widzem. Następne teksty trochę idą za tym, ale są właśnie, też w każdym z nich coś tam się zmienia. To znaczy, jednym z kolejnych tekstów na przykład jest Wieloryb The Globe, który jest dla mnie no, jednym z najważniejszych takich punktów w ogóle w karierze pisarskiej i w twórczości, i w ogóle w myśleniu o sztuce.
0: Wieloryb The Globe napisał.

0: Pisany po afazji Krzysztofa Globisza, napisany także w jakimś sensie o nim, prawda? Taki tekst bardzo silnie, tak, emocjonalnie związany z Krzysztofem Globiszem, wówczas wykładowcą i pana w jakimś sensie mentorem, który doznał afazji.
1: Tak, to jest... To była sytuacja właśnie po udarze Krzysztofa, kiedy on zachorował, no ledwo wyszedł z tego udaru, a potem się z niego wykaraskał z częściowym paraliżem, z afazją właśnie. No ten tekst był napisany specjalnie dla niego jako taka próba no umożliwienia mu powrotu na scenę i zrobienia w zasadzie o tym, o zmaganiu się z przeciwnościami jakiejś opowieści. Bardzo biograficzna rzecz, ale taka zanurzona też w takim sosie właśnie, powiedzmy, abstrakcyjno-komediowym, bo Globisz jest tam wielorybem wyrzuconym na brzeg oceanu. Trochę a propos właśnie jego sytuacji fizycznej, zdrowotnej i tak dalej. Ale to dla mnie był jakiś taki punkt bardzo silny, zwrotny w moim pisaniu, w moim myśleniu. Po Wielorybie, Wieloryb był jedną z ostatnich realizacji teatralnych, gdzie napisałem tekst, ale go nie reżyserowałem. Reżyserowała to Ewa Rysowa i w zasadzie chwilę później zacząłem już reżyserować swoje teksty. Więc to też był taki moment dla mnie jakiejś takiej dojrzałości, też dojrzewania do takiej samodzielności w ogóle realizacyjnej w teatrze. Po przyglądaniu się temu, jak koleżanki, koledzy, reżyserki, reżyserzy to robią. Wydawało mi się, że no, Wieloryb był takim momentem, gdzie miałem takie poczucie, że już się wystarczająco też dużo nauczyłem i że mogę spróbować też realizować te swoje teksty samodzielnie. I potem już przy Plutonie, Pluton P-Brain, jedna też ze sztuk, która się tutaj znajduje, to jest mój debiut też reżyserski.
0: Kiedy patrzy pan na przedstawienia wyreżyserowane przez innych twórców, chętnie pan daje rady czy wskazówki, czy też daje pan pełną autonomię reżyserom przy pracy nad pana tekstami?
1: Próbuję to robić tak, jak tego potrzebują twórcy, bo to się oczywiście od kilku lat zdarza rzadziej. Ja już nie piszę tekstów, nowych tekstów dla innych reżyserów, reżyserek. Natomiast zdarza się cały czas, że reżyserzy i reżyserki zgłaszają się do mnie, żeby właśnie po możliwość realizowania jakiegoś tekstu, który już został wcześniej zrealizowany. Jakiegoś tak zwanego starego tekstu. Tak się stało z Houdinim versus Conan Doyle'em. Teraz jest na końcowym etapie realizacji w Teatrotece. Po tym, jak parę lat temu zrealizował to prapremierowo Paweł Świątek właśnie w Teatrze Powszechnym w Radomiu, więc to będzie taka druga realizacja. Bardzo chętnie uczestniczę w rozmowach z reżyserami, ale no jakby tyle, ile oni potrzebują, tyle daje. To znaczy przy tym Houdinim na przykład nie realizowałem żadnej takiej adaptacji scenariuszowej, nie byłem przy produkcji i tak dalej. A z kolei teraz na początku przyszłego sezonu Magdalena Łazarkiewicz zrealizuje spektakl na podstawie mojej prozy Skóra po dziadku. To będzie druga realizacja. No i tam już na przykład współtworzyłem na prośbę teatru i pani Magdaleny też adaptację. Będę pewnie obecny na próbach pierwszych, generalnych. To się trochę zmieniło, ponieważ sam reżyseruję i dużo pracuję w teatrze, no to przy tych realizacjach cudzych tak zwanych jestem z siłą rzeczy obecny mniej niż kiedyś, kiedy no jakby byłem ściśle związany, na przykład tak byłem po prostu dramaturgiem przy realizacjach na przykład Pawła Świątka, Ewy Rysowej, niezależnie czy to były właśnie moje teksty autorskie, czy moje adaptacje, no to byłem po prostu częścią ekipy realizatorskiej i dzięki temu też się nauczyłem bardzo dużo od tych reżyserów.
0: Rozumiem, że wynika to też bardzo często z tego, że pana teksty zazwyczaj wyrastają z jakichś osobistych spostrzeżeń i refleksji nad otaczającym światem. nierzadko dotykają też pana wspomnień. Mówił pan o Skórze po dziadku, o której już rozmawialiśmy na antenie radiowej Dwójki. Także tekstu w jakimś sensie tak. Opartego na

0: pana biografii czy pana wspomnieniach. Proszę powiedzieć, jak wygląda pana pisarska rutyna? Czy narzuca pan sobie dyscyplinę pisania? Czy to jest tak, że te tematy na teksty dramatyczne pojawiają się przy okazji właśnie rozmaitych zdarzeń życiowych i nie jest to codzienny trud pisania?
1: Bardzo różnie to wygląda. Wydaje mi się, że

0: czy taką umysłowość, która raczej cierpi na nadmiar pomysłów. Moją rutyną codzienną jest selekcja bardziej spośród tych pomysłów, jakby wybór, za co warto się zabrać, gdzie powiedzmy zaproponować, w jakim teatrze czy w jakim wydawnictwie zaproponować jaki temat, bo mam bardzo dużo takich właśnie rzeczy, które mnie fascynują, tematów i jakichś fabuł rozwijających się gdzieś powoli w głowie, które mnie fascynują i za które bym chciał się zabrać, przy których chciałbym pracować. No i moja rutyna codzienna pisarska jest taką rutyną chyba przede wszystkim taty, który się musi zmieścić w tym czasie z pracą, w tym czasie pomiędzy zawiezieniem synów do szkoły i ich przywiezieniem ze szkoły. No a jednocześnie też moja rutyna pracowa wiąże się z jakimś takim pozwalaniem sobie na taką pracę umysłową, powiedzmy, wymyślanie inscenizacji, wymyślanie ścieżki dźwiękowej do spektaklu, kiedy tylko jestem po prostu sam i mogę z tej samotności korzystać i jakoś wtedy okiełznać, powiedzmy, jakiś taki chaos i dookoła siebie i w głowie.
1: Takim zagadnieniem, które jakoś przebija się, może nie jest naczelnym tematem, ale które pojawia się w pana tekstach, to jest taka zabawa czy opowieść o performansie, teatrze, scenie jako takim, pewien rodzaj autotematyzmu, który dotyka też tych tekstów. Wspomniał pan o tekście, który był taką zabawą, formą i performowaniem, Twardy gnat, martwy świat, którego premiera miała miejsce w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Ale mam wrażenie, że w wielu tych tekstach ten absurd, komizm, środki językowe, którymi się pan posługuje, są trochę opowieścią o człowieku jako performerze, człowieku jako aktorze świata. Czy ta autorefleksja dotycząca teatru jako świata, trochę taka barokowa, jest panu w jakimś sensie bliska?
0: Chyba w jakimś stopniu bym się zgodził z tym, że tak jest. Człowiek w teatrze życia codziennego to jest chyba coś takiego, jakieś te teorie cały czas pobrzmiewają mi w głowie i chyba jest mi to bliskie. Że się w ogóle stajemy w relacjach z drugim człowiekiem.
1: Pana bohaterowie bardzo często się określają wobec innych bohaterów, potem temu zaprzeczają i tych rodzajów ich osobowości jest czasami bardzo wiele. Też to jest w dużym stopniu źródłem komizmu w pana tekstach, kiedy właśnie te ich oblicza się zmieniają.
0: Tak, że ich oblicza się zmieniają, ale że to nie jest tak, że oni są fałszywi, jakby przyjmują jakieś maski czy coś takiego, tylko że po prostu jakby tak jest, że każdy z nas jest inny w towarzystwie kogoś innego. To znaczy, że mamy bardzo różne oblicza w zależności od tego, z kim przebywamy, z kim rozmawiamy, z kim jesteśmy w relacji. No i chyba to się też wiąże, to o czym pani mówi, też się wiąże chyba z takim moim podejściem inscenizacyjnym w ogóle do teatru. Z tym, jak ja widzę teatr, to znaczy, że nie widzę go filmowo za czwartą ścianą, jako taką zamkniętą, niedostępną przestrzeń, tylko widzę go właśnie bardziej jako koncert. Dla mnie teatr jest sztuką, która się realizuje w pełni w relacji jakby między sceną a widownią. W takiej otwartej relacji, w takiej koncertowości, w wymianie energii, w tym, że nie udajemy, że nas nie ma nawzajem. Ta otwarta performatywność, taka koncertowa, też tak to wygląda u mnie. Znaczy, że się postaci zwracają do widzów, że jest dużo muzyki, takiej właśnie koncertowych sytuacji w tych tekstach. To przełamywanie tej bariery, jakby znikanie tej ściany między tej niewidzialnej czwartej ściany, no to chyba pozwala na rozgrzanie emocji, na jakąś taką, na zaangażowanie widza, na bliskość i na wspólnotę.
1: Paulina Małochleb pisze we wstępie, który bardzo pięknie podsumowuje pana dramaturgię, o życiu po pęknięciu i trwaniu po rozpadzie. Właśnie zmaganie z granicznymi momentami jest takim zagadnieniem, które na scenie chętnie pan przepracowuje, bo szuka pan podobnych niejednoznaczności w tekstach dramatycznych.
0: próbuje przez sztukę swoją, czy to jest proza, czy tekst dramatyczny, czy realizacja już sceniczna, dotykać czegoś w rzeczywistości, w samym opowiadaniu o rzeczywistości, w jakimś okiełznaniu.

0: pokonywaniu tego chaosu emocjonalnego, intelektualnego, estetycznego. Szukam jakiegoś ratunku, no ale też szukam jakiejś prawdy i piękna, i lubię sobie o tym opowiadać, żeby o tym nie zapominać. Te sytuacje graniczne są jakimiś portalami do czegoś najważniejszego i fundamentalnego po prostu.
1: Chociaż mam takie poczucie, że katarzys często się dokonuje w pana teatrze poprzez śmiech właśnie, co jest takie i piękne, i okrutne momentami, bo to jest taki śmiech, który wyzwala, ale z drugiej strony budzi grozę.
0: Ja nie miałem takiego poczucia, że ten śmiech w którymkolwiek momencie jest niebezpieczny. Czy zawsze mi się wydawało, że śmiech jest spuszczaniem powietrza i jakby nas ratuje przed agresją, przed przemocą i tak dalej. To znaczy, że jeżeli możemy coś wyśmiać, to przestajemy na przykład się bać. A jak się przestajemy bać, przestajemy czuć strach, to przestajemy jakby włączać w tym swoim gadzim mózgu tryb walki.
1: Czyli
0: No
1: śmiech jako
0: i mam
1: oswajanie
0: poczucie.
1: rzeczywistości.
0: Śmiech jako ratunek przed przemocą. Tak, to znaczy i śmiech jako ratunek przed takim poczuciem bezradności, który nas wpędza w depresję, który w nas wpędza w apatię, który w nas wpędza w niechęć do życia. Śmiech jako absolutnie taka kwintesencja w ogóle, a zwłaszcza wspólny śmiech. Myślę o tym ostatnio bardzo, bardzo często, że po pandemii wydarzyło się coś takiego, że ludzie bardzo łakną w ogóle wspólnoty i łakną takiej sztuki, którą się przeżywa na żywo, w odróżnieniu od wszechobecnego streamingu, którą się przeżywa na żywo, która jest wydarzeniem niezwykłym, bo jednorazowym. Na przykład teatr daje takie poczucie właśnie, czy koncert. I przede wszystkim, którą się przeżywa w grupie, wspólnie, na żywo. Że to daje chyba w tym świecie takim bardzo właśnie zatomizowanego odbierania różnych rzeczy przez telefon czy komputer, to daje jakieś takie poczucie znowu, że się żyje i że się żyje z innymi ludźmi we wspólnocie, że się nie jest samotnym w swoich emocjach, no i tak dalej, i tak dalej. Jakieś takie najważniejsze sprawy w tym są. No i ja chyba próbuję też robić taki teatr, w ogóle taką sztukę.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dramatopisarz, prozaik i reżyser teatralny Mateusz Pakuła. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: A ja zachęcam Państwa do lektury wydanych właśnie dramatów Latający potwór spaghetti, który ukazał się na łamach wydawnictwa Adit, a także do spektakli teatralnych, które wciąż pozostają w repertuarze teatrów w całej Polsce. Dziękuję bardzo za uwagę. Monika Pilch. Do usłyszenia.

0: Sara Willis, waltornistka filharmoników berlińskich i jej zespół Sarah Banda. Wczoraj wystąpili w Warszawie. 17:38 słuchają Państwo audycji popołudniowej w Dwójce. My teraz zabieramy Państwa na wschód do Białegostoku. Białystok z kulturą to jest strategiczny dokument, który ma realnie odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców, ma być swego rodzaju drogowskazem, busolą dla miasta, jak kształtować politykę kulturalną. Podstawą do opracowania dokumentu była diagnoza przygotowana przez badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku. Wynika z niej jasno, że owszem, zainteresowanie kulturą w mieście jest bardzo duże, ale dostęp do oferty ograniczony. Na razie trwają spotkania, rozmowy i powstaje strategia, przy której tworzeniu uczestniczy Monika Marciniak, pomysłodawczyni całości i jedna z najlepszych organizatorek kulturalnych. Rozmawiała z nią Dorota Sokołowska.
1: Wiele lat temu, pracując w Warszawie, zostałam zaproszona na takie śniadanie przy kawie, które organizował Mazowiecki.

0: Polski Instytut Kultury i to było dla mnie niesamowite, że po prostu spotykamy się w nieoczywistym miejscu, w takiej niszowej kawiarence. Możemy sobie porozmawiać bez takich ram, jak to jest zwykle na szkoleniu czy jakiejś konferencji.
1: Bez napięcia również?
0: Wspólne jedzenie czy wspólne picie kawy, to jest jakiś taki rytuał przejścia też na taką jednak bardziej osobistą strefę. I to mega łączy. Zaczynając ten program nasz wdrożeniowy Białystok z kulturą, chciałabym coś takiego spróbować zrobić w Białymstoku.
1: Po tych czterech spotkaniach można powiedzieć, że da się zarazić innych ludzi do tego, żeby wspólnie tworzyć kulturę?
0: Magia Białegostoku i magia takich miast, które są duże, ale na tyle małe, że ludzie kultury się znają, ale widzę podczas tych spotkań te elementy, kiedy zaczynają się rozmowy, a może coś razem zrobimy. Gdzieś już ta ziarenka się zasiewa. Tematy, które my narzucamy, mają tak miękko wprowadzać w to, jaką politykę byśmy chcieli troszkę tej kulturze wyznaczać. Rozmawialiśmy na temat dostępności, rozmawialiśmy o pieniądzach w kulturze. Teraz tematem był szeroko pojęty dobrostan i to znalezienie balansu między pracą, przyjemnością, a sztuką. Podczas pierwszego spotkania, gdy była dokumentacja fotograficzna, ja nie widziałam wcześniej nigdy na jednym zdjęciu tak dużo uśmiechniętych i życzliwych ludzi.
1: A kiedy patrzysz na to z perspektywy bycia animatorką też i pomysłodawczynią wielu projektów, to czego Białystok potrzebuje najbardziej? Jest mnóstwo instytucji, dużego zasięgu, robiących bardzo wiele imprez. Ja mam w ogóle wrażenie, że w tej chwili jest festiwaloza, że nie mamy oddechu, przestrzeni, żeby pomyśleć o tym, co zobaczyliśmy, bo znowu jest coś następnego.
0: Może na przykład właśnie to jest czymś, nad czym powinniśmy się zastanowić, czy potrzebujemy tak dużo wystaw, tak dużo spotkań, tak dużo wydarzeń jednocześnie. Znaczy oczywiście to nie o to chodzi, że teraz chciałabym powiedzieć, nie róbcie tak dużo, ale w kontekście, żeby czasami pomyśleć, czy my chcemy ilości, czy my chcemy jakości, czy my chcemy spokoju, czy my chcemy, żeby się działo dużo wskaźnikowo. My dopiero zaczynamy ten program, on będzie trwał 7 lat, diabeł tkwi w szczegółach, my ciągle w tych informacjach mamy, że nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo. To teraz pytanie, czy to jest kwestia komunikacji, a może to jest kwestia nietrafienia do miejsca. W naszym programie dużo myślimy o tym, żeby działać poza centrum.
1: Białostocka komunikacja bardzo często w przypadku dużych imprez sportowych wyświetla napisy. Ja w Warszawie widziałam, że jest specjalny monitor, na którym są właśnie promowane wydarzenia kulturalne. Może to jest rodzaj dotarcia do większej grupy odbiorców?
0: Odbyło się takie pierwsze spotkanie branżowe dla działów promocji z Instytucji Kultury. Kolejne chcemy zrobić w sierpniu, żeby właśnie o tych terminach też porozmawiać i pomyślimy o wspólnie, każdy z swojej perspektywy, nad czym powinniśmy pracować, żeby gdzieś tam z informacją szerzej docierać. Ważne jest to, że zauważamy też ludzi kultury spoza Instytucji Kultury, no i że dajemy też ten czas poniedziałkowy spotkanie, rozmowę, bo na to zwykle nie ma czasu w tej naszej pogoni za kolejnymi wydarzeniami, bo jak nawet się spojrzę na Galerię imienia Ślędziski, w której ja pracuję, jaka masa wydarzeń się odbywa w samej naszej galerii. My nawet nie mamy szansy, żeby między działami zobaczyć wydarzenia, a co dopiero na spokojnie sobie z kimś porozmawiać, więc potrzeba nam chyba tego czasu na taką refleksję, spotkanie i po prostu pobycie z sobą przy kawie raz w miesiącu.
1: Czym byś chciała zakończyć ten program?
0: Dużo myślałam już w trakcie samego tworzenia dokumentu strategicznego i dużo myślę teraz. Właściwie każdego dnia przychodzi mi inny cel, bo wcześniej zakładałam, że coś jest najważniejsze. Po każdym kolejnym działaniu myślę, że waga tej ważności przechodzi. Po weekendzie otwartych pracowni mam to poczucie, że chciałabym jednak, żeby miasto, instytucje kultury zauważały artystów i środowisko twórcze białostockie, które jest tu i teraz. My bardzo często zapraszamy artystów, żeby tworzyli u nas wystawy, zapraszamy w zewnętrzne na różnego rodzaju festiwale i koncerty. Jest fajnie, że też sprowadzamy tych ludzi tutaj, ale czuję, że nasze środowisko twórcze białostockie jest troszkę niezaopiekowane. Patrząc na to, że co roku są przyznawane te nagrody prezydenta Białegostoku, ja tutaj białostockich artystów działających tu na co dzień w Białymstoku, ja ich nie widzę. Widzę nazwiska z Polski.
1: No właśnie, dryfuje ta nagroda i też chciałam zwrócić na to uwagę w kierunku znanych postaci, które wywodzą się z Białegostoku i są znane.
0: Brakuje tego docenienia tych, którzy są tu i teraz w Białymstoku, którym się chce zostać.
1: Podatki też płaci.
0: Usłyszałam już parokrotnie takie hasło, że żeby zauważyć kogoś w Białymstoku, to trzeba go najpierw zauważyć w Warszawie. To zauważajmy kogoś w Białymstoku. Bardzo często jest tak, że moje projekty zostają nagradzane i doceniane na ogólnopolskich giełdach projektów, a tutaj lokalnie tego nikt nie zauważa.
1: My zauważamy.
0: Często gdzieś tam się spotykamy. Chodzi o takie poczucie, nie? Że najpierw muszę być odkrytym gdzieś, żeby móc zrobić wystawę tutaj. Troszkę chyba nie w tym kierunku to powinno pójść, ale to jest jakby decyzja magistratu, komu przyznać te nagrody. My jako program Białystok z kulturą będziemy od przyszłego roku przyznawać swoje nagrody. Mamy to wpisane w programie i to będą rzeczywiście nagrody dla środowiska twórczego białostockiego za lokalne działania twórcze i mam nadzieję, że artyści poczują, że okej, to jest ten moment, kiedy my ich tu widzimy, doceniamy, działajcie, bo bez tego wiatru w żagle to za chwilę nam ci artyści zaczną działać z kolei w innych miejscach w Polsce. I kolejna rzecz, która jest też ważna,

0: Chcielibyśmy, aby studenci, którzy studiują kierunki artystyczne w Białymstoku, żeby mieli taką przestrzeń na późniejszy rozwój tutaj. Żeby to nie było tak, że Białystok wyedukuje tych młodych ludzi, oni skończą świetne studia, dostaną pakiet narzędzi i wyjadą do Warszawy zarabiać pieniądze. Przy okazji właśnie festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar słyszałam taką wypowiedź a propos tego, że ten festiwal jest bliżej i właśnie to jest to ważne hasło, tak żeby ta kultura gdzieś była widoczna wokół, żeby można było nawet na przestrzeni osiedla móc wziąć udział w jakimś wydarzeniu. Też się dzieje, ale żeby to było bardziej właśnie promowane, widoczne i wzmacniane.
1: Z Moniką Marciniak rozmawiała Dorota Sokołowska. Program edukacji kulturowej Białystok z kulturą to dopiero początek zmian, ale już teraz widać, że może on realnie wpłynąć na sposób myślenia o kulturze w mieście. Bardziej otwartej, bardziej dostępnej i współtworzonej przez mieszkańców. Jednym z narzędzi są m.in. otwarte spotkania, warsztaty czy takie inicjatywy jak Kultura przy kawie, które mają sprzyjać integracji i wymianie pomysłów.

Jean-Baptiste Lully i jego uwertura do tragedii lirycznej Roland. Słuchaliśmy zespołu Le Talon Lyrique pod dyrekcją Christophe'a Rousset'a. Program

0: Drugi Polskiego Radia, jest 17:50.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Na statku pasażerskim Chrobry, który 29 lipca 1939 roku wypływał z Gdyni do Ameryki Południowej, jedną z kajut pierwszej klasy zajmowali dwaj pisarze, rówieśnicy, Witold Gombrowicz i Czesław Straszewicz. Zaokrętowali się dzięki protekcji Jerzego Giedroycia. To właśnie redaktor wydawanego przed wojną tygodnika Polityka zaaranżował eskapadę obu pisarzy do Ameryki Południowej. Ani Gombrowicz, ani Straszewicz do Polski już nie wrócili. Autor Ferdydurke pozostał w Argentynie. Straszewicz tym samym statkiem wrócił do Europy i wstąpił do Wojska Polskiego we Francji. Ponownie spotkali się na antenie Wolnej Europy w 1959 roku.
5: Prezentować Witolda Gombrowicza fatyga całkiem zbędna. Znają go przecież wszyscy, którzy się cokolwiek interesują literaturą. O żadnym współczesnym pisarzu polskim nie mówi się w kraju tyle, co właśnie o nim. Tylko głosu Gombrowicza nikt w Polsce nie słyszał od blisko lat 20 i nawet przyjaciele zapewne nie przypominają sobie jego brzmienia. Prezentuję zatem nie tyle Gombrowicza, co jego żywy głos. Naszym słuchaczom powiem tylko od siebie. Gombrowicz nie jest pisarzem z jedną, dwoma lub trzema gwiazdkami. Gombrowicz ma własną rangę w swojej własnej armii. Jest kotem, który chodzi własnymi, bardzo dziwnymi drogami. Budzi zachwyt, a tak samo potrafi budzić pretensje i niechęć. Budzi sandauerowski entuzjazm i potrafi wzbudzić gomułkowską odrazę. Jedno tylko jest pewne, że zawsze powoduje reakcje silne na 100%, reakcje za lub reakcje przeciw. Smakuje jak burgund lub jak ocet, ale nigdy jak ciepła woda. Nazwałem go kiedyś drożdżami. Same drożdże nie zawsze smakują najlepiej, ale ciasto na nich wyrosłe jest wyborne. To, co za chwilę Gombrowicz zacznie mówić, nie jest ani nasze, ani radiowe, tylko wyłącznie jego własny. Jego sztuka, jego pomyślunek, jego pisarska odpowiedzialność. Podoba się, czy się nie podoba, trafi do przekonania, czy nie trafi, da sobie radę ze słuchaczem, czy nie da, jego rzecz. A ponieważ tak się działo, iż losy Gombrowicza i moje często zachodziły na siebie, jak kartki papieru w maszynie do pisania, z satysfakcją otwieram ten cykl słowem starej przyjaźni datowanej na Chrobrym. Pana jest głos, panie Witoldzie.
6: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli? Jakże daleko jestem od pewności i rozmachu, które grają we mnie, gdy, wybaczcie, tworzę. Tu na tych kartkach czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki.
4: Nagrywany przez Gombrowicza materiał nie był radiowym dziennikiem. To adaptacja fragmentów drukowanych wcześniej przez Jerzego Giedroycia. Ciąg dalszy w poniedziałek.
0: I tą wyprawą w przeszłość kończymy dzisiejszą audycję popołudniową. Jeśli chodzi o książkę Agnieszki Dobkiewicz, Zamek Książ, historia opowiedziana głosami służących, pan Paweł Skoluszek napisał, że właśnie skończył czytać nową książkę Marka Krajewskiego. Jej akcja rozgrywa się w okolicach Wałbrzycha, także na Zamku Książ. Panie Pawle, będzie pan miał szansę, żeby uzupełnić teraz lekturę i sprawdzić, jak przedstawia się historia zamku widziana oczyma służących. Do pana wysyłamy książkę Agnieszki Dobkiewicz.

Państwem już się żegnamy bardzo serdecznie, życząc w miarę chłodnego popołudnia. Iga Kamińska, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Do usłyszenia, do jutra.

0: Autopromocja.
1: Dwa filmy Andrzeja Wajdy, które na trwałe zapisały się w historii polskiego kina. Człowiek z marmuru i Człowiek z żelaza. Opowieści o odwadze, manipulacji i poszukiwaniu prawdy, które do dziś nie tracą na aktualności. Dlaczego stały się symbolem swoich czasów i wciąż poruszają kolejne pokolenia widzów? O znaczeniu i ponadczasowym przesłaniu

0: tych filmów porozmawiamy w kolejnej audycji z cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam dziś o 22:00 Marcin Pesta.
1: Autopromocja.

0: Program drugi jest 18.
1: Jazzowy klub dwójki.
0: Za konsoletą Iga Kamińska, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Zapraszamy Państwa na nasze kolejne środowe spotkanie. No a jeśli jazzowy klub dwójki we środę, to oczywiście w tym 2026 roku słuchamy przede wszystkim Johna Coltrane'a. No i dziś przed nami kolejna porcja muzyki, kolejna pośmiertna, ważna, albo nawet bardzo ważna płyta w dorobku Coltrane'a. Album Selflessness. Album o pełnym tytule Selflessness featuring My Favorite Things. No bo ta uwaga, ten dopisek mówiący nam, że na tym albumie znajduje się kolejna, jak się domyślamy, wersja tematu My Favorite Things, jest niezwykle istotny. Jak wiemy, z tym utworem Coltrane związany był przez wiele lat, wykonywał go w bardzo, bardzo różnych wersjach podczas swoich koncertów. No a dziś usłyszymy Coltrane'a grającego na festiwalu Newport. Newport Jazz Festival, miejsce niezwykle prestiżowe. Tam Coltrane występował wielokrotnie. Na albumie Selflessness dostajemy dwa utwory wykonane właśnie tam 7 lipca 1963 roku. No a kompozycja tytułowa to jest zupełnie inny rozdział. To jest kalifornijskie studyjne nagranie, które powstało w Los Angeles 14 października 1965 roku, a więc ponad 2 lata po występie w Newport, którego dzisiaj posłuchamy. No i to jest ważna, oddzielna kompozycja studyjna Coltrane'a, która została zarejestrowana podczas tej samej sesji, co utwór Kuluse Mama. Kuluse Mama, czyli skład powiększony z gościnnym udziałem bardzo oryginalnego wokalisty, perkusisty Junio Luisa, którego Coltrane poznał tuż przed wejściem, można powiedzieć, wtedy do studia. Ale zaczniemy od brzmienia koncertowego, od wizyty w Newport. No i można by powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z tym złotym, najważniejszym, klasycznym kwartetem Coltrane'a, gdyby nie jedna mała zmiana na stanowisku perkusisty. Elvin Jones był w tarapatach, został zatrzymany na 3 pełne miesiące za posiadanie narkotyków i Coltrane zaprosił Roya Haynesa do udziału w tych koncertach. No i był to, jak później Coltrane wielokrotnie powtarzał, strzał w dziesiątkę, bo Haynes to był bębniarz, który mu znakomicie pasował. Znali się od końca lat 40. XX wieku. Haynes, pamiętamy, nagrał z kwartetem Coltrane'a na przykład temat Dear Old Stockholm. No a tu podczas tego koncertu dokonuje rzeczy wspaniałych, nieco innych od Elvina Jonesa. Zaraz się o tym przekonamy. Zaczynamy od utworu I Want to Talk About You, czyli standardu Billego Ecksteina.

Legendarny festiwal jazzowy w Newport, 7 lipca 1963 roku. Na deskach kwartet Coltrane'a, McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison kontrabas, a na bębnach Roy Haynes, który właśnie wtedy wystąpił z Coltrane'em. Ten występ przeszedł do historii, zarejestrowany w całości. Poszczególne utwory pojawiały się wcześniej na płytach wcześniejszych, między innymi Impressions, w tej słynnej, takiej bujającej wersji właśnie z Royem Haynesem na bębnach. Elvin Jones odsiadywał wyrok, jeśli można tak powiedzieć, był pacjentem szpitala w Lexington w stanie Kentucky aż do końca lipca tego roku. No a Roy Haynes pojawił się znów w orbicie Train'a i jak wspomina, gra z Train'em wprawiała go w ekstazę. Była niemal idealnym spełnieniem marzenia o improwizowanym graniu właśnie z takim liderem. U Coltrane'a jest tak, mówił Haynes, że perkusista musi po prostu mu towarzyszyć. U innych trzeba pilnować dobytku. U niego mogłem wreszcie grać rzeczy, o jakich zawsze marzyłem. No a jak wiemy, Roy Haynes uwielbiał także jazzową tradycję, uwielbiał jazzowe standardy i tutaj na ich gruncie rozwinął skrzydła, co zresztą podkreślali.

i krytycy po tym występie. Gary Giddings napisał wiele ciepłych słów właśnie o wykonaniu tej kompozycji, tej wersji I Want to Talk About You. No a my słuchamy Coltrane'a co tydzień w tym roku. Korespondujemy. Ari, jak Państwo wiedzą, jest z nami od samego początku. Dziś napisał tak. Przypomniałem sobie, że niegdyś przed czasami streamingu i zakupami przez internet najlepszym dostępem do rzadkich nagrań było radio. Czekam sobie na kolejny odcinek Coltrane'owski, niczym cotygodniowy rytuał. Doświadczenie niczym koncert na żywo, no bo co dzień niełatwo się zmotywować, by prześledzić całą dyskografię nawet ulubionego artysty. Jest w tym rytuale też coś ze wspólnego przeżywania. Mimo dostępu do muzyki online, nie sięgałem do tej pory po płytę Selflessness. Sam nie wiem dlaczego, bo przecież My Favorite Things jest my favorite. Próbuję więc sobie wyobrazić, że jestem w Newport w roku 1963 i słucham Train'a prosto ze sceny. Takie doświadczenie to byłoby coś. Napisane w punkt przez Ariego, przyznają Państwo, no to aby nie przedłużać, wracamy do Newport i słuchamy tego dania głównego, czyli My Favorite Things.

0: John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Roy Haynes.
1: Dokładnie tak. Dokładnie taki kwartet wystąpił 7 lipca 1963 roku podczas The Newport Jazz Festival. John Coltrane na saksofonie sopranowym w swoim sztandarowym sopranowym temacie My Favorite Things Hammersteina i Rogersa. Temat, który pojawił się po raz pierwszy jeszcze w czasach, kiedy Coltrane nagrywał dla wytwórni Atlantic. Rzecz nagrana w październiku 60 roku ukazała się na long playu w marcu 61. No a u nas przed chwilą wersja właśnie z lipca 63 roku, jedna z tych żywych, fantastycznych interpretacji tematu My Favorite Things. McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison kontrabas i jedyny niepowtarzalny Roy Haynes na perkusji. Wszechwiedzący, bardzo długo żyjący Roy Haynes, pamiętamy, dożył blisko 100 lat, odszedł w listopadzie 2024 roku. No i jak już wielokrotnie mówiliśmy,

także na dwójkowej antenie grał naprawdę ze wszystkimi. Tutaj lista muzyków, wokalistek, solistów, z którymi współpracował na przestrzeni tego niezwykle długiego życia jest po prostu porażająca. No a tu dla Heinza rodzaj epizodu, ale rodzaj też święta, kiedy grał razem z Johnem Coltrane'em. Pan Robert napisał: jazzowa mantra na najwyższym poziomie. Kapitalnie słucha się takiego jazzu. Podziwiam artyzm właśnie tego kwartetu Johna Coltrane'a, pisze pan Robert, który jest z nami w tym naszym środowym cyklu, kiedy wspólnie słuchamy, kiedy wspólnie przypominamy sobie także te płyty, po które, jak napisał wcześniej Ari, no na co dzień nie sięgamy, bo nie jest tak łatwo zmotywować się, aby sięgać po tę przepastną dyskografię Johna Coltrane'a. Dziś, proszę państwa, jeśli dobrze policzyłem, 29. odcinek środowy z Trainem. No i dziś w roli głównej Longplay Selflessness, jedna z tych ważnych pośmiertnych płyt, ukazała się w roku 1969 nakładem Impulsu pod numerem katalogowym AS9161. Produkował Bob Thiele, nadworny producent Impulsu. No i pozostał nam utwór tytułowy. Bardzo ważna kompozycja Coltrane'a, może trochę zapomniana z racji tego, że nie ukazała się przy okazji płyty Kulusy Mama, a to utwór nagrany dokładnie podczas tej sesji. Została dodana później do tego reedytowanego, wydłużonego wydania pozycji Kulusy Mama. To będzie już inny Coltrane, późniejszy Coltrane. 14 października 1965 roku, Los Angeles. No i ten bardzo ciekawie brzmiący, na poły eksperymentujący z brzmieniem zespół Coltrane'a, no z tym bardzo ciekawym dodatkiem, Junior Lewisem w partii wokalnej. Podwójny zestaw bębnów, Elvin Jones i Frank Butler, Jimmy Garrison na kontrabasie, McCoy Tyner przy fortepianie, czyli mamy żelazny kwartet, wciąż jeszcze grający z Coltrane'em. I do tego w pierwszej linii Donald Garrett na klarnecie, w niektórych fragmentach sięga także po drugi kontrabas, i dwa saksofony tenorowe. Oni byli wtedy jak bracia, Farrah Sanders i John Coltrane.

ciekawie rozbudowana sekcja rytmiczna w utworze Selflessness, Junior Lewis, instrumenty perkusyjne, Elvin Jones, Frank Butler, bębny, Jimmy Garrison, kontrabas, będący w szczytowej formie McCoy Tyner, fortepian, Donald Garrett, klarnet, Pharoah Sanders, tenor, John Coltrane, tenor. Taki skład, taki oktet zgromadził się 14 października 1965 roku w studiu nagraniowym w Los Angeles, aby zarejestrować między innymi ten utwór Selflessness, temat Johna Coltrane'a, od którego nazwę wzięła płyta wydana już po śmierci lidera. Za 5 minut wybije godzina 19. Za tydzień 30. spotkanie z Coltrane'em w naszym dwójkowym cyklu. A dziś na pożegnanie rok 1963. Byliśmy na festiwalu w Newport 7 lipca, a 10 kwietnia tego samego roku w Inglewood Cliffs Roy Haynes, o którym powiedzieliśmy dziś kilka słów, którego słuchaliśmy przede wszystkim u boku Johna Coltrane'a. Roy Haynes wszedł do studia ze swoim autorskim kwartetem, a właściwie to był kwartet prowadzony przez Haynesa oraz Bookera Irvina, znakomitego saksofonistę tenorowego, który żył zdecydowanie za krótko. Zatem Haynes na bębnach, Booker Irvin na tenorze, Ronnie Matthews, grający na fort

fortepianie i Larry Ridley na kontrabasie. Na pożegnanie temat Roya Haynesa, Bad News Blues. Przemek Psikuta, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu, festiwal muzyki w Królewskiej Scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. Słuchają Państwo programu drugiego, właśnie minęła 19.
4: Książka do słuchania.
3: Wracamy do powieści Jacka Bocheńskiego, Boski Juliusz.

0: Czyta Andrzej Mastalerz.
1: Bóg strzeżony przez eskortę zbrojną jest bądź co bądź podejrzany. Niezniszczalność Boga powinna być zapewniona innymi środkami i poniekąd rozumieć się sama przez się. Bogu nic nie grozi. Nie może grozić. Bóg korzysta z immunitetu nadludzkiego. Tylko z tej racji opłacało się Cezarowi rozpuścić gwardię przyboczną. Wiedział przecież o przygotowywanych spiskach. Ale nie stosował represji, lecz ogłaszał, że sprawy te są mu znane i że należałoby zaprzestać konspiracji. W tych okolicznościach właśnie zagrał wabank. Oddalił jeźdźców hiszpańskich, którzy mu dotychczas towarzyszyli jako straż osobista. Czytelnik zgodzi się może z antykwariuszem, że podjęcie takiej decyzji jest rzeczywiście pewnym przejawem boskości. Rzadko nastręcza się okazja oglądania podobnych wydarzeń. Były dostateczne podstawy, aby faktom tym dziwił się także starożytny Rzym. Jeśli Cezar skupił tyle nieformalnych, lecz istotnych atrybutów boskich, mniej ważne staje się pytanie, czy planował oficjalne wniebowstąpienie. Dokonał go faktycznie w stopniu, który był użyteczny. A że dokonał, świadczy o tym jeszcze jedna okoliczność. Nie każda dusza staje się natychmiast po śmierci człowieka kometą w przekonaniu ludu i świeci przez 7 dni bez przerwy. Astronomia ludowa nie dopuszcza takich rzeczy bez powodu. Proszę przeczytać następujący tekst. Arystydes, syn Lizy Macha, Ateńczyk, był niemal rówieśnikiem Temistoklesa, więc rywalizował z nim o przywództwo. Albowiem wchodzili sobie wzajemnie w drogę. Na ich przykładzie przekonano się, do jakiego stopnia demagogia góruje nad moralnością. Chociaż Arystydes tak dalece wyróżniał się bezinteresownym charakterem, że jako jedyny człowiek w dziejach, znany oczywiście nam, otrzymał przydomek Sprawiedliwego, został jednak obalony przez Temistoklesa przy pomocy sławetnego sądu skorupkowego i skazany na 10-letnie wygnanie. Zdawał sobie naturalnie sprawę, że nie można pohamować rozgorączkowanego tłumu. Lecz odchodząc, zauważył jakiegoś człowieka, który właśnie pisał, aby wygnać Arystydesa z ojczyzny. Podobno go zapytał, dlaczego to robisz? Co popełnił Arystydes, że wydaje ci się godny karania? Tamten odpowiedział. Ja Arystydesa nie znam. Nie podoba mi się tylko, że ten człowiek starał się gorliwie, aby w odróżnieniu od innych nazwano go sprawiedliwym. Arystydes nie odcierpiał wyznaczonej prawnie kary 10 lat. Po najeździe Kserksesa na Grecję, w 6 lat blisko od chwili wygnania, został odwołany z powrotem do ojczyzny uchwałą ludu. Wziął zaś udział w bitwie morskiej pod Salaminą, która odbyła się zanim upłynął okres kary. Był także wodzem ateńskim w potyczce pod Platejami, gdzie zmuszono do ucieczki Mardoniusza, a wojska barbarzyńców wybito. W dziedzinie wojskowej nie ma innych znakomitych jego osiągnięć poza tą pamiętną kampanią, której przewodził. Natomiast istnieje ich wiele w dziedzinie sprawiedliwości, prawości i moralnego postępowania. Przede wszystkim to, że dzięki jego prawości dowództwo naczelne nad siłami morskimi przeszło z rąk Spartan do Ateńczyków, kiedy wespół z Pauzaniaszem, pogromcą Mardoniusza, był w ogólnogreckiej flocie, bo poprzednio i na morzu, i na lądzie dowodzili Spartanie. Wtedy zaś wobec awanturnictwa Pauzaniasza i sprawiedliwości Arystydesa wszystkie niemal państwa greckie przyłączyły się do Związku Ateńskiego i obierały sobie Ateńczyków wodzami przeciwko barbarzyńcom. Celem łatwiejszego odparcia tych barbarzyńców, gdyby usiłowali wznowić wojnę, powołano Arystydesa, aby stanowił, ile jakie państwo ma dawać pieniędzy na budowę floty i przysposobienie wojsk. Wedle jego arbitrażu składano corocznie w Delos po 400 i po 600 talentów. Zdecydowali bowiem, że tam będzie wspólny skarbiec.

wszystkie te pieniądze zostały później przeniesione do Aten. Nie ma pewniejszego dowodu jego bezinteresowności, aniżeli to, że człowiek, który zarządzał takimi akcjami, umarł w ogromnej biedzie, pozostawiwszy tyle, ile starczyło zaledwie na pogrzeb. Wskutek tego córki Arystydesa utrzymywano na koszt państwa i wydano za mąż z posagami przyznanymi z kasy publicznej. Umarł zaś mniej więcej w 4 lata po wygnaniu Temistoklesa z Aten. Ponieważ będzie obecnie mowa o rzeczach niezwiązanych wyraźnie z powyższym tekstem, antykwariusz musi wyjaśnić, dlaczego ten tekst przytoczył. Przeglądając dokumenty z epoki Cezara, antykwariusz napotkał pewną postać, niezaangażowaną bezpośrednio w burzliwe wydarzenia owych czasów, co wydało mu się dziwne i godne uwagi. Napotkał mianowicie Korneliusza Neposa. Jest przekonany, że ten stojący na uboczu, trochę zagadkowy człowiek, pojawi się jeszcze nie raz w naszych zapiskach. Nepos był historykiem. Opisywał jednak przeważnie dzieje dawniejsze, w których nie uczestniczył, które już minęły. Mógł na nie patrzeć z odpowiednio bezpiecznego dystansu. Mógł je widzieć klarownie jako sprawy zakończone, rozstrzygnięte. W opisie wydobywał na plan pierwszy etyczną treść historii. To go przede wszystkim zajmowało. Przypomnijmy, że moralista Catullus jemu właśnie zadedykował swoje poezje. Do naszych czasów dochowała się tylko jedna książka Neposa o ludziach znakomitych, a właściwie jej szczątki. Są to życiorysy kilkunastu Greków, takich jak Miltiades, Temistokles, Alcybiades i 2 Rzymian. Sam Nepos prosi, aby nie brać go za historyka, lecz biografa. Pisze przecież o poszczególnych osobach, nie o faktach dziejowych w ich porządku chronologicznym czy pragmatycznym. Uszanujemy życzenie starożytnego autora i postaramy się zrozumieć jego intencje. Szło mu niewątpliwie o przedstawienie pewnych idei, które chciał zaproponować własnej epoce, a posługiwał się w tym celu przykładami szlachetnych indywidualności znanych mu z historii. Nie zamierzał wykładać prawdy obiektywnej jako badacz. Wolał być tendencyjny. Wolał coś propagować. Jednak nie czynił tego wprost, lecz pośrednio, przez ukazywanie instruktywnych przykładów. Dlaczego tak postępował? Nie mógł inaczej? Nie dozwalały warunki? Być może. Skądinąd wiadomo, że unikał polityki, nie starał się nigdy o urzędy i nie brał udziału w rozgrywkach partyjnych. Stał się objawieniem dla apolitycznego poety Catullusa, chociaż Catullus, jak się zdaje, żartował sobie nieco z uczonej powagi Neposa. Obaj, Catullus i Nepos, zachowali się dość podobnie wobec nacisków, które wywierała na nich epoka Cezara. Nepos był nawet oględniejszy. Jeśli żywił niechęć do boskiego Juliusza, ukrywał ją staranniej. A niechęć taką żywić musiał, gdyż trudno pomyśleć, aby aprobował działalność Cezara, wyznając jednocześnie ideały zawarte w dziele o ludziach znakomitych. Czy tylko przez oportunizm nie atakował Cezara wprost? Odłóżmy chwilowo odpowiedź na to pytanie. Z biegiem czasu poznamy lepiej Neposa, skoro mamy jeszcze studiować tajemniczą milkliwość tego człowieka na tle ogólnego hałasu. Przyjrzymy się dokładniej powodom jego wstrzemięźliwości, ostrożnym aluzjom i wahaniom. Na razie nie wolno nam powiedzieć o Neposie nic pochopnego. Powyżej przytoczony został w pełnym brzmieniu miniaturowy życiorys Arystydesa z książki O ludziach znakomitych. Antykwariusz chce zaproponować czytelnikom, aby się zastanowili, czy tekst Neposa nie zawiera jakiejś aluzji lub komentarza do wypadków, o których za chwilę opowiemy. Antykwariusz nie ma w tej sprawie wyrobionego poglądu. Jego zdaniem wskazywanie konkretnych aluzji, mówienie to się wiąże z tym faktem, a tamto z owym,

tym byłoby spekulacją zbyt daleko posuniętą. Idzie raczej o pewien ogólny kierunek refleksji Neposa. Trzeba jeszcze dodać, że wybrany został wprawdzie życiorys Arystydesa, lecz zasadniczo wybór był przypadkowy. Choć można by sądzić, że Nepos pisał o Arystydesie, mając na myśli losy Brutusa. Rok 44. Idy marcowe. Martwy Cezar padł pod pomnikiem Pompejusza. Zamachowcy próbują natychmiast przemówić w Senacie. Chcą ogłosić kres tyranii i powrót wolności. Jednak Senat słucha nieuważnie, a niebawem rozbiega się w popłochu. Ideowców spotyka pierwsze rozczarowanie. Wszyscy ci ludzie, wśród nich Marek Brutus, działali pod wpływem bodźców ideowych. Na Marku Brutusie, filozofie, ciążyło poczucie powinności rodowej jako na potomku Brutusa, który przed wiekami wygnał z Rzymu królów i ustanowił republikę. Niemal codziennie odnajdywał na swym sędziowskim krześle tajemnicze napisy. Brutusie, czy jesteś przekupiony? Brutusie, czy jesteś trupem? Lub nie jesteś jego potomkiem? Lektura tych anonimów, a także Platona i stoików greckich, podpowiedziała Brutusowi, co ma uczynić. Brutus napisał kiedyś: lepiej nie mieć nad nikim władzy, niż komukolwiek służyć. Albowiem bez tego pierwszego można uczciwie żyć, z tym drugim zaś w ogóle żyć nie można. Niosąc taki aforyzm w głowie i sztylet ukryty w fałdach togi, młody intelektualista poszedł zabić Cezara. Jak pamiętamy, Cezar był zdziwiony. Jego ostatnie słowa zwrócone do Brutusa brzmiały: i ty, dziecko? Wszyscy zamachowcy byli więźniami własnych przekonań i abstrakcyjnych ideałów. Wszyscy wiedzieli tylko jedno: trzeba ratować republikę. Żaden nie miał konkretnego planu politycznego na przyszłość. I oto Cezar leżał pod pomnikiem Pompejusza, a ideały nie mogły się jakoś zrealizować. Cnota nie była nagradzana, wolność nie triumfowała, ustrój republikański sam przez się nie zmartwychwstał, a Senat ledwo słuchał bohaterskich zamachowców, po czym zwyczajnie uciekł. Więc odwołali się do społeczeństwa. Poparło ich kilka osób, między innymi niejaki Cynna, który wygłosił mowę przeciw Cezarowi. Ale głosy te padały w pustkę. Lud odniósł się do przewrotu z rezerwą, wykazując niezdecydowanie. Rewolucjoniści wraz z garścią niewolników i gladiatorów pobiegli na Kapitol, gdzie założyli kwatery. W kilka dni później lud rozszarpał na ulicy innego Cynnę, bo mu się przypomniało, że jakiś Cynna wygłosił był tamto przemówienie. Sfanatyzowane bojówki zaatakowały prywatne mieszkania zamachowców. Cezara pochowano wśród objawów nadzwyczajnej czci i dewocji religijnej. Przedtem Senat rozważył następującą alternatywę. Czy wyrazić zamachowcom wdzięczność, czy uznać ich za zbrodniarzy? Przeszedł kompromisowy wniosek Cycerona. Zachować w mocy rozporządzenia Cezara, powstrzymać się od dyskryminacji jego osoby, ale zamachowców pozostawić również bez kary. Bastion rewolucyjny na Kapitolu uległ niebawem likwidacji. Zamachowcy musieli wyjechać z Rzymu. Sam Senat postarał się, by opuścili także Italię. Kazano im zająć się skupem zboża w Azji i na Sycylii. Antykwariusz przypomina, że Nepos żył w tych czasach. Wybraliśmy na chybił trafił z książki Neposa życiorys Ateńczyka Arystydesa i zestawiliśmy tę biografię z wydarzeniami, które zaszły po śmierci Cezara w Rzymie, a wynik okazał się ciekawy. Z pozoru nasza hipoteza wygląda dość zgrabnie, ale jest to jeden z tych wypadków, gdy antykwariusz podczas rekonstruowania potłuczonych posążków ulega złudzeniu, iż odkrył dwa przystające do siebie odłamki, pragnie je złożyć, myśli: to mi pasuje.
Tymczasem

0: nam zaś nic nie pasuje, bo w rzeczywistości odłamki te nigdy do siebie nie przylegały.
1: Do opowieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza wrócimy jutro nieco później niż zwykle, bo o 19:45, a dzisiaj pisarzowi jubilatowi składamy serdeczne życzenia.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: A w nim dziś prawdziwa uczta. Wrócimy do wydarzeń trwającego nadal letniego festiwalu, niewątpliwie Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. Już zaraz wszystko Państwu opowiem. Po kolei. Za konsoletą Iga Kamińska, przy mikrofonie Magdalena Łoś i muzyczna część wieczoru przed nami to środa, 29 dzień lipca, 16 minut po 9. Przed nami owa inauguracja zapowiadana także już podczas transmisji kolejnych wydarzeń z Kościoła Pokoju w Świdnicy. Zaraz usłyszymy wspaniałe otwarcie Bachowskiego Festiwalu. Ono miało miejsce 18 lipca, w tym właśnie miejscu będącym sercem całego festiwalu, który oczywiście odbywa się także poza Świdnicą, w różnych miejscach Dolnego Śląska. Otwierali festiwal 27 Bachowski, Kapela Krakowiensis i L'Poème Harmonique. Całość poprowadził Vincent Dumestre. A że jak to często w programach, które Vincent Dumestre przygotowuje i przedstawia, całość jest pomyślana jako dramaturgiczna jedność o dużym też potencjale teatralnym, teatr muzyczny, choć religijny, to posłuchamy tego tak, jak to było w Świdnicy już ponad tydzień temu w całości, aż do ostatnich oklasków. Muszę jednak trochę czasu Państwu zająć, by opowiedzieć, czego to będziemy słuchać w tej pięknej koncertowej odsłonie. Myślę, że po lekturze, zanim ja będę Państwu dłużej opowiadać, czas odpocząć od słów, od tekstu i posłuchać jednego z płytowych nagrań L'Poème Harmonique.

Słyszeli Państwo fragment z pięknej rekonstrukcji wydanej na płycie w 2022 roku, nagranej w Wersalu w Kaplicy Królewskiej, rekonstrukcji muzycznej nabożeństwa zaślubin Ludwika XIV, a właściwie jednej z wielu uroczystości, jakie towarzyszyły tej ślubnej duże monarszej pary po Europie, tak możemy powiedzieć, o tym Państwu już kiedyś opowiadałam. To brzmienie Lupe Marmonique, za chwilę usłyszymy ten francuski zespół prowadzony przez Vincent Dumestre z kapelą Cracoviensis. Swojego czasu występowali razem i na Misteria Paschalia. Mamy piękną pamiątkę tej współpracy Lupe Marmonique, kapela Cracoviensis i płyta Te Deum z muzyką Charpentiera. Te Deum właśnie i Luliego i jego Te Deum. Może dziś jeszcze nam starczy czasu, myślę, że tak, by do tego świetnego nagrania powrócić. A za chwilę usłyszą Państwo te dwa zespoły jeszcze znakomitych solistów. Paco Garcia od kontr, taki wysoki głos, wyższy niż tenor, ale nie jest to specyficznie głos, który określamy kontratenorem. To bardzo charakterystyczne dla dawnej Francji brzmienie i też rejestr głosu od kontr, więc Paco Garcia, Camilo Delgado Diaz, tenor i Igor Butem baryton, to będą soliści, a usłyszymy koncert, który otworzył tegoroczny Festiwal Bachowski w Świdnicy pomiędzy transmisjami, bo jeszcze jedna przed Państwem w piątek z tego festiwalu msza hamol i znów kapela Cracoviensis. Program, jaki przedstawiali także z grą świateł w Kościele Pokoju, co robiło wielkie wrażenie, ale oczywiście bez świec, bo w tej drewnianej świątyni byłoby to niemożliwe, ale w skupieniu, zaciemnianiu, kierowaniu promieni światła na solistów, inne grupy, no, by tę dramaturgię muzyczną programu jeszcze tylko wznieść, podnieść na wyższy poziom. Lupe Marmonique, kapela Cracoviensis i wspomniani soliści wykonywali program zatytułowany Meditation pour le Carême, to znaczy medytację na czas Wielkiego Postu. Medytacje to właściwie cykl małych motetów, małych, jeśli chodzi o rozmiar, ale też niewielką psadę. Marc-Antoine Charpentier taki właśnie cykl stworzył, zaraz o nim Państwu powiem. One, te kompozycje, te motety zachowały się w rękopisie należącym niegdyś do teoretyka i kompozytora Sebastiana de Brossard. Trzygłosowe motety przeznaczone właśnie na tę męską obsadę, alt, tenor i bas, alt to właśnie ów od kontr, no i oczywiście towarzyszenie instrumentalne basso continuo. Nie jest to zamknięty, spójny cykl liturgiczny, to zbiór, powiedzmy, obrazów, muzycznych obrazów, oddających pokutny nastrój medytacji, czy może obrazów inspirujących pokutną medytację, przywołujący wspominane w Wielkim Tygodniu wydarzenia i związane z nimi emocje, smutek, samotność, skruchę, żal. Obrazy te przywoływane są w liturgii, to zaparcie się świętego Piotra, zdrada Judasza, cierpienie i pokuta Marii Magdaleny, sąd Piłata i samotne konanie Zbawiciela. Jesteśmy świadkami męki duchowej Jezusa w Ogrójcu i Jego śmierci na krzyżu. Mroczna, bolesna atmosfera, której nie rozjaśnia ani na chwilę nadzieja. Może ten mrok i skupienie świateł podczas wykonania również temu ma służyć. Nie pada zapowiedź zmartwychwstania. Medytacje Charpentiera powstały najprawdopodobniej dla jezuitów i kościoła świętego Ludwika w Paryżu. Teksty pochodzą w większości z Ewangelii lub Triduum Paschalnego, z liturgii Triduum Paschalnego. To są te trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia. Są to responsoria Tristis est anima mea i Tenebre facte sunt. Mamy też tekst jeden poza liturgiczny, związany mocno z francuską religijnością. Jest to obraz pokutującej Marii Magdaleny. Sola vivebat in antris. No i oczywiście Charpentier, odwołując się do tekstów z Ewangelii,

Mateusza i Jana, był inspirowany do tego, by jak to w barokowej Francji stosować pomysły dramatyzacji czy takiej teatralizacji muzyki religijnej. I to się tu oczywiście dzieje także przez uwypukleniowych

pięknej inauguracji festiwalu. Koncert zatytułowany Meditation, medytacje na Wielki Post Marc-Antoine'a Charpentiera. To kolejno, najpierw prelude a quatre, preludium Charpentiera otwierające całość. To wszystko płynnie będzie po sobie następować. Trzecia Meditation z tego cyklu Pour le Carême, Tristis est anima mea. Potem dziewiąta, Sola vivebat in antris. Będzie też trzecia lekcja na czas Triduum Paschalnego, a dokładnie na Wielką Środę. Lamentacje proroka Jeremiasza. Oczywiście to jest to nabożeństwo ciemnych juczni we Francji, tak lubiane. No i kolejne kompozycje, motety. Motety na czas Wielkiego Postu i inne, które dopełniają tej dramaturgicznej całości. Unus ex discipulis meis, piąta medytacja, czyli cum cenesset Jezus, szósta medytacja na czas Wielkiego Postu, quarebat Pilatus dimittere Jezum, trzecia lekcja ciemnych juczni na Wielki Piątek, tym razem tu cały cykl, potem instrumentalna symfonia trois, potem siódma medytacja, już z tego doboru widzą Państwo, że całość zaprojektował bardzo autorsko Du Maistre, czyli Tenebre Facte Sunt, właśnie teksty ze wspomnianych Ewangelii Łukasza i Mateusza, i później motet pokutny Miserere Marc-Antoine'a Charpentiera, to właśnie przed nami. Zatem soliści i Capella Cracoviensis Lupe Marmonique. Całość prowadził Vincent Du Maistre. Inauguracyjny koncert w Świdnicy, który odbył się 18 lipca w Kościele Pokoju. Teraz w retransmisji dla Państwa to przed nami w letnim festiwalu muzycznym.

Marc-Antoine Charpentier i program zatytułowany Meditation, a to z tytułu kompozycji, czy takiego cyklu kompozycji Charpentiera przeznaczonych na Wielki Post, Meditation pour le Carême. Jego 9 krótkich motetów to szkielet całego programu, który przedstawiał Vincent Dumestre razem z kapelą Cracoviensis i zespołem francuskiego dyrygenta, czyli Lupem Harmonique oraz solistami. Ich nazwiska zaraz przypomnę. 18 lipca w sobotę na inauguracji 27 Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. To oczywiście w Kościele Pokoju, w tym centrum czy miejscu będącym sercem całego festiwalu, z którego też transmitowaliśmy dwa recitale w ostatnich dniach, w piątek i w niedzielę, a jeszcze jedno wydarzenie już z innego miejsca, Jedlina Zdrój i msza Hamol Kapela Cracoviensis, to transmisja, która czeka Państwa w najbliższy piątek. Po kolei słyszeliśmy w tym wykonaniu, przypomnę, nazwiska trzech męskich głosów solowych, Paco Garcia od Kontor, ten najwyższy głos, Camilo Delgado Diaz, tenor, i Igor Boutin, baryton. Słyszeliśmy preludium czterogłosowe w katalogu dzieł Charpentiera, 528 pozycja. To takie medytacyjne rozpoczęcie, potem trzecia medytacja na Wielki Post, Tristis est anima mea. Dalej dziewiąta, sola vivebat in antris. Trzecia lekcja na Wielką Środę, czyli Leçon de Ténèbre, ciemne jucznie i połączenie właśnie tej muzyki niezwiązanej z liturgią, bo tak jest w wypadku Meditation pour le Carême, z muzyką przeznaczoną na czas Triduum Paschalnego. Trzecia lekcja na Wielką Środę, dalej z kolei kolejne motety Charpentiera, Unus ex discipulis meis, piąta medytacja Cum cenasset Jezus, szósta medytacja Quaerebat Pilatus dimittere Jezum i

Trzecia lekcja z ciemnych juczni na Wielki Piątek. Kolejne wielkie liturgiczne dzieło Charpentiera, później instrumentalna symfonia w tonacji G-moll w katalogu dzieł kompozytora, 529 pozycja i powrót do medytacji na Wielki Post. To Tenebre Facte Sunt, siódma medytacja i przed chwilą psalm pokutny Miserere opracowany na podstawie psalmu Dixit Dominus, czyli tu pozycja 226 w katalogu Marka Antoine'a Charpentiera. No ale jeszcze bis, nie mogło być inaczej. Nabożeństwo muzyczne, tak możemy powiedzieć, medytacja, która odbywała się z tak charakterystyczną dla pełnej teatralnych gestów prezentacji dawnej muzyki francuskiej czy włoskiej przez Dumestra. Grą świateł, ciemność kościoła pokoju i skupione światła skierowane na poszczególnych wykonawców w odpowiednich momentach to ten nastrój niezbędny do uczestniczenia w pełnym wymiarze w tej właśnie prezentacji, ale Państwo doświadczyli tego dzięki znakomitej również reżyserii dźwięku Julity Emanuilow, która koncert ten nagrała. A bis jak najbardziej nam się należy.

Siódmej medytacji na Wielki Post na Antoine'a Charpentiera Ciemności. To także niezwykle niskie, basowe brzmienie, które towarzyszyło śpiewakom. Coś rzeczywiście jest przejmująco ciemnego, mrocznego w tej muzyce pozbawionej nadziei. Medytacje na Wielki Tydzień to tytuł programu, który wzbogacony tu był także o dwie kompozycje instrumentalne kompozytora, jak też jego lekcje z ciemnych juczni Les Rondes de Ténèbres, przeznaczonych najpierw pierwsze na Wielką Środę, a potem na Wielki Piątek. Znakomita inauguracja 27. Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy w Kościele Pokoju. To wykonanie, które dziś w letnim Festiwalu Muzycznym Państwu przedstawiamy, odbyło się tam właśnie 18 lipca. Mam dobrą wiadomość. Koncert nazajutrz zarejestrowaliśmy również i drugie wydarzenie Lupem Harmonique, Vincent Dumest, usłyszą Państwo za tydzień w tym miejscu w letnim festiwalu muzycznym. A ja pragnę, przypominając o piątkowej transmisji kapela Krakowiensis Jan Tomasz Adamus i msza Hamol Bacha z Jedliny Zdrój, wykonanie na naszej antenie wieczorem właśnie. Pragnę wrócić do wspominanych przeze mnie wspólnych nagrań zespołów Lupem Harmonique, kapela Krakowiensis. To nagranie, które zatytułowane Tedeum przynosi nam opracowania tego niezwykle ważnego dla dziejów Królestwa Francji hymnu, wykonywanego w bardzo szczególnych momentach historycznych królestwa. To mogło być oczywiście zwycięstwo, militarny sukces Królestwa Francji, ale też powrót króla do zdrowia. Marc-Antoine Charpentier napisał 4 opracowania tekstu Tedeum. Ja sięgam teraz z tej płyty wydanej w 2013 roku Lupem Harmonique Kapela Krakowiensis po Tedeum numer 146. Vincent Dumest prowadzi Tedeum Charpentiera. Zostajemy przy interpretacjach bohaterów słuchanych przed chwilą koncertowo. No a przed nami nagranie, które ukazało się już 13 lat temu.

I tak za nami to wykonanie wydane na płycie w 2013 roku, 13 lat temu. Tedeum, które tu Jacques Pontier opracował, hymn bardzo ważny dla Królestwa Francji. Opracował go czterokrotnie. Ja wybrałam nagranie płytowe połączonych sił, znów połączonych kapeli Krakowiensis i Lupem Harmonique. Całość prowadził Vincent Dumestre. No i to było to słynne, otwierające płytę Tedeum, oznaczone numerem 146. Wstęp tej kompozycji, pierwszy fragment wykorzystany w sygnale Eurowizji, sprawił, że w latach 50. może bez świadomości nazwiska autora, ale ten motyw poznał właściwie cały świat, zachodni świat oglądający Eurowizję. Potem i oczywiście my poznaliśmy Tedeum Charpentiera i na tej samej płycie Lupem Harmonique, kapela Krakowiensis pod wodzą Vincent Dumestre dodali jeszcze drugą część i ona właśnie przed nami. Tedeum kompozytora, który właściwie tworzył styl muzyki Francji barokowej, czyli Jeana Baptisty Lulliego. W katalogu jego dzieł pozycja 55. No i mogą Państwo porównać obydwa opracowania tej właśnie tego tekstu liturgicznego Tedeum, a potem jeszcze kilka powrotów do dawnych nagrań Lupem Harmonique. To Państwu obiecuję, tak jak i koncert ze Świdnicy II tych wykonawców, który odbył się w niedzielę 19 lipca na naszej antenie w retransmisji za tydzień w tym właśnie miejscu.

Płytowe nagrania bohaterów koncertowej pierwszej części dzisiejszego wieczoru. Letni festiwal muzyczny w Wujce to właśnie ów koncertowy przede wszystkim wieczór, a bohaterowie pozostali z nami po inauguracji trwającego wciąż festiwalu bachowskiego w Świdnicy lub poem harmoniki Capella Cracoviensis w drugiej kompozycji nagranej wspólnie na płycie wydanej w 2013 roku. Podniosłe ceremonialne opracowania hymnu Te Deum był Charpentier z 1692 roku, to za nami Jean-Baptiste Lully, jego Te Deum, jego opracowanie tego tak ważnego dla historii Francji hymnu, tekstu. Solistami w tym nagraniu poprowadzonym przez Vincent Dumestre, wydanym w 2000

2013 byli Amel Brahim Djelouli i Aurore Boucher, te najwyższe dwa głosy. Później Reine van Mechelen, to od kontr, więc wysoki tenor, tak możemy powiedzieć. Taki normalny tenor Jeffrey Thompson i Benoit Arnault, głos basowy. Przypominam, kolejna transmisja z Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy to najbliższy piątek i msza Hamol. Jan Tomasz Adamus, dyrektor artystyczny festiwalu i szef kapeli Krakowiensis, poprowadzi to wykonanie, które będziemy dla Państwa transmitować. Zapraszam w imieniu Andrzeja Sułka, a ja teraz proponuję powrót do tematu pokutnego i kolejny pokutny psalm Miserere Mei Deus z dyskografii Vincent Dumestre i jego Lupe Marmonique. Dawne nagranie, naprawdę ono ukazało się chyba w 2006 roku i to jest włoski wielki tydzień Triduum Paschalne, no przede wszystkim Lamentacje, czyli Ciemne jucznie opracowane przez Cavalieriego, ale jest tam również ten niezwykły psalm. Myślę, że Miserere Mei Deus w opracowaniu Fabrizia Dentice, no jest koniec XVI stulecia, powiedzmy no lata 80., może 70. Twórca urodził się w Neapolu, zmarł w Parmie. To jest także przykład niezwykłej dramaturgicznej siły wszystkich wykonań Vincent Dumestre. Swego czasu przedstawiali ci muzycy ten program w Kopalni Soli w Wieliczce, w kaplicy wówczas jeszcze błogosławionej Kingi. No myśmy zresztą nagrali też także te liturgie Ciemnych Juczni z muzyką Cavalieriego, Dentice i całą grą świateł wtedy gaszenia kolejnych świec przy kolejnych etapach tego nabożeństwa. A teraz z płyty niesamowicie przejmujący prostotą, quasi improwizowanym wielogłosem psalm, który przywróci nam ten główny temat koncertu, muzykę na Wielki Post, muzykę na Wielki Tydzień.

Lupe Marmonik, zespół, z którym spędzamy dziś wieczór, wcześniej słuchając wspólnych nagrań i koncertu z kapelą Krakowiensis, a teraz z płyty wydanej, obliczyłam, 25 lat temu, w 2001 roku, Kawalieria, potem także po jego lamentacjach Miserere. Fabrizio Dentice był autorem opracowania tego psalmu pokutnego, a oczywiście wykonawcy dodali od siebie niesamowity gąszcz ozdobników. I tego doświadczymy również w znacznie nowszym nagraniu. Też Miserere, Gregorio Allegri i słynne opracowanie tego psalmu, maleńki fragment.

Niesamowity finał opracowania psalmu Miserere Gregoria Allegri. To autor muzyki, ale wykonawcy dołożyli tu rzeczywiście bardzo wiele od siebie. Lupe Marmonique i nagranie z 2019 roku. Vincent Dumestre oczywiście poprowadził swój zespół. Piękny wieczór, za który bardzo Państwu dziękuję. Zbliża się powoli, półtorej minuty zostało, godzina 22, zatem do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Wajda. Portret z Powidoków.
1: Witam Państwa, Marcin Pesta i zapraszam na kolejną rozmowę w naszym cyklu poświęconym twórczości Andrzeja Wajdy w stulecie urodzin reżysera. Dziś wracamy do jednego z najważniejszych dyptyków politycznych w historii polskiego kina, Człowieka z marmuru i Człowieka z żelaza. To dwa filmy powstałe w odmiennych momentach historycznych, a zarazem tworzące wspólną opowieść o władzy, pamięci, propagandzie i społecznej potrzebie odzyskiwania własnego głosu. Pierwszy z nich rekonstruuje los Mateusza Birkuta, przodownika pracy wyniesionego przez system na piedestał, a następnie wymazanego z oficjalnej historii. Drugi przenosi tę opowieść w czas narodzin Solidarności i pokazuje pokolenie, które nie chce już pozwolić, by jego doświadczenie zostało opowiedziane wyłącznie poprzez państwowe media. Andrzej Wajda śledzi w tych filmach nie tylko losy swoich bohaterów, lecz także sposoby tworzenia historii. Pokazuje, jak człowiek może zostać zamieniony w symbol, jak obraz może służyć politycznej manipulacji, ale również jak kamera, mikrofon czy osobiste świadectwo pomagają odzyskać to, co zostało przemilczane. Dziś porozmawiamy o kulisach powstania obu tych filmów i miejscu ich w dorobku Andrzeja Wajdy. A moim i Państwa gościem jest filmoznawca i krytyk Jakub Majmurek. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Historia Człowieka z marmuru, to jest rok 1976, zaczyna się

0: na długo przed rozpoczęciem zdjęć, bo scenariusz Aleksandra Ścibora-Rylskiego powstał już na początku lat 60., ale na realizację trzeba było poczekać te kilkanaście lat. Kiedy film wreszcie powstał, opowiadał o stalinizmie, lecz przemawiał już do publiczności Polski lat 70. Człowiek z żelaza, to jest z kolei rok 1981, powstawał w biegu, w krótkim okresie między narodzinami Solidarności a wprowadzeniem stanu wojennego. Więc pierwszy film przez lata czekał na możliwość realizacji, a drugi musiał zdążyć, zanim to polityczne okno się ponownie zamknie. Jak te odmienne warunki powstawania wpłynęły na charakter obu tych filmów, na rytm i na sposób opowiadania zarówno w tym pierwszym, jak i w tym drugim?
1: Czy nie, czy wpłynęły jakoś szczególnie na sposób opowiadania? W obu tych filmach mamy bardzo podobną sytuację narracyjną, czerpiącą z wzorca Obywatela Kane'a, Orsona Welles'a. Oba te filmy są opowieściami, które ma strukturę śledztwa, śledztwa dziennikarskiego, czy w pierwszym wypadku Człowieka z marmuru, śledztwa dokumentalistki Agnieszki, która pracując nad swoim debiutem właśnie w Polsce lat 70. próbuje odkrywać zapomnianą historię stalinizmu, która ukazuje się widzom w seriach retrospekcji różnych ludzi, którzy z różnych kątów patrzą na postać Mateusza Birkuta. Z kolei w Człowieku z żelaza mamy podobną sytuację narracyjną, z tym, że śledztwo dziennikarskie prowadzi redaktor Winkiel, złamany dziennikarz, kiedyś osoba bardzo uczciwa, która za swoją uczciwość dziennikarską w trakcie wydarzeń 70. roku poniosła cenę, o mało co nie złamała się jej kariera, i kiedy go poznajemy na początku filmu, jest już trochę takim złamanym propagandystą, któremu władza daje zlecenie przygotowania kompromatu Macieja Tomczyka, jednego z liderów strajku w Stoczni Gdańskiej. No i też te jak gdyby kolejne retrospekcje, które odsłaniają nam postać Tomczyka, to są materiały, które Tomczyk zbiera do swojego paszkwilu, którego ostatecznie nie kręci. No na pewno Człowiek z marmuru byłby innym filmem, gdyby mógł powstać już w latach 60. Wtedy stalinizm był o wiele bardziej żywą historią. Ten scenariusz był, zdaje się, ukończony w 63 roku, tak. Więc to jest zaledwie tak naprawdę dekada od śmierci Stalina i od początku procesu destalinizacji, który no, trwał tak między 53 a 56 roku. Człowiek z marmuru, jeśli go też obejrzymy pod kątem takim filmoznawczym, to on nie tylko nawiązuje do Orsona Wellesa i do Obywatela Kane'a, ale także do kina socrealistycznego. Można by wręcz powiedzieć, że tutaj Wajda dokonuje swoistej dekonstrukcji motywów charakterystycznych dla kina socrealistycznego i używa form kina socrealistycznego do tego, by wywrócić je na nicę ideologicznie i by jak gdyby odwrócić wzorce kina socrealistycznego przeciwko stalinowskiej ideologii. Gdyby ten film powstał w roku 63, to kino stalinowskie było wiele lepiej pamiętane, no to miałoby to oczywiście zupełnie inny wydźwięk, byłoby to o wiele mocniejsze. Z drugiej strony też pewnie ten film wyglądałby inaczej. Człowiek z marmuru jest już filmem twórcy dojrzalszego o dekadę, twórcy, który znajduje się wtedy w szczycie swoich twórczych możliwości. To jest film, który powstaje między takimi tytułami z połowy lat 70. w wykonaniu Wajdy, jak Ziemia obiecana, jak Wesele, jak Panny z Wilka. Więc Wajda wtedy rok po roku tworzy filmy, które wchodzą na stałe do kanonu polskiego kina.
0: A no, jeszcze w międzyczasie są spektakle teatralne w Krakowie, tak, między innymi, tak. te słynne.
1: I to jest jego taki najlepszy chyba okres w twórczości, te lata 70. I nie wiemy, czy w latach 60. ten Człowiek z marmuru byłby aż tak wielkim arcydziełem. No i przez to, że on powstaje w latach 70., on jest rozliczeniem nie tylko i wyłącznie ze stalinizmem, ale też z latami 70., z rodzącą się wtedy taką właśnie rzeczywistością konsumpcyjnej gospodarki, ery socjalizmu i z tą Polską epoki Gierka, z jej propagandą sukcesu, z tą Polską, która o tej stalinowskiej przeszłości najchętniej by zapomniała, więc to jest też bardzo ważny czynnik. Za to faktycznie, no, Człowiek z żelaza powstaje bardzo szybko. Strajk w Stoczni Gdańskiej, to kończy się pod koniec sierpnia 1980 roku. Już w maju 1981 roku Człowiek z żelaza ma premierę na festiwalu w Cannes, gdzie zdobywa pierwszą w historii polskiego kina i do czasu pianisty Romana Polańskiego jedyną Złotą Palmę w polskiej historii, więc to tempo pracy jest błyskawiczne. Widać też to w tym, że ten film nie jest tak docyzelowany formalnie jak Człowiek z marmuru. Widać, że on jak gdyby no, trochę

0: wykorzystuje tę formułę, którą Ścibor Rylski i Wajda wypracowali w filmie z 76 roku i po prostu aplikuje ją do nowej rzeczywistości. No ale też właśnie dzięki temu, że powstaje tak niedaleko od tych wydarzeń, ma walor no niemalże dokumentalny, jakiego nie miał o wiele bardziej historyczny Człowiek z Marmuru. Zresztą w Człowieku z Żelaza są wykorzystane materiały dokumentalne, kręcone bezpośrednio w trakcie wydarzeń ze stoczni, fragmenty reportażu telewizyjnego Sierpień, który jest taką jedyną bezpośrednią telewizyjną relacją z wydarzeń sierpniowych oraz filmu dokumentalnego Robotnicy 1980. No i Wajda je wykorzystuje. Tutaj między innymi jest taka świetna scena w tym filmie, kiedy redaktor Winkiel, przebywając w hotelu w Gdańsku, słyszy odgłosy zebrania robotników mszy świętej, też której ci robotnicy biorą udział, podchodzi do okna, wygląda przez okno, następuje cięcie i widzimy już dokumentalne materiały właśnie spod stoczni. Widzimy właśnie ludzi, którzy się modlą, ale też ludzi, którzy mówią o warunkach pracy w zakładzie, wyrażają swoje niezadowolenie z władzy. W ogóle w tym filmie mamy do czynienia z wykorzystaniem bardzo wielu materiałów archiwalnych, takich, które wcześniej nie były nigdy pokazywane, na przykład materiałów z grudnia 1970 roku. Więc no właśnie przez to, że ten film powstaje tak na gorąco, to on ma taki walor dokumentalny. No i na pewno to, że ten film powstaje tak szybko, też może z tą świadomością, że to okno karnawału Solidarności też się za chwilę zamknie, no to Człowiek z Żelaza ma ten walor takiego chwytanego na gorąco dokumentu wydarzeń.
1: To porozmawiajmy o Człowieku z Marmuru. Tu Mateusz Birkut zostaje przez propagandę wykreowany na takiego wzorowego robotnika. Jego wysiłek zostaje zainscenizowany, sfilmowany, zmieniony w symbol sukcesu tego nowego ustroju. Później ten sam człowiek znika z oficjalnego obrazu historii. I tutaj Wajda pokazuje zarówno proces tworzenia politycznego bohatera, jak i mechanizm jego usuwania z pamięci. Jak właściwie filmowo Wajda buduje Birkuta?
0: Znaczy on go, tak jak tutaj mówiliśmy, że ten film opiera się na retrospekcjach, on też opiera się na takim, powiedzmy, inscenizowaniu materiałów archiwalnych. Pierwszy kontakt, jaki mamy z Birkutem, to jest kontakt z tym jego portretem, który jest ukryty gdzieś w magazynie Muzeum Narodowego i to jest też taka bardzo charakterystyczna, bardzo ładna symbolicznie scena, kiedy Agnieszka ze swoją ekipą przyjeżdża do głównej siedziby Muzeum Narodowego w Warszawie, przechodzą przez salę, gdzie mamy takie najbardziej ikoniczne polskie obrazy, bardzo często ukazujące momenty polskiej historii, które są częścią narodowej świadomości i gdzieś tam właśnie w jakimś odległym magazynie, do którego już nawet trudno jest znaleźć klucz, do którego nigdy nie wchodzi, jest ten Birkut, co też jak gdyby trochę pokazuje, jak ta historia stalinizmu, ale też historia tego uwznieślenia robotnika, którą dokonywała stalinowska propaganda, no została gdzieś zepchnięta do jakiejś takiej bardzo, bardzo głębokiej podświadomości, czy jakiegoś pawlacza pamięci społeczeństwa ery gierkowskiej, kiedy bohaterem stawianym na piedestale nie był już robotnik, ale był raczej inżynier, tak jak właśnie na przykład w 40-latku inżynier Karwowski, czy w ogóle był właśnie taki gierkowski specjalista. Później postać Birkuta pojawia się w materiałach filmowych, które przegląda Agnieszka. To jest nawiązanie do Obywatela Kane'a, gdzie postać Kane'a na początku pojawia się w obiektywnej kronice filmowej, którą ogląda dziennikarz, który będzie prowadził śledztwo dziennikarskie w jego sprawie. No ale tutaj jak gdyby punkt narracyjny wyjścia Kane'a jest taki, że ta kronika, która jest takim właśnie głosem obiektywnego dziennikarstwa w stylu zachodnim, nie jest być może w stanie dotrzeć do tajemnicy Kane'a i trzeba by do niej dotrzeć, wykonać jeszcze dodatkową dziennikarską pracę. O tyle tutaj w Człowieku z Marmuru no mamy gdzieś od razu, od początku jakąś taką świadomość, że ta prawda o Birkucie, ona jest nie do końca obecna w tych kronikach. Ona jest zmanipulowana. Mamy świadomość, że te kroniki są narzędziem manipulacji stalinowskiego totalitarnego państwa. No też mamy właśnie jakieś takie fragmenty ścinek, taśmy, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, które pokazują prawdę o życiu na budowie Nowej Huty, która odbiegała zdecydowanie od tego propagandowego obrazu. No i dalej jednym z pierwszych bohaterów, z którym rozmawia Agnieszka, jest reżyser. Reżyser grany przez Tadeusza Łomnickiego, w którym też trochę można dostać.
1: To jest bardzo ciekawa też figura w tym filmie.
0: Tak, taki autoironiczny portret Wajdy. On właśnie był tym reżyserem, który inscenizował kronikę filmową, czy właśnie takie filmy propagandowe ze współzawodnictwa pracy, w którym szczególnie wyróżnił wyróżniał się Birkut. No i tutaj też można jak gdyby dostrzec w tym jakiś taki rodzaj rozliczenia przez Wajdę z kinem socrealistycznym i z własnym uwikłaniem w socrealistycznym kinie. On był jako filmowiec na budowie Nowej Huty razem z

0: Czesławem Petelskim, gdzie był asystentem na planie filmu Cement. Też w jakimś sensie w tym obrazie tego młodego reżysera, który tutaj postanawia na Birkucie zbudować swoją karierę i pomaga go wynieść na piedestał. No też można w jakimś sensie dostrzec rozliczenie Wajd, no jeśli nie bezpośrednio z własną przeszłością, to na pewno z uwikłaniem kina w stalinizm.
1: Tu profesor Tadeusz Lubelski w biografii Wajd idzie szerzej, bo mówi, że ta postać Burskiego, no ona łączy kilku reżyserów, między innymi scenarzystę Ścibora Rylskiego, który w młodości tworzył w swoich książkach wizerunek przodowników pracy, ale też się odwołuje do Andrzeja Munka i do jego dokumentu Kierunek Nowa Huta. To również Czesław Petelski, czy sam Łomnicki, no i Wajda tutaj wspomniany przed chwilą.
0: Tak, tak, więc tutaj ten film Człowiek z marmuru, tytuł odwołuje się do socrealistycznej rzeźby. Praca Agnieszki odbija się od socrealistycznych kronik filmowych, no bohaterem jest ten socrealistyczny reżyser. No i ten film jest takim też właśnie no, rozliczeniem z socrealizmem w kinie i też trochę takim wzięciem, tak jak mówiłem, no wzięciem tych schematów kina socrealistycznego, by nadać im przeciwny ideologiczny kierunek, zamiast wychwalać system stalinowski i to, w jaki sposób jest on systemem dobrym dla robotników, no to Wajda używa tych wzorców, by pokazać robotnika przez ten system stalinowski wykorzystanego i w jakimś sensie zniszczonego.
1: Czy Birkut zostaje zniszczony przez władzę wtedy, gdy próbuje odzyskać prawo do własnej biografii?
0: To jest raczej pokazanie czegoś takiego, że on dopóki jest użyteczny dla władzy, to jest wynoszony na piedestał, a kiedy przestaje być użyteczny, no to z tego piedestału jest bezlitośnie strącany, no a w końcu jak gdyby kończy swoje życie jako taki zwykły pracownik z Krakowa, wyjeżdża na wybrzeże. No i też jak dowiadujemy się później, z Człowieku z żelaza ginie podczas wydarzeń 1970 roku.
1: Agnieszka, grana przez debiutującą Krystynę Jandę, no, wnosi do tego filmu szczególną energię. Jest niecierpliwa, bezkompromisowa, zdecydowana. Chce przekraczać granice wyznaczone przez te instytucje. Jej temperament wyraźnie kontrastuje z tym światem archiwów, telewizyjnych korytarzy, ludzi, którzy nauczyli się milczeć. Jak wiele film Wajdy zawdzięcza właśnie Krystynie Jandzie, jej takiej gwałtownej, debiutanckiej energii?
0: Myślę, że bardzo długo to jest ta rola, która niesie bardzo mocno ten film. Tutaj znowu mówiliśmy o tym, jak to, że ten film powstał ponad 10 lat później niż planowano, wpływa na niego. No myślę, że to jest też ten bardzo znaczący wpływ. No nie było raczej w kinie lat 60. aktorki, która by potrafiła w ten sposób skonstruować tę rolę. No i też ta postać Agnieszki, tak jak ona jest napisana już w tym filmie, który powstał w połowie lat 70., no to jest bardzo osoba z lat 70. To jest już osoba właśnie z Polski Gierka, osoba, która nie ma osobiście tego obciążenia stalinowskiego. My domyślamy się, że gdzieś tam Agnieszka pewnie urodziła się na początku lat 50. i samego stalinizmu nie pamięta, chociaż mówi, że to są czasy jej ojca i że ona wie wszystko o tej epoce dzięki rozmowom ze swoim ojcem, no i która no już jest jak gdyby produktem tego gierkowskiego sukcesu, jest częścią tego wykształconego pokolenia Polski Gierkowskiej, no ale które no trochę też podobnie jak Birkut przeciwko rzeczywistości polskiej ludowej, przeciwko tej rzeczywistości polskiej propagandy sukcesu, buntuje się, próbuje w niej wywalczyć dla siebie autonomię i podmiotowość, co też kończy się klęską.
1: To posłuchajmy w takim razie, jak sama Krystyna Janda opowiadała w archiwalnej rozmowie Bogumiły Przątki o pracy nad rolą Agnieszki i w ogóle o spotkaniu z Andrzejem Wajdą.
2: Poznałam go na zdjęciach próbnych do Człowieka z marmuru, ale zadzwoniła do mnie chyba pani Barbara Ślesicka, czy ktoś z produkcji, czy przyjada na zdjęcia próbne i ja się nie zgodziłam. Dlatego, że wcześniej miałam dwa razy zdjęcia próbne, raz do Lalki i potem jeszcze do dwóch filmów i tam mnie spotkały takie przeżycia, że powiedziałam sobie, że nawet gdybym nigdy miała nie być aktorką, to już drugi raz takiego upokorzenia nie przeżyję. I wtedy mój ówczesny mąż, Andrzej Severn, pamiętam, jak pukał długo w drzwi, ja siedziałam w wannie i płakałam, powiedziałam, że nie pójdę za nic na świecie. On krzyczał, że jestem głupią, że jestem kretynką, która nic nie rozumie, że Andrzejowi Wajdzie się nie odmawia. Oczywiście miał rację, ale ja wtedy byłam młoda i miałam w sobie tyle dumy i tyle jeszcze myśli dotyczących tych zawodów chmurnych, że wydawało mi się, że w tym zawodzie można uprawiać ten zawód i przejść tą drogę, nie poddając się takim upokorzeniom. No ale namówił mnie oczywiście, jakby wymógł na mnie to. Ja pamiętam, że pojechałam na

0: Znak protestu zupełnie nieumalowana. Powiedziałam na początku, że mam bardzo mało czasu, bo mam próbę w teatrze. Tak patrzył na mnie pewnie jak na taki jakiś, nie wiem, dziwoląga, bo to było wszystko ewidentne, jak na dłoni, że ja się przed czymś bronię, że ja wierzgam, bo się boję, że ja tak się zachowuję butnie, bo nie chcę być zraniona. Myślę, że on to bardzo szybko zrozumiał. A potem wydarzył się ten wypadek taki, który właściwie zdecydował, że tak naprawdę zagrałam w tym filmie. Spadła kamera razem z operatorem z szyn. Było takie ujęcie, w którym myśmy stali z Jurkiem Radziwiłowiczem naprzeciwko siebie i rozmawialiśmy. Ja byłam w takim stanie, w takim jakby stanie napięcia i takiej niezgody na całą tę sytuację, że ta kamera z tym wózkiem spadając podobno rejestrowała moją twarz. Był taki huk, że to w ogóle się nie zdarza normalnie w filmie, żeby spadła kamera. I podobno potem na projekcji tych materiałów Andrzej spojrzał na ekran. To wszystko mówię, co mi opowiadano, bo ja oczywiście na tej projekcji nie miałam. Powiedział tak, popatrzcie, jej nie drgnęło oko. Ona może zabić. Ona to zagra. On zobaczył we mnie coś, czego ja wcześniej oczywiście nie zauważyłam, że on zrozumiał, że jestem kimś, o czym no, nie miałam pojęcia, nawet przeczucia nie miałam, że jestem kimś takim. I że on to zobaczył od razu. On to zobaczył w błysku. I to, że nie pozwolił mnie przebrać w te sukienki, w te spódniczki, w te frędzelki. To, że on mnie zostawił w tych spodniach, w tej koszuli jeansowej. To, że on mi nie pozwolił tych włosów rozpuścić. To, że on mi się nie pozwolił umalować. I to, że on mnie taką zaakceptował z tym wszystkim, z czym ja przyszłam, z tą nerwowością, z dumą, butą, niezgodą na to, żebym była potraktowana. On to wszystko sobie wziął i sobie mnie zrobił. Ja jestem moim zdaniem w jakimś sensie golemem.
1: Tyle sama Krystyna Janda o spotkaniu na planie z Andrzejem Wajdą z archiwum Polskiego Radia. Czy właśnie temperament tej filmowej Agnieszki jest także znakiem zmiany pokoleniowej i takiego nowego sposobu myślenia o historii?
2: No myślę, że jak najbardziej tak. Tak jak mówiłem, że Agnieszka jest bardzo produktem lat 70. i właśnie ta jedna z pierwszych scen filmu, kiedy widzimy ją, jak wychodzi z gmachu telewizji i pokazuje gest Kozakiewicza pod adresem tego właśnie nowego gmachu zniesionego w czasach Gierka, a później widzimy ją jak jedzie po jednej z nowych dróg Warszawy, koło dworca centralnego kolejnej wielkiej gierkowskiej inwestycji, a w tle słychać właśnie taką bardzo wtedy współcześnie brzmiącą muzykę Andrzeja Kowińskiego, no to też właśnie trochę ustawia ten film jako taki głos pokazujący doświadczenie tego pokolenia, które wkracza w Polsce gierkowskiej dorosłość i które odkrywa stalinizm jako taką rzeczywistość trochę z kosmosu.
1: W Człowieku z żelaza. Tutaj historia przechodzi z ojca na syna. Mateusz Birkut działał samotnie, został przez system pokonany. Maciek Tomczyk, czyli jego syn, funkcjonuje już wewnątrz takiego zbiorowego ruchu. Jego sprzeciw ma oparcie wśród strajkujących robotników, opozycjonistów, ludzi, którzy przestali ufać oficjalnym mediom. No, zmienia się więc nie tylko bohater, lecz także cała taka społeczna skala oporu. Co właściwie łączy Birkuta i Tomczyka, a co zasadniczo ich różni jako tych bohaterów dwóch odmiennych epok?
2: Znaczy, oni są do siebie dosyć podobni, przy czym też mam takie wrażenie, że Birkut w Człowieku z marmuru ma jeszcze jakąś taką naiwność, taką naiwną wiarę w system, której nigdy chyba specjalnie nie ma Tomczyk. No, Birkut też jest jak gdyby produktem takiego właśnie awansu społecznego na robotnika, a Tomczyk takiego no jednak zatrzymanego, nieudanego awansu z robotnika na inteligenta, ponieważ no, poznajemy go w pewnym momencie jako studenta, ale on te studia przerywa, wraca do pracy w charakterze robotnika. Też obie te postacie są takimi postaciami, które gdzieś tam wyłaniają nam się tylko i wyłącznie w retrospekcjach. Nigdy nie mamy do nich jakiegoś takiego bezpośredniego dostępu, przy czym też te retrospekcje w Człowieku z żelaza, one są o wiele bardziej plakatowe. No tu mówiliśmy o tym, że te dwa filmy przyjmują strukturę znaną z Obywatela Kane'a, z tym, że w Obywatelu Kane'ie te poszczególne narracje się nawzajem podważały, one się trochę do siebie nie do końca przystawały. I na końcu cały czas mieliśmy to poczucie, że my gdzieś tam nie docieramy do tej prawdy o postaci Charlesa Fostera Kane'a. No to w Człowieku z marmuru, a jeszcze bardziej Człowieku z żelaza, ten jednak obraz się jakiś układa. Mhm. I w Człowieku z żelaza tym obrazem jest taki trochę plakat Solidarności jako ruchu społecznego.
1: No właśnie, bo chciałem o to zapytać, czy w Człowieku z żelaza miejsce tej samotnej jednostki, tego walczącego z całym światem

0: środku tę zajmuje wspólnota? Czy
1: tak, tym... w dużej mierze tak i też jak gdyby też ten Birkut nigdy tak do końca nie był sam. Widzieliśmy też tą jego wspólnotę robotniczą, widzieliśmy jego jako część pewnej wielkiej historii, ale z drugiej strony też widzieliśmy, jak on potrafił być osamotniony na przykład wobec przemocy państwa i też jak jego sukces alienował go od jego kolegów z klasy pracującej, jak on też domyślamy się, że on musiał być ze względu na to na przykład jak zawyżał normy przez swoją pracę na akord znienawidzony przez swoich kolegów murarzy, a tutaj rzeczywiście w Człowieku z Marmuru, no bohaterem tej wielkiej retrospekcji jest nie tyle Tomczyk, czy nie tylko Tomczyk, co cały polski naród. I jak gdyby można powiedzieć, że o ile Człowiek z Marmuru był jak próbą odkrycia ludowej, zapomnianej historii stalinizmu, pokazania tego stalinizmu od dołu z punktu widzenia klasy robotniczej, to w Człowieku z Velaza mamy próbę wpisania historii robotniczej w narodową historię Polski. I klasa robotnicza uosabiana przez Macieja Tomczyka no staje się w Człowieku z Żelaza spadkobierczynią polskich tradycji wielkich insurekcyjno-niepodległościowych.
0: No właśnie, czy ta obecność prawdziwych uczestników wydarzeń wzmacnia taką dokumentalną stronę filmu?
1: Czy, no na pewno
0: czy może prowadzić do takiego budowania mitu troszeczkę?
1: Znaczy, robi jedno i drugie. Ona na pewno jak gdyby wzmacnia ten walor dokumentalnej autentyczności, no a z drugiej strony, no tak jak mówiłem, ten film jest trochę plakatem ruchu Solidarności i na pewno postaci umieszczone na tym plakacie, jak Anna Walentynowicz czy Lech Wałęsa, no też są przez ten film uwznieślane. Chociaż ten proces takiej plakatowości, no jeszcze dalej idzie w filmie, który uważany jest czasami za trzecią część tego dyptyku, tworzącą z niego trylogię, czyli Wałęsa Człowiek z Nadziei, który opowiada właśnie historię Solidarności już z punktu widzenia tylko i wyłącznie Wałęsy, jest jakimś takim nawet nie tyle plakatem ruchu społecznego, co pomnikiem, czy próbą budowy filmowego pomnika Wałęsy. No,
0: sam Andrzej Wajda wręcz opowiadał w wywiadach, że tak naprawdę Człowiek z Żelaza powstał na prośbę robotników, bo kiedy wszedł do stoczni, to pierwsze słowa po tym, jak ukazał się Człowiek z Marmuru, były: proszę zrobić teraz film o nas.
1: Tak, ja się spotkałem rzeczywiście z taką wersją, że on był zaproszony, rzeczywiście był zaproszony na pewno w trakcie strajku przez robotników, no i że kiedy był w tym 80 roku, no to mu powiedzieli, no, że zrobił pan już Człowieka z Marmuru, teraz pan musi zrobić Człowieka
0: z żelaza,
1: więc jak gdyby to zamówienie padło w 80 roku, a nie po premierze samego Człowieka z Marmuru, no ale zresztą no, Człowiek z Marmuru kończy się właśnie pod bramą stoczni, więc tutaj też jakiś taki jest trochę profetyczny moment. Tomczyk wyjeżdża właśnie na wybrzeże i tam spotyka się z Agnieszką, co znów no, w 76 roku, kiedy ten film powstawał, było gdzieś tam trochę odniesieniem do wydarzeń z grudnia 70, tych wydarzeń, od których zaczyna się epoka Gierka i kończy się epoka Gomułki, no, co też było takim komentarzem do bieżącej sytuacji, no ale też w jakimś sensie można to uznać za zapowiedź tego, co wydarzy się na wybrzeżu za 4 lata.
0: Powiedzieliśmy już, że jedną z najważniejszych postaci w Człowieku z Żelaza jest Winkiel, dziennikarz radiowy właśnie wysłany do Gdańska z zadaniem przygotowania takiego materiału wymierzonego właśnie w Tomczyka. Jak rozumieć jego przemianę, która następuje, kiedy on dokopuje się do historii tego swojego bohatera?
1: No on jest jakąś taką bardzo ciekawą postacią i taką, która nie do końca wpisuje się w plakatowość tego filmu. Postacią bardzo głęboko tragiczną, ale też ten tragizm trochę pozbawiony jest w tym filmie wzniosłości, bo mamy rzeczywiście człowieka, który w 70 roku był na wybrzeżu, próbował o tym informować opinię publiczną, o mało co nie przypłacił za to karierą. Kiedy go poznajemy, jest właśnie złamanym alkoholikiem. No, przyjmuje zlecenie zrobienia materiału radiowego, który będzie mógł być wykorzystany przez władzę do tego, by zdyskredytować strajk. Przeżywa jakąś moralną przemianę, konfrontując się z tą historią. No ale na końcu jest jakiś taki zupełnie wyklęty. Przestaje mu ufać władza. Rzuca wcześniej przecież legitymacją i...
0: No, prosi o dymisję.
1: Tak. Prosi o dymisję, odcina się od władzy. No ale także ta historia o tym, że on tutaj został wysłany, by skompromitować liderów strajku, przednika do strony solidarnościowej. No i w ostatniej scenie no, widzimy go jako takiego człowieka zupełnie przegranego, złamanego, który odciął się od tej Polski, która właśnie przegrała, ale też w tej nowej spalił za sobą mosty, więc to jest rzeczywiście jakaś taka no, bardzo interesująca postać w tym filmie.
0: No tutaj też świat mediów jest ważny, bo właściwie od czego zależy, czy kamera i mikrofon staną się narzędziem propagandy, a od czego, kiedy stają się takim narzędziem dochodzenia do prawdy.
1: No tutaj no, Wajda pokazuje media początków lat

0: 60. jako taki obszar, no, w którym dla tej prawdy nie ma zbyt wiele miejsca. No, ta pierwsza scena, kiedy poznajemy Winkla, no, to jest scena w radio, kiedy on tutaj no, przygotowuje właśnie materiał, rozmowę z kobietami, które narzekają na strajki. No i też widać wyraźnie, że realizuje tutaj zlecenie władzy.
1: Tak,
0: widać
1: mają też, to wszystko napisane.
0: Widać też bardzo wyraźnie, że strajkujący w stoczni kompletnie nie ufają mediom oficjalnym, co najwyżej mediom zagranicznym.

0: Horni, które przedstawione są jako taki wzór chłodnej obiektywności, media PRL-u, które są głęboko uwikłane w system i w mechanizmy charakterystycznego dla niego systemowego kłamstwa. No ale też właśnie widzimy, jak dziennikarze doznają moralnego przebudzenia pod wpływem tego, co dzieje się w Gdańsku. No mamy ten wątek petycji do władz, którą ostatecznie Winkiel podpisuje, więc ten film jest przynajmniej wobec mediów PRL no, bardzo głęboko krytyczny.
1: A patrząc już z perspektywy naszej współczesnej, który z tych filmów zachował dziś większą artystyczną siłę, bardziej precyzyjny właśnie?
0: No myślę, że zdecydowanie lepszym filmem jest Człowiek z marmuru. To jest jedno z arcydzieł największych polskiego kina. Człowiek z żelaza jest filmem zdecydowanie słabszym, bardziej plakatowym, bardziej oczywistym, chociaż tak jak mówiłem, to zakończenie tutaj jest takie bardzo
1: profetyczne,
0: bardzo nieoczywiste i bardzo dwuznaczne i ma on też wiele walorów, na przykład związanych z dokumentalnymi elementami, ale jednak tak, no zdecydowanie lepszym filmem, jednym chyba z najlepszych w całym dorobku Wajdy jest właśnie Człowiek z marmuru.
1: A czy współczesny widz może się odnaleźć w historii Birkuta, Tomczyka, Agnieszki?
0: Czy w historii Birkuta, czy Tomczyka, to szczerze mówiąc nie wiem, ale myślę, że w historii Agnieszki, czy w historii Winkla gdzieś tam tak. Też przecież współczesny widz na różne sposoby mierzy się z problemem tego, gdzie i jak może powiedzieć prawdę, mierzy się z różnymi systemowymi naciskami, problem uwiedzenia przez ideologię i, czy przez jakiś system i później wyplucia przez niego. W równej mierze też może dotyczyć kogoś, kto był stachanowcem w epoce stalinowskiej i kogoś, kto się zapracowywał, nie wiem, w karierze korporacyjnej, więc też te wszystkie wątki nie są oczywiście zupełnie oderwane od naszego doświadczenia, chociaż one, oba te filmy osadzone są jednak w systemie państwa, czy wręcz totalitarnego, jak Polska w epoce stalinowskiej, czy później autorytarnego, jak w epoce Gierka. I to jest jednak kontekst no, diametralnie odmienny od współczesnej Polski.
1: Ja myślę, że Wajda w tych filmach pokazuje, że pomniki czasem bywają trwalsze od ludzi, lecz pamięć potrafi też okazać się trwalsza od pomników. Marmur można rozbić, żelazo można przetopić, ale pytania o prawdę nie da się już tak łatwo usunąć z historii. O dyptyku politycznym Andrzeja Wajdy opowiadał dziś w Dwójce filmoznawca i krytyk Jakub Majmurek. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja już mówię Państwu do usłyszenia. Marcin Pesta.
2: Autopromocja.
3: Maska i superbohater zdają się czymś nierozłącznym. Pytanie, czy skrywa ona oblicze, czy tworzy nowe, nie znajduje jednak łatwego rozwiązania. W świecie Batmana, Jokera i Moon Knighta tożsamość okazuje się jedną z największych zagadek. Spróbujemy ją rozwikłać w niedzielę o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
2: Autopromocja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed minutą minęła 22:30. Dobry wieczór.
1: Tomasz Gregorczyk.
0: I Janusz Jabłoński. Rozpoczynamy nocną strefę, która potrwa do pierwszej w nocy. I do pierwszej będziemy słuchać głównie muzyki improwizowanej. Do pierwszej i nie tylko do pierwszej zapraszamy też do kontaktu z nami. facebook.com/improwizowane albo mailem improwizowane@polskieradio.pl.
1: Wielka klasyka jazzowa, free jazzowa królowała. Tydzień temu słuchaliśmy Charlesa Mingusa. Interpretacji jego muzyki dokonanej przez kolejne pokolenia artystów jazzowych, improwizujących, eksperymentujących. Dwa tygodnie temu Thelonious Monk, ta sama sytuacja, teraz współczesność. Ciekawe płyty, naprawdę. To lato, tak. żniwa jazzowe i nie tylko. Osobliwie w Gdańsku. Gdańska kolonia, wyspa, jak to powiedziałeś przed chwilą?
0: Chyba wyspa. Może być, możemy się umówić, że na przykład Sobieszewsk.
1: Bardzo ona jest dzisiaj w naszym planie rozległa. Ale zaczniemy od... Nie, żadnego ale tutaj nie ma. Bo to też jest Gdańsk i jedyne, co się tutaj nie zgadza, to to, że jest to płyta z lutego, ale no, mamy taki zwyczaj, że obiecujemy Państwu, że będziemy wracać do tych nagrań, które się wybijają przed podsumowaniem roku, czyli w styczniu.
0: I wracamy do tej płyty po raz trzeci czy czwarty?
1: Przypomnij. No, już nie.

będziemy tutaj tego wyliczać. Przynajmniej trzeci, Adam Witkowski i album z lutego tego roku, Ecosphere, wydany przez niewytwórnie This Is Not A Record. Wszystkie instrumenty, czyli gitara elektryczna, gitara 12-strunowa i gitara barytonowa, Adam Witkowski.

0: gitary Adam Witkowski. Mastering to chyba też nie jest bez znaczenia. Piotr Pawlak. Pierwszy utwór Agda z albumu Ecosphere z lutego tego roku, wydanego przez oficynę This Is Not A Record. Gdańsk.
1: Pozostajemy w Gdańsku, pozostajemy przy gitarze, chociaż nie ma ten skład wyraźnego lidera. Skład nosi nazwę Tętno i tworzą go Krzysztof Hadrych na gitarze, Szymon Zalewski na kontrabasie, Alan Kapołka na perkusji i Marta Prabucka odpowiedzialna za stronę wizualną podczas koncertów, za wizualizację tego tria. Tętno wydało nakładem Alpaki, już patrzę kiedy, 18 czerwca, czyli nie tak dawno, album zatytułowany pięknie The Truth is at the bottom of the bottomless, czyli prawda tkwi na dnie bezdennego. Niech będzie. Tytuły utworów też są bardzo inspirujące. Pierwszy utwór nosi tytuł Nie każdy umie coś zrobić w jakikolwiek sposób, a my zaprezentujemy dzisiaj utwór numer 2, Today I Will Dissociate. I chyba chlapnę. Aha. Wydaje mi się, że jest to najciekawsza polska płyta gitarowa, jaką słyszałem od czasu debiutanckiej płyty Rasp Lovers. Mogę się mylić, ale takie miałem odczucia, obcując po raz pierwszy z tym materiałem.

0: tętno. Today I Will Dissociate. Trio, jeśli chodzi o warstwę dźwiękową, to trio, tętno. Krzysztof Hadrych na gitarze, Krzysztof Zalewski na kontrabasie, Alan Kapołka na perkusji. Album z czerwca zatytułowany The Truth Is At The Bottom Of The Bottomless. No, Krzysztof Hadrych nie udaje, że gitara to nie jest gitara i bardzo nam się to podoba. Będziemy wracać do tętna.
1: Tętno, no, brzmiało to super ciekawie. Pozostajemy w Gdańsku, ale zmieniamy nieco estetykę. Jak bardzo? Już się przekonamy za moment. Anna Jopek. Słuchaliśmy jej pierwszego albumu Insight, wydanego przez Alpaca Records.
0: Podobnie jak Tętno, nawiasem mówiąc, bo nie powiedzieliśmy, jaki wydawca płyty Tętna.
1: Insight został wydany 4 lata temu.

czas na album drugi, nagrany w innym składzie, bardzo ciekawym. Liderka Anna Jopek na fortepianie preparowanym, Natalia Kordiak śpiew, Maja Miro flety, Jakub Długoborski instrumenty perkusyjne i maszyna do pisania. Gościnnie altówka Weronika Dobek, wiolonczela Michalina Sokołowska. Album, jak głosi notka, balansuje na granicy pożegnania i nowego początku. To muzyka, która domyka jedno doświadczenie, a zarazem z odwagą otwiera drzwi ku temu, co nieznane. No jeszcze tytuł tego albumu i zarazem tego utworu powinien tutaj paść. The End and the Beginning.

0: Anna Jopek, Natalia Kordiak, Maja Miro, Jakub Długoborski, Weronika Dobek, Michalina Sokołowska. Taki skład nagrał utwór The End and The Beginning. To jest jednocześnie album płyty Anny Jopek, która w całości będzie dostępna 4 września.
1: Kontynuujemy wątek gdański, chociaż teraz jednocześnie przeniesiemy się też do Londynu. Ten album został nagrany w Café Otto i wydany nakładem Gustav Records.
0: Znowu delikatna zmiana estetyki.
1: No tak, chyba dobrze, że jest tak różnorodnie. Mikołaj Trzaska na saksofonie altowym i klarnecie, John Edwards na kontrabasie, Mark Sanders na perkusji. Album nosi tytuł Because It Happens. Przepraszam, odwrócimy te wersy, bo patrzę, jak to wygląda na grzbiecie. Not So Late, / Because It Happens. Koncert z

0: Gdybyśmy przynieśli tę płytę ze sobą tydzień później, moglibyśmy powiedzieć, że równo rok temu powstało to nagranie. Bo to jest zapis koncertu z 5 sierpnia 2025 roku z Café Otto z Londynu. Mikołaj Trzaska na alcie, John Edwards na kontrabasie, Mark Sanders na perkusji. Album nosi tytuł Not So Late Because It Happens Live at Café Otto, Gustaw Records.
1: Minęła 23, słuchają Państwo wciąż programu Drugiego Polskiego Radia.
0: Podnoszę tutaj rękę i macham gorączkowo, bo nie podaliśmy tytułu nagrania, które zabrzmiało, a wart jest podania. You, the shore and the boat.
1: Nie zmienia się to, że minęła 23 i słuchają Państwo Dwójki, a w niej jak zwykle w środowy wieczór muzyka jazzowa, improwizowana, eksperymentalna mniej lub bardziej za tydzień. Może co, umówimy się teraz, dlaczego nie? Postawmy na coś albo na kogoś muzyka Milesa Davisa w interpretacji innych. Temat właściwie
0: temat dość, rzeka.
1: No i taki trochę oczywisty można by rzec, ale nie należy się bać takich tematów. A co? Posłuchamy, przyniesiemy najciekawsze, nieortodoksyjne, może mniej znane, niekoniecznie Herbiego Hancocka, chociaż dlaczego nie?
0: Temat rzeka, w tej rzece cała masa ryb i teraz bardzo selektywny połów trzeba będzie przeprowadzić.
1: Na pewno to możemy Państwu zdradzić, na pewno zabrzmi zespół Mostly Other People Do The Killing z taką repliką płyty Kind of Blue nagraną nuta w nutę. Oczywiście nie jest to do końca możliwe, ale starali się, a są to wielcy muzycy, więc prawie wyszło. I regowa wersja Kind of Blue też przychodzi mi, dubowa właśnie, dwie są takie. Więc ta dubowa na pewno zabrzmi. Nawet nie pamiętam wykonawcy, ale kiedyś to prezentowaliśmy. Miles, zatem za tydzień, za dwa tygodnie Sandra.
0: Poszukamy w świecie rocka, w świecie metalu, w świecie popu, jak tam Milesem się inspirowano. A za dwa tygodnie Sandra powtórzy.
1: A teraz wracamy do nowości wydawniczych, a właściwie przed premier. No i nie opuszczamy Gdańska. No, województwo pomorskie naprawdę dzisiaj jest mocno reprezentowane. Emil Miszk i płyta, która ukaże się dopiero 9 października tego roku, na szczęście. Czekamy, bo tak, mamy

ten przywilej, że mogliśmy usłyszeć ten materiał wcześniej, no ale nie możemy go Państwu w całości zaprezentować. Dostępny jest jeden utwór, ale to jest po prostu jakiś szalony, niesamowity projekt. Raz, pierwsza rzecz to jest skład. 16 osób z kilku krajów Europy. Wymieńmy tutaj. Emil Miszk, lider przedsięwzięcia zespołu Modular na trąbce, Patrycja Wybrańczyk na perkusji, Steinar Heide Bø z Norwegii na drugiej perkusji, na kontrabasie, dwa kontrabasy, Kertu R z Estonii i Håkon Hult Nystrom z Norwegii. Fortepian, Norwegia, Sondre Mashagen, Moshagen. Puzon, Emil Bø, Norwegia. Klarnet basowy i saksofon altowy, Maria de Broe, Dania. Na wibrafonie, Victoria Holde, Sundergaard. Biorę te oddechy, bo to nie są najprostsze nazwiska. Flety z Holandii, Jorik Bergman. Na tubie ze Szwecji, Per Åke Holmlander. Mhm. Inna generacja, trochę wydawałoby się inna estetyka, ale tutaj z tymi estetykami trzeba uważać, bo albo właśnie nie uważać, bo Emil Miszk ma na to konkretny pomysł, zaraz do tego wrócę. Jonathan Sandqvist, Szwecja, na oboju, sama obecność takiego instrumentu też jest przecież gratką nie lada w kontekście muzyki improwizowanej. Krzysztof Stencel z Polski, Waltornia, Aleksandra Panasik, obój, Krzysztof Hadrych na gitarze i Aleksander Rewiński głos. Taka oto Ferajna nagrała album Megalopolis, w którym Emil Miszk to w notce podkreśla. Chodzi również o to, żeby nie było jednej dominującej narracji, żeby zgromadzić ludzi, którzy patrzą na muzykę odmiennie, no gdzieś tam oczywiście się mogą spotkać, mogą się dogadać, ale żeby żadnego sposobu specjalnie nie wyróżniać. Oczywiście to wszystko jest ujęte w ramy kompozycyjne, które sam Emil Miszk przygotował, ale brzmi to naprawdę niesamowicie. Nie możemy się doczekać, żeby Państwu zaprezentować inne utwory, ale ten, który jest już dostępny, myślę, że spełni Państwa oczekiwania po tym długim wstępie. Emil Miszk, Megalopolis.

0: Saying Something śpiewał Aleksander Rewiński, grał 16-osobowy zespół Emila Miszka, Modular, płyta Megalopolis. No, ważna rzecz. Mm. Myślę, że z liderem należy porozmawiać na ten temat, bo tam się naprawdę dzieją rzeczy.
1: Należy. Planujemy to po prostu.
0: Tak zrobimy. To pewnie w październiku, bo premiera tego albumu 9 października tego roku.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia, 15 minut po 23. Lubimy dzisiaj nagłe zwroty i skrajności. Zatem był trębacz, który prowadził wielki aparat wykonawczy.
0: No tak.
1: Teraz przed nami trębacz, który nagrał płytę całkowicie solo. Katalog wytwórni Antenna Non Grata, na trąbce i elektronice Olgierd Dokalski. Album nosi tytuł Preludes to the Universe, a wybieramy utwór numer 5 na dzisiaj. Zgodnie wybraliśmy piątkę, Postcoital.

0: Olgierd Dokalski zadedykował swojej córce Stelli. No jest to album solowy, ale jest nie tylko monologiem Olgierda Dokalskiego. Tak jak było słychać w tym nagraniu, czasami bywa takim dialogiem z samym sobą. No ale zaznaczmy, bo też sam twórca zwraca na to uwagę w notce, we wkładce. Nie zostały tu użyte żadne sample. Wszystkie efekty Olgierd Dokalski grając uruchamiał na żywo.
1: No, piękny i przejmujący album, bardzo ciekawy, absolutnie zupełnie nie monotonny. No i też warto zaznaczyć, co robi sam artysta, że on się ukazuje w dziesięciolecie tego pierwszego albumu Olgierda Dokalskiego, nie pierwszego w ogóle, ale tego wydanego pod jego nazwiskiem, czyli no, ten pamiętny album Mirza Tarak, historia historia polskiego Tatara Jakuba Buczackiego, który odbył podróż do Mekki. Rozmawialiśmy zresztą o tym z Olgierdem Dokalskim. Ta rozmowa jest do odnalezienia w archiwach Polskiego Radia, gdyby państwo chcieli. Na skróty to służymy pomocą facebook.com/improwizowane albo improwizowane@polskieradio.pl. Stosując naszą zasadę dzisiejszą, estetycznych zwrotów akcji, jedziemy do Szwecji, ale nie tylko. Göran Kajfers to jest artysta szwedzki. Owszem, on się tam urodził, no ale ma korzenie chorwackie. Sformował między innymi zespół Göran Kajfers Subtropic Orchestra. Zespół, no nie będę udawał, że jakoś bardzo jazzowy, ale bardzo wesoły. Lekko psychodeliczny. Na nowej płycie, wydanej już jakiś czas temu, pod koniec czerwca, no stosunkowo niedawno, przez oficynę We Jazz Records zaprosił kurdyjsko-szwedzką wokalistkę Avin Omar i oto efekt.

0: Desmala Min, śpiewała Avin Omar, grała orkiestra Gorana Kajfesza Subtropic Orchestra. Nagranie z końca czerwca tego roku i tak sobie myślę, że ten Goran Kajfesz to może być ciekawy rozmówca. Angels 9, orkiestra Garda Nilsena, Fire Orchestra, Cosmic Ear, kilka innych no, dość ważnych współczesnych zespołów jazzowych i free jazzowych ma w składzie tego artysty, zresztą jego twórczość autorska też jest bardzo interesująca. Into the Wild, pamiętam, że ta płyta sprzed siedmiu lat prezentowaliśmy, to było naprawdę ciekawe. No, trzeba powoli planować kolejny sezon rozmów improwizowanych. 19? To niemożliwe, nie. No dobrze, idźmy dalej. Jeszcze będą dzisiaj dwa nagrania, przynajmniej dwa nagrania przedpremierowe. Postaramy się, żeby one zabrzmiały przed północą, ale teraz redaktor japoński ma dla państwa coś specjalnego.
1: Nagranie popremierowe, wydane 13 lipca 2026 roku i noszące numer niższy niż liczba sezonów rozmów improwizowanych. Numer 11. Najwyższy czas, żeby przypomnieć państwu o istnieniu oficyny łamane przez serii wydawniczej Monoral Poetry. To jest bardzo oryginalny i szalony projekt wymyślony przez Patryka Zakrockiego, a realizowany przez niego wspólnie z Januszem Muchą z Gustaw Records. Projekt polega na nagrywaniu jednym mikrofonem monofonicznie, bezpośrednio na taśmę za pomocą najczęściej przenośnego magnetofonu szpulowego, magnetofoniku szpulowego marki Nagra, instrumentalistów solo zazwyczaj. I potem wycinanie tego materiału na niedużych, ale przepięknych, ilustrowanych za pomocą linorytów Patryka Zakrockiego płyt. Ukazała się 11. płyta z serii pierwszej. Znowu zawiera solowe nagrania znakomitych improwizatorów, instrumentalistów. Kamila Szuszkiewicza, Mateusza Rybickiego, Dawida Kosiarkiewicza i Pawła Sokołowskiego. Zatem, no trochę bezczelność z takiej małej płyty prezentować połowę materiału de facto, no ale druga połowa wciąż pozostaje. Dla państwa do samodzielnego odkrycia. Najpierw utwór numer 4, czyli Patryka

ascetyczność tych nagrań skłania nas do tego, żeby słuchać ich trochę inaczej niż muzyki zazwyczaj słuchamy, bo po części słuchamy tych nagrań jak muzyki, po części jak słuchowisk, po części jak nagrań terenowych, bo technika nagraniowa też sprawia, że nie tylko instrumentalista bądź instrumentalistka jest tu bohaterem lub bohaterką, ale też przestrzeń, miejsce, w którym dany utwór istnieje przez moment, dźwięki otoczenia, a nawet tak jak w tym przypadku położenie samego artysty, jego odległość od mikrofonu. To wszystko może być narzędziem budowania jakiejś artystycznej ekspresji. Paweł Sokołowski na saksofonie sopranowym na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Te miejsca są tu zawsze w tytułach nagrań, co też świadczy o tym, jak są istotne. To był fragment 11 płyty z serii pierwszej wytwórni Monaural Poetry. Nagranie, przypomnijmy, mono, jednym mikrofonem bezpośrednio na taśmę i saksofon sopranowy, powiedzmy tak, nie ostatni raz pojawił się dzisiejszego wieczoru. Mhm. On na pewno powróci w innych rękach, a na razie zmieńmy rejestr. Na saksofonie barytonowym zagra Dawid Kosiarkiewicz i tu znowu miejsce będzie nie bez znaczenia, bo ten baryton będzie rozbrzmiewał w tunelu pod wiaduktem kolejowym we Wrześni.

Dawid Kosiarkiewicz pod wiaduktem kolejowym we Wrześni na saksofonie sopranowym monofonicznie. No są tacy, którzy uważają na przykład, że monofoniczne remiksy, czy miksy, przepraszam, monofoniczne miksy tych kanonicznych pomnikowych płyt Beatlesów są doskonalsze

0: bardziej wbrew pozorom przestrzenne niż miksy stereo. Być może za tą koncepcją poszedł Patryk Zakrocki, rozpoczynając przygodę z maleńkim, przenośnym, szpulowym magnetofonem nagra i jednym mikrofonem. Z tym sprzętem przemierza kraj wzdłuż i wszerz, niczym Kolberg XXI wieku, rejestrując artystów improwizujących w różnych miejscach.
1: Ja jestem wielkim fanem tego przedsięwzięcia. Nie wiem, czy państwo widzieli Patryka Zakrockiego w akcji z tym właśnie sprzętem. To nawet wygląda dobrze i ciekawie.
0: A jak płyty wyglądają przezroczyste.
1: To inna sprawa. Zgadza się. Też wspaniale. Saksofon będzie w ważnej roli, ale czy głównej, to już jest inna kwestia. Dobrze jest widzieć kariery, bo różnie to czasami bywa, różnie się te losy artystyczne muzyków toczą, nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. I dobrze widzieć te kariery i drogi artystyczne, które rozwijają się ciekawie, co było pierwsze. W naszym przypadku, nie pamiętam, ale chyba to był albo Kwaśny Deszcz zespół, albo Siema Ziemia, rok 2020, jakoś tak, to było 6 lat temu.
0: First Snow też. I...
1: No to już troszkę później, to już była płyta solowa saksofonisty tych właśnie formacji Kwaśny Deszcz, Siema Ziemia, Kacper Krupa. 2023 First Snow, świetna to była płyta, pamiętam.
0: No a potem jeszcze w któreś wakacje się raczyliśmy albumem Łona Konieczny Krupa.
1: No to wiadomo, tak. to jest rzecz, której nie trzeba przedstawiać, która wyszła poza ten świat, który my tutaj prezentujemy, Łona Konieczny Krupa Taxi. No tak, moja córka jest wielką fanką tego albumu.
0: Kto nie jest?
1: Kacper Krupa w każdym razie działa nadal, wyda dokładnie za 8-9 dni, tak, 7 sierpnia ukaże się w całości płyta Sekwa i ona jest ładnie opisana. Ja tutaj przeczytam, o co chodzi, jeżeli chodzi o tytuł. Tytuł albumu nawiązuje do deskorolkowej sekwencji trików, płynnego łańcucha ruchów opartego na rytmie, intuicji i gotowości do podjęcia ryzyka. W podobny sposób działa sama muzyka. Ustrukturyzowane formy spotykają się tu z otwartością, a precyzja z wolną improwizacją to zapis ruchu, przejścia i poszukiwań nowych trajektorii dźwiękowych.

0: Kacper Krupa, utwór z albumu Sekwa, elektronika, instrumenty akustyczne, no estetyczne, czy gatunkowe, stylistyczne, amalgamat, również jeżeli chodzi o metodę twórczą. Wiele rzeczy tutaj się spotyka. Prawie północ, program drugi Polskiego Radia, trwa Nocna Strefa. Słuchamy nowości wydawniczych. To nagranie, przypominam, przedpremierowe, bo płyta w całości będzie dostępna za nieco ponad tydzień.
1: A ten utwór nosił tytuł Anxiety Remix Uneven. No i powiedzmy, że to faktycznie jest remix, bo utwór Anxiety ukazał się 4 lata temu i taką metodę twórczego recyklingu Kacper Krupa stosuje. Widziałem niedawno w jego mediach społecznościowych materiał, w którym Kacper mówi między innymi o tym, że jednym z najważniejszych dla niego mistrzów jest Colin Stetson. Słuchając tego nagrania, tak sobie pomyślałem, że troszeczkę tego Stetsona słychać, ale dokładnie tyle, ile trzeba. To czerpanie inspiracji jest na tyle przetworzone i na tyle w miarę zrobione, że ta muzyka robi bardzo pozytywne wrażenie.
0: A to jest ciekawe zresztą, wpływ Colina Stetsona na młodszy, na w ogóle na saksofonistów na świecie, no w Polsce możemy to jakoś oszacować. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Mikołajem Trzaską, który no, zarejestrował pojawianie się takiego zjawiska jak Stetson, ale właściwie, no przynajmniej deklaratywnie, no, odżegnywał się od jakichkolwiek fascynacji większych tym sposobem w ogóle myślenia o muzyce. W przypadku młodszych muzyków to właściwie jest takie oczywiste.

0: że ten Stetson jest i jest jakimś punktem odniesienia, niekoniecznie mistrzem, za którym się podąża jakoś wiernie, no ale po prostu go nie da się w tym pejzażu saksofonowym na tankryszk na przykład ignorować. Na tankryszk z pokusy przecież ostatnio, czy ostatnio, jakiś miesiąc temu nam opowiadał w rozmowach o tym.
1: No trudno się dziwić, że trudno go pominąć, bo jednak zmienił sposób gry na saksofonie, czy też poszerzył jego możliwość.
0: Szczególnie dla tych saksofonistów, którzy no jednak nie definiują się wyłącznie w kategoriach muzyki jazzowej, czy nie wiem, swobodnie improwizowanej lub free jazzowej. Czas na duet dwóch instrumentów, fortepianu i dla niektórych najpiękniejszego instrumentu świata, czyli ludzkiego głosu. Tony Tixier i Paulina Przybysz. Sometimes I just cannot.

Tony Tixier, jeżeli państwo słuchali takich wykonawców jak Christian Scott, Gregory Porter, to mogli państwo natrafić na muzykę tego pianisty. Śpiewała Paulina Przybysz i to był utwór Walnut, a pochodzi on z nowego albumu zatytułowanego Mama's Car, który zostanie wydany wkrótce, ale jeszcze chwilę będziemy musieli na niego poczekać. Czyli po albumie Inside, tym bardzo jazzowym, o którym rozmawialiśmy z Pauliną Przybysz na antenie programu Drugiego Polskiego Radia w rozmowach improwizowanych, kontynuuje ona ten przynajmniej jazzujący trop w swojej karierze i bardzo dobrze.

I bardzo dobrze. Pozostajemy przy duetach, ale żaden instrument się teraz nie powtórzy, estetyka też nieszczególnie. Nawiązanie najpierw. Przed tygodniem słuchaliśmy kompozycji, dwóch kompozycji Charlesa Mingusa w opracowaniu włoskiego saksofonisty, głównie sopranisty Roberto Ottaviano. Dzisiaj sięgamy po nową płytę, którą Roberto Ottaviano nagrał wspólnie z Barrym Gajem i wydał nakładem Fundacji Słuchaj początkiem lipca. Album nosi tytuł Synantisi i sięgamy po utwór. Patrzę, czy tutaj Roberto Ottaviano gra też na alcie, jak na tej płycie mingusowskiej, ale nie. Tylko sopran i głos. Barry Gaj na kontrabasie. Utwór, który dziś prezentujemy, nosi tytuł The Busy Squirrel.

0: Roberto Ottaviano na saksofonie sopranowym, Barry Guy na kontrabasie, The Busy Squirrel, siódmy utwór z płyty Synantisi duetowej, wydanej przez Fundację Słuchaj.
1: Jak może brzmieć plaster miodu? Grzegorz Pleszyński, Wojciech Jachna.

0: Pozwolą Państwo, że ja przeczytam tekst towarzyszący tej płycie, bo jest całkiem ładny i myślę, że inspirujący do troszkę innego słuchania. Patrząc na miód, wąchając go, dotykając, możemy doświadczyć jego zmysłowości. Jeśli się skupimy, zauważymy promienie słoneczne. Przeniknęły one przez miód, nadając mu złocisty odcień. Jeżeli skupimy uwagę jeszcze bardziej, usłyszymy odgłosy tysięcy pracowitych pszczół. To one sprawiły, że miód stał się gęsty i lepki. Posłuchajmy więc historii miodu zapisanej w plastrach. Miodu. To jest tekst towarzyszący do płyty History of Honeycomb. Grzegorz Pleszyński tutaj na plastikowej tubie, plus samplery i teksty. I Wojciech Jachna na trąbce i efektach. A ten głos słyszalny w tym utworze należał do Tima Sanforda, który pojawi się zresztą w utworze kolejnym, który wybraliśmy na dzisiaj z albumu Honeycomb tym razem. Albo tak, jeszcze powiem, jak brzmiał tytuł tego nagrania, które zabrzmiało. To był pierwszy utwór z płyty zatytułowany Ocean of Iron, a ten kolejny przed nami to Honeycomb, There is no final answer.
1: There are no wise men. There are no fools. There are no beggars. Nor rich men. There are no inferior nor superior ones. The necessary ones.

0: Honeycomb, There is no final answer. Tim Sandford, jego głos zabrzmiał w recytacji tekstów Grzegorza Pleszyńskiego, który na albumie gra na plastikowej tubie, obsługuje samplery, a trąbka i efekty to Wojciech Jachna. Album zatytułowany History of Honeycomb. A teraz Odyseja.
1: Ciekawe, bardzo to jest dobry pomysł. I a propos, czy masz pogląd, może widziałeś?
0: Nie widziałem, z chęcią zobaczę. Ale nie będziemy dyskutować o filmie.
1: Odyseja, a sprawa polska, nie?
0: Nie będziemy dyskutować też o Homerze, ale sięgniemy po album. Po polsku to może należy przeczytać 101 Odyseja dźwiękowa. 101 An Audio Odyssey, wydana przez, znaczy firmowana nazwiskiem Marshalla Allena.
1: No i ta liczba 101 jest
0: już jest
1: znacząca.
0: Nieaktualna, bo w tym kilka miesięcy temu, 25 maja, skończył Marshall Allen 102 lata. To jest prawdziwy Odyseusz. Mm. Ten homerowski tułał się, ile tam było? 10 lat? Co to jest? Przy czym to tułaczka Marshalla Allena, no to jest

0: To nie jest to słowo, bo przecież no to jest artysta, który nigdzie się nie tuła, tylko jest tam, gdzie chce być, tworzy muzykę, tworzył z kosmicznym...
1: Właśnie, kosmicznym, on galaktyki przemierza.
0: Galaktycznym podróżnikiem.
1: Odyseja kosmiczna.
0: Sun Ra. No i wciąż nagrywa, jest to absolutny fenomen. Jest obecny na tej płycie, słychać go, aczkolwiek to nie jest tak, że cała muzyka stoi na Marshallu Alenie. No już nie może być tak w tym wieku. Gra tutaj na saksofonie altowym, na iwi, na korze. Oprócz niego no, 10-osobowy, 11-osobowy skład, między innymi tacy muzycy jak Jamaluddin Takuma, Nels Klein na gitarze, Takuma na basie oczywiście elektrycznym, Emmanuel Wilkins, kilka innych nazwisk. Muzyka dość eklektyczna. Trochę trącąca myszką niekiedy. Wydaje mi się, że gra Takumy na gitarze, na elektrycznym basie gdzieś tam się już zestarzała. No ale całość barwna, myślę, że ze względu na niezwykłą postać lidera Marshalla Alena. Posłuchamy dwóch odsłon. Ta pierwsza nosi tytuł Extraterrestrial Groove. Marshall Allen.

101 Odyseja Dźwiękowa, nowa płyta Marszala Alena, przypomnijmy, 102-letniego saksofonisty, lidera orkiestry Sun Ra, niegdyś współpracownika wielkiej legendy muzyki jazzowej, free jazzowej i nie tylko. Oficyna Ropey Dope z Pensylwanii, ponieważ jest to tak niezwykły. Sięgniemy po drugi tytuł. To, co przed chwilą, to zabrzmiało, to utwór Extraterrestrial Groove. Ta estetyka kosmiczna w tytułaturze utworu oczywiście panuje, wiadomo, nie może być inaczej, oprócz tego utworu między innymi Funky Robot, Cosmic String Slinger albo Meteor Gathering, ale my posłuchamy utworu, na którym śladów Marszala Alena na saksofonie altowym właściwie ja nie słyszę, ale co innego tutaj jest ważne. Ancestral Astral Traveler.

0: in the soil. I'm not here. I'm there.
1: Głos Terry Middleton, Marshalla Allena na saksofonie nie było słychać, bo on tutaj grał na korze. No chyba jeszcze tylko Jamala Dinta Kuma był słyszalny na elektrycznej gitarze basowej. Mm-hmm. Takie trio wykonało utwór kończący płytę 101 Odyseja Dźwiękowa. Utwór zatytułowany Astral Traveler, oficyna Ropey Dope. A teraz chyba to będzie przedostatnie nagranie dzisiejszego wieczoru. Marty Erlich to jest z jednej strony wielka postać, ważna postać lat 80., 90. jazzu związanego z tak zwaną sceną downtownu, Dave'em Douglasem, trochę Johnem Zornem, ale chyba jednak postać drugoplanowa, albo później ta kariera potoczyła się trochę inaczej, nie aż tak dobrze jak Dave'a Douglasa na przykład. Niemniej jest to artysta twórczy, który wciąż nagrywa. Ostatnią jego płytę wydało wydawnictwo Sunnyside Records. Takie osobliwe. Sunnyside wydaje bardzo dużo płyt, wśród których są propozycje zupełnie nieinteresujące, bardzo sztampowe.
2: To prawda.
1: To, że mainstreamowe, to jedno, ale po prostu te sita nie są tam bardzo gęste. Niemniej można znaleźć prawdziwe perełki, tak jak płyta Erlicha najnowsza, zatytułowana This Time, nagrana. No już sam skład jest ciekawy. Erlich na saksofonie altowym, w jednym utworze na tenorze, John Ebert na kontrabasie i Nasheed Waits na perkusji. Posłuchajmy utworu nagranego przez to trio i zatytułowanego Conversation 2.

0: duetem saksofonu i perkusji kończy się album nagrany w trio. Marty Erlich na saksofonach, głównie na alcie, John Ebert na kontrabasie, tutaj nieobecny, i na perkusji Nashi Thwaites, oficyna Sunnyside, a tytuł tego albumu This Time.
1: Koniec. Za 15:01 na zegarze, przed nami jeszcze tylko jeden utwór. Za to dużych rozmiarów. No, kiedy jak nie w wakacje i to przed 1:00 w nocy. Zwykle nie ma czasu, zwykle prezentujemy fragmenty tych nagrań.
0: Tutaj też będzie fragment, ale prawie w całości ten
1: prawie w całości zabrzmi. Za tydzień w nocnej strefie, przypomnijmy, ciekawe, całkiem kanoniczne i zupełnie niekanoniczne wykonania utworów z dorobku i dyskografii Milesa Davisa. A żegnamy się, zaglądając jeszcze raz na ten ostatni kwadrans do katalogu Fundacji Słuchaj. Ta płyta ukazała się, już patrzę, kiedy 28 czerwca, a nagrana została w październiku ubiegłego roku w krakowskiej Alchemii podczas krakowskiej jesieni jazzowej. Trio. Benjamin Dwyer na gitarze flamenco, Rafał Mazur na gitarze basowej, bezprogowej, akustycznej i Ramon Lopez na instrumentach perkusyjnych. Album składa się z dwóch utworów, dwóch setów. Słuchamy pierwszego, Rhizoming. Dobranoc.
0: Tomasz Gregorczyk
1: i Janusz Jabłoński.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła godzina pierwsza. Przed mikrofonem Monika Kopcik. Dzień dobry. Od poniedziałku przypominam nagrania z płyty zespołu Promodern, zatytułowanej Shakespeared. To płyta, która liczy już niemal dekadę. Album ukazał się w 2017 roku i to wówczas zespół Promodern zarejestrował w ramach obchodów 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira, przypadającej nieco wcześniej, w roku 2016, obszerny korpus sonetów w opracowaniach współczesnych kompozytorów i kompozytorek. Poezja z epoki elżbietańskiej zyskała na płycie Shakespeared nową szatę dźwiękową, która z jednej strony zakorzeniona jest w tradycji wokalnej muzyki dawnej, to przecież kompozycje polifoniczne na sekstet wokalny, a cappella, a z drugiej strony nie sposób uznać tych opracowań po prostu za pastisz czy powielenie znanej już stylistyki, bo kompozytorzy przełamują ją choćby niuansami artykulacyjnymi, które wskazują, że to Szekspir interpretowany w XXI wieku. Na dziś wybrałam sonet 73, That Time of Year, w opracowaniu Macieja Zielińskiego. Śpiewa zespół Promodern.

Sonet 73 Williama Szekspira w opracowaniu Macieja Zielińskiego. That time of year. Łucja Szablewska, sopran, Ewa Puchalska i Ewelina Rzezińska, mezzosoprany, Andrzej Marusiak, tenor, Krzysztof Halimoniuk, baryton i Piotr Pieron, bas, czyli zespół promodern. Obok sonetów Szekspira w audycji motywem przewodnim jest w tym tygodniu antyk, a dokładnie antyk grecki. Przez cały tydzień słuchamy kompozycji, w których na różne sposoby budowany jest dialog z kulturą antycznej Grecji, utworów programowo odwołujących się do mitów albo tych pisanych do tekstów starogreckich. Przed nami jednak kompozycja podejmująca tropy starożytne w sposób absolutnie unikatowy, tak chyba należałoby to określić. Mowa o Eirene Michała Jacaszka i Stefana Wesołowskiego. To kompozycja, która łączy warstwę elektroniczną z brzmieniem orkiestry symfonicznej, dokładnie z nagraniami Orkiestry Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Kingi Roskrót i Michała Krężelewskiego. W tej odsłonie elektroniczno-symfonicznej Eirene została zarejestrowana w 2022 roku, choć sam projekt muzyczny Michała Jacaszka i Stefana Wesołowskiego powstał 5 lat wcześniej. Tytuł Eirene to imię greckiej bogini pokoju. I właśnie ta idea wyznacza dramaturgię całej kompozycji podzielonej na 7 segmentów, skoncentrowanej właśnie na idei pokoju, choć nie brakuje tutaj brzmień ciężkich, dronowych czy głosów układających się w lament. Na fortepianie gra Malina Midera, aranżację instrumentów perkusyjnych opracował Hubert Zemler, za orkiestrację odpowiada Ziemowit Klimek, a za warstwę elektroniczną Michał Jacaszek. Słuchamy Eirene.